0: Genesis i Alchemist i tutaj...
1: I Action Bronson.
0: Poważny skład gości, bo tu chyba Earl jeszcze rapuje.
1: Tak, Earl jeszcze jest, ale jest tam Action Bronson, który gra w Warszawie.
0: Tak, to w lipcu jakoś.
1: Tak, na początku. Wybierasz się, czy nie lubisz?
0: Tak, pójdę, chociaż to jest dla mnie taki raper, że jakbym miał wymienić teraz jego singiel, to nie wiem, czy jestem w stanie z pamięci wymienić jeden utwór, ale każda płyta sprawia mi dużo radości.
1: Nie no, to na pewno nie wymieniłbyś utworu tego, nie pamiętam jak on się nazywa, ale to jest z płyty Rare Chandeliers z Alchemistem, pierwszy utwór na samplu z Budki Suflera.
0: A tak, tak, to pamiętam, ale z tytułu nie wymienię. To jest taki dla mnie bardzo raper klimatu i też ikona stylu.
1: No i z Maciem Millerem ten singiel, co był. Znaczy nie tyle singiel, co znany numer. Jest taki, kurde, nie pamiętam jak on się nazywa ten utwór, ale refren był taki "It must be the drugs". No, z Actionem Bronsonem numer, nie?
0: Maca było Millera. Coś takiego, tak,
1: no,
0: tak, tak.
1: I też Alchemista beat, no. Taki z tej płyty Maca Millera, taki z czerwoną okładką.
0: Ja bardzo chętnie pójdę, bo to myślę, że może być fajny koncert, jeśli chodzi o to, jakim on jest takim...
1: Super jest postacią
0: człowiekiem,
1: w ogóle.
0: Nad człowiekiem, taką super. Postacią z tego multiversum rapowego właśnie, komiksową i to myślę, że może bardzo zagrać fajnie na scenie. Nie widziałem go na żywo.
1: Ja też nie, ja byłem totalnie zakochany, pamiętam jak to było już te parę ładnych lat temu, jak on nagle doszedł do wniosku, że on musi wziąć się za siebie. Bo już jest taki strasznie gruby i cały czas żre i pewnie zaraz lekarz go jakiś nastraszył i tak dalej i zaczął jakby strasznie mocno ćwiczyć na siłowni, co chyba robi dla dzisiaj i z grubego gościa się zamienił w takiego w ogóle miśka. No ale scena, bo jak on robił takie pompki stojąc na rękach przy ścianie. Ja na przykład jestem dosyć wysportowany, ale nie wykonałbym tego ćwiczenia, więc było to dosyć imponujące, tym bardziej, że obok stał jego ziomek, który podawał mu blanta i on z każdą popką jakby w ogóle łapał, wiesz, łapał bucha, to było bardzo śmieszne.
0: Przypomniałem sobie po wątku z Papieroskiem, że to też widziałem dokładnie, pamiętam ten moment, jak ten, on w ogóle te takie ćwiczenia, zawsze one były takie rodem ze średniowiecza, że szarpie jakiś metalowy łańcuch, coś tam
1: on
0: ciągnie.
1: Nie jest w ogóle taki średniowieczny ten gość. Jest taki w ogóle, wiesz, że to on mógłby być takim rycerzem, jakby rębają. Takim rębcowi idzie w ogóle i wiesz, i wyrywa cały płot i idzie z całym płotem, wiesz, na karczmę, nie? To jest tego typu gość. Bardzo.
0: Tak, w ogóle on może nawet z takiego, jak wielu raperów jest bardziej DC Marvel, to on tak. Mógłby być z Asterixa.
1: Tak, z Asterixa, tak, on jest takim Obelixem. Dokładnie.
0: Więc wspólnie możemy się wybrać, ale też pamiętam, kiedyś go spotkałem w Holandii na lotnisku i go najpierw minąłem, bo mówię, to niemożliwe, że on jest taki mały.
1: A czy on mały jest?
0: Ja jestem niski, a on jest jeszcze niższy ode mnie i to jest w ogóle doświadczenie moje z większością amerykańskich raperów, że ja tu mam te 1,70 m i Prodigy i Onyx i bardzo wielu raperów to jest chyba taka, albo ktoś jest bardzo duży jak Rock z Helta Skelta, albo większość jest bardzo malutka. Alchemist, oni wszyscy są tacy niewielcy, mniejsi ode mnie. I może przez ten Onyx, bo o tym sobie gadaliśmy trochę poza anteną, chcesz domknąć ten wątek twojego wchodzenia w rap w tamtym czasie?
1: Kurczę, wiesz co, bo ja nie chcę chyba teraz, bo to cała reszta audycji musiałaby być nagle jakimś takim, kurde, wiesz, nagle Bildungsroman rapowym, co może nie być aż tak ciekawe, zwłaszcza, że ty masz dużo tematów do pogadania, ogólnie mam dużo tematów do pogadania, natomiast fakt jest taki, że wszedłem do tego hip-hopu trochę bokiem, do hip-hopu zagranicznego podkreślam, bo w ten polski to ja po prostu to jakby byłem po prostu przy porodzie tego dziecka, bo też po prostu wszyscy nagle zaczęli tego słuchać i byłem w szkole podstawowej, chodziłem do szkoły podstawowej na wsi i co było ciekawym doświadczeniem na wsi po PGR-owskiej, moja mama w tej szkole uczyła i pamiętam jakie na mojej bardzo skromnej gronie kolegów z klasy, takie wrażenie po prostu zrobił Leroy, jak się pojawił, no to było nagle to obezwładniające. Mi się to nie wydawało jeszcze wtedy takim hip-hopem z prawdziwego w ogóle zdarzenia. Kaliber 44 zrobił na mnie z kolei ogromne wrażenie, jak miałem 14

0: lat, ale z perspektywy czasu ja chyba tego słuchałem bardziej jak jakiejś takiej rockowej płyty jednak.
1: Bo ona jednak miała w dużym stopniu ten, szczególnie pierwsza, ten paradygmat taki rockowy, wydaje
0: mi się. Tak, ona
1: też
0: była tak wyprodukowana, z perspektywy czasu zmiksowana tak była, bo to jednak te chłopy, tam ten Adam Toczko, czy kto to robił, to oni jakby nie wie, jeszcze wiesz, taka, ona jest taka płaska, tam basu nie ma, to jakiś... Ale no takim, to chyba Molesta jak się pojawiła, to ja miałem takie, że posłyszałem Molestę i miałem takie, okej, dobra, to ja to rozumiem, to jest rap po polsku. Mimo, że to nie podobało mi się aż tak jak Kaliber 44, bo Kaliber 44 był dla mnie jakiś nieprawdopodobnie poruszający. Mówię o tym, że ja miałem lat, nie wiem, 13 czy 14, jak to usłyszałem, to Molesta, pamiętam, Skandal, to było takie, okej, to jest rap po polsku. I to tak powinno brzmieć, że w ogóle, i to jest prawdziwe, i to tak powinno wyglądać. I to są te ekwiwalenty tego, jakby, i to jest ta gadka taka, i o tym to jest, bo to o tym to powinno być, co o czym są te kawałki. I pamiętam, że w ogóle z mojej perspektywy to wśród moich rówieśników to nie była muzyka, która się spotkała z jakimś uniwersalnym w ogóle zachwytem. Raczej dużo ludzi na to patrzyło z tak pewną z dystansem albo w ogóle z jakąś nawet pogardą, ale mi się to, pamiętam, od razu bardzo spodobało.
1: No właśnie to jest ciekawe, że ty masz to zupełnie inne doświadczenie, bo ja mam... doświadczenie tego, że ja na przykład Leroya i Kalibra nie słuchałem za bardzo, też ze względu na bycie z mocno kibicowskiego, warszawskiego osiedla i tego, że nie słuchało się niczego spoza Warszawy w tamtym czasie.
0: Tak, no to jest doświadczenie, którego ja w ogóle nie mam. Bo
1: i
0: to...
1: jednocześnie ta Molesta jak się pojawiła, to dla mnie, jak ja na Smackbeat Records usłyszałem Osiedlowe Akcje, to ja miałem moment olśnienia takiego dogłębnego, że zrozumiałem, że ktoś widzi ten świat tak jak ja.
0: Ale na mnie też, pamiętam, bardzo duże wrażenie wówczas, wtedy jak to wszystko i takie pojedyncze kawałki spływały i propozycje, to jeszcze pamiętam dwie takie rzeczy, które zrobiły na mnie w ogóle dosyć bardzo duże wrażenie, jak ten polski hip-hop się pojawił. Bo zagraniczny to wiadomo, ja zacząłem bardzo szybko nadrabiać. Jak już szedłem w ten zagraniczny przez ten taki, przez bok tego brzmienia, to zacząłem strasznie szybko, pamiętam w ogóle nagle od wszystkich kolegów pożyczać po prostu wszelkie możliwe kasety tam na etapie pierwszej, drugiej klasy liceum, co już padło w tej audycji, jak po prostu, jak już się wkręcę, to ja muszę po prostu wszystkiego posłuchać. I pamiętam, chyba Nasem byłem wtedy strasznie zafascynowany. Nagle miałem taki etap fascynacji w ogóle i słuchania wszystkiego w ogóle Nasa i z tego takiego rapu, powiedzmy, amerykańskiego. Na przykład z tych polskich, pamiętam dwa takie w ogóle momenty, w których, że Molesta to było, aha, to jest rap po polsku, a potem miałem takie jeszcze dwa momenty, kiedy miałem takie, okej, bo to może być naprawdę coś bardzo ciekawego. I pierwszy raz to było usłyszenie po raz pierwszy Sokoła w kawałku bodajże Zipping. I tego w ogóle uważaj, bo jak marzysz, to zamykasz oczy. I to zdanie konkretnie usłyszałem w ogóle, że ktoś rapuje takie zdanie w kawałku. I miałem, okej, dobra. Co to jest, co tutaj w ogóle coś się dzieje bardzo interesującego. A druga rzecz to była, jak usłyszałem po raz pierwszy, ale tu bardziej chodziło o brzmienie, o muzykę, jak na jakiejś dziwnej składance dodanej do jakiegoś takiego nieistniejącego już magazynu XL, była jakaś taka składanka w ogóle z takim polskim jakby trip-hopem, to było takie dziwne, i tam był numer Gramatik.
1: Okej.
0: Z tej płyty, tej pierwszej, tej co miała, i w ogóle usłyszałem ten beat i ten rap też fajny, taki też inny, taki bardzo taki ciche mi się to wtedy wydawało, takie bardzo w ogóle łagodne, ale przez to fajne. Wiadomo, ta produkcja Nuna, która też zupełnie była zupełnie gdzie indziej niż ta reszta tych produkcji, ta okładka z tym podręcznikiem do Gramatyki, to wszystko mi się wydawało takie bardzo fajne, trafione, wyczute, takie gustowne strasznie, nie? I to było też takie, to było ciekawe pod względem formalnym, a pod względem takim tekstowym, to pamiętam Sokoła, jak pierwszy raz usłyszałem, to było takie, o kurde, takie... No, że bardzo duże...
1: Totalnie tak samo miałem. To jakby w tamtym momencie Wojtek Sokół, jakby ten zmysł obserwacyjny i to zamykanie całych sytuacji w krótkie zbitki słowne, to jest w ogóle dla mnie niesamowite, takie z perspektywy czasu, że... Kilka jest takich utworów. Byłem tam, Wienie i Pele.
0: Tak.
1: to są zwrotki Sokoła z Easy Jeep Squad.

0: i później z pierwszego WWO i później to też się rozwijało, ale te najbardziej mnie uderzały, tak? I z perspektywy czasu, jak się zastanawiam, że tacy młodzi ludzie i często w takich warunkach życiowych zwichrowanych,
1: tak.
0: To mnie skłania do tego, żeby często tutaj rozmawiać też z raperami, którzy przychodzą o jakiejś takiej formie tego, co się w Stanach nazywa channelingiem.
1: Mhm.
0: Tego, że nie do końca ten człowiek pisze te rzeczy, bo...
1: Że coś wstępuje w ciebie, nie?
0: Tak.
1: Jakiś taki duch, czy to czasów, czy to duch tego w ogóle miejsca, w którym jesteś, czy duch jakiegoś po prostu takiego momentu w ogóle w historii, nie?
0: Tak.
1: Idzie przez ciebie jakiś w ogóle, wiesz, wiatru czas, właśnie, że tak powiem. To jest tak, to prawda, i to się wtedy działo. To się wtedy działo, naprawdę, przynajmniej były te momenty takich, wiesz, takich iskier. Z Wojtkiem to w ogóle jest ciekawe, no bo wiesz, nie jest żadną tajemnicą, że my się znamy bardzo długo i dosyć mamy, znamy się dobrze i długo, jest to zażyła znajomość. I która miała różne momenty, ta znajomość, jak każda prawdziwa męska przyjaźń, tudzież koleżeństwo, musi to mieć różne momenty. Także Wojtek bynajmniej nie jest mi obcą osobą. A i to jest, ciekawe jest to teraz fajne, że Wojtek teraz wydał pierwszą książkę, która jest bardzo udana jak na debiut, jest bardzo dobre. Wojtka w ogóle zachęcam cały czas, żeby on napisał książkę o latach 90. w Warszawie. Uważam, że nikt nie zrobi tego lepiej. Ale też Wojtek coś teraz widać, że ludzie, którzy czytają w ogóle polską literaturę, jakby nie wiedzą chyba do czego za bardzo to porównać i porównują to do mnie.
0: Hmm.
1: Bo im się to kojarzy.
0: Ty jesteś zdecydowanie punktem odniesienia, ale jeśli chodzi o taką gęstą kulturę miejską w literaturze.
1: Na pewno, to... na pewno, ale mieliśmy z Wojtkiem taką ostatnio śmieszną rozmowę prywatnie, że Wojtek tak mówi, no i teraz mówią, że w ogóle ja jestem twoim, ty jesteś takim moim ojcem, w ogóle wiesz, jakby ty jesteś takim moim w ogóle przewodnikiem, a w ogóle, ale to taki widzisz, a to ślepo, co świateł, to jest w połowie z tego zrobione, co ja ci tam nagadałem. A ja mówię, no nie da się ukryć, Wojtek, że tak było, ale to ja mogę jeszcze dalej to cofnąć w czasie. Mówię do niego, że tak naprawdę jak pierwszy raz usłyszałem, jak rapujesz, to... A ja już z perspektywy czasu wiem, że już wtedy chciałem robić to, co robię, a nie miałem żadnego kontaktu emocjonalnego z tym, co było wówczas tak zwaną bieżącą, młodą polską literaturą. W ogóle mnie to wtedy kompletnie nie interesowało jako w ogóle czytelnika. Nie odnajdywałem się w ogóle w tym. A jak usłyszałem w ogóle, kurczę, po raz pierwszy Sokoła, to miałem taką myśl, chciałbym napisać coś, w czym to, czego ja szukam od współczesnej polskiej literaturze, to, co ja chciałbym, żeby ona łapała jakby w kadr, to jest w tych kawałkach, a nie ma tego w tych książkach. Mówię o mojej perspektywie, wiesz, właśnie takiego młodego
0: ale
1: chłopaka.
0: Ja w ogóle zgadzam się z każdym słowem, bo to jest Wojtek Sokół, Zip Squad i WWO, no to było coś takiego, że w ogóle jakby zupełnie nieświadomie dla mnie ten język opowiadania, ten sposób, chociażby ten wers zacytowany przez ciebie, uważaj, bo jak marzysz, to zamykasz oczy, to są niesamowite rzeczy. I tak samo, bo w większości dyskografii to są pojedyncze numery dla mnie. Chociażby to byłem tam, gdzie ten Wienio zaczyna pośród tych klatek i znałem tych za kurtyny i będę znał następnych i tak dalej. To są dla mnie zupełnie niesamowite rzeczy. Z perspektywy czasu też widzę coś takiego w Kalibrze pierwszym, którego nie słuchałem, ale później to odnalazłem. Ale właśnie jeśli miałbym jedną osobę z tamtego czasu przywołać, no to Wojtek Sokół, jeśli chodzi... I to nie jest kwestia rapu. To jest w ogóle ekspresji w języku polskim. I to znów łączy jakieś te rzeczy, o których wcześniej gadaliśmy, że to była muzyka folklorystyczna, bardzo tutejsza i taka realizująca się w tym, że jednak coś trzeba było udowodnić i pokazać scenie, bo rapowali nie tacy prawilni jak

0: tutaj zip skład wjechał i tak dalej, więc to jest ciekawe. Ciekawym dla mnie bardzo kontynuatorem tej myśli jest na przykład ten człowiek.
1: Chodzi o to, keep him at bay, żeby chodzi o żeby trzymać w ryzach samego siebie. Że czasami wiesz, sam jesteś swoim największym wrogiem. Z reguły jesteś sam swoim największym wrogiem w życiu. Chyba jesteś kurwa na wojnie.

0: Żyto i Keep Him at Bay, tytułowy utwór ostatni z najnowszej płyty Michała, który gościł tutaj kilka miesięcy temu i wydaje mi się jednym z najważniejszych kontynuatorów tego stylu Wojtka Sokoła, do czego zresztą Michał się przyznaje i mówi, że to był dla niego w tamtym momencie najważniejszy raper. I ma coś takiego, że to do dzisiaj po prostu, że w tym jednym wersie ja widzę całą sytuację i bardzo doceniam. I tak jak mówiliśmy w międzyczasie, wydaje mi się, że to jest bardzo niedoceniony raper.
1: Bardzo niedoceniony. Bardzo niedoceniony. Super poczucie humoru, dystans do siebie, bardzo w ogóle duża taka oszczędność, waga słowa. Ja jestem strasznym wodolejcą. Kto miał moją książkę raz w ręku, ten wie. Ja bardzo lubię, jak jest dużo słów. Potrzebuję bardzo wielu słów, żeby powiedzieć prostą jedną rzecz. Dlatego bardzo szanuję twórców wszelakich, którzy potrzebują mało, aby powiedzieć dużo. I Żytniak na pewno jest w ogóle takim twórcą. Świetne w ogóle jakby takie...

bardzo niewiele środków, bardzo niewiele prostych w ogóle jakby wyrazów jest potrzebnych, aby zrobić całą w ogóle jakąś taką opowieść. Płyta Morza Południowe jest wspaniała. Jest, w ogóle jestem wielkim fanem tej płyty i to jest, no super to się zgrywa. W ogóle to taka późna ta zaawansowana

0: ogóle The Streets, tylko fajniejszego i po polsku. To a niektóre... Utwór Mewa to jest w ogóle, kurczę, jest wzrusza mnie prawie w ogóle do łez. I tam jest tyle, to jest tak bogata w ogóle muzyka, tylko widzisz, to jest, musiałbym teraz, audycji nam nie starczy na różne, przeróżne moje teorie, które ja mam dotyczące polskiej muzyki, tylko postaram się to powiedzieć w trzech zdaniach. Ja niestety mam takie wrażenie, że polski słuchacz ma taką potrzebę, żeby polska muzyka była inteligencka, nie? O czym świadczy na przykład niebywały sukces artysty Taco Hemingwaya. Bo słuchałem ostatniej płyty Taco Hemingwaya, uważnie, szanuję tę muzykę, to jest dobra muzyka, to nie jest jakaś popelina, to jest fajnie wymyślone, fajnie zrobione i tak dalej. A nie mogłem się oprzeć wrażeniu, że gdyby taki sam raper pojawił się w Stanach albo w Wielkiej Brytanii albo we Francji i zaproponowałby takie teksty i takie bity i taką tematykę, to by miał na Spotify 200 tysięcy ludzi, by go miesięcznie słuchało.
1: Mi się wydaje...
0: Rozumiesz, że to jest ta polska w ogóle specyfika. Wiesz, to tylko w Polsce jest dziewczyna wokalistka, która wypełnia stadiony, jest super gwiazdą, która poezję śpiewa jakieś stare. Wiesz, sobie wyobraź, że Taylor Swift wychodzi, jakieś Walta Whitmana śpiewa. Tu postawię kropkę, ale Polak potrzebuje jakby tej specyficznej inteligenckości i pewnej takiej... Nie wiem, przy całej swojej takiej niechęci do elit potrzebuje pewnej takiej jakiejś elitarności, jakiejś takiej inteligenckości i pozornej w ogóle takiej jakiejś elegancji języka, że kiedy wychodzi taki na przykład koleś jak Żyto, którego w ogóle poetyckość jest gdzieś indziej zupełnie, nie? Jest w ogóle w poprzek tego, to wtedy odbiór jest taki, a co, to w ogóle jakiś prostak jest, to wiesz...
1: To jest w ogóle z jednej strony o tej historycznej aspiracyjności polskiej, z drugiej strony o tym, że w żadnym miejscu na świecie nie mieszkałem bardzo długo, ale popkulturę bardzo wielu miejsc na świecie mam odrobioną dosyć dogłębnie. I nie znam drugiego miejsca, w którym kultura wysoka i kultura niska tak rzadko się spotyka, to a prawda. Zwykle też gardzi sobą nawzajem i nie chce się spotkać. Ja na przykład ładuję sobie baterię jadąc do, nie tak znowu wielkiej, jak mówi wielu tamtejszych raperów Brytanii, i widzę tak skrajnie klasowe społeczeństwo hierarchiczne, a jednocześnie tak dużo... schylania się po to, co wychodzi z bruku, tych wszystkich oddolnych rzeczy, tych bardów. I tutaj wracając na przykład do tego Tyrmanda i Chłaski, to jakby już posługując się bardzo porównaniami dalekimi, ale właśnie jakby tych raperów kilku, którzy mają tą wrażliwość, tą odwagę, ten brak filtrów i którzy tą rzeczywistość tak potrafią złapać, tylko ta rzeczywistość jest brudna, wulgarna, niepokorna, nie dostaje zupełnie tutaj pochwał im należnych.
0: Ja ci powiem, że głupio mi teraz mówić o sobie samym, ale to, o czym teraz rozmawiamy, to ja jestem w stanie przenieść nawet na siebie samego i na moją własną drogę i na odbiór tego, co ja robię. Bo okej, ja w ogóle nie czuję się upoważniony do tego, żeby jakieś teraz pretensje do losu i świata w ogóle wystosowywać, a propos tego, jak jestem postrzegany czy odbierany i tak dalej, mi wręcz nie wypada tego robić. Ale wiem, że postaram się tak elegancko nazwać, żeby nie wyjść na kogoś, kto się żali. Ale ja wiem, że to, że ja nigdy nie byłem zainteresowany tym, żeby jako osoba publiczna na przykład podtrzymywać sobą samym pewne takie dekorum pisarskie. Do dzisiaj, pomimo tych 20 lat, które 20 lat w grze, to do dzisiaj wprawia to wiele osób z tak zwanego środowiska literackiego, czy z tak zwanego środowiska krytycznego, czy ludzi, którzy jakby próbują komentować, czy wsadzać całość w pewne ramy, do dzisiaj wprawia to ich w pewne zakłopotanie. Rozumiesz, o co mi chodzi? A innych moich na przykład kolegów, którzy jakby poszli w to i powiedzieli, no dobra, to ja zrobię tutaj parę takich gestów, które uważam, że trzeba zrobić, aby oni byli mniej

0: zakłopotani, no to ci moi koledzy są trochę gdzieś indziej, może nie komercyjnie, czy artystycznie, ale wiesz, o czym mówię. Więc to nie jest tak, że ja teraz jakoś, wiesz, łzy ronię nad sobą samym biedniutkim, bo mi w ogóle nie o to chodzi. Mam nadzieję, że nie odniosłeś takiego wrażenia, ale ja po prostu to widzę nawet na sobie, nie? Że tak, potrzebne, tak. Jest potrzebna tutaj, kurczę, jakaś taka dziwna koronka. I ja mam ogromną sympatię dla twórców właśnie takich jak Żytniak, a jest ich wielu, którzy po prostu też nie umieją, nie chcą, to nie są oni po prostu. Którzy potrafią bardzo, bardzo dużo w ogóle powiedzieć w sposób, który... Bo tam jest pewien niuans, który, kurczę... który nie jest podkreślony grubą kreską Mazaka. Że tu jest niuans, tu jest coś mądrego teraz. Posłuchaj, tu teraz będzie tak, tu będzie tak jak w książce, nie? Tu teraz będzie tak, jakby on książkę... No to u Żytniaka tego nie ma, nie?
1: No w ogóle nie ma żadnego filtru. Ja wiem z tego, co nieraz pisałeś, co kilka razy gadaliśmy, że ta lista jest nasza podobna, no to bo będzie to i Rogal DDL, i to będzie wczesny Oscar w problemie dla mnie.
0: Na pewno.
1: To są ci ludzie, co są tak bardzo tutejsi i tak bardzo bez filtra.
0: Tak.
1: I oni właśnie mówią te wszystkie rzeczy, których dużo osób nie chce usłyszeć i na przykład problemowi się udało, acz ten język trochę się zmienił moim zdaniem i tutaj moglibyśmy przez pozostałe nam pół godziny omawiać kasus problemu.
0: Bez wątpienia, to też to temat na dwie godziny w ogóle, tak. To jest kasus problemu. Nie?
1: Ale czy Rogal, czy Żyto... To są w niszach ludzie słuchani, wręcz wiernych mają w tych niszach, ale to
0: Rogal,
1: jest na
0: to
1: przykład...
0: taki znam takich, co nabożnie traktują.
1: Tak. To jest moja walka o tekst o Ćpaj Stajlu na dwutygodniku. Bardzo długo musiałem walczyć, żeby to w końcu powstało. Bo jak ja wytłumaczę te wszystkie wulgaryzmy i tak dalej, a dla mnie to się wszystko zawiera w często cytowanym tutaj u mnie w audycji fragmencie wypowiedzi Ice-a T, który mówi: rap jest strasznie zabawny, ale jak cię nie bawi, to cię nie lada przerazi.
0: Ale jak cię nie bawi, to też trochę nie masz w ogóle jakiegoś poczucia humoru trochę chyba, nie? A wiesz, a Ćpaj Style, to jest też ciekawe, bo Ćpaj Style to jest w ogóle bardzo ładna muzyka. Mm-hmm. To jest jeszcze bardzo taka ładna, gładka momentami muzyka, mówię formalnie. Mm-hmm. Okej, wiadomo, że to są narkomani po prostu okropni, ale muzyka jest po prostu, wiesz, ten, jak on się nazywa, ten główny koleś? Alek, nie?
1: Alik.
0: Alik. Bo to jest syn Rafała Kwaśniewskiego, nie?
1: Tak.
0: To on ma też po ojcu pewnie trochę, jakiś taki dryg do melodii. W ogóle to jest, wiesz, on kurczę tam 5% skupienia więcej, to on totalne hity mógłby pisać, tylko może po prostu nie chce.
1: On też po prostu w za wiele miejsc go gna. On w tym przearanżowywaniu tych rzeczy, 4 beat switche i tak dalej, tego też polski słuchacz nie lubi, tego chyba każdy światowy słuchacz nie lubi, ale masowy, bo musi być proste, a tutaj za dużo się dzieje.
0: Ale zmierzam do tego, że po prostu ta niezgoda tego dwutygodnika
1: taka udało też się jednak.
0: Smutno mnie bawi, bo wiesz, bo Ćpaj Style, mówię, to jest jeszcze muzyka, to jest taka muzyka bardzo jednak wysublimowana, nie? Tam jest aranżacyjnie bardzo dużo i to okej, zanim tam coś przemyklną o Ćpaniu i tak dalej, ale to jest jednak muzyka o dużej takiej jednak gęstości artystycznej.
1: Jak najbardziej.
0: To nie jest prostacka muzyka. Tam i w muzie, i w aranżu, i w tekście, i w pomysłach tam się dzieje bardzo dużo i to też takie jest aż prawie, że inteligenckie na moje ucho. Ale Rogal DDL to jest już inna, to jest inna sprawa. Wiesz, Rogal DDL to jest inny temat. To jest z piekła wyziew rodem, naprawdę. To jest z takich miejsc, których czytelnik tygodnika, tudzież większość stałych autorów, wydaje mi się, że sobie nawet nie wyobraża. Ja sobie nawet pewnie trochę średnio wyobrażam. Bo to ja też pamiętam, jak usłyszałem pierwszy raz kawałek EBEB i ja skumałem, skąd to jest, ale z jakiego w ogóle świata to jest, ale to takie, to było... dobra. Wie.
1: No myślę,
0: a geniusz literacki zdania idź po krzyż do lasu, to usłyszysz echo, to... Mhm.

0: też wiele o nim
1: tam
0: mówić.
1: W ogóle to myślę jest po części channeling, ale po części nie tylko, bo ja byłem bardzo blisko umówienia się z Rogalem, żeby do Aktywista zrobić z nim 5 jego ulubionych książek.
0: No bo to jest oczytany koleś.
1: Tak. I pamiętam te miny naczelnej i wicenaczelnej, jak zaproponowałem, żeby wreszcie to nie był może reżyser teatralny, literat czy ktoś tam, tylko właśnie, żeby to był Rogal DDL i puściłem im EBEB. No i pytały, czy kiedykolwiek jakąkolwiek książkę przeczytał, a wystarczy posłuchać tego.
0: To słychać, że przeczyta książkę.
1: Totalnie. Słychać. To, co dla mnie łączy, to jest też element, który mnie zawsze interesował. Nie jest on niezbędny, ale w ogromie muzyki, którą całe życie słuchałem, no to jest pewna forma transgresji tego, że to wynika z jakiegoś takiego pęknięcia pomiędzy jednym a drugim i nie jest ani tak chamskie, jak się ludziom wydaje, a na pewno nie jest inteligentne w taki sposób zadęty i ja wam pokażę, jaki mądry jestem.
0: Myślę, że to jest świetny moment w ogóle w naszej audycji, Filip, żebyśmy włączyli Chief Keefa.
1: Tak, to jest bardzo dobry moment, żebyśmy posłuchali Chief Keefa. Nefnem.
2: Turn that pounds of gross in a trucker, I know you smell it on me. Ain't no crossing salsa, bitch.

0: Chief Keef i Nefnem.
1: O, Chief, powiem, że Chief Keef bardzo lubię.
0: Nie dziwię się.
1: Też jestem artystą, jest artystą, którego mógłbym pokusić się o stwierdzenie, że nawet dobrze znam dyskografię, tylko że ona jest dosyć przepastna. Mhm. Myślę, tam objętościowo to tak już prawie jak dyskografia Elvisa Presleya trochę, jak się wejdzie na Spotify'a, ale dużo znam z tej dyskografii, nawet chyba mam swój faworyt, chociaż najbardziej lubię płytę, z której jest ten utwór, czyli przedostatnią Almighty i Soul 2, to uważam, że to jest jakby opus magnum, jakby jak na razie tego artysty. Sam to wyprodukował też, to jest w ogóle bardzo ciekawe. Z Chief Keefem ja muszę powiedzieć, że kurczę, to jest artysta, który w moim jakby odbiorze kultury interesowa

0: interesowanie się kulturą jest takim dowodem. Lubię sobie, jak sobie czasami mam takie dni, że sobie myślę, że ja tak naprawdę to się nie znam i nie mam na żadnej intuicji, jestem dyletantem. Ja jako ja sobie przypominam Chief Keefa, bo pamiętam, jakie zażarte boje toczyłem na Facebooku ze wspomnianymi już tutaj polskimi kolegami serdecznymi, których pozdrawiam, polskimi dziennikarzami hip-hopowymi, właśnie z Andrzejem Całą, właśnie z Flintem to nie wiem, ale z Calakiem bardzo zażarte miałem dyskusję, jak pojawił się utwór Love Sosa. Mhm. W 2014 roku to było z tego, najpierw było I Don't Like, a potem było Love Sosa. I ten Love Sosa to był taki utwór, rzeczywiście jak ja go usłyszałem po raz pierwszy, to mi kapcie spadły, bo jest to utwór potężny i tu nie ma jakby w ogóle co gadać. A potem jeszcze był taki utwór, usłyszałem, był Citgo, który jest na takim samplu trochę jak z jakiegoś Aphex Twina i tak dalej. Ja byłem w ogóle pochłonięty. Jak jeszcze się dowiedziałem, że to jest jakieś w ogóle dziecko 16 lat, co lata, bo wtedy to on był w tym wieku jakieś dziecko, co lata z pistoletem po teledysku i w sumie nie wiadomo, czy on nie jest jakiś w ogóle specjalnej troski, bo trochę sprawiał takie wrażenie jakiegoś takiego z problemami w ogóle poznawczymi trochę. Wtedy ten Chief Keef, to ja już byłem totalnie tym zjawiskiem zafascynowany i pamiętam, że w ogóle jakby miałem taką, że ja wychodziłem z pozycji, że to jest w ogóle przyszłość hip-hopu. To jest totalnie...
1: No, w ogóle
0: jest...
1: dla mnie jakby i I Don't Like, i Love Sosa to były hymny w momencie premiery. To tak. Takie utwory, że jak pierwszy raz słyszałem, to wiedziałem, że to będzie piosenka, która zostanie na lata i to niesamowite rzeczy zupełnie. To znów jest channeling, palec, nie wiem, tak. Czy w przypadku Chief Keefa Boży do końca, ale... To niesamowite rzeczy.
0: Tak, ale pamiętam właśnie, jak się z Andrzejem, którego jeszcze raz serdecznie pozdrawiam, się wykłócałem na Facebooku i pamiętam, jak Andrzej już sięgał po takie argumenty, on był zbulwersowany w ogóle. Był zbulwersowany, że o czymś takim można wtedy tak powiedzieć. Ja też myślę, że on dzisiaj myśli o tym inaczej, ale był w ogóle zbulwersowany. I pamiętam, on sięgał w tej naszej do dzisiaj zażartej dyskusji po takie argumenty już, co na niego takie... On musiał się naprawdę oburzyć, bo to nie jest w jego stylu, a on już sięgał trochę po takie, bo on jest człowiekiem bardzo w ogóle uprzejmym i łagodnym, jak obaj wiemy, ale sięgał już po takie argumenty, takie trochę ad personam, typu, to nie jest twój świat, Kuba, ty nie żyłeś tym w ogóle nigdy, ty nie słuchałeś tam nigdy jakiegoś tam De La Soul czy czegoś, nie byłeś tam, w ogóle ty jakby hip-hopem nie żyłeś i tak dalej. I ja mówię, dobrze, a ja cały czas szedłem, Andrzej, okej, ja rozumiem, bity rymy życie, rozumiem, jakby... Rozumiem, musiałeś tam stropce w mieszkaniu wzmocnić, żeby ci się kompakty pomieściły. Ja wszystko rozumiem, ale to jest przyszłość tej muzyki. To jest przyszłość tej muzyki. I jakby albo to jakby zaakceptujesz, albo ten. I minęło to w ogóle, to teraz to w ogóle, wiesz, ale pamiętam taki moment, z kolei to było 2 czy 3 lata temu. Byłem gdzieś z Winim. I przyszli jacyś młodzi ludzie, jacyś jego w ogóle tacy koledzy. To były jakieś chłopaki związane z tym Cloud Festivalem. I to było gdzieś tam 2-3 lata temu, gdzie siedzieliśmy sobie w knajpie na Chińczyku. I przyszły te chłopaki i zacząłem z nimi gadać o muzyce. Było bardzo ciekawe pogadać się sobie o muzyce z chłopakami takimi 18-19 lat. Miały wtedy te łebki. Bardzo w ogóle fajne dzieciaki, nie? I zaczęliśmy sobie gadać o muzyce. I ja zdałem sobie wtedy sprawę, że Chief Keef to jest dla nich artysta tego rzędu, jak dla mnie... W ich wieku to był, nie wiem, Bob Marley. Mhm. Czyli artysta, który stworzył całą muzykę, którą oni znają. Że to nawet, to nie był dla nich artysta bieżący, tylko to był praojciec. Rozumiesz? On tych wszystkich rzeczy, co oni słuchali na bieżąco, to Chief Keef to wymyślił. Jakby wymyślił muzykę Chief Keef. Przed Chief Keefem nie było muzyki, nie? To co było przedtem, to w ogóle przed Chief Keefem to jest jakiś w ogóle patefon. Wiesz.
1: Totalnie, no w ogóle też nawet ta dystynkcja w słowach, gdzie ten rap się realizuje w ten dziwny sposób, że z jednej strony mamy dużo tych różnych takich nurtów i ich nazw, ale jednak bardzo często się rozmawia o powielokroć już zmieniającym znaczenie old schoolu i new schoolu.
0: Tak, to już nie ma żadnego znaczenia przecież kompletnie.
1: Ale właśnie ten trap, ten drill, to jest ta walka o autonomię tych młodych pokoleń, że oni już nie chcą słuchać od tych dziadków, że kiedyś był prawdziwy hip-hop i coś tam, to myślę, że właśnie cały ten chicagowski ruch, który rozlał się po świecie i tak wiele też różnych form przybrał, bo to jest

0: niesamowite.
1: To jest
0: też
1: niesamowite.
0: Że jakby Wielka Brytania zupełnie inna, znów piłeczka odbita do Stanów, Nowy Jork, pop smoke'owy też zupełnie inny, Francja zupełnie inna. I to też jest dla mnie koronny argument dla tych ludzi, którzy mówią, że nie ma subkultur, z czym ja w ogóle na wielu poziomach się nie zgadzam, ale już jeśli mamy zawinąć do takiego ewidentnego przykładu, drill, totalnie. Jakby
1: to jest
0: pomijając etos, to jest też mundur, czyli taka 90'sowa, czy jeszcze wcześniejsza 80'sowa, 70'sowa subkultura, bo wiele dzisiejszych subkultur moim zdaniem się realizuje tylko i wyłącznie w etosie podejścia do pewnych rzeczy, a nie w mundurze, tak jak się to porządkowało w XX wieku, ale drill to jest dokładnie ten przykład, że Tieny, Tech Fleece i wszyscy uśrednieni.
1: Tak, tak, tak. No ale też to oni, wiesz, ci z UK byli uśrednieni z dosyć konkretnego powodu, czyli jakby to też jest ciekawe, to można było o tym już długo naprawdę gadać, bo to jest też subkultura, która jest w sumie też reakcją na technologię, czy na zmiany społeczne, bo jest po prostu reakcją była na surveillance, na systemy w ogóle jakby, no, systemy tak naprawdę kontroli obywateli, czy systemy jakiegoś takiego, wiesz, próby egzekwowania tam prawa i tak dalej, czy systemy kontroli policyjnej, nie? To jest subkultura, która się narodziła jakby, wiesz, na kontrze do tego, nie? To jest taki post 1984 trochę.
0: I to w ogóle jest dla mnie i tu na zbiórce i w ogóle w całym moim doświadczeniu to, co jest najfajniejsze w rapie, że on się nie musi podobać. Jak się komuś nie podoba, ja to rozumiem, bo ktoś jest po prostu zbyt czuły, żeby przyjąć taką ilość, nie oszukujmy się, szlamu, często jakby najgorszego szlamu, ale jako wizjer, przez który możemy spojrzeć na tak wiele rzeczy, no to jest niesamowite.
1: Kurczę, ja na przykład ostatnio słyszałem takiego bardzo młodego chłopaka z Nowego Jorku, jest teraz taki koleś, który robi taki w ogóle teraz post, nie wiem jak to nazwać, taki post SoundCloud rap. Taki koleżka Xavier Soul Based się nazywa, pewnie słyszałeś? No ty na pewno słyszałeś. I to jest taka muzyka, że w ogóle jakoś chyba, nie wiem, na Pitchforku o tym przeczytałem, czy coś, tak sobie to włączyłem, żeby to sprawdzić. Bardzo mi się to spodobało. W ogóle super, taki w ogóle, najpierw teledysk mi się wyświetlił chyba w algorytmie, teledysk do takiej piosenki, co się nazywa iPhone.
0: Tak.
1: Bardzo mi się to w ogóle spodobało. Mimo, że to jest kompletnie jakieś wydziwione. Jak sobie wyobraziłem, że ja w ogóle, nie wiem, włączam to na przykład Pichowi i zadaję mu pytanie, a czy to jest hip-hop, to miałem naprawdę bardzo dobry humor jeszcze następnego dnia. Ale ja miałem coś takiego, że słuchałem tego i mówię, kurde, z jednej strony ja tego w ogóle nie kumam. I ja naprawdę poczułem swój wiek słuchając tego, swoje 42 lata, słuchając tej muzyki nagranej przez chłopca, który ma, nie wiem ile on ma, ten dzieciak ma lat 17, coś takiego.
0: Pewnie tak.
1: Kompletnie jest to jakieś w ogóle, kurcze, dziwaczne, na jednej krzywej nodze, od czapy, nierytmiczne, w ogóle jakieś takie, chociaż jest w tym bardzo dużo takiej fajnej muzyczności, ale z drugiej strony jak gdzieś był jakiś poziom na totalnie w ogóle na jakimś to poczułem.
0: A nie masz czasami wrażenia, sorry, że ci wejdę w słowo, nie masz czasami wrażenia, że to, że słuchaliśmy obaj właśnie tej często ekstremalnej, radykalnej muzyki, która często była niedoskonała i w niej się realizował przede wszystkim człowiek, nie gatunek, i to, że nie wiem, w moim doświadczeniu od Whitechapel przez Kinga Tabiego po, nie wiem, co mogę teraz podać z jeszcze innego świata, Oteker, to mnie w jakiś sposób przygotowało do nowego rapu.
1: W ogóle do nowej muzyki. Do nowej muzyki, która polega jakby, wydaje mi się, że... bo to jest tak, ja na przykład pamiętam w liceum z kolegami, mieliśmy taką w ogóle zajawkę muzyczną, że każdy czegoś sobie tam słuchał, ale generalnie wszyscy... Miałem jednego kolegę do dzisiaj, to jest mój przyjaciel, który był bardzo wysoko zaawansowanym muzycznym nerdem już na etapie szkoły średniej. Słuchał też bardzo różnych rzeczy dziwnych, których wtedy generalnie młodzi ludzie nie słuchali, typu, nie wiem, Milesa Davisa, dyskografię znał w ogóle bardzo dobrze. Ale my w pewnym momencie mieliśmy taką zajawkę, że

0: najbardziej ekstremalnej muzyki posłuchać bez względu na proweniencję, wiesz, ale znaleźć coś, nie? Więc tu z jednej strony jakieś w ogóle Napalm Death, pierwsza płyta, tu z drugiej strony jakiś, kurczę, w ogóle Free Jazz najbardziej ekstremalny, jakiś tam...
1: Naked City.
0: Wiesz, Naked City, dokładnie, Zorn, czy tam Coltrane'a. Nawet to wystarczy, wiesz, Coltrane pod koniec życia takie płyty nagrywał, że to brzmi jakbyś kota zażynał, nie? Jakiś tam Interstellar Space, wiesz, czy Ascension, czy coś takiego, nie? Czy Eiler, wiesz, jakby, kurczę, nie? Z trzeciej strony jakiś w ogóle Merzbow, wiesz, jakiś, kurde, tam, czy Power Electronics. I myśmy to zdobywali taką muzykę, jakby nawet taki turniej między nami był. Kto zdobędzie coś, czego się bardziej nie da słuchać. Ale myśmy jednak tego słuchali i znajdowali w tym jakąś w ogóle urodę. I to przygotowało mnie trochę na tę nową muzykę, ale w tej nowej muzyce, to ja zauważam coś takiego, że to jest inna forma w ogóle ekstremalności się wyrodziła, której ja sobie nie potrafiłem wtedy wyobrazić, bo ja miałem coś takiego, jak na przykład słuchałem, nie wiem, tam Merzbow właśnie, czy czegoś takiego, czyli ekstremum, które polegało na głośności, albo na przykład na muzyczności, to ja miałem coś takiego, to co dalej będzie, nie? Jaka będzie, czy można, bo teraz jest mnóstwo muzyki i to nawet w ogóle takiej bardzo komercyjnej, która jest nowa forma ekstremum, nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, która polega na przebodźcowaniu. Mhm.
1: Tak.
0: I to jest bardzo ciekawe, wiesz, bo ja na przykład jak słucham Playboya Carti nowej płyty, to ja mam takie coś, to ja się czuję trochę jak ten dzieciak, który wtedy słuchał tego Napalm Death, że ja mam coś takiego, to jest ciekawe, bo to jest bardzo na pewnym poziomie ekstremalna muzyka. Chociażby na poziomie gęstości takiej sonicznej, nie? Takiej w ogóle, takiej agresji, nie? Samego dźwięku, wysokich tonów i tak dalej. Ja słucham tego i mówię, że to jest warte uwagi chociażby z tego powodu. Znaczy w ogóle Playboi Carti jest super artystą, nie?
1: Tak.
0: Ale to jest warte...
1: Człowiekiem trochę gorszym.
0: Chyba tak, chyba tak. Ale warte to jest uwagi z tego powodu, że w życiu ja bym nie pomyślał, że to będzie masowa muzyka, coś takiego.
1: Ja tak samo i w ogóle dla mnie jeszcze znamienne jest to, że on nazwał tą płytę I Am Music.
0: To jest
1: Music.
0: Bardzo, jest bardzo dowcipne, no.
1: I wydaje mi się, że właśnie też poszukiwaniu tych ekstremów, różnych rzeczy, nigdy bym nie pomyślał, że to może być mainstreamowa muzyka za jakiś czas. I to też mnie skłania do tego, że ja jednak w wielu i moich tekstach i tym, co gadam do mikrofonu, to wnioskuję trochę o oddalenie dawnych gatunków, że to jest już trochę archaiczny język mówienia o muzyce dzisiejszej.
0: Stary, to w ogóle to przebodźcowanie, taka intensywność, nie wiem, moja narzeczona też zajmuje się, znaczy ona się przede wszystkim zajmuje muzyką w naszym domu, bo jest muzykiem zawodowym od kilkunastu lat, jest DJ-ką w ogóle, wiesz, ale ona też często przynosi mi w ogóle takie rzeczy, co się teraz dzieje w takiej muzyce w ogóle śpiewanej, czy w jakimś popie w ogóle, czy w tym miejscu, gdzie w ogóle się spotyka na przykład pop z techno, czy z elektroniką, ona się taką muzyką zajmuje. I ona mi pokazuje rzeczy z tego świata, bo ja na przykład tego nie kumam. I ona mi ostatnio włączyła singiel w ogóle takiego Blackpink, jest teraz taki k-popowy, taki girls band, i włączyła mi singiel taki, co ma, nie wiem, na 5 miliardów na Spotify odsłuchów, taki mega hit, i masz singiel, masz piosenkę, która ma w ogóle, zaczyna się, że na początku masz taki, że jest trochę jak, nie wiem, Britney Spears Toxic, potem to przechodzi, to jest takie w ogóle taki jakby trochę taki rock, nie? Ale potem jest cięcie, ja mówię o pierwszych 30 sekundach utworu, potem jest cięcie i potem masz taki jakby w ogóle chamski rave. Chamski taki rave o szranc. I to się wszystko dzieje w 40 sekundach, wiesz, kurczę, jakby ja po minucie, to już nie chodzi o to, czy ja mówię, czy to jest dobra muzyka, czy zła, czy mi się to podoba, czy nie, ja po minucie tego, ja jestem już zmęczony, nie? Ja już jestem zmęczony. Mówię, kurde, dlaczego jest aż tyle rzeczy w tym utworze? Dlaczego są trzy piosenki sklejone w jedno z zupełnie różnych gatunków i to jest singiel? Ale taka jest ta współczesna muzyka, to jest, wiesz...
1: Bo też wydaje mi się, no mi jest bliskie myślenie o tym, ale już nie mamy na to czasu. Wszystko wszędzie naraz się realizuje, ale jednocześnie przy tych wszystkich takich gatunkowych, gdzieś dawnych językach wypowiedzi, które są zaprzęgane do tego jakiegoś pociągu, który pędzi przez ten numer, to zwykle to, co jest wspólne, to jest pewna emocja.
0: No, oczywiście.
1: I wydaje mi się, że to jest doświadczenie wszystkich ludzi od Winampa przez iPoda po współczesne playlisty, tego, że raczej ludzie, którzy wychowali się w tym

0: nie mają playlisty rock, rap. Mają playlistę smutno mi tańczę, albo piję winko z kolegami i tak dalej. I że potrzebujemy chyba nowego języka, bo to trzeba jakoś gadać o tej muzyce, a te stare podziały to dużo konfliktów ze sobą niosą, niekoniecznie niosą jakieś pozytywne szczególnie aspekty, może poza zaangażowaniem, ale kurde, no już nie pogadamy za długo, bo mamy minutę.
1: To, że muzyka, której słuchamy, wszelaka, w ogóle wyewoluowała w tę stronę, że nie jest już w ogóle nośnikiem jakiejś takiej agresywnej w ogóle plemienności. Wiesz, to, że ja na przykład dzisiaj mój przyjaciel z ogólniaka wysyłał mi w ogóle na Messengerze wiadomość, słuchaj, mój wielki sukces rodzicielski i on ze swoim synem, który ma tam 8 czy 9 lat, ma ten jego chłopak, są na Mystic Festivalu, na jakimś hardkorowym koncercie. Wiesz, my dorastaliśmy w czasach, kiedy to była jakaś abstrakcja, a to teraz jest. Ja uważam, że to jest wspaniałe.
0: Dokładnie, ja się z tym zgadzam. Dziękuję ci, że wpadłeś.
1: Bardzo dziękuję. Ja muszę przyjść jeszcze raz, bo nasza ta rozmowa to było wszystko wszędzie naraz. Ja myślę, że to musimy to, jak oczywiście ja nie chcę się wpraszać, ale czuję, że musimy zrobić dogrywkę.
0: Ja bardzo chętnie, możemy sobie nawet regularnie brać jakiś temat i będziemy gadali i może wtedy puścimy trochę więcej muzyki niż
1: dokładnie, bo puściliśmy za mało muzyki.
0: 7 numerów albo coś takiego. Pożegnamy się z państwem utworem Salem, który bardzo pasuje jego tytuł I'm Still in the Night, bo jeszcze dobre kilka godzin trwa noc. To była zbiórka z podwórka. Moim gościem dzisiaj był Jakub Żulczyk.
1: Dobrej reszty nocy.
0: Nazywam Filip Kalinowski. Audycję realizowała Elżbieta Różycka. Pozdrowienia i powodzenia.

0: Autopromocja.
1: Codziennie wszystko się zmienia w zawrotnym tempie. Rządzi świat rzeczy niestałych, a Paweł Kostrzewa stale prowadzi trójkowy ekspres o stałej porze i zawsze tego samego dnia. W każdą sobotę od 10 do 13.
2: Do usłyszenia, Paweł Kostrzewa.
3: Trójkowy ekspres.
0: Autopromocja.
4: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

0: Autopromocja.
1: Nie jeden uśmiechnie się pod wąsem, a nie jedna nad Bałtykiem. Mamy przynajmniej taką nadzieję.
2: Prosił o bilion złotych, a dostał bulion złotych. Prosił o forsy górę, ma tylko w zupie kurę.
1: Nowa piosenka duetu Bob and Carolina pod tytułem Bałtyk i wąs już dostępna na stronie trójkapolskieradio.pl. A kolejna premiera w czwartek w piosenkarni o 8:50.
3: Udało mi się?
4: Udało, brawo, brawo.
0: Autopromocja.
5: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

0: Autopromocja.
1: Demokracja czy demokratura, Rosja czy Unia Europejska, układ pokojowy z Azerbejdżanem czy kolejna wojna, czyli o czym nam mówią wyniki wyborów w Armenii. Na ten temat rozmawiam w najnowszym magazynie Po prostu Wschód z ekspertką zajmującą się Kaukazem Południowym Agnieszką Filipiak. Podcast jest dostępny na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych oraz na YouTubie. Do usłyszenia i do zobaczenia. Piotr Pogorzelski.
0: Autopromocja.
2: Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Piotr Łodej, kłaniam się, dzień dobry. Jest piąta, czas na serwis Trójki, przedstawia Michał Przerwa.
3: Zabity w Białej Podlaskiej Rosjanin to artysta znany z krytyki Kremla. Przestała obowiązywać obniżona akcyza na benzynę oraz olej napędowy. 8 osób zginęło w katastrofie bombowca w Kalifornii. W Polsce zastrzelono Rosjanina, 44-letniego artystę, malarza, muzyka i blogera Semiona Skrypieckiego. Mężczyzna był krytykiem rosyjskich władz, piszą rosyjskie i białoruskie niezależne serwisy internetowe.
4: Do zdarzenia miało dojść około 10 rano w Białej Podlaskiej. Niezidentyfikowany mężczyzna kilkakrotnie wystrzelił w kierunku Rosjanina. Ten trafił do szpitala, w którym zmarł w wyniku odniesionych obrażeń. Rosyjski portal niezależny Nowa Gazeta Europa napisał, że według niepotwierdzonych informacji napastnik miał przyjechać do Polski z Białorusi, a po napadzie chciał się ukryć w białoruskim konsulacie. Ofiara napadu to rosyjski artysta, malarz, muzyk i bloger, który krytykował inwazję na Ukrainę i Władimira Putina. Znany był z rysowania karykatur Putina i Stalina. W 2021 roku miał uciec z Rosji do Polski. Po okresie spędzonym w ośrodku dla uchodźców zamieszkał w Białej Podlaskiej. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
3: Od dziś przestała obowiązywać obniżona akcyza na benzynę oraz olej napędowy. Oznacza to, że ceny na stacjach powinny nieco wzrosnąć, choć nieznacznie. Zrekompensować podwyżkę akcyzy ma spadek cen na rynku.

0: Kach paliw wywołany doniesieniami o rozejmie na Bliskim Wschodzie i odblokowaniem cieśniny Ormus. Wczoraj ropa Brent kosztowała około 83 dolarów za baryłkę, co jest najniższym wynikiem od 3 miesięcy.
1: Przywrócenie akcyzy to wzrost o około 30 groszy na litrze. Wicedyrektor działu analiz w XTB Michał Stajniak uważa, że pozytywne nastroje na rynkach paliw powinny sprawić, że Polacy w małym stopniu odczują podwyżkę cen.
2: Te warunki rynkowe powinny doprowadzić mniej więcej do spadku cen na poziomie około nawet 20 groszy na litrze, więc jakby ta sytuacja rynkowa może skompensować przywrócenie akcyzy.
1: Z kolei obniżony VAT z 23 do 8% będzie obowiązywał do końca czerwca. Jeżeli program CPN nie zostanie przedłużony, to jak podkreślają analitycy, kierowcy odczują wzrost cen na stacjach od przyszłego miesiąca. Krzysztof Kuczyński, Polskie Radio.
0: Kończy się proces znany lektor kontra sztuczna inteligencja. Wyrok w Sądzie Okręgowym w Warszawie ma zapaść 21 sierpnia. Jarosław Łukomski pozwał spółkę, która w reklamie wykorzystała cyfrowy model jego głosu. Jak mówił w Trójce, poczuł się okradziony.
3: To nie jest zbyt przyjemne doznanie. Usłyszeć swój głos, który wypowiada słowa, których nigdy przed oczami nie miałem i nigdy nie zostałem poproszony, ani nie zakontraktowano u mnie przeczytania tych słów. To jest zaskoczenie, szok, to jest taka budząca się świadomość, że ktoś jakby skradł mi duszę.
0: Jarosław Łukomski chce od pozwanej spółki 50 tysięcy złotych zadośćuczynienia za doznaną krzywdę moralną, zapłaty 100 tysięcy złotych z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia się, przeprosin oraz zaprzestania naruszania dóbr osobistych. W Kalifornii rozbił się amerykański bombowiec strategiczny B-52. Zginęło 8 osób znajdujących się na pokładzie maszyny. Przyczyny wypadku nie są na razie znane. Maszyna rozbiła się w bazie sił lotniczych Andrews tuż po starcie do rutynowej misji testowej. Na pokładzie znajdowała się mieszana załoga złożona z wojskowych, cywilnych pracowników rządowych i kontrahentów. Boeing potwierdził, że w samolocie było 2 jego pracowników. To najtragiczniejsza katastrofa B-52 od 1982 roku, kiedy to 9 osób zginęło w pobliżu Sacramento. We francuskim Evian dziś drugi dzień szczytu G7. Wczoraj dominował temat amerykańsko-irańskich negocjacji pokojowych, a dziś główną kwestią ma być wojna w Ukrainie. No, tym bardziej, że we Evian pojawił się ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski.
4: Ukraiński prezydent spodziewany jest już rano na roboczej sesji z udziałem wszystkich przywódców państw G7. Francuska prezydencja liczy przede wszystkim na jasny sygnał wsparcia dla Kijowa ze strony prezydenta Stanów Zjednoczonych. Za kulisami Francja ma zabiegać o zorganizowanie dwustronnego spotkania między Donaldem Trumpem a Wołodymyrem Zełenskim, którego na razie nie przewidziano w oficjalnym programie. Wczoraj Donald Trump poinformował, że przed przylotem do Francji rozmawiał telefonicznie z Władimirem Putinem i Wołodymyrem Zełenskim o zakończeniu konfliktu. Widzę, że być może uda nam się coś w tej sprawie osiągnąć. Myślę, że obaj są na to otwarci, przekonywał. Z kolei ukraiński przywódca poinformował, że Rosja ignoruje jego propozycje spotkań i że poprosił Donalda Trumpa, by osobiście zaproponował Władimirowi Putinowi trójstronne spotkanie w Stanach Zjednoczonych. Jeśli Rosja odmówi, konieczne będzie zwiększenie presji, zaznaczył. Stefan Folzer, Polskie Radio.
0: To był serwis Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
6: Cóż tam w pogodzie?
7: Pogodnie ma być.
6: No, wyglądam za okno na Myśliwieckie, to tak nie bardzo, nie bardzo. Chmury, deszcz, jakby się zbierało na burzę. No ale w ciągu dnia pan synoptyk zapewnia, że to prawda, pogodnie, choć będzie się chmurzyć. W północno-wschodniej części kraju możliwe przelotne opady, a na Suwalszczyźnie i Podlasiu po południu niewykluczone burze. Wiatr słaby i umiarkowany, choć w większości regionów dość silny, na północnym wschodzie w górach oraz w czasie burz w dzień porywisty. Ciśnienie rośnie, w południe w Warszawie ambulatoryjne wyniesie 999 hektopaskali. No a na termometrach od 15 stopni na wybrzeżu, w centrum koło 19, a najwyższa temperatura na południu i zachodzie do 23 stopni Celsjusza.
8: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
6: No i już prawie 6 minut po godzinie 5.
5: Trójkowy budzik.
6: Wtorkowe. Dzień dobry Państwu.

Po wczorajszym koncercie na PGE Narodowym słyszałem opinię, że to udowodnione, że mają status mistrzów koncertowych, mistrzów Foo Fighters, oczywiście nie inaczej, na dobry początek naszego dzisiejszego wtorkowego spotkania. 11 minut po godzinie 5. Elżbieta Różycka, Piotr Łodej, witamy Państwa bardzo serdecznie. Powiedzieć dzień dobry to tak po koncercie, no, więc powiem Państwu krótko i na temat, tak jak nazwa formacji, którą już słyszymy w tle. Takie chciałoby się powiedzieć pogodne, bardzo uśmiechnięte, dzień dobry, no ale niech to będzie krótko i na temat. Zamiast dzień dobry, dzisiaj powiem Państwu hej!

Kwadrans po godzinie 5. Witamy Państwa bardzo serdecznie i jak zwykle zapowiedzi tego, co dziś przed nami. Oczywiście kalendarz, także muzyczny, najświeższe prognozy pogody. To, co będzie dziś po godzinie 6 w porannym, zapraszamy do trójki. No i mam nadzieję także Państwa korespondencja, te miłe sygnały. Mam nadzieję pełne słońca dziś o poranku, kiedy to w wielu miejscach pochmurno i deszczowo. Kalendarz muzyczny za chwilę, a za moment budzik @polskieradio.pl. Mailowo 71335, SMS-owo 22373. Wtorkowe trzy szybkie, ciach, ciach.

0: A o poranku co czuć? O, już jasno jak w południe i zapach kwitnącej lipy to od pani Marii z samego rana. Pierwszy sygnał SMS-owy mailowo. Pani Ania zwoława, mówi dzień dobry. Dziś mniej pochmurny wtorek niż wczorajszy poniedziałek, ale chmurki są oczywiście. Pozdrowienie dla wszystkich obudzonych. Redakcja. Pędzę do pracy. To krótko i na temat. Jestem pełen podziwu, że pani Ania zwoława właśnie w tej, no nie wiem czy gonitwie, ale jednak porannym pośpiechu znalazła czas, by wyklikać te pozdrowienia dla państwa. Mam nadzieję, że są pewnego rodzaju pokrzepieniem dla tych wszystkich, którzy odczuwają, że to tak pochmurno i deszczowo dziś we wtorek. 19 po godzinie 5, jeszcze plus SMS-a i maila, sygnał telefoniczny od pana Tomasza z Częstochowy. Dzień dobry, panie Tomku.
1: Dzień dobry, kłaniam się.
0: Chciało się wstawać, nie chciało. Słyszę głos pełen energii dzisiaj.
1: Jest pełen energii, bo cały czas z tą nadzieją wstaję, że w końcu się do was dzwonię.
0: No i dzisiaj wreszcie się udało.
1: Bardzo się cieszę i oczywiście z tego miejsca serdecznie was pozdrawiam.
0: Bardzo dziękujemy. A z czego pan czerpie energię? Niech pan powie, panie Tomku, bo słychać się.
1: Z czego czerpę energię? Powiem z kawy porannej. Bo to już bez tego, to już jest nawyk. Nie wiem, może nawet uzależnienie.
0: Bardzo
1: większość chyba wstających rano.
0: No tak, o poranku.
1: Krótko o pogodzie, panie redaktorze.
0: No właśnie, co w Częstochowie?
1: Proszę bardzo, dzisiaj pięknie, ładna pogoda wstaje. Przez cały czas pochmurno, taka niemiła pogoda, a dzisiaj jest ładnie.
0: Bardzo się cieszę, bardzo się cieszę.
1: Ładnie słoneczko wchodzi.
0: I oby tego słońca nie zabrakło, panie Tomku. Bardzo serdecznie dziękuję. To dziś o poranku. Trzy sygnały od państwa. Super. No mówiłem, że pierwsze promienie słoneczne słychać. I to nas bardzo cieszy. Cieszą nas także daty z muzycznego kalendarza, choć już artysta nie istnieje. Zmarł w 1996 roku, ale dziś obchodziłby 55. urodziny. Tupac Amaru.

Na otwarcie dzisiejszego muzycznego kalendarza wspomnienie Tupaka w 55. rocznicę urodziny artysty. A dziś imieniny Aliny, Anety, Julity, Justyny i Benona. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Słońce obudziło się już ponad godzinę temu, zajdzie przed samą 21, a dzień potrwa 16 godzin i 45 minut. Nie trzeba w czerwcu o deszcz prosić, przyjdzie jak zaczniemy kosić. Tak mówi mądrość ludowo-pogodowa na dziś. No a z muzycznego kalendarza kolejna data i urodziny. W 1990 roku urodził się angielski piosenkarz, autor tekstów, muzyk i producent muzyczny John Newman. No, I turned wrong, left your heart torn. Is that what devils do?

0: John Newman w muzycznym kalendarzu, do którego wrócimy za chwilę. Za moment skrót serwisu i prognoza pogody. Proszę zostać z programem trzecim.
1: Zapraszamy do reklamy.
2: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 230 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: Mietek Szcześniak powraca z albumem Brothers. To międzynarodowy projekt nagrany z Wendy Wallman, H.B. Burnhamem oraz chórem gospel. Klasyczne brzmienia amerykańskiej muzyki, poruszające przesłanie i wyjątkowy głos jednego z najwybitniejszych polskich wokalistów. Album Brothers dostępny we wszystkich serwisach streamingowych, salonach muzycznych oraz na sklep polskieradio.pl. Poleca Polskie Radio.
2: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 230 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
1: Żegnamy reklamy.
0: Jest 5:30. Skrót serwisu Trójki, Michał Przerwa.
4: Kolejny etap zabiegów polskiego rządu o stałą obecność amerykańskich żołnierzy w naszym kraju. Dziś rano zbierze się Komitet Rady Ministrów do spraw Bezpieczeństwa Narodowego. Organ ten obraduje co tydzień przed posiedzeniem rządu. Tym razem obradom przewodniczyć będzie sam premier Donald Tusk. Ma to związek z tematyką, jaką zajmie się komitet. Wśród zagadnień, jakie omówią jego członkowie, będą przygotowania infrastruktury, logistyki i finansów pod zwiększoną obecność wojsk amerykańskich w Polsce. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek odsunął od czynności służbowych sędziego Łukasza Piebiaka. Zarządzenie o natychmiastowej przerwie w orzekaniu zapadło ze względu na nadzwyczajny charakter i ciężar czynów, o których popełnienie jest podejrzewany były wiceminister sprawiedliwości w rządzie Zjednoczonej Prawicy. Prokuratura prowadzi w sprawie Piebiaka dwa niezależne, wielowątkowe postępowania. Jedno dotyczy udziału w aferze hejterskiej, drugie usiłowania oszustwa sądowego i posłużenia się podrobionym testamentem w sprawie wartego prawie 500 000 mieszkania znajdującego się w zasobach lokalowych Warszawy. Pod koniec tygodnia Poznań stanie się europejską stolicą fantastyki. Kolejny raz odbędzie się tam festiwal Pyrkon. Do stolicy Wielkopolski przyjadą miłośnicy postaci z baśni, gier i literatury. Wydarzenie podzielono na strefy tematyczne. Na konwent do Poznania zaproszono 340 gości. Twórcy zachęcają, by uczestnicy szukali miejsc hotelowych poza miastem, mówi Piotr Derkacz z Pyrkonu.
5: Jest lista kilkudziesięciu miejsc noclegowych położonych wzdłuż linii kolejowych poza Poznaniem, gdzie uczestnik może zanocować niedaleko Gwardorca, w Przemotułach, w Gnieźnie, w innej miejscowości, wsiąść w pociąg, być po prostu na targach. I ta konkurencja sprawia, że te ceny noclegów delikatnie się normują.
4: Rok temu w festiwalu wzięło udział 66 tysięcy osób. Pyrkon potrwa od niedzieli, no od piątku do niedzieli.
0: Dziś w miarę pogodnie, ale będzie się chmurzyć. Do tego w północno-wschodniej części kraju przelotnie popada deszcz. Na Suwalszczyźnie i Podlasiu po południu możliwe burze. Wiatr słaby.

miarkowany, ale właśnie na północnym wschodzie, choć także w górach oraz w czasie burz wiatr porywisty. Ciśnienie rośnie, a w południe w Warszawie wyniesie 999 hektopaskali. Dziś na termometrach od 15 stopni na wybrzeżu, koło 19 w centrum, najwyższa temperatura na południu i zachodzie do 23.

Za 27 minut szósta składamy najlepsze życzenia imieninowe. Te już były, także urodzinowe w kalendarzu, bo państwo podpowiadają. Może coś świńskiego też będzie z kalendarza sportowego, tak jakoś zazwyczaj. A w muzycznym kalendarzu pamiętamy, że dziś urodziny obchodzi Marcin Ciurapiński, muzyk Big Day.

Henry Häkkinen, fiński strzelec sportowy, brązowy medalista olimpijski z Pekinu, obchodzi dziś urodziny 46, a Jani Lajunen, fiński hokeista, reprezentant Finlandii, obchodzi 36 urodziny. Składamy najlepsze życzenia urodzinowe. No i rzecz jasna także, pamiętamy o tych wydarzeniach sportowych i tym, co dzieje się na mundialu. Remisy, Arabia Saudyjska i Urugwaj 1-1, Iran, Nowa Zelandia 2-2, no a dziś spotkanie po 21:00, Francja, Senegal i to będzie okazja do tego, by być może obejrzeć fantastyczne widowisko sportowe. Tego się trzymamy. A w programie trzecim Polskiego Radia pamiętamy o urodzinach. Pamiętamy, że Gary Roberts, irlandzki gitarzysta The Bumton Rats, kończy 72 lata. Z tej okazji wszystkim świętującym, nie tylko jemu, składamy najlepsze życzenia urodzinowe.

19 minut pozostało do godziny 6 w dogrywce. Spróbujemy. Ciekaw jestem, kto obudzony, kto daje pozytywne sygnały obecności i obudzności po drugiej stronie radioodbiornika, mimo pochmurnej deszczowej aury. Choć wiemy, że deszcz potrzebny, no ale jeśli chodzi o te gwałtowne burze, no to może niekoniecznie. No to pogodne. Dzień dobry. Kto nam powie? 2 dwójki, 7 trójek. Mailowo zapraszamy do trójki @polskieradio.pl. To po godzinie 6. No a na razie jeszcze w budziku. Prościej nie można. budzik@polskieradio.pl. To mamy telefonicznie, mailowo, jeszcze SMS-owo. 71335 w dogrywce wtorkowe. 3 szybkie, ciach, ciach.

0: Taki oto kolektyw o poranku. Tilaf, Waluś, Kaksa, Kryzys. 16 minut pozostało do godziny 6. Sygnały mailowe, między innymi od pana Marcina. Bochnia, Solne Miasto pozdrawia pięknie o poranku. Przy okazji w sobotę, w niedzielę będzie grane z okazji Dni Naszego Miasta. A już takie zaproszenie otrzymują państwo dziś, we wtorek, na ten weekend do Bochni. Bardzo dziękujemy. Telefonicznie pan Mariusz z okolicy Jeleniej Góry. Dzień dobry. Co tam w okolicach Jelenie? Jak pogodowo, panie Mariuszku? Halo, halo? Czy się słyszymy?
1: Poszarpane chmury.
0: Poszarpane.
1: Fajnie. Mhm. Jeszcze fajnie. I wiaterek. Ale mówię, jest okazja. Carolina Puchar Stanleya zdobyła. Jest okazja pozdrowić panią Karolinę z Trójki. No, nazwa zobowiązuje. Oczywiście wszystkie
0: tak
1: panie Karolinę,
0: tak
1: pana Boba też. No i wszystkich jak zwykle.
0: Świetnie,
1: no,
0: bardzo dziękujemy. Chociaż to dziś wtorek. Karolina muzycznie to oczywiście będzie w czwartek, panie Mariuszku. Bardzo dziękuję. Świetnie, no świetnie, że taka pamięć i rzeczywiście te informacje muzyczne i pogodowe się przenikają. To bardzo dobrze. Wspomniał pan o redaktorze Bob nie budowniczy, ale budowniczy ranka. To za chwilkę zapowie, co dziś o poranku po godzinie 6. Na razie za kwadrans.

0: Nie, no już po meczach. Arabia Saudyjska, Urugwaj 1-1.
1: Pan mi tu telewizor wyłącza, no.
0: Iran, Nowa Zelandia 2-2. No i już to mówię, że dzisiaj po 21 Francja, Senegal. To co pan włączy.
1: Ale patrz, same remisy wieczorem i w nocy. 0-0, 1-1, 2-2, 1-1.
0: No to będzie 3-3 w dzisiejszym.
1: Z kulturką podział punktów.
0: Robert Zgrzędowski w Trójce o poranku.
1: Dzień dobry. Sprawdzam właśnie. Iran, Nowa Zelandia 2-2. To chyba niespodzianka.
0: To przed chwilą powiedziałem.
1: No tak, tak, tak. A ja się upewniałem.
0: A, no nie wierzę jednak. Arabia Saudyjska, Urugwaj 1-1, wiesz?
1: Ciekawe wyniki w piłkarskich mistrzostwach świata.
0: Ciekawe wyniki w mistrzostwach świata. No remis, więc zobowiązuje.
1: O kulturce nie tylko na boisku, ale także na trybunach powiemy dziś w porannym. Zapraszamy do Trójki. Po raz kolejny japońscy kibice posprzątali po sobie sektor ze śmieci wszelkich.
0: A, to w tym sensie kulturalnie. Tak, myślałem tak. O zupełnie innym zachowaniu, że na trybunach.
1: No a dobrze. Świat znów się tym zachwyca.
0: Mhm. A to przy to...
1: No właśnie, wydawać to by powinno się, być normalne.
0: Wydawać
1: prawda?
0: By się mogło, że normalnie. Zresztą w Japonii tak słyszałem, że w Tokio nie ma koszów na śmieci, ze względów oczywiście bezpieczeństwa terrorystycznych, ale okazało się, że te śmieci, kosze miejskie...
1: Niepotrzebne.
0: Zupełnie niepotrzebne. No bo jak sobie idę, to wziąłem papierek, mogę go wziąć do domu, wyrzucić. Po co? Po
1: no
0: co?
1: Właśnie. Po jakby co? W Warszawie nie było takich koszy, to by ludzie w nich nie upychali tych papierów po fast foodach i ptaki by tego weekendami nie roznosiły po okolicy.
0: Nie miałby
1: po
0: ptaki,
1: okolicy.
0: Co je się roznosić. No właśnie. Co jeszcze roznosimy dzisiaj po szóstej? Jaki temat? Plus sprzątania?
1: Teraz zagiąłeś mnie.
0: No czy gdzie zagiąłeś?
1: Przypomnieć.
0: Ale nie krzycz, tak, nie krzycz.
1: Ciekawostka o krzyku Wilhelma. No. Może państwo słyszeli o takim zjawisku. Jeśli nie, to tym lepiej. To około 7.20 wszystko się wyjaśni. Rzecz związana jest z kinem. Dzisiaj też posłuchamy twórców filmu Pawła Pawlikowskiego, który został nagrodzony w Cannes.
0: Mhm.
1: I to może być jedno z ważniejszych dzieł pewnie w polskiej kinematografii ostatnich lat, więc też posłuchamy o tym najnowszym filmie Pawła Pawlikowskiego. No i też dziś w porannej audycji dużo dobrego humoru.
0: O, patrz pan.
1: Ja gwarantuję, bo mnie trzyma jeszcze od niedzieli.
0: Co cię trzyma?
1: Bo ja w niedzielę widziałem dwa razy Tęczę.
0: Mhm.
1: Jedna była podwójna, mhm. A druga...
0: No bo remis. No to...
1: A druga była... Tak piękna i jeszcze do tego wyrastała ze stacji metra Racławicka. Tak idealnie.
0: Aż ty gestykulujesz tutaj rzeczywiście, że cię trzyma. To
1: i
0: ja
1: trzyma
0: widzę,
1: mnie ten dobry humor od tych Tęcz jeszcze we wtorek i mam nadzieję, że się państwu udzieli po szóstej.
0: No to będziemy słuchać z wielką radością. Robert Zgrzędowski po godzinie szóstej. Za 10 minut szósta.
1: Już?
0: Już. Za 10.

Dawid Podsiadło na Błysk już prawie. Na do usłyszenia. Bardzo pięknie dziękujemy Państwu za spotkanie. W porannym zapraszamy do Trójki. Robert Grzędowski to już za chwilę, za 6 minut o godzinie 6. A my życzymy Państwu pięknego dnia, takiego spokojnego, muzycznego, pełnego słońca. Elżbieta Różycka, Piotr Łodej. Do usłyszenia jutro o poranku. A no do usłyszenia Red Hot Chili Peppers.

0: Dziękujemy bardzo. To był
1: trójkowy budzik.
2: Autopromocja.
3: Kiedyś płyty nagrywaliśmy na kasety. Pół na jednej stronie. Dlatego w trójce polecaliśmy pół perfekcyjnej płyty.
4: Audycja wraca. Tym razem sięgniemy do kanonu XXI wieku. W tę środę kamień milowy nowego disco i paru innych gatunków stworzony przez pewien zamaskowany duet. Już wiadomo. Daft Punk i ich odkrycie, czyli Discovery. Na nowe wydanie audycji półperfekcyjnej płyty zapraszam w środę między 19 a 20. Michał Margański.
2: Autopromocja.
5: Zapraszamy do reklamy.
6: Money, money, money!
7: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
6: Wygrałam w Cherry Money.
7: Cherry Money?
6: Nowy Ekspres Los.
7: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
8: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: Żegnamy reklamy.
9: Tu program Trzeci Polskiego Radia, wybiła szósta, Robert Grzędowski. Dzień dobry. Na serwis zapraszają Anna Kowalik-Brankati i Michał Przerwa.
10: Trwa obława na sprawcę egzekucji w Białej Podlaskiej. Ofiarą jest rosyjski artysta i przeciwnik Kremla.
11: Rano pilna narada rządu tematem amerykańskie wojska w Polsce.
10: Głośny film Pawła Pawlikowskiego już w Polsce. Byliśmy na warszawskiej premierze ojczyzny.
11: Znany artysta i otwarty krytyk Władimira Putina zastrzelony w Białej Podlaskiej. Do zbrodni doszło wczoraj na jednej z ulic miasta. Według ustaleń śledczych ofiarą jest 44-letni obywatel Rosji.
10: Do tej pory nie udało się zatrzymać sprawcę. Policja prowadzi intensywne poszukiwania, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie Marcin Kozak.
12: Brane są pod uwagę różne wersje i hipotezy dotyczące tego zdarzenia, więc i także tego, czy to było zdarzenie przypadkowe, czy nie, czy to był zaplanowany zamach. Na tą chwilę zbyt wcześnie jest, aby wypowiadać się wiążąco na temat tego, czy jaka hipoteza jest prawdziwa, jakie były rzeczywiste zamiary sprawców.
10: W stan gotowości postawiony jest cały bialski garnizon. Mieszkańcy miasta są proszeni o zachowanie szczególnej ostrożności.
11: Koniec z obniżką akcyzy na paliwa. Od dziś jej stawka wzrośnie. Od lipca wróci natomiast 23% stawka VAT-u na paliwo.
10: Opozycja krytykuje rząd za odejście od mechanizmu obniżki cen paliw. Ten ma jednak w ręku silne argumenty. Michał Fabisiak.
13: Odejście od obniżonej akcyzy będzie oznaczać droższe tankowanie o 30 groszy na litrze. Jeśli za dwa tygodnie wróci też normalna stawka podatku VAT, to litr benzyny wzrośnie o 70 groszy. Z tego powodu rząd krytykuje opozycja.
14: Podejmuje decyzję o de facto podwyżce cen paliw tuż przed wakacjami, wtedy kiedy Polacy właśnie jeżdżą najwięcej. Jest to skrajna nieodpowiedzialność.
13: Mówi wicerzecznik PiSu Mateusz Kurzejewski. Posłowie koalicji rządowej bronią jednak decyzji. Ewa Szedler z Polski 2050 mówi, że zawarcie

0: Otwarcie pokoju między USA a Iranem sprawi, że kierowcy mogą nawet nie odczuć odejścia od obniżek podatków zawartych w cenie paliwa.
1: To była sytuacja wyjątkowa, która powoli się kończy i ceny ropy zaczynają dzisiaj spadać.
0: W ciągu tygodnia baryłka ropy Brent na giełdzie w Londynie potaniała o 10 dolarów. Michał Fabisiak, Polskie Radio.
2: Za półtorej godziny początek nadzwyczajnego posiedzenia Komitetu do Spraw Bezpieczeństwa Narodowego i Spraw Obronnych Rady Ministrów pod przewodnictwem premiera. Z wnioskiem o zwołanie narady wystąpił szef MON.
3: Chodzi o ewentualne zwiększenie obecności wojsk amerykańskich w Polsce, mówi Władysław Kosiniak-Kamysz.
4: Omówimy główne zagadnienia, stan przygotowań. Oczywiście decyzja jest po stronie amerykańskiej, ale z naszej strony musi być pełna gotowość do przeprowadzenia tej bardzo ważnej operacji wzmocnionej obecności wojsk amerykańskich w Polsce.
2: W obradach wezmą udział również przedstawiciele prezydenta oraz szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego.
3: Ponad 4,5 tysiąca nowych linii kolejowych, 19 magistrali łączących różne regiony Polski, prawie 30 małych i średnich miast z dostępem do sieci.
2: W ramach nowego planu zintegrowanej sieci kolejowej powstaną zarówno nowe linie szybkiej kolei, jak i krótsze odcinki, które umożliwią dostęp do transportu szynowego dla mniejszych miejscowości.
3: Nowy system zastąpi wcześniejszą koncepcję tzw. szprych kolejowych, wyjaśnia pełnomocnik rządu do spraw budowy portu Polska Maciej Lasek.
5: Zamiast 10 szprych zintegrowanej sieci kolejowej mamy 19 magistrali, które będą składały się z odcinków istniejących i nowo budowanych, tak aby mogły tworzyć gęstą sieć połączeń. Zamiast linii zbiegających się w jednym centralnym punkcie Polski przedstawiamy sieć połączeń odpowiadającą rzeczywistym potrzebom podróżujących.
2: Cała sieć ma powstać do 2050 roku.
3: Uroczysta polska premiera najnowszego filmu Pawła Pawlikowskiego Ojczyzna odbyła się w warszawskiej Kinotece.
2: Film zapewnił Pawlikowskiemu nagrodę za najlepszą reżyserię na tegorocznym festiwalu w Cannes, a na premierze była Karolina Gonet.
6: Ojczyzna to pierwszy pełnometrażowy film fabularny Pawła Pawlikowskiego od czasu zimnej wojny. Reżyser ponownie sięga do historii, tym razem zabierając widzów do lata 1949 roku. Bohaterami są laureat Literackiej Nagrody Nobla Thomas Mann i jego córka Erika, którzy po latach wracają do powojennych Niemiec.
7: To jest taki film o poszukiwaniu swojego miejsca w świecie, o tym, gdzie jest tak naprawdę ta ojczyzna. To jest film o relacjach ojca z dziećmi. To jest film o tym, do czego nam jest potrzebna sztuka i literatura. Powinna łączyć, a nie dzielić.
6: Mówiła producentka filmu Ewa Puszczyńska. Za zdjęcia odpowiada Łukasz Żal, jeden z najbardziej cenionych polskich operatorów, nominowany do Oscara za Idę i Zimną wojnę.
8: Sam proces robienia tego filmu to jest też jakaś taka ogromna podróż i rozmawianie z Pawłem o tym i rozmawianie właśnie o tym, co jest teraz, jakie tu są analogie.
6: W głównych rolach wystąpili Sandra Hiller, znana m.in. z Anatomii Upadku i Strefy Interesów, oraz Hans Zischler, jeden z najbardziej cenionych niemieckich aktorów filmowych.
9: Klimat.
3: Niemal w całym kraju jakość powietrza jest bardzo dobra, jedynie w Solcu Kujawskim, Szczecinie, Sosnowcu i Zakopanem dobra.
2: W tej chwili ponad 35% energii pochodzi ze źródeł odnawialnych, najwięcej z wiatru.
3: To był Serwis Trójki.
10: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
11: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
12: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
13: Wtorek zaczynamy ze słońcem na zachodzie i południu Polski, ale pod chmurką na wschodzie i północy. Od rana pada na Mazurach i Podlasiu i tak będzie sobie padać dziś na północnym wschodzie kraju. Choć i tam po południu możliwe lekkie przejaśnienia, ale też burze. Sporo słońca za to, jak mówiłem, na zachodzie, w centrum i na południu. Termometry pokażą dziś maksymalnie od 15 stopni na wybrzeżu do 23 na zachodzie i południu kraju, w większości Polski około 20.
11: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
12: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
13: Około 20. To chyba nie ma co narzekać. Wtorek, 16 czerwca, jest 6:06. Lecimy.

0: A proszę, jacy kulturalni piłkarze. 4 mecze wieczorem w nocy także na Mundialu i we wszystkich podzielili się punktami. Hiszpania, Republika Zielonego Przylądka 0-0, Belgia, Egipt 1-1, Arabia Saudyjska, Urugwaj 1-1 także i Iran, Nowa Zelandia 2-2. Choć o meczu Iranu mówi się dziś nie tylko ze względów sportowych, także ze względu na napięcia polityczne na stadionie, a najwięcej żalu za kurtuazyjną grę mają do swoich piłkarzy kibice Hiszpanii. 0-0 z debiutantem powodów do chwały nie przynosi.
1: Zapraszamy do Trójki.
0: O Mundialu więcej w Trójce w serwisach sportowych i w krótkiej piłce, to około 7.40. Wcześniej, bo przed 7.00 jeszcze, sprawdzimy, co Polacy mówią o japońskich kibicach. Tych, którzy znów posprzątali po sobie sektor na stadionie. No i znów światowe media, także polskie media się tym zachwycają. Ale nie tylko piłkarskie tematy dla Państwa przygotowaliśmy. Powiemy też o zwierzętach szpiegach, o krzyku Wilhelma i o najnowszym, już nagradzanym filmie Pawła Pawlikowskiego Ojczyzna. Do tego stałe punkty programu, między innymi o jeju sprzed lat wielu.
2: Pani Malka Zalc szła ulicą. Nagle coś dotknęło jej nogi.
0: Ta dramatyczna historia w całości około 8.50, bo jesteśmy z Państwem do 9.00. W składzie Katarzyna First-Wojtkowska, Stanisław Perzyna, Kuba Witkowski i Robert Grzędowski. Dzień dobry.

Duma, duma, duma i duża porcja podziwu. Otóż czytam sobie, proszę państwa, że brakująca połowa dziejów, krótka historia kobiet na ziemiach polskich autorstwa Anny Kowalczyk znalazła się w zestawie lektur dla klas od 4 do 8. Nie jako lektura obowiązkowa, ale według nowych wytycznych obowiązkowych nie będzie w ogóle, także można wybierać, a jeśli można wybierać, to zdecydowanie warto wybrać książkę naszej trójkowej koleżanki Ani. Ale fajnie. Spotkanie z Anią w Trójce już dziś po 11 w audycji Porozmawiajmy 22 i 7 Trójek, a brakująca połowa dziejów jako podcast do znalezienia na stronie Trójki w serwisie podcastowym Polskiego Radia. Jakby co. Ale czytać też warto, prawda? Jest 16 po 6.

0: Do sprawy japońskich kibiców, którzy zachwycają świat kulturą i kulturalną postawą i sprzątaniem po sobie na trybunach, przejdziemy po 6:30, ale państwo już dzwonią w tej sprawie właśnie.
1: Trochę im się dziwię, bo przy tych cenach biletów, co tam są, to jednak ci działacze z FIFA powinni sprzątać. Nawet ten Infantino też. A co mają do roboty?
0: Co mają do roboty? No proszę pana, działacze zajmują się działaniem. Sama nazwa wskazuje. Teraz Azja, proszę państwa, ale nie Japonia, a Chiny. Chiny oskarżają wrogie kraje o to, że szpiegują je za pomocą żółwi i ryb. Tak jest, żółwie i ryby na celowniku Chińczyków jako potencjalni szpiedzy. Sprawie przygląda się Michał Strzałkowski. Dzień dobry, Michale.
2: Dzień dobry. Tak, tylko w tej informacji, którą Ministerstwo Bezpieczeństwa Państwa chińskie podało, niestety nie wyszczególniono, jakie konkretnie ryby są oskarżane o szpiegostwo, więc jeśli ktoś interesuje się wędkarstwem i chciałby jakieś konkretne ryby sobie w morzach w okolicach
0: Chin
2: wyłowić,
0: czegoś się od nich dowiedzieć.
2: Tak, i czegoś się od nich dowiedzieć, to niestety tak łatwo nie będzie. To wszystko zaczęło się właśnie od takiego oświadczenia, które w mediach społecznościowych na profilach tegoż Ministerstwa Chińskiego się pojawiło, z takim właśnie mocnym oskarżeniem, że wrogie kraje, też nie podano jakie. No, Chiny w rejonie morskim mają sporo nieprzyjaznych krajów, bo tam jest bardzo dużo sporów dotyczących wysp, a jeśli już się ustaliłoby, do kogo należą jakie wyspy, to wtedy prawa do różnych złóż, które się tam znajdują pod morzem, czy łowisk, czy innych cennych rzeczy są do ustalenia, więc to jest oczywiście bardzo drażliwa sprawa i Chiny tam nie tylko z Japonią, ale także z Filipinami, z Wietnamem, nawet z Indiami mają różne spory, więc to jest taki drażliwy rejon świata. Natomiast właśnie żółwie morskie i różnego rodzaju ryby miały być wykorzystywane przez wrogie Chinom państwa do tego, żeby monitorować sytuację na tych wodach w pobliżu Chin, w rejonie Indo-Pacyfiku. No i to przypomniało w ogóle bardzo wielu mediom na świecie, sprawę opisuje brytyjski dziennik Guardian, o tym, że to nie są pierwsze tego typu oskarżenia, że ktoś wykorzystuje zwierzęta do szpiegowania. Taka jedna z najgłośniejszych historii miała miejsce

0: u wybrzeży Norwegii. W 2019 roku odkryto tam białuchę arktyczną, która miała na sobie taką uprząż. Do tej uprzęży była przyczepiona kamerka, a do kamerki z kolei był przyczepiony taki znaczek, na którym było napisane własność władz Sankt Petersburga. I to wywołało teorię, że może jest to właśnie jakiś szpieg. Nazwano tego walenia Hvaldimirem. Hval to waleń po norwesku.
1: Skojarzenie oczywiste, tak.
0: Władimira, tak. Mamy to skojarzenie. Niestety Hvaldimir 2 lata temu został znaleziony martwy. On był taką atrakcją turystyczną, podpływał do łódek, ludzie się z nim bawili, dokarmiali go. To się wszystko
1: robił sobie z nimi selfie, niego... być może tą kamerę.
0: Tak, być może. Dobrze się nie skończyło. Ostatecznie nigdy nie potwierdzono, czy on był zbiegłym szpiegiem. Natomiast telewizja BBC przygotowała film dokumentalny Tajemnica wieloryba szpiega i autorzy tego dokumentu dotarli do dr Olgi Szpak, pochodzącej z Rosji biolożki morskiej, która no, co nieco potwierdziła, że Hvaldimir może niekoniecznie był szpiegiem, ale prawdopodobnie uciekł z wojskowego rosyjskiego ośrodka. A tak o tym dr Olga Szpak mówiła telewizji BBC.
2: Kiedy pojawiła się informacja o tym, że Hvaldimir zamieszkał u wybrzeży Norwegii, w środowisku rosyjskich biologów badających morskie ssaki zapanowało wielkie poruszenie. Nie mogę ujawnić, skąd w Rosji mam te informacje, ale ta białucha miała tam na imię Andriucha i wyrobiła sobie na szkoleniu opinię ciekawskiej i żywiołowej, ale jednocześnie krnąbrnej i robiącej tylko to, na co ma ochotę. Nikogo nie dziwiło, że akurat ta białucha uciekła.
0: Czyli był to, jeśli nawet szpieg, to niezbyt udany. Andriucha też całkiem ładne imię. Ale takich przypadków szpiegostwa wśród zwierząt czy oskarżeń to było wiele. W Indiach co chwilę się pojawiały informacje, że złapano gołębia szpiega, którego miało wysłać a to Pakistan, a to Chiny. Ostatnio na przykład coś takiego kilka miesięcy temu było w Dżammu i Kaszmirze, czyli takim stanie, no, gdzie jest bardzo dużo napięć z Pakistanem. I lokalny dziennikarz Tejinder Kunar tak opowiadał o tej sytuacji w lokalnych mediach.
2: Gołębia schwytali mieszkańcy jednej z wiosek. Zauważono, że ptak na nodze ma podejrzaną obrączkę. Gdy ją zdjęto, okazało się, że zawiera małą kartę pamięci, a na niej są zapisane ciągi liter i cyfr. Uznano to za zaszyfrowaną wiadomość. Ponieważ w przeszłości było doniesienie, iż wywiad pakistański ma szkolić gołębie do przenoszenia tajnej wiadomości dla separatystów, przekazano ptaka oraz kartę pamięci indyjskim służbom. I te spróbują odczytać wiadomość i sprawdzić, czy to jakiś szpiegowski szyfr.
0: Nie udało się tego potwierdzić, a gołębia po kilku miesiącach aresztu wypuszczono na wolność, choć odebrano mu ową obrączkę. Takich przypadków było wiele i na ogół się okazywało, że jednak te ptaki, które miały te obrączki, to założyli ornitolodzy, że to chodziło o badania. Ale głośna była sprawa 2011 rok. W Sudanie aresztowano sępa, który miał nadajnik GPS i też taką obrączkę z napisem Tel Awiw. I oskarżono w Sudanie tego sępa, że jest agentem Mossadu. Też prawdopodobnie nie, to prawdopodobnie ornitolodzy wrobili tego ptaka w to wszystko. Natomiast w 2007 roku aresztowano w Iranie, znalazłem taką informację, 14 wiewiórek pod zarzutem szpiegostwa i też miały pracować dla Izraela, więc no, to się zdarza. No, wiadomo też z zjawionych dokumentów, że w latach 60. CIA miało taki program szkolenia kotów do podsłuchiwania dyplomatów rosyjskich. Na tych kotach montowano nadajniki właśnie takie do podsłuchiwania i te koty miały się kręcić wokół ambasady rosyjskiej w Waszyngtonie. 14 milionów, to odkryto później w dokumentach, że był taki program, 14 milionów kosztowało to szkolenie, ale niestety, jak to się mówi, sprawa się rypła. Jeden z kotów został potrącony przez samochód w pobliżu tej ambasady. No i się wydało, że koty jednak pracują dla CIA.
1: Im dalej w las, tym ciekawiej, ale też zastanawiam się, jak to jest, kiedy ktoś pracuje w służbie wywiadowczej, a pytany przy wigilijnym stole, co robi, odpowiada, że szkoli koty do podsłuchiwania na przykład sowieckich.
0: Ciężka robota musiała
1: dyplomat.
0: Być w ogóle, szkolenie kotów.
1: No to na pewno. Z psami byłoby łatwiej, prawda? Ja nie wiem, czemu koty wybrali Amerykanie. Na pochybel pewnie. Michał Strzałkowski o poradku o zwierzętach szpiegach. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Ach, co za dzień.
4: Co się stało?
3: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
4: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
3: Meliski?
4: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
3: Czyli to takie pastylki antystresowe?
4: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
3: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
4: Na mnie i na Meliski.
5: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
6: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie wszystkie artykuły Alpro, kup jeden, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły Alpro, kup jeden, drugi tańszy gratis. A ser Camembert Turek 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
8: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
7: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
8: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
5: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
0: Żegnamy reklamy.
9: Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 6:30. Czas na skrót serwisu. Michał Przerwa.
10: Lekarz i miejski radny Dawid Kacprzyk nie jest już członkiem Koalicji Obywatelskiej. O jego rezygnacji poinformował szef warszawskich struktur partii Marcin Kierwiński. Wcześniej prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zlecił pilny audyt w Szpitalu Południowym. W ostatnich dniach media informowały o wysokich zarobkach Dawida Kacprzyka, lekarza Szpitala Południowego i radnego Koalicji Obywatelskiej. W ubiegłym roku miał zarobić ponad 1,5 miliona złotych. Pełni funkcję koordynatora szpitalnego oddziału ratunkowego, choć nie ma wymaganej specjalizacji. Prezydent Karol Nawrocki spotkał się w Waszyngtonie z przywódcą republikańskiej większości w amerykańskim Senacie, Johnem Thunem. Według kancelarii prezydenta tematem rozmów były kwestie obecności amerykańskich wojsk w Europie. Spotkanie w Kongresie było ostatnim punktem wizyty Karola Nawrockiego w Waszyngtonie. Dziś prezydent spotka się z Polonią na Florydzie. We Wrocławiu powstał pierwszy w historii miasta rezerwat przyrody. Las Pilczycki obejmuje ponad 13 hektarów lasów łęgowych u ujścia Ślęzy do Odry i ma chronić jedno z najcenniejszych przyrodniczo miejsc. Z decyzji zadowoleni są mieszkańcy.
11: Bardzo dobra, dla mnie bardzo dobra, ponieważ ja fotografuję ptaki dzikie, mam tu nawet sprzęt. To bardzo dobra, bardzo fajne miejsce, nieruszone ręką człowieka. Las taki, no, naturalny, dziki.
12: No fajnie, co cieszyć. Powinniśmy chronić, to jest dużo, to jest płuca, podprawia co.
13: Bardzo się cieszę. Jest coraz piękniej, bo spacerowałam i widzę postępujące prace.
10: Rezerwat będzie nosił imię profesora Dariusza Tarnawskiego, cenionego naukowca i specjalisty zajmującego się ochroną bezkręgowców.
9: Pan lekarz radny z Warszawy już nie jest członkiem partii. Chcieli państwo sprzątających działaczy? No, proszę bardzo, jak na życzenie.

0: Wtorek przy Myśliwieckiej zaczynamy pochmurno i deszczowo i taka aura dominuje w północno-wschodniej Polsce, ale podobno na zachodzie i południu lato w pełni i piękne słońce. Czy ktoś to może potwierdzić? 22 i 7 trójek. Jakby co? Termometry pokażą dziś maksymalnie od 15 stopni na wybrzeżu do 23 na zachodzie i południu, w większości kraju około 20. Chińczycy oskarżają wrogie państwa o szpiegowanie z wykorzystaniem żółwi i ryb i to nie pierwsze takie oskarżenia w historii szpiegostwa. Państwo dzwonią.
1: Myślę, że szpiedzy to szczupaki i złote rybki i wszystkie przynęty. Pozdrawiam.
0: Albo ten Dorsz. James Dorsz. Za 27 minut siódma.

0: Emocje, potem sprzątanie. Japońscy kibice piłkarscy po raz kolejny zachwycili świat swoim zachowaniem na mundialu. Tuż po meczu swojej reprezentacji z Holandią dosłownie wyczyścili sektor stadionu w Arlington, na którym kibicowali piłkarskiej jedenastce. A jakby tego było mało, także japońscy piłkarze. A jak tylko zrzucili koszulki, zabrali się za porządkowanie swojej szatni. Nas to zachwyca, dla nich jak widać standard. Dlaczego u nas jest inaczej? O to pytał Jacek Frenzel.
1: Japońscy kibice po meczu z Holandią na mundialu.
2: Sprzątali, tak widziałam. Taka kultura. No myślę, że to jest bardzo dobry krok, żeby tak robić. Natomiast jeżeli nie prosi się o to, są zatrudnione osoby, które sprzątają, no to może nikt na to nie wpaść.
1: Tak i zostawi samo po sobie bałagan.
2: No wie pan, na przykład w kinie też pan może zostawić popcorn i nie zawsze obsługa chce, żeby go znosić.
3: Japończycy się tak zachowali. Oni nie pierwszy raz się tak zachowali, bo to już na wcześniejszych imprezach robili dokładnie to samo. I kibice, i piłkarze.
1: Wyrzucasz papierki czy butelki do kosza, czy zabierasz ze sobą, jak gdzieś jesteś?
4: Zabieram ze sobą, ponieważ nie chcę śmiecić i jest to niezdrowe dla natury.
5: Się sprząta po sobie.
6: Jak zostawiasz te papierki, to śmiecisz jakby planetę, to nie jest zdrowe dla planety, a jak je zbierasz, to jest lepiej.
7: Chociaż nie interesuję się bardzo sportem i piłką nożną, ale myślę, że na pewno nie jest to standard w Polsce.
1: Warto by było wprowadzić takie zasady, że kibice po sobie sprzątają.
7: Myślę, że to zbyt duże oczekiwania wobec polskich kibiców.
1: Dlaczego?
7: Nie ma takiego zwyczaju. Wszyscy oczekują, że po meczu robi to organizator i nikt się nie przejmuje.
1: Ale przecież to nie jest wielki problem zabrać ze sobą butelkę po napoju, który się wypiło, czy opakowanie po cukierkach, które się zjadło.
7: Może nie, ale taki już mamy przyjęty zwyczaj, że nikt się nie tym nie przejmuje na takich imprezach.
8: Dobrze by było, żeby wszyscy kibice tak robili po meczach i myślę, że nie wszyscy tak robią w tej chwili, ale również na polskich stadionach, może nie w tych sektorach bardziej ultrasów, ale powiedzmy w sektorach rodzinnych, da się spotkać takie praktyki. Dobrze by było, gdyby one były częstsze.
1: Powinniśmy się uczyć tej kultury od Japończyków?
8: Tak, chociaż no, tak jak mówię, częściowo to w Polsce można znaleźć dobre przykłady, także należy patrzeć na dobre przykłady za granicą, ale również w Polsce one są obecne. Wierzę, że gdyby Polacy byli na mundialu, to też by tak robili. Pewnie nie wszyscy, ale chociaż część.
1: To dobrze, że zawodnicy czy kibice sprzątają po sobie na arenach sportowych?
9: Oczywiście, to jest kwestia wychowania.
1: Pan bywa czasami na stadionie?
10: Bywam.
1: Zabiera pan te rzeczy, które pan przyniósł, typu butelki, jakieś opakowania po słodyczach?
10: Zawsze. Zawsze jestem z grupą tutaj uczniów na wycieczce w Warszawie i też pilnuję, żebyśmy nie zostawiali po sobie śmieci. Zawsze jest gdzieś kosz po drodze, żeby można było to wyrzucić.
11: Uważam, że nie można wyrzucać tak, gdzie popadnie. Po to jest kaucja chyba, nie?
1: Kaucja, jeśli chodzi o butelki, a jeśli chodzi o inne opakowania?
11: Jeśli jest śmietnik 20 metrów dalej, no to się chyba opłaca te 20 metrów dość.
1: A jak nie ma śmietnika, bo jesteś na przykład w górach?
11: To do torby i później wyrzucić.
0: Powinniśmy zachwycać się postawą japońskich kibiców? Czy może nie zachwycać się, potraktować to jako normę i wprowadzać w życie, wymagać od siebie i innych? 22 i 7 trójek do państwa dyspozycji. Teraz Artur Rojek w objęciach. No to państwo w objęciach pana Artura w trójce. Za 19 minut siódma.

0: Ale z tymi zwierzętami, szpiegami, to może wcale nie takie bajdurzenie, skoro podejrzane osobniki żyją też blisko nas. 22 i 7 trójek.
1: To kot mojej córki, doktor Watson. On szwęda się po domu, przygląda domownikom, zagląda w różne kąty. Zdarzało mu się nawet włamywać do domów sąsiadów. Wchodził tam przez okno, puszował, myszkował, nawet wysypiał się w łóżkach sąsiadów. Ale z tego co wiem, nie puścił jeszcze pary, jest bardzo dyskretny. Naprawdę, żadnych tajemnic jeszcze nie zdradził.
0: Blofeld w Bondzie też miał kota. Przypadek? I jeszcze głos w sprawie pogody na zachodzie i południu.
2: Jadę właśnie autostradą A4 i chciałem potwierdzić, że świeci piękne słońce. Bo usłyszałem, że trzeba potwierdzić, to potwierdzam.
0: No i tak został pan naszym szpiegiem.

0: Halo, halo, dwie dwójki i siedem trójek.
1: Tymi zwierzętami szpiegami to ciekawa sprawa, bo myślę, że gong to owszem mógłby szpiegować, ale w celach pokojowych raczej, jako symbol pokoju. A sęp, no to wiadomo, że to jest zwierzę, które wykorzystuje, ale na przykład ręcze za orła. To zbyt honorowy jest ptak, jednak jeżeli chodzi o koty, no to fałszywe wiadomo, ale za lwa z kotów to ręcze, bo to jest zwierzę honorowe i przede wszystkim zbyt leniwe.

0: Państwo dzwonią w sprawie japońskich kibiców, którzy sprzątają po sobie na trybunach.
1: Bo już Ameryk, kłania się Grzegorz Złomianek. Ja a propos kibiców japońskich, po pierwsze już wiem, komu będę kibicował na mundialu, a mianowicie tym kibicom, bo uważam, że to jest piękne i wspaniałe, ale to, że sprzątają po sobie i w ogóle takie podejście do szanowania miejsca, w którym się przebywa.
2: Ja się chciałem zapytać w związku z tymi kibicami japońskimi, czy oni najpierw nabałaganili, a później posprzątali, czy po prostu nie nabałaganili i nie musieli po sobie sprzątać.

0: Bałaganili i posprzątali, nie bałaganili i nie sprzątali. W sumie liczy się efekt i to, co po sobie zostawili. A jakie tam były metody działania, no to już zostawmy tym japońskim kibicom. Za 9 minut 7 czas na cykl Piotra Łodeja.
1: News albo fake news.
2: Właśnie weszły w życie nowe przepisy dotyczące sprzedaży miodu, a w sieci krążą alarmujące nagłówki, że miód znika ze sklepów, że Unia zakazuje sprzedaży i że to koniec miodu, jaki dotychczas znaliśmy. Czy prawda jest znacznie bardziej interesująca niż słodkie internetowe kłamstewka? Naszym gościem jest Krzysztof Witwicki, prezydent Polskiego Związku Pszczelarskiego. Witam w Trójce, dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam wszystkich.
2: Co tak naprawdę właśnie zmieniło się na rynku miodu i co w tej sprawie jest fejkiem?
3: No przede wszystkim zmieniło się to, że będziemy wiedzieć, jaki miód kupować, czy on jest mieszany, czy nie, skąd on pochodzi. Przede wszystkim pochodzenie miodu.
2: Czy to prawda, że część miodów zniknęła ze sklepów, czy to taka medialna przesada?
3: Część miodów zniknęła ze sklepów, przede wszystkim nazewnictwo, słowo miód już też nie zawsze może być pokazane, bo produkty, które przypominają miód lub nie są oryginalnym miodem, mogły być sprzedawane na dzień dzisiejszy, nie mogą i te produkty znikają ze sklepów.
2: Zgodnie z nowymi unijnymi regulacjami, miód pozbawiony naturalnego pyłku teraz nie może być sprzedawany jako tradycyjny miód odmianowy. Miód przefiltrowany, czyli jaki? Dlaczego budzi tyle?

0: kontrowersji?
1: No mój przefiltrowany to jest taki, który jest właściwie niewiadomego pochodzenia. Odfiltrują tam pyłek pszczeli i my nie jesteśmy w stanie wiedzieć, skąd ten miód pochodził. Może z Chin, może z Afryki, może z innych stron.
0: A jaka jest prawda? Jakie są mity, które narosły wokół miodów z Chin czy z innych krajów spoza Unii Europejskiej?
1: Prawda jest taka, że miód spoza Unii Europejskiej nie do końca może być miodem. My tak naprawdę nie wiemy, co kupujemy, dlatego muszą być oznaczenia. No, my, polscy pszczelarze, nie możemy konkurować z miodem importowanym z innych krajów, który kosztuje około 1 euro. Więc my musimy sprawdzać dokładnie, nie dość, że importuje się ten miód do Polski, to jeszcze Polska powinna sprawdzać drogę tego miodu, no bo z tym jest bardzo duży problem. I to nie jest fake, bo po prostu tak się dzieje.
0: A jakie są te najczęściej spotykane przez pana fejki dotyczące miodu, w co na pewno nie wierzyć?
1: To może być taki fejk, że dużo ludzi nie wie, że miód krystalizuje i to jest problem. Miód musi skrystalizować prędzej czy później i dużo jest właśnie fejków, że a to nie miód, bo to stwardniało. Dodatkowo kolejnym fejkiem jest biały nalot taki w miodzie, którzy ludzie myślą, że ten miód jest popsuty, a ten miód to wtedy pokazuje, że jest stuprocentowa jakość.
0: Dziękuję za tę część rozmowy. Krzysztof Witwicki, prezydent Polskiego Związku Pszczelarskiego.
1: Dziękuję bardzo.
0: Polecam ciąg dalszy naszego spotkania w podcastach Trójki. Piotr Łodej, do usłyszenia.
2: News albo fake.

0: Odnośnie śmiechów zwierząt chciałam powiedzieć. Pluskwy. Ktoś nam podrzuca taką pluskwę i już.
1: Zapraszamy do reklamy.
2: Marian? A o dniu ojca to ty pamiętasz?
3: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
2: No, sprytnie.
4: Dzień ojca w Media Expert.

0: Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
1: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
2: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
3: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
5: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
7: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
8: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
9: Jeszcze nie śpisz?
10: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
9: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
10: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
11: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Żegnamy reklamy.
13: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś wtorek, 16 czerwca, jest 7. Na serwis Trójki zapraszają Anna Kowalik-Brankati i Michał Przerwa.
14: Policyjna obława w Małopolsce. Służby szukają 19-latka podejrzanego o zabójstwo byłej partnerki.
15: Za pół godziny posiedzenie Komitetu Bezpieczeństwa. Będzie mowa o stałej obecności wojsk amerykańskich w Polsce.
14: Amerykański bombowiec rozbił się w Kalifornii. Zginęło 8 osób.
15: Małopolska policja szuka 19-latka podejrzewanego o zamordowanie swojej byłej partnerki. Do tragedii doszło wczoraj w Mszanie Dolnej.
14: W poszukiwania zaangażowane są duże siły policji oraz Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Służby korzystają także z dronów, mówi Jolanta Batko z limanowskiej policji.
16: Działania poszukiwawcze zaangażowani są policjanci pionu kryminalnego, pionu prewencji, przewodnicy psów, a także grupy poszukiwawcze. Rozstawiono punkty blokadowe. Teren przeszukiwany jest wykorzystaniem dronów, zarówno policyjnych, jak i GoPro. Cały czas prowadzone są również działania operacyjne mające na celu ustalenie miejsca ukrywania się poszukiwanego.
15: Policja prosi wszystkie osoby, które mają informacje mogące pomóc w ustaleniu miejsca pobytu poszukiwanego o niezwłoczny kontakt z numerem alarmowym 112 albo najbliższą jednostką.
14: Kolejny etap zabiegów polskiego rządu o stałą obecność amerykańskich żołnierzy w naszym kraju. Za pół godziny zbiera się Komitet Rady Ministrów do Spraw Bezpieczeństwa Narodowego. Będzie mu przewodniczył premier Donald Tusk.
15: Komitet omówi działania, jakie należy podjąć, aby móc rozmawiać z Amerykanami o stałej obecności żołnierzy zza oceanu nad Wisłą.
17: Posiedzenie komitetu to konsekwencja działania szefa resortu obrony sprzed kilkunastu dni. Na początku czerwca minister Władysław Kośniak-Kamysz wysłał do Pentagonu pismo z deklaracją polskiego rządu o gotowości do przyjęcia na stałe amerykańskich żołnierzy, a dzisiejszy komitet ma omówić gwarancje dla administracji USA w tej kwestii.
18: Gwarancje są potrzebne, związane z zabezpieczeniem finansowym, infrastrukturalnym, logistycznym, z inwestycjami po to, żeby całe rodziny mogły się tutaj do nas, do Polski sprowadzić.
17: Mówił wicepremier Władysław Kośniak-Kamysz. W posiedzeniu wezmą udział także przedstawiciele prezydenta oraz wojskowi dowódcy. Obecnie w Polsce amerykańscy żołnierze przebywają rotacyjnie co kilka miesięcy. Po zakończeniu działań nad Wisłą wracają do swoich domów i rodzin. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
15: Prezydent po powrocie ze Stanów Zjednoczonych zaprosi do pałacu ministra Władysława Kosiniaka-Kamysza. Tematem rozmowy ma być stała obecność żołnierzy amerykańskich w Polsce.
14: Karol Nawrocki będzie chciał podzielić się informacjami, które otrzymał w Waszyngtonie, tłumaczy prezydencki minister Marcin Przydacz.

0: drzwi do dalszej współpracy polsko-amerykańskiej, także w kontekście stałej obecności wojsk amerykańskich w Polsce, są otwarte. Natomiast tę deklarację po stronie amerykańskiej trzeba wypełnić konkretami. No i za te konkrety w naturalny sposób musi odpowiadać już tutaj, w sensie wykonawczym, Ministerstwo Obrony Narodowej i sam pan minister Kosiniak-Kamysz.
1: Prezydent wziął udział w urodzinowym przyjęciu Donalda Trumpa, a wtedy doszło do krótkiej rozmowy z amerykańskim przywódcą.
2: O 8.13 gościem bez uników rozmowy politycznej w Trójce będzie Bartosz Boheńczak z Konfederacji, kandydat na prezydenta Krakowa.
1: 8 osób zginęło w katastrofie amerykańskiego bombowca strategicznego B-52 w Kalifornii. Maszyna rozbiła się w bazie sił lotniczych Andrews tuż po starcie do rutynowej misji testowej.
2: Na pokładzie znajdowała się mieszana załoga złożona z wojskowych, cywilnych, pracowników rządowych i kontrahentów. Bombowiec wykonywał lot testowy w ramach programu modernizacji radaru.
1: Wciąż nie został ujawniony pełny tekst porozumienia kończącego wojnę między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Obie strony przedstawiają sprzeczne wersje uzgodnionych warunków.
2: Uroczyste podpisanie dokumentu ma się odbyć w piątek w Genewie. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski.
3: Stany Zjednoczone i Iran w niedzielę zaakceptowały ramowe porozumienie o zakończeniu wojny. Jednak przedstawiciele obu stron wydają sprzeczne oświadczenia na temat jego warunków. Spór dotyczy m.in. opłat za przepływ przez cieśninę Ormuz. Waszyngton twierdzi, że tranzyt będzie bezpłatny. Iran mówi, że będą opłaty. Najbardziej drażliwe kwestie, takie jak zniesienie sankcji wobec Iranu i ograniczenie irańskiego programu nuklearnego, odłożono do kolejnej rundy rozmów, która ma trwać 60 dni. Od porozumienia zdystansował się premier Izraela Benjamin Netanyahu, który dał do zrozumienia, że nie czuje się nim związany. Zapowiedział kontynuowanie walki w Libanie z Hezbollahem. Na ceremonię podpisania w Genewie mają przybyć ze strony amerykańskiej wiceprezydent J.D. Vance, zięć Trumpa Jared Kushner, a także specjalny wysłannik Steve Witkoff. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio.
2: Ukraina i Mołdawia otworzyły pierwsze rozdziały negocjacyjne z Unią Europejską. To sygnał, że rozwój wspólnoty nie może być zatrzymany, powiedział Wołodymyr Zełenski.
1: Ukraina i Mołdawia wykonały pierwsze ważne wspólne kroki. Ukraina i Mołdawia są ze sobą mocno związane. Razem idziemy w stronę członkostwa w Unii Europejskiej i wejdziemy do niej razem.
2: Panuje przekonanie, że Ukraina mogłaby wejść do Unii najwcześniej po 2035 roku.
1: To był serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
5: Po nocy remisów sport w Trójce o 7.05 Dariusz Urbanowicz. Dzień dobry.
6: Dzień dobry. Zaczynamy właśnie od wieści mundialowych. Najpierw Hiszpania nie była w stanie wbić gola Wyspom Zielonego Przylądka i skończyło się na 0-0. Belgia uratowała podział punktów z Egiptem 1-1. Tak samo jak faworyzowany Urugwaj z Arabią Saudyjską. Więcej bramek padło tylko w starciu Islamskiej Republiki Iranu z Nową Zelandią. Dwa razy All Whites wychodzili na prowadzenie. Dwa razy Persowie wyrównywali. W tym przypadku też remis 2-2. W rywalizacji o złoto mistrzostw Polski w koszykówce mężczyzn też remis Zastal Zielona Góra pokonał, bo Zastal to od zakładów stalowych, a nie od stali, dokładnie rzecz ujmując. Czyli Zastal Zielona Góra pokonał Legię Warszawa w czwartym meczu serii, 85-73. O przebiegu spotkania mówi trener zielonogórzan Arkadiusz Miłoszewski.
7: Dużo lepsza energia, małe korekty w taktyce. Najważniejsza jest gra bez piłki. Jak gramy bez piłki, to kreujemy sobie pozycję. Kreujemy pozycję też dla zawodników, którzy mają piłkę w rękach. I to dzisiaj było, wydaje mi się, kluczem. Też Legia nie miała tej energii, którą miała w meczu wcześniejszym tutaj w Zielonej Górze. Cieszymy się, że doprowadziliśmy do remisu.
6: W rywalizacji do 4 wygranych jest 2-2. Koszykarze wracają teraz do stolicy. Spotkanie numer 5 w środę na Bemowie. A teraz smaczek transferowy dla kibiców siatkówki. Wicemistrz olimpijski z Paryża 2024 Tomasz Fornal będzie zawodnikiem Aluronu Warty Zawiercie. Wraca do Plus Ligi po roku spędzonym w Żiracie Bankasi Ankara. Polsko-brytyjski debel Jan Zieliński Luke Johnson awansował do ćwierćfinału na trawiastych kortach Queen's Clubu w Londynie. Pokonali mocny czeski duet Jerzego Lecheczkę i Jakuba Męsika 3-6, 6-3 i 12-10. Elżbieta Wójcik awansowała do strefy medalowej Pucharu Świata w Gui Yang. W Chinach Polka jednogłośnie pokonała Akram Khan Patan z Indii. W ćwierćfinałach zameldowali się również Agata Kaczmarska i Aleksiej Sewostianow. Jeszcze króciutka reminiscencja weekendowa, bo w natłoku mundialowym ta informacja podążała nieco dłuższą drogą. Królowa zimy Justyna Kowalczyk-Tekieli w parze z Janem Elantkowskim, ski alpinistą olimpijczykiem z Mediolanu, wygrali Monte Rosa Sky Marathon w kategorii mixtów. To najwyżej położona trasa maratonu i kolebka Sky Runningu.

0: pokonania uczestnicy mają 35 km i około 7 tysięcy metrów przewyższeń. Łódka musi zapodawać.
1: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Wtorek zaczynamy ze słońcem na zachodzie i południu Polski, ale pod chmurką na wschodzie i północy. Od rana pada na Mazurach i Podlasiu i tak będzie sobie padać dziś na północnym wschodzie kraju. Możliwe tu będą także burze. Ale na zachodzie, w centrum i na południu słonecznie. Temperatura maksymalna na dziś to od 15 stopni na wybrzeżu do 23 na zachodzie i południu.
1: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Zapraszamy do reklamy.
5: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
4: Skoda. Żegnamy reklamy.
3: Jest 7:09.
1: Zapraszamy do Trójki.
3: Kolejność zdarzeń. Powiedzieliśmy o historiach zwierząt podejrzewanych o szpiegostwo. Państwo zaczęli to komentować, a teraz jesteśmy w miejscu, w którym zaczynają się grzmoty.
6: Moje cztery koty usłyszały to, że są fałszywe i od razu to oprotestowały, także proszę uważać, proszę powiedzieć temu panu, żeby uważał, co mówi, bo koty i żadne inne zwierzę nie jest fałszywe z natury. Koty mogą szpiegować, ale nie są fałszywe.
3: No niby takie sobie hot koty, a jakie wywołują emocje. I to prawdziwe. Prawdziwe emocje. Za chwilę w porannej audycji rozmowy o najnowszym filmie Pawła Pawlikowskiego Ojczyzna. Wczoraj uroczystą premierę. Miał ten film od piątku w kinach, ale już wcześniej nagradzany. Między innymi w Cannes. Katarzyna First-Wojtkowska, Stanisław Perzyna, Kuba Witkowski i Robert Grzędowski. To my zapraszamy do Trójki do 9:00. Dzień dobry raz jeszcze.

Ojczyzna Pawła Pawlikowskiego to jeden z najbardziej wyczekiwanych polskich filmów tego roku. Już w piątek, najbliższy piątek, trafi na ekrany kin w całym kraju. Wczoraj odbyła się jego uroczysta premiera. To opowieść o pamięci i o powojennej Europie podzielonej żelazną kurtyną, a zarazem obraz doceniony w Cannes. Zapewne z szansą na kolejne nagrody. Do tego z udziałem gwiazd światowego kina i zdjęciami dwukrotnie nominowanego do Oscara Łukasza Żala. No dlatego wczoraj na wspomnianej premierze nie mogło zabraknąć trójki, tym bardziej, że był tam też sam reżyser.

0: minister ojczyzny Paweł Pawlikowski.
1: O czym ten film jest? No właściwie
2: o polityce, o historii, o tym, jak czasami znajdujemy się w momencie, gdzie system, w którym się wychowaliśmy, który działał, nagle już nie działa.
3: Paweł Pawlikowski, reżyser.
2: I jakieś nowe narracje wtargają na ten teren i człowiek musi się opowiedzieć po jakiejś stronie, a żadna ze stron tak do końca nie odpowiada temu, co człowiek czuje i wie. Więc o tym on też jest, ale też jest o ojcu, córce, bracie, miłości, zdradzie i tak dalej, czyli o wszystkim.
4: Paweł czytał książkę Kojbina. Czarodziej. Nigdy nie chciał, nigdy nie miał zamiaru, wręcz nie chciał robić żadnej filmu biograficznego, ale znalazł fragmencik w tej książce, który wydał mu się ciekawy.
3: Ewa Puszczyńska, producentka filmu.
4: Powojenna podróż Mana, po kilkunastu latach mieszkania na wygnaniu, do tych podzielonych Niemiec, do podzielonej Europy. I po prostu, tak jak książka Kojbina jest trochę taką fantazją na temat życia Mana, tak? Bo to nie jest też dokumentalna biografia, tak Paweł zrobił fantazję na temat fantazji na temat tego maciupkiego fragmenciku i tam jak Państwo, mam nadzieję, oglądali film i jak gdyby znają trochę historię, to wiedzą, że my się tam nie trzymamy faktów historycznych.
3: Jak przynieść widza do podzielonego świata?
5: Przede wszystkim spotkać się z Pawłem.
3: Katarzyna Sumańska, scenografka.
5: Potem razem kreować, toczyć różnego rodzaju, nie wiem, przepiękne rozmowy i piękne zwiedzanie i piękne jeżdżenie, wielokrotne sprawdzanie, czy to jest to, co wyobrażone w taki sposób, żeby widz w to uwierzył.
3: W filmie przenoszą nas Państwo do Niemiec, do części zachodniej i wschodniej, ale gdzie tak naprawdę mieli Państwo okazję nagrywać?
5: To jest taki film, jak to w filmie bywa, który przepięknie ma też tego widza no, oszukać. Ten świat został w 90, jak mówimy, nie wiem, 7% stworzony w Polsce i są to oczywiście miejsca, które pewną część z Państwa zdekoduje i będzie mówił, tak, tak, to jest Dolny Śląsk, a to jest jakiś fragment miasta, które zresztą teraz legitymuje się tą piękną sceną wjazdu do Frankfurtu.
6: Zawsze to jest taka trochę zabawa z widzem.
3: Marcel Sławiński, scenograf.
6: Budowaliśmy część zresztą elementów na hali zdjęciowej. To była ta część, która była za granicą, czyli dom Willa Manna w Los Angeles. Oraz przenieśliśmy się też w magiczny sposób do Cannes.
3: Jak Państwu udało się też wydzielić, albo jak chcieli Państwo scharakteryzować obecny w filmie Frankfurt i obecny także w filmie Weimar?
5: Tutaj absolutnie pomogło to, co jest elementami scenograficznymi, dekoratorskimi, inscenizacji. Czyli no jednak to, co się dzieje w grafice, to, co się dzieje w detalu, to, co się dzieje w sposobie ogarniania tej przestrzeni przez nową władzę wschodnich Niemiec, co widać w tych scenach, ten wpływ Rosjan, który tam buzuje i ten wpływ amerykańskiego rozpasania lekkiego w scenach we Frankfurcie, zwłaszcza tych dotyczących hotelu, wnętrza, balu. To było też nasze tropienie, prawda, że tutaj reklamą jest socjalistyczna praca, a tam reklamą jest film, który jest o miłości.
3: Słyszałam takie głosy, że zaraz po Idzie i Zimnej Wojnie ojczyzna jest domknięciem trylogii. Czy pani w ogóle się zgodzi właśnie, że to jest swego rodzaju trylogia?
4: Ja nieskromnie powiem, że chyba byłam pierwszą osobą, która to powiedziała głośno.
3: Ewa Puszczyńska, producentka filmu.
4: I myślę, że to jest absolutnie uzasadnione, bo ten film również porusza tematy. Mówi o tym samym mniej więcej okresie czasu, tuż po wojnie. I porusza również to, co się dzieje z, nazwijmy to, małymi, normalnymi ludźmi, kiedy w tle jest wielka historia, która bardzo wpływa na ich życie.
7: To jest jakiś rodzaj trylogii, która właśnie zamyka tą trylogię, aczkolwiek no, też staraliśmy, żeby ten film gdzieś był inny, nie? Żeby gdzieś był bardziej reporterski, żeby był bardziej chropowaty, żeby był troszkę inaczej komponowany.
3: Łukasz Żal, operator filmowy i autor zdjęć.
7: Szukaliśmy i myślę, że no, udało nam się zrobić film, który jest gdzieś tą trylogią, ale gdzieś jest też inny i oczywiście no, tematyka też jest inna i zupełnie dotyka zupełnie innych spraw, ale co je łączy, myślę, że każdy z nich jest taką jakąś niezwykłą medytacją o życiu po prostu. I jak ja oglądam każdy z tych filmów, to tak się właśnie czuję, że one mi po prostu wolają tak płynąć i są takim rodzajem właśnie medytacji.
0: Twórcami filmu o Tomaszu Manie, filmu, który zachwycił międzynarodową publiczność i zapewnił Pawłowi Pawlikowskiemu Złotą Palmę za reżyserię w Cannes, rozmawiała Karolina Gonet. Jest 17 po siódmej. A ten okrzyk to kawał historii kina. Za chwilę tę historię opowiemy, konkretnie opowie ją Michał Kowarski. Teraz piosenka dnia, czyli propozycja Misi Furtak i Katarzyny Nosowskiej. Nie bój się.

0: Nie bój się, czyli wspólny singiel Misi Furtak i Katarzyny Nosowskiej, to piosenka dnia w Trójce, to zapowiedź nadchodzącego albumu Misi Furtak nazwanego Otuchy. Premiera tej płyty zaplanowana jest na wrzesień. Każda branża ma swój wewnętrzny, niepisany język. Michał Kowarski postanowił przyjrzeć się temu językowi filmowemu, zwracając uwagę na drobny szczegół, który może być znajomy dla osób wyczulonych na zjawiska groteskowe.
1: Władca Pierścieni Dwie Wieże. Bitwa o Helmowy Jar. Jeden z elfów spada z muru. Powrót króla. Jeden z Nazguli podnosi żołnierza Gondoru i rzuca go z wysokości. Ponownie powrót króla. Legolas w iście epicki sposób rozprawia się z olifantem, raz po raz zrzucając Haradrimów. Co te wszystkie sceny mają ze sobą wspólnego? Ten efekt dość komicznego krzyku mogą Państwo kojarzyć z wielu filmów. W Gwiezdnych Wojnach to już tradycja. W sumie krzyku Wilhelma użyto setki razy. W filmach, serialach, nawet grach komputerowych. A wszystko zaczęło się w 1951 roku. Efekt pojawia się pierwszy raz w filmie Odległe bębny Raoula Walsha. Jeden z bohaterów przedzierający się przez rzekę zostaje wciągnięty przez aligatora pod wodę. Efekt musiał być odpowiednio dramatyczny. Autorem ikonicznego krzyku jest Sheb Woolley, amerykański piosenkarz, autor tekstów i aktor, choć nazwa wywodzi się z zupełnie innego filmu. 1953. Atak na rzekę Weder. Siedzący na koniu szeregowym

0: Wilhelm zostaje postrzelony z łuku w nogę. Stąd nazwa. Choć prawdziwą sławę krzyk Wilhelma zyskał za sprawą Gwiezdnych Wojen i legendarnego operatora dźwięku Bena Burta.
1: To był żart. Wraz z innym inżynierem, moim przyjacielem, Richardem Andersonem, zaczęliśmy go dodawać. Nikt nie zauważył przez 20 lat, aż pojawił się internet. Ludzie zaczęli zauważać schemat. Nawet George Lucas pewnego dnia zapytał: dodasz ten krzyk? Więc nawet on go rozpoznaje. Nie chcę go dodawać, ale moja ekipa mnie do tego wręcz zmusza.
0: W końcu to już tradycja. Efekt pojawia się regularnie w nowych produkcjach. Kolejny powód, by uważnie przysłuchiwać się filmom.
2: Oj, zdecydowanie. Od teraz będę inaczej słuchał filmów. 23,5 minuty po siódmej, tu poranna audycja w Trójce. Za kilka minut u nas skrót serwisu, ekonomia i prognoza pogody, a po 7:30 krótka piłka i najważniejsze wieści z Mundialu.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
4: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów.

0: i na salonfiat.pl.
1: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B.

0: ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
4: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
5: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Pomidory na gałązce na wagę 3,99 za kilogram. Tak, pomidory jedynie 3,99 za kilogram. Oraz brzoskwinie na wagę tylko 7,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
7: Codziennie niskie ceny.
8: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
9: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
10: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca Twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
11: Skoda. Żegnamy reklamy.
12: Jest 7:31. Na skrót serwisu zaprasza Michał Przerwa.
13: Policja w Limanowej w Małopolsce poszukuje 19-latka w związku ze śmiercią 19-letniej kobiety. Wczoraj wieczorem na terenie gminy Myszana Dolna doszło do kłótni między mężczyzną a jego byłą partnerką. W trakcie sprzeczki 19-latek prawdopodobnie zaatakował kobietę, powodując u niej poważne obrażenia, a potem uciekł. Mimo akcji ratunkowej jej życia nie udało się uratować. Biegli z Argentyny będą uczestniczyć w śledztwie w sprawie śmierci polskiej aktywistki Moniki Silwy Koniuszek. W środę kobieta została znaleziona martwa w swoim domu w miejscowości Montanita w prowincji Santa Elena. Monika Silva Koniuszek pochodziła z Reszla w Warmińsko-Mazurskiem, a w Ekwadorze mieszkała od 2014 roku. Była znana z nagłaśniania domniemanych nieprawidłowości w ekwadorskiej administracji publicznej. 160 tysięcy seniorów czeka na przyznanie przez prezydenta medali za długoletnie pożycie małżeńskie. Wniosek w tej sprawie skierowała do prezydenta pełnomocniczka rządu do spraw polityki senioralnej. Medal przyznawany jest osobom, którzy w wieku małżeńskim są ponad, w związku małżeńskim są od ponad 50 lat. W ostatnich kilkunastu miesiącach urosła ogromna kolejka, mówi szef kancelarii premiera Jan Grabiec.
14: Dziś mamy informację o rozpatrzeniu w ciągu ostatniego roku 1% spraw, które napłynęły. To oznacza, że rozpatrzenie wszystkich w tym tempie trwałoby 100 lat. No, takiej sytuacji rzeczywiście nie mieliśmy nigdy w historii. Owszem, Kancelaria Prezydenta mówi o zwiększonej liczbie wniosków, no, ale to wynika z przekroju demograficznego polskiego społeczeństwa.
13: W odpowiedzi Kancelaria Karola Nawrockiego napisała, że prezydent nie jest związany żadnym terminem przy rozpatrywaniu wniosków o nadanie odznaczeń państwowych. Wydłużony czas oczekiwania tłumaczy bardzo dużą liczbą wniosków.
12: Teraz Ekonomia w Trójce i Kuba Witkowski.
15: Dzień dobry. Ten dzień musiał w końcu nadejść. Od dziś bowiem przestaje obowiązywać

0: Zniżona akcyza na benzynę i olej napędowy. A to oznacza jedno, ceny na stacjach mogą wzrosnąć, choć jak twierdzą eksperci, nieznacznie. O szczegółach Krzysztof Kuczyński.
1: Przywrócenie akcyzy to wzrost o około 30 groszy na litrze. Wicedyrektor działu analiz w XTB Michał Stajniak uważa, że pozytywne nastroje na rynkach paliw powinny sprawić, że Polacy w małym stopniu odczują podwyżkę cen.
2: Te warunki rynkowe powinny doprowadzić mniej więcej do spadku cen na poziomie około nawet 20 groszy na litrze, więc jakby ta sytuacja rynkowa może skompensować przywrócenie akcyzy.
1: Z kolei obniżony VAT z 23% do 8% będzie obowiązywał do końca czerwca. Jeżeli program CPN nie zostanie przedłużony, to jak podkreślają analitycy, kierowcy odczują wzrost cen na stacjach od przyszłego miesiąca.
0: Ropa Brent kosztuje teraz niespełna $83 za baryłkę i jest to najniższy wynik od 3 miesięcy. Ponad 4,5 tysiąca kilometrów nowych linii kolejowych. Rząd i eksperci z CPK zaprezentowali założenia zintegrowanej sieci kolejowej, czyli planu rozbudowy transportu szynowego na najbliższe 25 lat. Powstaną i koleje dużych prędkości, i lokalne linie do mniejszych miejscowości.
3: Zamiast 10 szprych w zintegrowanej sieci kolejowej mamy 19 magistrali, które będą składały się z odcinków istniejących i nowo budowanych, tak aby mogły tworzyć gęstą sieć połączeń.
0: Wyjaśnia Maciej Lasek, wiceminister infrastruktury i pełnomocnik rządu do spraw budowy CPK.
3: Zamiast linii zbiegających się w jednym centralnym punkcie Polski, przedstawiamy sieć połączeń odpowiadającą rzeczywistym potrzebom podróżujących.
0: Tyle, że na rządowym planie suchej nitki nie zostawiają poprzednicy. W tym autorzy wspomnianej koncepcji piasty i szprych, Patryk Wild, współautor poprzednich założeń i wiceszef Stowarzyszenia Tak dla CPK, mówi wprost.
4: To są szaleńcze plany i nam zarzucono megalomanię, ale tutaj jest pomysł ciągnięcia magistral dużych prędkości, równoległych do linii, które bardzo tanio możemy osiągnąć właściwie parametry kolei dużych prędkości, na co już wydano setki milionów złotych.
0: A według rządowych założeń na realizację przedstawionej koncepcji z budżetu państwa trzeba będzie wysupłać grubo ponad 500 000 000 zł. I na koniec kurs walut. Euro kosztuje 4,25, dolar 3,67, funt brytyjski 4,92, a frank szwajcarski 4,62.
5: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: W Warszawie za oknem szaro, buro i ponuro i mokro także. Taka aura dominuje na północnym wschodzie kraju. Na zachodzie, w centrum i na południu jest raczej słonecznie i taki podział powinien dziś obowiązywać przez cały dzień. Lub prawie przez cały dzień, bo po późnym popołudniem od południowego zachodu nadejdą kolejne chmury. Termometry pokażą maksymalnie od 15 stopni na wybrzeżu do 23 na zachodzie i południu, w większości kraju około 20.
5: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Zwierzęta szpiedzy. Była dziś już mowa o białusze, o kotach, o żółwiach i gołębiach. Państwo do tego dorzucają pluskwy. No to które zwierzęta państwa zdaniem sprawdziłyby się jako szpiedzy? I dlaczego? No, wiadomo. Szarik poza konkurencją. 22 i 7 trójek. Zapraszamy.

0: A Bruce Lee sprawdziłby się jako szpieg?
1: Zdecydowanie tak.
0: Mhm. Takie jeszcze ze sztukami walki w pakiecie.
1: Tak, ale on, wiesz, to jest zero agresji, więc to jest sztuka walki bez walki. Jak wielki Bruce Lee w Wejściu Smoka, on też był szpiegiem.
0: Bruce Lee, czyli pies Darka Urbanowicza.
2: Mundial w Trójce. Krótka piłka.
0: A my właśnie o mundialu mówimy. Noc remisów za nami.
1: Tak, kibice szybko przyzwyczajają się do luksusu. Oczekiwali gradu bramek nawet nasi słuchacze w Trójce w meczu Mistrzów Europy. Hiszpanów napakowanych gwiazdami największego formatu niczym Cabanos, a grali z niebieskimi rekinami z Wysp Zielonego Przylądka. Telefon z wczoraj.
3: Na podobno w tym spotkaniu Hiszpania, Republika Zielonego Przylądka, to będzie deszcz bramek. Tak nam słuchacze donoszą. Potwierdzone informacje chyba.
1: Tak, jeśli takie wnioski są po tym, co pokazała drużyna Curaçao w swoim debiucie, no ale wyrównali, było 1-1 z Niemcami. No. Tutaj nie chodzi o zwycięstwo, nie chodzi o to, ile bramek się straci. Chodzi o to, by się pokazać, by zagrać, bo to musi być show. Przypomnę, że Niemcy z niebieską falą, czyli debiutującą reprezentacją najmniejszego państwa w historii mundialu, Curaçao, wygrali 7-1, a Hiszpanie potknęli się o Kaboverdeńczyków i skończyło się klasycznym 0-0. A show skradł 40-letni Wozinia, który dwoił się i troił w bramce debiutantów. Internauci, zachęceni przez brazylijskich komentatorów, zaczęli jak szaleni lajkować jego profil i z 50 tysięcy zrobiło się w kilka godzin grubo ponad 2 miliony obserwujących na Instagramie. Lajków raczej nie zdobył trener Tunezji, który po porażce ze Szwecją 1-5 stracił pracę jeszcze na mundialu, ale to inna para kaloszy. Wracając do wyników, nie tylko Hiszpanie się wczoraj potknęli, ale też Urugwaj z Arabią i Belgia z Egiptem. W obu przypadkach 1-1. Iran zremisował z Nową Zelandią 2-2. Dziś w programie jeden mecz, ale z górnej półki o 21:00. Francja zagra z Senegalem. Po północy Irak zagra z Norwegią, Argentyna z Algierią. Argentyna, przypomnę, broni tytułu, a Austria z Jordanią. Do zakończenia pierwszej kolejki fazy grupowej jeszcze 8 spotkań.
2: Mundial w Trójce. Krótka piłka.
0: A ja, zachęcony przez Darka, zajrzałem na ten profil na Instagramie Wozini. Już 5,5 miliona nawet się zrobiło.
1: No to ja trochę nieaktualno poranku.
0: To i ja klikam, obserwuj. Że z 5,5 miliona i jeden.
1: Coś nieprawdopodobnego. Świetna postać tak w ogóle.
0: Bardzo ciekawe też jego wypowiedzi. Do mundialowych spraw oczywiście będziemy powracać także w serwisach sportowych. Najbliższy 5 po 8. Dariusz Urbanowicz, bardzo dziękuję.
1: Wozinia podobno po portugalsku znaczy babunia.
0: To też by pasowało, bo to nie najmłodszy jest, zdaje się, bramkarz.
1: Ale chodzi o to, gdzie się wychowywał, z kim.

0: O zwierzętach szpiegach dziś rozmawiamy, a państwo proponują, które zwierzę mogłoby być idealnym szpiegiem? 22 i 7 trójek.
1: Mamy propozycję zwierzęcia szpiegowskiego. Córka powie, okej? Okay? Zajka, jakie to zwierzę szpiegowskie?
2: Śledź.
1: Jeszcze raz głośno.
2: Śledź.
1: Było słychać?
0: Ja usłyszałem. Śledź. I rzeczywiście, ale to jest oczywista sprawa. Czemu nikt na to wcześniej nie wpadł?
3: Ale mój pies Gustaw bardzo się nadaje, bo jest psem myśliwskim, więc jak najbardziej, jak podaj mnie trop, to...
0: I to śledzi. Jak to śledzi. Renata Grochol
3: bez
0: w studiu.
3: Opamiętania.
0: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: Kto dziś gościem rozmowy bez uników będzie?
3: Kontynuujemy wątek krakowski. Aha. Była już kandydatka Koalicji Obywatelskiej Monika Piątkowska, dzisiaj Bartosz Bocheńczak, kandydat Konfederacji na prezydenta Krakowa, ale porozmawiamy nie tylko o wyborach w Krakowie, zaczniemy od kwestii systemowych, ponieważ opinię publiczną zbulwersowała sprawa 28-letniego lekarza, zarazem radnego Koalicji Obywatelskiej, człowieka bez specjalizacji, który był koordynatorem SOR-u w Szpitalu Południowym. W rok zarobił 1 600 000, wpisał to do oświadczenia majątkowego i zaczęła się afera. Może pan Bartosz Bocheńczak, człowiek, który prowadził kampanię Sławomira Mentzena na prezydenta Polski, będzie miał jakieś przemyślenia, co z tym zrobić.
0: O tym o 8.13.
3: Serdecznie zapraszam.

0: śledzie na razie numerem jeden potencjalnych zwierzęcych szpiegów, ale może mają państwo jeszcze jakiś pomysł? Zapraszamy 22 i 7 trójek. A na zegarach 7:49, czas na muzyczną historię od Kuby Ambrożewskiego.
1: Piosenka do wyjaśnienia.
2: Destiny's Child, Say My Name.

0: R&B z brytyjskim posmakiem i niesmakiem w tle. Ta druga kwestia wiąże się z rozłamem w zespole, który wydarzył się dokładnie w momencie premiery tego singla. Kwartet Destiny's Child, znany również jako zespół, z którego wywodzi się niejaka Beyoncé, święcił wielkie triumfy pod koniec lat 90. Na wysokości albumu The Writing's on the Wall doszło jednak do konfliktu pomiędzy dwiema wokalistkami, a menadżerem Matthew Knowlesem, tatą Beyoncé. LeToya i LaTavia zostały przez niego usunięte z zespołu, a w teledysku do Say My Name, jak gdyby nigdy nic, fani ujrzeli dwie zupełnie nowe dziewczyny. Przeoczyć to było trudno, ponieważ klip był emitowany z dużą częstotliwością. Singiel wyróżniał się nietypowym ujęciem rytmicznym, zaczerpniętym z brytyjskiej muzyki klubowej. Autor tego podkładu, producent Rodney Jerkins, pracował przez jakiś czas w Londynie razem ze Spice Girls. Pewnego wieczoru dziewczyny zabrały go do klubu i to właśnie tam Rodney usłyszał muzykę two-step, charakteryzującą się nieregularnymi akcentami rytmicznymi, czyli tak zwaną synkopą. Pierwsza wersja Say My Name nie przypadła jednak dziewczynom z Destiny's Child do gustu. Beyoncé skomentowała, że utwór brzmi jak dżungla, co jest tym zabawniejsze, że jungle to również podgatunek brytyjskiej elektroniki. Jerkins także nie był z siebie zadowolony. Ostatniego dnia w studiu wyrzucił całe nagranie do kosza i przygotował podkład raz jeszcze, zupełnie od zera. Wytwórnia ponoć nie była przekonana, czy utwór powinien być singlem, ale po jego wydaniu sprzedaż albumu wzrosła o niebagatelne 7 milionów egzemplarzy, więc chyba było warto.
1: Piosenka do wyjaśnienia.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Bonjour! W tym tygodniu w Lidlu będzie finezyjnie, wykwintnie i francusko. Bo to tydzień w stylu francuskim. Znajdziesz w nim makaroniki Duc de Coeur 25% taniej przy zakupie dwóch opakowań. I kaczka Pekin z szyją rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99, a teraz tylko 8,99 za kilogram.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca Twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
4: Skoda. Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: Hej AI, jak mogę zrealizować swoje marzenia? Wakacje, remont, nowy laptop.
6: Super, że interesujesz się finansami. Odwiedź najbliższą placówkę Banku Pocztowego, wejdź na pocztowy.pl albo zadzwoń i sprawdź, jak mogą Ci pomóc.
7: Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
8: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
9: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Shocker, czekolada z całymi orzechami laskowymi 100 gramów. Teraz jedynie 4,99 przy zakupie 2 sztuk.

0: usług. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Gabinet masażu, słucham.
2: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
1: Cześć, a co się dzieje?
2: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
1: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
2: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
1: Kochana, sam go stosuję.
3: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
4: Odkryj zachwycające SUVy Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
5: Skoda. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Toyota, lider elektromobilności, przedstawia Rok Potęgi 8 Premier. Dołącz do rewolucji w motoryzacji. Poznaj kolejne elektryczne premiery Toyoty. Urban Cruiser, BZ4X i BZ4X Touring. Wjedź w nową erę podróży z doskonałym zasięgiem, błyskawicznym przyspieszeniem, niezwykłą mocą oraz wyjątkową gwarancją na baterie. Wybierz najlepsze auto elektryczne dla siebie podczas dni otwartych od 15 do 20 czerwca.
8: Żegnamy reklamy.
9: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś wtorek, 16 czerwca, jest 8. Na serwis Trójki zapraszają Anna Kowalik-Brankati i Michał Przerwa.
10: Drony, blokady i śmigłowiec. W Małopolsce trwa obława za podejrzanym o zabójstwo 19-latkiem.
11: Sędzia Łukasz Piebiak odsunięto od orzekania, w tle m.in. afera hejterska.
10: Po informacjach o milionowych zarobkach młodego lekarza z warszawskiego SOR-u, ratusz rusza z kontrolami.
11: Poszukiwany 19-letni Kacper Wójtowicz. Chłopak jest podejrzewany o zamordowanie swojej byłej partnerki z Mszany Dolnej. Policja prowadzi kontrolę pojazdów, rozstawiono punkty blokadowe, a teren jest sprawdzany z wykorzystaniem dronów.
10: Do akcji włączono policyjny Black Hawk, informuje wiceminister spraw wewnętrznych i administracji. Wiesław Szczepański wskazał, że młody mężczyzna może ukrywać się w trudnym, górzystym terenie.
12: Dzisiaj rano po godzinie 5 zaangażowaliśmy również poszukiwania policyjnego Black Hawka. Ponad 130 policjantów z dronami, pracownicy GoPro, myślenickiej grupy poszukiwawczej pracują nad tym, aby odnaleźć tą osobę. Teren jest niezmiernie trudny, górzysty, lesisty, więc robimy wszystko, aby złapać tego niebezpiecznego przestępcę.
11: Ze wstępnych ustaleń wynika, że wczoraj wieczorem doszło do kłótni między 19-latkiem a jego byłą dziewczyną. Wtedy ją zaatakował. Mimo podjętej akcji ratunkowej życia 19-latki nie udało się uratować.
10: W kancelarii premiera trwa specjalne posiedzenie Komitetu do Spraw Bezpieczeństwa Narodowego. Politycy i wojskowi pod przewodnictwem Donalda Tuska omawiają gwarancje dla stałej obecności sił amerykańskich w Polsce.
11: Przed budynkiem jest nasz reporter Piotr Durys. Piotrze, jakie konkretne decyzje mają tam zapaść?
13: Dzień dobry. Narada powinna rozpocząć się o 7.30. Przy jednym stole zasiedli przedstawiciele rządu, służb oraz prezydenta. Polska chce udowodnić Waszyngtonowi, że jest gotowa w pełni na przyjęcie kolejnych tysięcy amerykańskich żołnierzy. I to na stałe. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz podkreśla, że wymaga to wypracowania potężnego pakietu rozwiązań prawnych i infrastrukturalnych.
14: Z naszej strony musi być pełna gotowość do przeprowadzenia tej bardzo ważnej operacji wzmocnionej obecności wojsk amerykańskich w Polsce.
13: Aby amerykańscy żołnierze przenieśli się tutaj z rodzinami, Polska musi zagwarantować zaplecze, wybudować nowe osiedla, szkoły i szpitale. Szef Sztabu Generalnego przedstawi także raport o stanie naszych baz. Ostateczna decyzja należy do USA, ale nasz plan musi być dzisiaj dopięty na ostatni guzik.
11: Relacjonował Piotr Durys. Dziękujemy za relację.
10: Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek odsunął od czynności służbowych sędziego Łukasza Piebiaka. Tłumaczy, że powodem są nadzwyczajnego ciężaru zarzuty, o których popełnienie jest on podejrzewany.
11: Sędzia Piebiak kojarzony jest z tak zwaną aferą hejterską, ale nie tylko, mówi rzeczniczka ministra Dominika Ziętara.
15: Chodzi tutaj przede wszystkim o dwa postępowania prokuratorskie. Pierwsze z nich dotyczy afery hejterskiej. W ramach śledztwa prokuratura zarzuca sędziemu Łukaszowi Piebiakowi kierowanie zorganizowaną grupą w ramach Ministerstwa Sprawiedliwości, która przy wykorzystaniu wrażliwych danych steczek osobowych szykanowała w mediach społecznościowych niezależnych sędziów. Drugie z postępowań dotyczy z kolei próby wyłudzenia mieszkania komunalnego.

0: o wartości szacowanej na 475 tysięcy złotych za pomocą podrobionego testamentu.
1: Sędzia Piebak nie będzie orzekał, nie będzie także wykonywał obowiązków jako członek Krajowej Rady Sądownictwa.
2: Krytyk Putina zamordowany w Polsce, informują rosyjskie niezależne media. 44-letni mężczyzna używający pseudonimu artystycznego Siemien Skrepecki to urodzony w kraju altajskim Robert Kuzuchalkow.
1: Mężczyzna od 2021 roku mieszkał w Polsce. Z Rosji uciekł, obawiając się prześladowania na tle politycznym.
3: Niezależny portal Meduza podał, że do zabójstwa doszło w Białej Podlaskiej. Napastnik oddał w kierunku Rosjanina kilka strzałów z bliskiej odległości. Ofiara zmarła w szpitalu w wyniku odniesionych ran. Siemiena Skrepeckiego rosyjskie media niezależne przedstawiają jako artystę, malarza, muzyka i blogera. Według Meduzy rysował karykatury Władimira Putina, Ramzana Kadyrowa, Aleksandra Łukaszenki i zamęczonego przez moskiewski reżim opozycjonisty Aleksieja Nawalnego. Portal Ważne Historie dodał, że Skrepecki krytykował władzę Ukrainy. Wszystkie rosyjskie media niezależne podkreślają, że artysta ostatni raz występował publicznie 12 czerwca w Berlinie. Podczas happeningu przedstawił karykatury Putina i Stalina. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
2: Stołeczny ratusz zapowiedział szerokie kontrole w placówkach medycznych, gdzie funkcjonują szpitalne oddziały ratunkowe.
1: To w związku z przypadkiem 29-letniego działacza Koalicji Obywatelskiej, który jako koordynator SOR-u w miejskim szpitalu w rok miał zarobić ponad 1,5 miliona złotych.
4: Kontrole to reakcja miasta na informacje o radnym Ursusa, który według oświadczenia majątkowego w zeszłym roku zarobił 1 600 000 zł, głównie z publicznych placówek ochrony zdrowia. Audyt rozpoczął się już w Szpitalu Południowym, gdzie będący w trakcie specjalizacji dr Dawid Kacprzyk kieruje SOR-em. Dodatkowo kontrolerzy mają sprawdzić, na jakich zasadach działacz Koalicji Obywatelskiej był zatrudniony w innej placówce na Ochocie. Sprawdzana ma być forma zatrudnienia czy zakres obowiązków. To nie koniec. W tym tygodniu Urząd Miasta przeprowadzi audyt w innych miejskich placówkach. Kontrolerzy wejdą do Szpitala Praskiego, Czerniakowskiego, Wolskiego i Bielańskiego. Przemysław Paczkowski, Polskie Radio RDC.
2: To był Serwis Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
6: Japońscy kibice sprzątają po sobie na trybunach. Działacze koalicji w Warszawie teraz sprzątają po lekarzach. Dariusz Urbanowicz i sport teraz.
7: Tak, a oczywiście piłkarze też zostawiają sterylnie czystą szatnię.
6: O japońscy, tak, jeśli tak, o Japończykach jest, mówimy, to tak.
7: Tak, tak, tam jest taka kultura. Na mundialu wczoraj potknięcia faworytów. Sensacją bezbramkowy remis Hiszpanów z Wyspami Zielonego Przylądka, ale też Belgowie nie byli w stanie wygrać z Egiptem. Zremisowali po golu samobójczym i skończyło się na 1-1. Tak samo jak Urugwaj uratował podział punktów z Arabią Saudyjską. W porannym świetnym, trzeba dodać, meczu Arabia Saudyjska goniła wynik z Nową Zelandią i dwa razy wyrównywała, było 2-2. Dziś o 21:00 konfrontacja z górnej półki. Francja zagra z Senegalem. W nocy pierwszy mecz broniącej tytułu Argentyny. Leo Messi i spółka zagrają z Algierią. Zastal wyrównał stan rywalizacji z Legią na 2-2 stawką Mistrzostwo Polski w koszykówce mężczyzn. Wczoraj w Zielonej Górze gospodarze utarli nosa obrońcom tytułu, zielonym kanonierom 85-73. Kapitan warszawskiego zespołu rozgrywający Andrzej Pluta.
8: Od samego początku wyszliśmy troszeczkę o spale. Energii nie było, oczywiście skuteczność też dzisiaj nie pomogła, ale to nie jest wymówka, bo w obronie przede wszystkim też daliśmy ciała. Pozwoliliśmy na to, żeby drużyna z Zielonej Góry zdobyła aż 85 punktów, a na wyjeździe no, ciężko cokolwiek później wymyślić, tym bardziej, że dzisiaj tej skuteczności nie było. Wracamy do Warszawy i mamy nadzieję, że uda nam się znowu objąć prowadzenie.
7: Mecz numer 5 w hali przyobrońców Tobruku 40 w środę o 20:15. Złoto wywalczy zespół, który wygra 4 razy. Temperatura przed Wimbledonem rośnie. Czołówka tenisowa zbiera się powoli w Londynie. Na kortach Queen's Clubu Jan Zieliński i Luke Johnson weszli do ćwierćfinału w deblu, pokonawszy w trzysetowym boju czeski duet Lecheczka-Menszik. Z Zizim Lecheczką zagra dziś singla właśnie w Londynie Kamil Majkszak, a Hubert Hurkacz w Halle zagra z Andrejem Rublowem. Magdalena Frank też gra w Niemczech, a dokładnie w Berlinie i zmierzy się z Ewą Lis. I jeszcze wieści z rynków transferowych. Najaktywniejszy we wczorajszym meczu Hiszpanów z Wyspami Zielonego Przylądka Cucurella jest już zawodnikiem Realu Madryt. Na Bernabeu przeniósł się ze Stamford Bridge. Chelsea zarobiło na tym niespodziewanym transferze 55 milionów euro. Kapitan reprezentacji Polski Robert Lewandowski po odejściu z Barcelony szuka pracodawcy. W ostatnich dniach bawił w USA i ustalał warunki kontraktu z Chicago Fire. Tymczasem jednak żadnych oficjalnych szczegółów nie podano.
9: Na program zaprasza jego sponsor, Ogólnopolska

0: Sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Wczorajsza deszczowo-burzowa aura ostała się na północnym wschodzie kraju. Na zachodzie, w centrum i na południu jest raczej słonecznie. I taki podział powinien dziś obowiązywać niemal przez cały dzień. Termometry pokażą maksymalnie od 15 stopni na wybrzeżu do 23 na zachodzie i południu. W większości kraju okolice 20.
0: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Autopromocja.
4: Kiedyś płyty nagrywaliśmy na kasety. Pół na jednej stronie. Dlatego w Trójce polecaliśmy pół perfekcyjnej płyty.
5: Audycja wraca. Tym razem sięgniemy do kanonu XXI wieku. W tę środę kamień milowy nowego disco i paru innych gatunków stworzony przez pewien zamaskowany duet. Już wiadomo, Daft Punk i ich odkrycie, czyli Discovery. Na nowe wydanie audycji półperfekcyjnej płyty zapraszam w środę między 19 a 20. Michał Margański.
3: Autopromocja.
2: Jest 9 po 8.
0: Zapraszamy do Trójki.
2: Mamy coraz więcej kandydatów na szpiegów ze świata zwierząt.
6: Idąc tropem tej dziewczynki, która zaproponowała śledzia, chciałbym zaproponować kreta.
7: Ja myślę, że to mógłby być kret, bo kret działa pod przykrywką i jest w stanie dokopać się do największych tajemnic.
2: Czekamy na kolejne propozycje i zapraszamy 22 i 7 trójek. Do 9 poranek spędzamy z Państwem w składzie Katarzyna First-Wojtkowska, Stanisław Perzyna, Kuba Witkowski i Robert Grzędowski. Za chwilę rozmowa bez uników. Dzień dobry, dzień dobry.

0: Foo Fighters w trójce. A kto wczoraj słuchał Dave'a Grohla i spółki na żywo na Narodowym? Czekamy na sygnały, bo zdania podobno są podzielone, jeśli chodzi o fantastyczność koncertu. 22 i 7 trójek także w tej sprawie. No dobrze, jest już 8.13.
1: Bez uników. Rozmowa polityczna w trójce. Zaprasza Renata Grochal.
2: Dzień dobry, a z nami w studiu jest dzisiaj Bartosz Bochęczak, kandydat na prezydenta Krakowa, Konfederacji, sekretarz generalny Nowej Nadziei i człowiek,

0: który prowadził kampanię Sławomira Mentzena w wyborach prezydenckich w 2025 roku. Dzień dobry.
1: Dzień dobry panie redaktor, dzień dobry państwu.
0: Ale zanim przeniesiemy się do Krakowa, to porozmawiamy o sprawie Dawida Kacprzyka, radnego Koalicji Obywatelskiej, zarazem lekarza, który bez specjalizacji w rok był szefem na SOR-ze w Szpitalu Południowym podległym miastu i w rok zarobił 1 600 000 zł. Wpisał to do oświadczenia majątkowego i od tego zaczęła się awantura. Pana coś w tej sprawie bulwersuje?
1: No, bardzo mnie bulwersuje, bo akurat z Krakowa, jestem z Krakowa, gdzie właśnie te przykłady takiego zarabiania przez to, że możliwe, że ma się znajomości, przez to, że z kimś się pracowało trochę wcześniej w innej roli, że to przeniosło się też tutaj do Warszawy, że radny dzielnicowy, że można bardzo łatwo też znaleźć jakąś koneksję tego, że ten człowiek był radnym dzielnicowym i zarobił 1 600 000 rocznie. To jest sytuacja niespotykana w nie będąc na przykład radnym dzielnicowym, nie sposób tego w jakiś sposób nie połączyć z jeszcze człowiek, który nie ma specjalizacji, no to już budzi szereg kontrowersji.
0: Przede wszystkim bez specjalizacji nie powinien być koordynatorem SOR-u, ale to jest też problem systemowy, bo od wczoraj wszyscy eksperci się wypowiadają w ten sposób, że takie są stawki rynkowe, że na przykład koordynator SOR-u zarabia 200 tysięcy miesięcznie. Są też wakaty w niektórych miejscach w Polsce, gdzie zarobki właśnie wynoszą 200 tysięcy i nikt tam nie chce pracować. Czy powinny być wprowadzone limity zarobków lekarzy?
1: Ja się zgadzam z tym, że to jest problem systemowy. To bardzo dobrze pokazuje ten efekt ciągłego dokładania do służby zdrowia, do systemu ochrony zdrowia. Bo w zasadzie okazuje się, że my przez niemal 10 lat dołożyliśmy drugie tyle do systemu ochrony zdrowia, a w zasadzie nie zmieniło się wiele, bo ilość świadczeń zwiększyła się tylko o 6%. Tylko dokładamy i w zasadzie to pokazuje, że ile byśmy nie dokładali, to każdą ilość pieniędzy jesteśmy w stanie w tym systemie zużyć, przepalić, tak jak w przypadku właśnie tych lekarzy.
0: I dyrektorzy szpitali mówią, że te pieniądze w większości idą na zarobki lekarzy.
1: No właśnie, coś tutaj jest nie tak. Ten system jest źle skonstruowany, jeżeli w większości te pieniądze idą na tak gigantyczne zarobki, czy to lekarzy, czy to dyrektorów placówek. To jest coś nie tak skonstruowane. W tym momencie, jeżeli my rozpoczynamy znowu debatę o tym, żeby dokładać jeszcze więcej do tego systemu ochrony zdrowia, należy sprawdzić, czy te pieniądze wydawane są w sposób efektywny.
0: I ale jak to pokazuje, wszyscy wiemy. Ja pana pytam, czy trzeba wprowadzić, czy powinny być wprowadzone limity zarobków lekarzy, tak zwane kominy. Pan człowiek Nowej Nadziei, czyli partii bardzo liberalnej, jest za tymi kominami, czy nie?
1: Ja właśnie mam problem z jakimikolwiek limitami, bo też nie chciałbym krzywdzić osób, które no, dużo pracują, prawda? Które mają jakieś wyjątkowe zdolności, które w sposób jakiś bardzo dobry zarządzają choćby szpitalem, być może mają jakieś wyjątkowe osiągnięcia w tym zakresie. Natomiast no budzi to ogromne kontrowersje, że ci ludzie przyjeżdżający, dyrektorzy szpitali, tudzież lekarze przyjeżdżający Porsche do swojej placówki, za chwilę zaczną przyjeżdżać Lamborghini do tej placówki i coś tu jest nie tak, jeżeli to jest publiczny system ochrony zdrowia.
0: Czyli co tu powinno się zmienić? Bo z jednej strony pan widzi aferę w sprawie tego Dawida Kacprzyka, lekarza 28-letniego, a z drugiej strony nie chce pan wprowadzić limitów zarobków.
1: No mam z tym problem, bo limity mogą też być krzywdzące. Ja rozumiem, że... No bo teraz pytanie jest, jaki to miałby być limit? No to jest trudne pytanie, czy zrobilibyśmy limit, no bo musielibyśmy już wyznaczyć ten limit, prawda? A jeżeli ktoś będzie chciał pracować więcej, jeżeli ktoś będzie bardziej zaradny, jeżeli ktoś będzie wykazywał się większą gospodarnością w zarządzaniu tym szpitalem, większą gospodarnością w tym, w jaki sposób pracuje, prawda? No to czy chcemy go w ten sposób karać tym limitem? Zastanawiam się, myślę, że nie bardzo.
0: A tutaj została prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski, zarządził audyt w tym szpitalu i w innych warszawskich szpitalach, żeby sprawdzić właśnie, czy ci lekarze rzeczywiście pracują wtedy, kiedy deklarują, że pracowali, bo w przypadku tego młodego człowieka było tak, że na przykład był w telewizji albo na spotkaniu politycznym, a deklarował, że wykonuje obowiązki służbowe.
1: Od tego powinno się zacząć. Dobrze, że prezydent Trzaskowski bada tę sytuację. To jest słuszny tok postępowania, no bo faktycznie, jeżeli

0: My powinniśmy zacząć od egzekwowania prawa w tym zakresie. To prawo już jest, jakie jest. Być może jest w jakiś sposób dziurawe, kulawe, ale jest prawem. I powinniśmy zacząć je egzekwować. Jeżeli ten człowiek, który wziął te 1 600 000 złotych przez rok swojej pracy w placówce, w zasadzie chyba w kilku nawet placówkach, wziął 1 600 000 złotych i okazuje się, że w czasie swojej pracy wpisywał, że jest w pracy, ktoś mu musiał to podpisywać, że on w tej pracy tam był. To nie było tak, że to było za jego jakaś tam samowola, że on sobie tam przychodził, wpisywał się na listę i uciekał, tylko ktoś musiał to akceptować w tej placówce. Tam przecież jest dział kadr, tam przecież są jego koledzy, tam przecież są jacyś inni kierownicy tej placówki. Ktoś to musiał akceptować. Ja zastanawiam się i mogę postawić też śmiałą tezę, że tak wysokie zarobki w takiej placówce na szczeblu samorządowym nie wynikają tylko z tego, że ten człowiek był w jakiś sposób bardzo zaradny czy obrotny, jak to mówimy. Często takie sytuacje wynikają z tego, że ten człowiek dostał takie zarobki, żeby się komuś być może odwdzięczyć jakimś cashbackiem. To takie rzeczy dzieją się też na szczeblu samorządowym.
1: Przejdźmy do kwestii bezpieczeństwa. Dzisiaj specjalne posiedzenie Komitetu do Spraw Bezpieczeństwa, poprowadzone przez premiera będzie, na którym mają być ustalane szczegóły dotyczące stałej bazy amerykańskiej w Polsce. Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz skierował do Stanów Zjednoczonych list z taką ofertą. Kongres jest na tak. Na razie nie ma konkretnych szczegółów. Czy powinniśmy mieć stałą bazę?
0: Ja myślę, że jest to, wolałbym w pierwszej kolejności, żebyśmy zapewnili sobie nasze wojsko na tyle silne, żeby móc przede wszystkim liczyć na siebie. Natomiast jeżeli jest taka oferta, jest taka możliwość, Stany Zjednoczone, no to jest jednak największe państwo z największym potencjałem militarnym na świecie. I jeżeli ta stała baza miałaby w jakiś sposób odstraszać wroga, jakim jest w tym momencie niewątpliwie Rosja, to jak najbardziej taka baza powinna w Polsce powstać. Nie miałbym nic przeciw, tylko żeby ta baza znalazła się, żeby byli w niej żołnierze, żeby ta współpraca na linii polsko-amerykańskiej była jeszcze bardziej zacieśniana. Natomiast tak jak powiedziałem na początku tej wypowiedzi, życzyłbym sobie wpierw, żebyśmy mieli na tyle silną armię, żebyśmy nie musieli liczyć na naszego sojusznika w razie zagrożenia i nawet w przypadku tego odstraszania. Dobrze jest móc liczyć na sojusznika, który przyjdzie, pomoże nam w czasie, kiedy będziemy tej pomocy potrzebować. Natomiast wpierw stawiamy na polską armię, na polskie siły zbrojne i na polski potencjał militarny.
1: To dobrze, że prezydent Karol Nawrocki poleciał do Waszyngtonu na urodziny prezydenta Donalda Trumpa. Oglądał walki w oktagonie MMA. Czy coś politycznie z tego będzie wynikało?
0: Donald Trump już od dłuższego czasu słynie z tego, że potrafi być kontrowersyjny, potrafi być nieprzewidywalny, ekscentryczny, ekstrawagancki i jakby no, to, że urządził sobie tą galę, tą walkę na swoje urodziny, postawił ten oktagon czy ten ring, ja nawet nie wiem jak to się fachowo nazywa, no to jest jego sprawa. Natomiast
1: cały świat o tym pisze, bo po raz pierwszy w historii amerykańskiej w ogrodach Białego Domu były walki MMA.
0: Natomiast ważne jest to mimo wszystko, mimo tej ekstrawagancji, kontrowersji, które niesie ze sobą Donald Trump, że jest to prezydent Stanów Zjednoczonych, naszego największego sojusznika, naszego sojusznika, który może być tym wsparciem militarnym dla nas, który oferuje dodatkowe wojska. To jednak dobrze, że prezydent Nawrocki tam poleciał, buduje, no bo jeżeli nie on, to myślę, że nikt inny z Polski by nie dał rady tam polecieć. No jednak trzeba przyznać, że prezydent Nawrocki ma tą dobrą relację z USA, ma tą dobrą relację z Donaldem Trumpem. Więc jeżeli tutaj mamy taką możliwość, że akurat prezydent Nawrocki ma bardzo dobrą relację z Donaldem Trumpem, premier Tusk ma dobre relacje w Unii Europejskiej, grajmy na dwóch fortepianach, bo zdobywajmy tych sojuszników w obu miejscach. Niech ci panowie się uzupełniają. Natomiast no, problem jest taki, że oni za bardzo nie chcą ze sobą współpracować, zarówno Donald Tusk z prezydentem Nawrockim i odwrotnie, prezydent Nawrocki z Tuskiem też za bardzo nie chcą współpracować, bardziej chcą pokazać, kto tutaj jest ważniejszy, a myślę, że nie o to chodzi, że bardziej liczy się interes Polski i polskie dobro narodowe.
1: A czy to dobrze, że prezydent Karol Nawrocki, będąc w Stanach Zjednoczonych, mówił dziennikarzom, że rząd zniszczył relacje ze Stanami Zjednoczonymi, wymienił konkretnie Donalda Tuska i Radosława Sikorskiego, oskarżył ich, że są antyamerykańscy.

0: miejscy, ale on na szczęście te relacje naprawił.
1: No właśnie, to jest to, o czym mówię, o tej takiej walce pałacu z kancelarią prezesa Rady Ministrów. Nie powinno dochodzić do takich rzeczy. Nie chciałbym, tak jak nie chciałbym, żeby polscy politycy jechali do Brukseli i donosili na Polskę, na innych polskich polityków. Tak samo wydaje mi się to niesmaczne, kiedy prezydent jedzie też do Stanów Zjednoczonych i mówi, że to Donald Tusk zniszczył te relacje i on będzie je odbudowywał. Wolałbym, żebyśmy nawet na arenie międzynarodowej postawili na tą jedność taką, pokazali pewną jedność, że jesteśmy jedną pięścią, że jesteśmy jednym frontem, który na zewnątrz wypowiada się jako jedno. To by było bardzo wskazane i pokazywało siłę Polski. Natomiast takie podziały no, budują jednak pewien problem na arenie wizerunkowy na arenie międzynarodowej, że
0: możemy
1: jesteśmy
0: być po prostu rozgrywani. Możemy być rozgrywani.
1: Dokładnie tak. Nie chciałbym, żebyśmy byli rozgrywani, czy to przez Niemcy, czy to przez Francję, czy to przez Stany Zjednoczone. Tutaj powinna panować zgoda ponad podziałami i jedność.
0: Czy pan widział te informacje, to też politycy Konfederacji Korony Polskiej o tym pisali, że właściwie chwalili się, że byli na Dniu Rosyjskim w ambasadzie Rosji. Dyrektor biura koła poselskiego Konfederacji Korony Polskiej Piotr Heszen i mający startować do parlamentu z listy Konfederacji Brauna Mateusz Piskorski, oskarżony o szpiegostwo na rzecz Rosji. Świętowali Dzień Rosyjski, wzywali do tego, żeby takie stanowisko zostało opublikowane, wzywali do normalizacji stosunków z Rosją i uważają, że ogromna jest rola Zachodu w zaistnieniu wojny rosyjsko-ukraińskiej.
1: Przyznam szczerze, że w podejściu partii europosła Grzegorza Brauna brakuje mi pewnego symetryzmu. Brakuje mi podejścia takiego, którym Grzegorz Braun cechuje, którym piętnuje jak na przykład Izrael w niektórych sytuacjach, ale już z Rosją nie ma problemu. Izrael, który rzecz jasna dokonuje tych zbrodni w Gazie, w Palestynie i tutaj z tym okej, ale jednocześnie nie widzi tego, co się dzieje, co robi Rosja w Ukrainie. Co robi Rosja, że Rosja jednak jest agresorem, że Rosja zburzyła ten ład, który od wielu lat panował w Europie.
0: A czy Bartosz Bochenczak wyobraża sobie koalicję z Koroną Brauna? O tym porozmawiamy już w internetowej dogrywce. Pan Bartosz Bochenczak z nami zostaje. Proszę też z nami zostać na YouTube, na stronie internetowej Trójki, gdzie będziemy kontynuować rozmowę.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Największe gwiazdy,
6: a wśród nich
5: Big Day.
6: Formacja nieżywych schabów.
5: Doda. Maryla Rodowicz. Michał Szpak.
6: Gorąca publiczność i niezapomniane wrażenia.
5: Wstęp wolny i doskonała zabawa.
7: Wakacyjna trasa lata z radiem i telewizją polską.
6: Początek naszej trasy. Sobota, 20 czerwca, Bielsko-Biała.
5: Transmisja koncertów TVP2 po 20
7: i na antenie radiowej jedynki po 21.
6: Zapraszamy.
8: Partnerem trasy lata z radiem i telewizją polską jest miasto Bielsko-Biała, polska stolica kultury.
9: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody. Bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
10: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
11: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem.

0: z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy tak, żeby

0: kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
0: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
1: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
4: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.
6: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
7: Żegnamy reklamy.
8: Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 8:31. Na skrót serwisu zaprasza Michał Przerwa.
9: 19-latek poszukiwany w związku z zabójstwem byłej partnerki nie żyje. Policja znalazła jego ciało. Wczoraj wieczorem na terenie gminy Myszana Dolna w Małopolsce doszło do kłótni między mężczyzną a jego byłą partnerką. W trakcie sprzeczki 19-latek prawdopodobnie zaatakował kobietę, powodując u niej poważne obrażenia, a potem uciekł. Mimo akcji ratunkowej życia 19-latki nie udało się uratować. Kwestie logistyczne związane z obecnością wojsk amerykańskich w Polsce zostaną omówione podczas posiedzenia Komitetu do Spraw Bezpieczeństwa Narodowego i Spraw Obronnych Rady Ministrów. Konieczne jest przygotowanie logistyczne do stałej obecności Amerykanów, mówi wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Wiesław Szczepański.
10: Polska musi przygotować miejsce zakwaterowania żołnierzy, składowania również sprzętu, ale również całą logistykę związaną z zakwaterowaniem żołnierzy, którzy będą mieszkali, a więc również ich rodzin, tam gdzie są bazy amerykańskie, jest ich rodzina, są szkoły, czasami przedszkola, więc cała logistyka, można powiedzieć, budowy zaplecza socjalnego, zaplecza logistycznego.
9: Posiedzeniu komitetu będzie przewodniczył premier Donald Tusk, a o zwołanie narady wnioskował wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Poseł Wojciech Król usunięty z zarządu wojewódzkiego Koalicji Obywatelskiej na Śląsku. Władze wojewódzkiej partii odwołały także z zarządu byłego wiceprezydenta Chorzowa Marcina M., który zawiesił członkostwo w Koalicji Obywatelskiej. To pokłosie afery korupcyjnej w tramwajach śląskich. Sprawa dotyczy podejrzeń oszustw i korupcji związanych z modernizacją infrastruktury tramwajowej finansowanej ze środków Unii Europejskiej. W tej sprawie Sejm ma także podjąć decyzję dotyczącą uchylenia immunitetu posłowi Królowi.
8: W Warszawie za oknem szaro, buro, ponuro i mokro. Taka aura dominuje na północnym wschodzie kraju. Na zachodzie, w centrum i na południu jest raczej słonecznie i taki podział Polski powinien dziś obowiązywać niemal przez cały dzień. Termometry pokażą maksymalnie od 15 stopni, to na wybrzeżu, do 23 na zachodzie i południu. W większości kraju, gdzie nie spojrzeć, okolice 20. Czyli chyba nie najgorzej. Szpiegowskie historie z udziałem zwierząt towarzyszyły nam dziś w porannej audycji, ale czeka nas jeszcze historia rodem z horroru.
11: Pani Malka Zalc szła ulicą. Nagle coś dotknęło jej nogi.
8: Cała historia z dawnej prasy w cyklu Ojeju sprzed lat wielu Michała Jędrkowiaka, około 8:50. Wcześniej będzie mniejsza gra i właśnie otwieramy zapisy do niej. 22 i 7 trójek. No zapraszam, zapraszam. Live!

0: In Excess w Trójce. I tak właśnie zakończyli, a my rozpoczynamy już punkt programu, który nazywa się Mniejsza Gra, to znaczy zagramy za chwilę, ale już możemy się przywitać z panem Tomkiem z Łodzi. Dzień dobry, panie Tomku.
1: Dzień dobry.
0: Panie Tomku, pan chodzi chadza na piłkarskie mecze?
1: Niekoniecznie,
0: bo chciałbym zapytać o tych japońskich kibiców, czy oni robią na panu wrażenie, że sprzątają po sobie na trybunach?
1: Japończycy chyba zawsze robią wrażenie, obojętnie co robią, właśnie tą swoją solidnością i taką dokładnością, więc na pewno jest to imponujące.
0: A jak pan myśli, dlaczego my Polacy się tym zachwycamy, ale tak niekoniecznie wprowadzamy w życie?
1: Oj, to jest chyba nasza taka gdzieś... Ukryta dusza.
0: Ukryta duma być może także, choć może źle pojmowana. Kto do nas dołączył na stanowisku numer 2? Halo, halo, dzień dobry.
2: Dzień dobry, Piotr. O.
0: Dzień dobry, panie Piotrze, skąd pan dzwoni?
2: Z Grodziska, no tak naprawdę jestem teraz w trasie, ale ogólnie z Grodziska Mazowieckiego.
0: Ogólnie z Grodziska Mazowieckiego, no to niedaleko. Nawet mam okno na zachód, mógłbym do pana pomachać, ale pan w trasie, to pan nie zobaczy przecież.
2: Ale też w trasie na zachód.
0: Gdzieś tam w oddali na pewno pan się przemieszcza. To panie Piotrze, panie Tomku, za chwilę gramy.

0: Za 19 minut będzie 9.
1: Mniejsza gra.
0: A czym by był taki poranek od poniedziałku do czwartku bez mniejszej gry? No, nie wyobrażali sobie tego najwyraźniej dzisiaj. Pan Tomek z Łodzi i pan Piotr z Grodziska Mazowieckiego. Dzień dobry panowie raz jeszcze.
2: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: Pan Tomek, jak się okazuje, jest pszczelarzem. Panie Tomku, czy pan puchnie, jak pszczoły urządlą?
2: Nie, po kilku latach to już jest nawet takie przyjemne, takie dawka adrenaliny, tak jakby komar.
0: Akupunktura.
2: Tak, troszkę tak.
0: Czyli to już terapia taka dla nas.
2: Apiterapia się to nazywa.
0: Skołatane nerwy. Panie Piotrze, pan Piotr zajmuje się spedycją, logistyką, dystrybucją, mówiąc krótko. Taka branża.
3: Taka branża, dokładnie.
0: Czyli dużo pan jeździ?
3: Tak.
0: Właśnie, nawet teraz w trasie pan Piotr. Czyli jak rozumiem, obowiązki zawodowe.
3: Dokładnie tak.
0: Trafiłem. Dobrze, ale to panowie muszą trafiać w dobre odpowiedzi w mniejszej grze, a kto zwycięży i wybierze piosenkę, o tym się za chwilę przekonamy. Zaczynamy od pana Tomka z Łodzi. Panie Tomku, piłka nożna. Żyjemy mniej lub bardziej mundialem. Tak się jednak składa, że w 2012 roku, o tej porze roku, trwało w Polsce i w Ukrainie Euro. Polska walczyła o wyjście z grupy i właśnie 16 czerwca przegrała we Wrocławiu trzeci mecz fazy grupowej. Pytanie brzmi, z kim wtedy przegraliśmy?
2: Nie wiem.
0: To ja podpowiem może, żeby nie zostawiać pana tak zupełnie na sucho. W grupie mieliśmy Grecję, Rosję i Czechy.
2: To powiem Czechy.
0: I trafi pan, tak jest. To z Czechami przegraliśmy w 2012, 16 czerwca. I tu ciekawostka, w 2008 roku, także 16 czerwca, Polska przegrała z Chorwacją i odpadła z Euro 2008. Nie najprzyjemniejsza to data najwyraźniej dla polskich kibiców. Teraz pan Piotr, panie Piotrze, dziś mówiliśmy o premierze najnowszego filmu Pawła Pawlikowskiego Ojczyzna, który jest nazywany trzecią częścią trylogii tego reżysera. I jeden z tych trzech filmów był nagrodzony Oscarem za najlepszy film nieanglojęzyczny w 2015 roku. Który?
3: Nie wiem.
0: Ida. Ida to był ten obraz. O, dzisiaj taki ma być dźwięk przy złej odpowiedzi, filmowy. Nie ma więc punktu dla pana Piotra. Wracamy do pana Tomka. Panie Tomku, architektura Pałac Kultury i Nauki w Warszawie to charakterystyczny oczywiście budynek, czy najwyższy

0: czy w Polsce?
1: Tak.
0: Nie? Nie? Warsaw Tower, stojące kilkaset metrów od Pałacu Kultury od niedawna, jest tym najwyższym budynkiem w Polsce. No to szansa na zremisowanie i doprowadzenie do dogrywki przed panem Piotrem. Panie Piotrze, kategoria to motoryzacja i bezpieczeństwo. Czy trójkąt ostrzegawczy zalicza się do obowiązkowego wyposażenia samochodu osobowego?
1: Tak,
0: tak jest, tak. Pan Piotr dużo podróżuje, więc wozi pan, rozumiem, trójkąt ostrzegawczy.
1: Oczywiście.
0: No, oczywiście. W przeciwieństwie do na przykład gaśnicy jest obowiązkowy. Trójkąt ostrzegawczy mamy 1-1, więc czas na dogrywkę. Przypomnę, bo dogrywki dawno nie było, że zasada to kto pierwszy, ten lepszy. Szukamy hasła jednego konkretnego, choć podpowiedzi, zwłaszcza te początkowe, mogą być dość ogólne i mogą pasować być może do wielu słów. Czy pan Tomek gotowy?
2: Gotowy.
0: Pan Piotr?
1: Tak.
0: Na stanowisku. A pierwsze zdanie podpowiedzi brzmi: minęła już jego połowa.
1: Roku.
0: Nie jest to rok. Nazwę wziął podobno od larw nazywanych czerwiami.
2: Czerwiec, miesiąc.
0: Czerwiec, tak jest. Czerwiec to poprawna odpowiedź, a udzielił jej pan Tomek z Łodzi. Gratulacje.
2: Dziękuję, a dodam tylko, że larwy pszczele się nazywają czerwiec.
0: A tak, no ale to już nie chciałem panu za bardzo podpowiadać, więc usunąłem to słowo z tego zdania. Przyznaję się do tego, bo byłoby za łatwo pszczelarzowi. Dziękujemy bardzo panu Piotrowi. Panie Piotrze, gratuluję. To była wyrównana rywalizacja.
1: Dziękuję i gratuluję.
2: Dziękuję.
0: Pozdrawiamy serdecznie pana Piotra, a pan Tomek zwyciężył, więc pan Tomek wybiera piosenkę, której teraz posłuchamy. I może ją oczywiście zadedykować.
2: Dedykuję ją wszystkim.
0: Wszystkim, wszystkim.
2: Wszystkim, wszystkim.
0: No dobrze, to czego słuchamy? No już pewnie
2: słuchamy
0: państwo rozpoznają.
2: Słuchamy Marii Rodowicz, Niech żyje bal.
0: Niech żyje, oczywiście.

0: Są piosenki i są piosenki. To jest utwór z tej kategorii przez wielkie P. Zdecydowanie Maryla Rodowicz, Niech żyje bal w Trójce. Za 9 minut 9.
1: Ojeju, sprzed lat wielu.
0: Dziś Michał Jędrkowiak ma dla nas sądową tragikomedię w jednym akcie. Sprzed 93 lat.
2: Pani Malka Zalc szła ulicą. Nagle coś dotknęło jej nogi. Padła jak długa na ziemię i straciła przytomność. Świadkowie wszystko widzieli. To 17-letni Kajtek rozdarł jej pończochy. Kajtuś właściwie. Pies. Piesek nawet. Należący do Franciszka Kozunia. Pani Zalc, gdy odzyskała przytomność, nie chciała słyszeć o przeprosinach. Sprawę od razu oddała do sądu. Dlaczego wypuszcza pan psa bez kagańca? Pytał sędzia. Relacjonowały proces ostatnie wiadomości krakowskie w lipcu 1933 roku. Panie sędzio, wyjaśniał Kozuń, mój Kajtuś ma już 17 krzyżyk. Łeb mu wyłysiał, zębów nie ma, na jedno oko nie dowidzi. Komu taki staruszek krzywdę zrobi? Jak na takiego dziada kaganiec kłaść? Pytał retorycznie Kozuń. A jednak, choć taki stary, porwał na pokrzywdzonej pończochy. Nie dał się zwieść sędzia. To nie zębami, proszę sądu, tylko łapą. Na łapę mu kagańca nie założę. Co z nim zrobić, że od maleńkości kobieciarz jest straszny? Okrutnie na damskie łydki łasy. Jak gdzie zgrabną łydkę zobaczy, to salceson rzuci i poleci. Kozuń przekonywał sąd, że to u Kajtka rodzinne. Mamusia jego, nieboszczka, panom z kolei spodnie ściągała. Nieraz mu tłumaczę, bo pies rozumny i wie, co do niego gadam. Kajtuś, czy to nie wstyd, żeby taki stary piernik za babami się oglądał? Przecież ty już, draniu, ledwo łazisz. Franciszek Kozuń mówił, że pies słuchał, lizał go po rękach, jakby chciał przyznać rację i obiecać poprawę. A potem znowu to samo. Co z nim zrobić? Już taki jest pies temperamentalny, konstatował Kozuń. I wyjaśniał, że zawsze w kieszeni nosi parę pończoch, żeby poszkodowane jakoś obłaskawić. Z Malką Zalc się nie udało. Temperament Kajtka kosztował Kozunia 10 zł. Taką grzywnę nałożył sąd. Równowartość 10 kaw na mieście. Od wyroku ani Kozuń, ani Kajtek się nie odszczekiwali.
1: Ojeju, sprzed lat wielu.
0: Michał Jędrkowiak, dziękujemy. Kto był wczoraj na koncercie Foo Fighters, Dave'a Grohla się nasłuchał w Warszawie, ale kto nie był, może posłuchać też Dave'a Grohla w tej innej wersji. DGs w Trójce. Za 6 minut 9.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Wszystkie łososie wędzone Nautica 100 gramów. Drugi tańszy produkt aż 60% taniej. A z kuponem Lidl Plus. Mleko łowickie UHT 3,2% 1 litr. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A teraz złoty 65 przy zakupie 6 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
4: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
5: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Ach, co za dzień.
7: Co się stało?
6: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
7: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
6: Meliski?
7: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
6: Czyli to takie pastylki antystresowe?
7: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
6: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
7: Na mnie i na Meliski.
8: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
9: Wszystko, czego dziś chcę,
10: to hity z Intermarché. Jak polski kalafior.

0: Tylko 4,99, a od wtorku łopatka. Kilogram 9,99 z kartą Moje Intermarché.
1: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę. Jeszcze nie śpisz?
2: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
1: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
2: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
3: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Żegnamy reklamy.
6: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś wtorek, 16 czerwca, jest 9. Na serwis zapraszają Anna Kowalik-Brankati i Michał Przerwa.
7: Koniec poszukiwań 19-latka podejrzewanego o zabójstwo. W lesie znaleziono ciało.
8: Milionowe zarobki lekarzy wywołują polityczną debatę, mówił o tym rano gość bez uników rozmowy politycznej w Trójce.
7: Szczyt G7 skupi się dziś na Ukrainie. Do Evian przyjeżdża Wołodymyr Zełenski.
8: Koniec obławy w Mszanie Dolnej. Jak dowiedziało się nieoficjalnie Polskie Radio, poszukiwany 19-latek nie żyje. Trwa identyfikacja zwłok.
7: Od nocy trwały intensywne poszukiwania Kacpra Wójtowicza, podejrzewanego o zabójstwo 19-letniej byłej partnerki. Wcześniej miało dojść między nimi do sprzeczki.
8: Od dziś nie obowiązują już obniżone stawki akcyzy na benzynę i olej napędowy. W efekcie kierowcy mogą spodziewać się niewielkiego wzrostu cen paliw na stacjach.
7: Nasz reporter Mateusz Czmiel pytał kierowców we Wrocławiu, czy odczuli zmiany.
9: Dzisiaj jeszcze nie. Myślę, że stacje benzynowe, które wprowadziły kupony na przykład zniżkowe, no to też dużo to zmienia. Natomiast jak akcyza wróciła, chyba i tak cena jest niższa niż w trakcie sytuacji, która była kilka tygodni temu.
10: Akcyza wróciła na paliwo. Odczuła pani dzisiaj tankując?
11: Nie. Wczoraj było 6,04, dzisiaj jest 5,97, więc jest i tak taniej niż wczoraj.
12: Raczej nie, zawsze za stówkę tankuję, także...
10: Bez względu na wszystko.
12: Bez względu, dokładnie.
7: Podwyżka cen powinna jednak być mniej zauważalna z powodu spadków cen na światowych rynkach paliw po informacjach o rozejmie na Bliskim Wschodzie.
8: Horrendalnie wysokie zarobki lekarzy znowu budzą emocje. Po ujawnieniu historii Dawida Kacprzyka, lekarza z warszawskiego szpitala południowego, który w ubiegłym roku miał zarobić ponad 1,6 mln złotych.
7: Kandydat Konfederacji na prezydenta Krakowa Bartosz Bocheńczak, pytany w rozmowie politycznej w Trójce, czy w związku z podobnymi przykładami powinny być wprowadzone limity zarobków dla lekarzy, odpowiedział, że ma z tym problem.
13: Musielibyśmy już wyznaczyć ten limit, prawda? A jeżeli ktoś będzie chciał pracować więcej, jeżeli ktoś będzie bardziej zaradny, jeżeli ktoś będzie wykazywał się większą gospodarnością w zarządzaniu tym szpitalem, no to czy chcemy go w ten sposób karać tym limitem? Zastanawiam się, myślę, że nie bardzo.
7: Dawid Kacprzyk oprócz pracy w szpitalu południowym pracował jeszcze w trzech innych placówkach. Prezydent Warszawy zapowiedział audyt w warszawskich szpitalach. Kroki w tej sprawie podjęła także Naczelna Izba Lekarska.
8: A cała rozmowa z Bartoszem Bocheńczakiem na naszej stronie internetowej oraz na YouTubie.
7: Politycy koalicji rządzącej liczą na to, że prezydent Karol Nawrocki podpisze ustawę o statusie osoby najbliższej. Na zaplanowane w tym tygodniu spotkanie Karol Nawrocki zaprosił Urszulę Pasławską z PSL-u.
8: Poseł tej partii Andrzej Grzyb ma nadzieję, że Urszula Pasławska przekona prezydenta do podpisania ustawy.
14: Ja myślę, że te deklaracje ze strony Kancelarii Prezydenta są jasne, że ten zakres, który został uchwalony przez Sejm, będzie trudny do zaakceptowania przez Kancelarię Prezydenta. No ale zobaczymy, jak się zakończy misja pojednawcza ze strony pani poseł Urszuli Pasławskiej.
7: Chęć rozmowy zadeklarowała także Lewica, która razem z ludowcami pracowała nad kompromisem w tej sprawie. Rzecznik Łukasz Michnik powiedział, że do tej pory Kancelaria Prezydenta nie odpowiedziała, czy przedstawiciele jego partii mogliby wziąć udział w spotkaniu.
15: Chcemy rozmawiać, chcemy pociągnąć te negocjacje do końca, nie odpuścimy ich na żadnym etapie. Z informacji, jakie Kancelaria Prezydenta z siebie wydawała i sam prezydent, wynikało jasno, że prezydent nie za bardzo rozumiał, co chodzi w tej ustawie. Na razie bez odpowiedzi Katarzyna Kotula jest gotowa, żeby rozmawiać z Karolem Nawrockim.
7: Sejm pod koniec maja przyjął ustawę o statusie osoby najbliższej. W przyszłym tygodniu trafi ona pod obrady Senatu.
8: We francuskim Evian dziś drugi dzień szczytu G7. Wczoraj dominował temat amerykańsko-irańskich negocjacji pokojowych.
7: Dziś główną kwestią ma być wojna w Ukrainie. Tym bardziej, że we Evian pojawi się ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski.
16: Ukraiński prezydent spodziewany jest już rano na roboczej sesji z udziałem wszystkich przywódców państw G7. Francuska prezydent

0: prezydencja liczy przede wszystkim na jasny sygnał wsparcia dla Kijowa ze strony prezydenta Stanów Zjednoczonych. Za kulisami Francja ma zabiegać o zorganizowanie dwustronnego spotkania między Donaldem Trumpem a Wołodymyrem Załańskim, którego na razie nie przewidziano w oficjalnym programie. Wczoraj Donald Trump poinformował, że przed przylotem do Francji rozmawiał telefonicznie z Władimirem Putinem i Wołodymyrem Załańskim o zakończeniu konfliktu. Widzę, że być może uda nam się coś w tej sprawie osiągnąć. Myślę, że obaj są na to otwarci, przekonywał. Z kolei ukraiński przywódca poinformował, że Rosja ignoruje jego propozycje spotkań i że poprosił Donalda Trumpa, by osobiście zaproponował Władimirowi Putinowi trójstronne spotkanie w Stanach Zjednoczonych. Jeśli Rosja odmówi, konieczne będzie zwiększenie presji, zaznaczył. Stefan Folzer, Polskie Radio.
1: Klimat.
2: W całym kraju jakość powietrza jest bardzo dobra, jedynie w Przemyślu, części Warszawy, Kobierzycach, Trzebnicy, Gorzowie Wielkopolskim i Koszalinie dobra.
3: W tej chwili prawie 46% energii pochodzi ze źródeł odnawialnych, najwięcej ze słońca.
2: To był Serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
5: 5:05, czas na sport, Dariusz Urbanowicz.
6: Sport w ogóle, a piłka nożna na mundialu w szczególe są nieprzewidywalne. Debiutujące na Mistrzostwach Świata Wyspy Zielonego Przelądka nie dały sobie wbić bramki przez kandydatów do tytułu Hiszpanów i skończyło się na 0-0. Sensacja to mało powiedziane. Zapachniało też rewelacjami w starciu Belgów z Egiptem i Urugwaju z Arabią Saudyjską. W obu przypadkach było 1-1, a to faworyci pierwsi tracili gole. 2-2 w konfrontacji Islamskiej Republiki Iranu z Nową Zelandią. Ze względów politycznych w występie Iranu nie brakowało podtekstów.
7: Starcie to odbyło się w cieniu napięć politycznych na linii Iran-USA. Był to pierwszy mecz Iranu w Stanach Zjednoczonych od wybuchu konfliktu zbrojnego z tym krajem. Choć osiągnięto wstępne porozumienie w sprawie zakończenia działań wojennych, atmosfera pozostawała napięta w związku z problemami, z jakimi Iran musiał się mierzyć jeszcze przed rozpoczęciem turnieju, pisze USA Today. Mecz miał dodatkowy ciężar gatunkowy, gdyż Iran musiał przenieść swoją bazę treningową z Arizony do meksykańskiej Tijuany. Gdy już rozbrzmiał pierwszy gwizdek, gra toczyła się w szaleńczym tempie, podkreśla z kolei portal Yahoo Sports. Kilkuset Amerykanów irańskiego pochodzenia protestowało przed stadionem, na którym odbywał się pierwszy mecz Iranu na Mistrzostwach Świata. Domagali się oni zmian w Teheranie i wymachiwali flagą z lwem i słońcem, symbolem sprzed rewolucji. Podczas gdy tysiące kibiców tłumnie przybywały na obiekt, by obejrzeć grę drużyny w samym sercu największego skupiska irańskiej diaspory, informuje agencja prasowa Associated Press. Z kolei New York Times podał, kibicom zakazano wnoszenie na stadiony podczas Mistrzostw Świata flag Iranu sprzed rewolucji, po tym jak w Los Angeles, w wyniku rozprawy zwołanej w ostatniej chwili, podtrzymano zakaz wydany przez FIFA. Z Miami dla Sportu Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
6: Dziś w programie Mundialu kolejny mecz z podtekstami. Wicemistrzowie świata z Francji zagrają z byłą kolonią, Senegalem. To o 21:00, o północy Irak zagra z Norwegią. Broniąca tytułu Argentyna o 3:00 zmierzy się z Algierią, a o 6:00 Austria z Jordanią. A o 17:40 studio mundialowe w Trójce. Co jeszcze dziś w sporcie? Półfinałowy pojedynek Elżbiety Wójcik w Pucharze Świata w boksie. Agata Kaczmarska i Aleksiej Sewostianow powalczą w ćwierćfinałach. Przed nami też sporo emocji tenisowych. Kamil Majszczak nie zdążył nacieszyć się zwycięstwem w Sertenhagen-Bosch, a już musi zabierać się do pracy. Z holenderskich trawników przeniósł się na te londyńskie w Queen's Clubie i zagra dziś z Izim Lecheczką. Majszczak od poniedziałku to numer 47 ATP, a Czech jest 12 rakietą świata. Formy w hale szuka Hubert Hurkacz, a jego pojedynek z Andrejem Rublowem powinien się zacząć o 13. Magdalena Fręch też gra w Niemczech, a dokładnie w Berlinie i zmierzy się z Ewą Lis. Co prawda łodzianka przegrała w finale kwalifikacji z Szyłaj-Żęk, ale skorzystała na wycofaniu innej zawodniczki i zagra w turnieju głównym. A jutro w Warszawie mecz numer 5 w rywalizacji koszykarzy o Mistrzostwo Polski. Zastal wyrównał w Zielonej Górze na 2-2 po zwycięstwie z Legią 85-73.
8: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Wczorajsza pogoda z całego kraju dziś ostała się była na północnym wschodzie. Na zachodzie, w centrum i na południu jest raczej słonecznie i taki podział powinien dziś obowiązywać przez niemal cały dzień. Termometry pokażą maksymalnie od 15 stopni na wybrzeżu do 23 na zachodzie i południu.
8: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
5: W studiu już Justyna Grabasz. Dzień dobry.
11: Dzień dobry.
5: A czy ty wiesz, że brakująca połowa dziejów Ani Kowalczyk trafiła

0: Pana listę proponowanych lektur dla klas 4-8?
1: Jej, to wspaniały sukces, to gratulujemy Ani w takim razie.
0: Możesz pogratulować Ani, jak będziesz wychodzić, bo Ania przychodzi po 11.
1: Tak, i przyjdzie też do mnie prawdopodobnie przed 11, także już zdradzę, co się wydarzy w programie przed 11.
0: Ale to w takim razie przybijaj piątki Ani i przekaż ode mnie, jeśli ja jej nie spotkam na korytarzu.
1: Dobrze, przekażę, z pewnością. Dzień dobry. Ja tutaj będę do 11, tak jak wspomniałam, nazywam się Justyna Grabasz, a wraz ze mną Michał Żołądkowski i Katarzyna First-Wojtkowska.
2: Dobrego dnia.
1: A to jest Richard Ashcroft.

Piosenka zainspirowana prawdziwą historią miłosną. Historia Richarda Ashcrofta i jego żony Kate, która swoją drogą grała kiedyś na klawiszach w zespole Spiritualized. A Song for the Lovers, tak rozpoczynamy dzisiaj. Dzień dobry.

Niemal całe dwie wspólne godziny przed nami, przed ekipą Dobrego Dnia i przed Państwem. A żeby nam było milej, to oczywiście zachęcam do kontaktu mailowego dobregodnia@polskieradio.pl i telefonicznego 22 i 7 trójek. Pierwsza połowa czerwca za nami, jak się Państwo z tym czują? Czy w głowie pojawia się jakaś taka myśl, że przed nami całe wakacje, czy raczej takie lekkie przerażenie, że to już tak szybko? No ja się cieszę niezmiernie na myśl o wakacyjnych dniach, na myśl o letnich festiwalach, a przed nami naprawdę sporo wydarzeń festiwalowych, o których z pewnością będziemy w trójce mówić. Na razie jednak mówimy o piosence dnia, a właściwie powiemy o niej za moment. Na razie po prostu posłuchajmy.

0: Bardzo udana współpraca dwóch niezwykłych pań, Misi Furtek i Katarzyny Nosowskiej. Nie bój się, to jest nasza piosenka dnia i przy okazji zapowiedź płyty Misi Furtek Otuchy, która ukaże się 18 września. A skąd pomysł na to, żeby w tym utworze pojawiła się akurat Katarzyna Nosowska? O tym kilka tygodni temu Misia opowiedziała nam w audycji Nowe w Piątek.
1: Ten refren, to gadanie takie do siebie, nie bój się. My też, jak napisałam ten tekst i zaczęliśmy nagrywać wokale i ja tak usłyszałam w swojej głowie, że po prostu ja tak do siebie mówię, ale żeby tak bardziej w to uwierzyć, to fajnie by było, żeby tam ten jakiś drugi głos jeszcze mnie poklepywał i od razu pomyślałam, że byłoby po prostu wspaniale, gdyby to mogła być Kaśka. Ona mi się tak kojarzy od zawsze, że to jest taki wspierający głos, taka, ja mówię, że to jest taka hype womanka po prostu wszystkich w branży, która pięknie mówi.

0: mówi o innych twórcach, zawsze słucha, też wysyła wiadomości właśnie takie hajpujące, że super rób, ale fajnie i totalnie mi się z tym kojarzy. Myślę, że i muzycznie, i właśnie tak znaczeniowo pięknie pasuje do tej piosenki i dla mnie po prostu też osobiście to dużo znaczy, że to jest właśnie ona tym głosem, która tam mi dodaje tej odwagi.
1: Katarzyna Nosowska dodająca otuchy jako głos wspierający, no to się po prostu musiało udać. Nie bój się, piosenka dnia za nami, a przed nami Blind Melon, No Rain.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
2: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
4: Skoda. Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
5: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
4: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
5: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
6: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
7: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
8: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
9: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
10: Mama była smutna i zmęczona.
8: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
11: Zdrowid. Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacje skarbowe.pl.
12: Ciągłe poruszanie nogami pod

0: Czas snu było dla mnie uciążliwe, dlatego wybrałam Restonum LS.
1: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
2: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arona i Seata i

0: najbliższy salon Seata.
1: Żegnamy reklamy.
2: Na zegarze 9:30.
3: Informator ekonomiczny.
2: A w trójkowym studiu Marek Klapa i jego gość.
4: Dzień dobry, a gościem informatora ekonomicznego Trójki jest Paweł Karczewski, wiceprezes Quercus TFI, a także makler papierów wartościowych. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
4: Cena ropy zatrzymała się wczoraj na poziomie około 80 dolarów w przypadku WTI i 83 dolarów w przypadku Brent. Czyżby rynek zajął bezpieczne pozycje i wyczekiwał, co też stanie się w piątek? No, w ostatnich godzinach zmienności prawie nie było.
5: Tak, ropa kosztuje w tej chwili 14% drożej niż rok temu o tej porze, kiedy kosztowała około 70 dolarów. Mhm. I ten przedział między 70 a 80 prawdopodobnie teraz będziemy utrzymywać.
4: Jest ryzyko, że w przypadku niepowodzenia negocjacji na ostatniej prostej znów wrócimy do trzycyfrowych wartości?
5: Raczej nie, natomiast no lekkie jakieś takie wzrosty mogą się pojawić, tym bardziej, że ropa przez ostatnie półtora miesiąca spadła z około 120 dolarów na 80, więc o 1/3. Także jakieś lekkie odreagowanie nerwowe jest możliwe, ale raczej nie sądzę.
4: To ważne, bo rząd zamyka właśnie dystrybutor z niższą akcyzą, a wkrótce także z VAT-em na paliwa. To dobry moment na takie działania?
5: Dobry, dlatego że te działania miały na celu złagodzenie wpływu właśnie skoku tej ceny ropy naftowej na nasze portfele. W tej chwili, kiedy ropa naftowa już staniała, no to rząd nie musi tych mechanizmów kontynuować wspierających. My będziemy mieli tańsze paliwo bez tego mechanizmu, a rząd jednocześnie dokona oszczędności.
4: Odczujemy w portfelach te zmiany mocno, pana zdaniem?
5: Mocno nie, no bo przez ten pakiet CPN paliwo było znacznie tańsze niż gdyby było bez tego pakietu w czasie wojny. Dlatego teraz ropa staniała, natomiast minus ten CPN, ona nie powinna mocno się przekładać w tej chwili na taniejące paliwo, ale zakładam, że będzie odrobinę taniej niż dzisiaj.
4: To skoro tak optymistycznie podchodzi pan do sprawy, to jeszcze szczypta optymizmu w kwestii możliwych scenariuszy. Jeśli uda się osiągnąć trwały pokój na Bliskim Wschodzie, wrócimy do poziomów cen ropy, a także paliw sprzed wojny?
5: Jest szansa, że do końca roku, kiedy ten bilans ropy się wyrówna, że wrócimy do tych cen w okolicach 60 dolarów za ropę WTI. Natomiast na przykład Citibank twierdzi, że w czwartym kwartale cena ropy dojdzie do 70 dolarów, czyli trochę wyżej niż przed wojną, ale mniej więcej tyle, ile było rok temu.
4: Ale niektórzy mówią, że trzeba sprawdzić, jak mocno ucierpiała w wyniku działań wojennych infrastruktura naftowa, rafinerie. To jest duże zagrożenie?
5: To jest pewne zagrożenie, natomiast to jest zagrożenie znane. Poza tym ropa naftowa jest w krajach bardzo bogatych, które mają dolary na to, żeby szybko odbudowywać infrastrukturę. No i jeszcze ważny element, przed wojną OPEC limitował wydobycie ropy ze źródeł działających wówczas. W związku z tym, jak jest tych szybów aktywnych mniej i będą pracować pełną parą, to jest szansa, że będą wydobywać niewiele mniej niż przed wojną.
4: Złoto zdrożało. Zwykle, kiedy kończyły się wojny, bywało na odwrót. Co też się wydarzyło tym razem?
5: Złoto bardzo staniało w czasie wojny i to też było być może na odwrót w stosunku do tych takich intuicyjnych naszych przekonań. Natomiast złotem nie napali się w piecu, ani się samochodu nie odpali. W związku z tym po prostu w czasie wojny ci, którzy mogli sprzedawać złoto, żeby na przykład ratować walutę swoją, tak jak Turcja, osłabiali złoto.
4: Panie Pawle, to jeszcze spójrzmy na warszawską giełdę. Wszędzie się wczoraj zazieleniło, w Warszawie też początkowo było zielono, ale dzień skończyliśmy na stratach. Dlaczego warszawska giełda tak źle zareagowała na te wydarzenia? Albo inaczej, dlaczego nie poszła za falą i nie wkomponowała się w te fale optymizmu?
5: Według mnie nie było tak źle. O ostatecznym tym wyniku spadkowym zdecydował kurs Orlenu, który spadł o ponad 7%. Orlen waży aż 17% w indeksie giełdowym. No i w związku z tym, że on był największym beneficjentem wcześniej wojny i podwyższonych cen ropy, to wczoraj się mocno korygował i to wpłynęło na całościowy obraz rynku. Natomiast większość spółek bardzo ładnie wczoraj pracowała i rosła. Poza tym giełda polska jest na tyle silna w tym roku, prawie 20% już od początku roku urosła, no, że ma prawo od czasu do czasu się lekko korygować.
4: A widzi pan szansę, żebyśmy powtórzyli?

0: aniżeli wynik z ubiegłego roku. Przypomnijmy, 2025 rok był fenomenalnym rokiem dla inwestorów giełdowych.
1: Tak, tamten rok był fenomenalny, ponad 40% wzrostu indeksu giełdowego WIG. Wydaje mi się, że szansa na powtórzenie aż tak dobrego wyniku jest niewielka. Natomiast myślę, że będą dalej wzrosty, więc jeżeli mamy teraz prawie plus 20, wydaje mi się, że jeszcze mamy dużą przestrzeń do wzrostów i powinniśmy mieć naprawdę na koniec roku bardzo dobre wyniki naszego indeksu giełdowego.
0: Optymizm jest potrzebny także w gospodarce. Bardzo dziękuję. Naszym gościem był pan Paweł Karczewski, wiceprezes Quercus TFI. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję.
2: Informator ekonomiczny.
3: A mówił do państwa Marek Klapa. Jeszcze dzisiaj powrócisz, prawda?
0: 16:30 zapraszam.
3: No to zapraszamy do słuchania. A przed nami teraz grupa Nu Genea.

On and On to grupa Nugenea i Tom Misch. Kolejna przepiękna współpraca. I to jest też jedna z nowości. Możemy ją znaleźć na płycie People of the Moon, która swoją drogą całkiem niedawno był naszą płytą tygodnia w Trójce. A teraz przeskakujemy do albumu, który gdyby ukazał się teraz, to z pewnością w ramach płyty tygodnia pojawiałby się na naszej antenie, bo to jest album znakomity. Ukazał się jednak w roku 1972, dokładnie 54 lata temu, co do dnia, 16 czerwca, The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars, czyli słynny kosmiczny album Davida Bowiego.

Znakomity album opowiadający historię kosmity Ziggy'ego Stardusta, który przybywa na Ziemię, a potem błyskawicznie staje się gwiazdą rocka. The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars.

Dzisiaj ta przepiękna płyta Davida Bowiego obchodzi swoje urodziny, 54. A jak już przy urodzinach jesteśmy, to jeszcze jedna data. 2 lata przed słynną płytą Davida Bowiego na świat przyszedł Marcin Ciurapiński, czyli współzałożyciel grupy Big Day. I z tej okazji na naszej antenie utwór, którego mam wrażenie dawno tutaj nie było, tak więc słuchamy, a Marcinowi życzymy rzecz jasna wszystkiego, co najlepsze. Przestrzeń to przed nami.

A to John Frusciante i jego Going Inside. Takie rzeczy na trójkowej antenie. Już za kilka chwil u nas serwis trójki, później Dobrego Dnia, część druga, ale zanim to jeszcze pozwolę sobie cofnąć się wspomnieniami do niedzieli. Otóż w audycji Rezydencja mieliśmy wielką przyjemność gościć Bowską, która podzieliła się z nami wieloma swoimi muzycznymi miłościami, wspomnieniami z dzieciństwa i tymi całkiem współczesnymi inspiracjami. Zapisu audycji można posłuchać na stronie trójki, a ja na zachętę mam dla Państwa utwór w wykonaniu Bowskiej właśnie, którego w niedzielę nie było, ale myślę, że dobrze będzie go dziś usłyszeć, bo to jest po prostu piękna piosenka. Bowska i Dzika.

0: Autopromocja.
1: Nie jeden uśmiechnie się pod wąsem, a nie jedna nad Bałtykiem. Mamy przynajmniej taką nadzieję.
2: Prosił o bilion złotych, a dostał bulion złoty. Prosił o forsy górę, ma tylko w zupie kurę.
1: Nowa piosenka duetu Bob and Carolina pod tytułem Bałtyk i wąs już dostępna na stronie trójkapolskieradio.pl. A kolejna premiera w czwartek w piosenkarni o 8:50.
3: Udało mi się?
4: Udało, brawo, brawo.
0: Autopromocja.
5: Zapraszamy do reklamy.
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
9: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
10: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
11: Halo, halo, czy nas słyszycie?
10: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
12: Habemus Papam.
10: Plebiscyt Polskie Radio.pl.
13: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
14: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem

0: składniki suplementu diety Dumen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Dumen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
1: Żegnamy reklamy.
2: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest wtorek, 16 czerwca. Właśnie minęła 10. Serwis Trójki przedstawi Artur Ewertowski.
3: Ciało młodego mężczyzny znaleziono podczas policyjnej obławy w Małopolsce. To prawdopodobnie on był poszukiwany w związku z zabójstwem 19-latki. Są zarzuty w śledztwie dotyczącym wydawania za łapówki certyfikatów odbytych szkoleń dla ochroniarzy. Oskarżonych jest 8 osób. Już niedługo dowiemy się, czy tenisistka Maja Chwalińska otrzyma dziką kartę Wimbledonu. Decyzja ma zapaść jeszcze przed południem. Podczas policyjnej obławy znaleziono ciało młodego mężczyzny. To prawdopodobnie 19-latek poszukiwany w związku z zabójstwem 19-latki z gminy Mszana Dolna w Małopolsce. W pobliżu Mszany Dolnej jest nasz reporter Paweł Pawlica.
4: Po ponad 8 godzinach policja zakończyła poszukiwania 19-latka podejrzanego o morderstwo. W akcji wykorzystywane były psy tropiące, drony, a także policyjny śmigłowiec. To właśnie załoga śmigłowca w lesie w miejscowości Niedźwiedź wypatrzyła ciało poszukiwanego 19-latka. Na miejscu morderstwa 19-latki, jak i znalezienia ciała jej byłego partnera, pracują śledczy. W przypadku śmierci młodego mężczyzny wstępnie wykluczony został udział osób trzecich. Policja informuje, że 19-latka zginęła wczoraj wieczorem. Jej były chłopak, również 19-latek, miał zaatakować ją w czasie sprzeczki, a potem uciec. Życia 19-latki nie udało się uratować. Z miejscowości Niedźwiedź, Paweł Pawlica, Polskie Radio.
3: 8 osób usłyszało zarzuty w śledztwie dotyczącym korupcji przy szkoleniach dla pracowników ochrony. Policjanci zatrzymali ich w Gdańsku, Gdyni, Malborku i powiecie gdańskim. 68-letni dyrektor dwóch placówek oświatowych miał za łapówki wystawiać nieprawdziwe zaświadczenia.
5: W zamian za przekazywane środki pieniężne wystawiane były dokumenty potwierdzające ukończenie kursów. Mimo że osoby wskazane w zaświadczeniach nie uczestniczyły w wymaganych przepisami prawa zajęciach teoretycznych ani praktycznych.
3: Mówił prokurator Mariusz Duszyński. Dokumenty były później wykorzystywane do ubiegania się o wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony, którą prowadzi policja. Dyrektor usłyszał 7 zarzutów, nie trafił jednak do tymczasowego aresztu, mimo że chciała tego prokuratura. Pozostałych 7 osób odpowie za wręczanie korzyści majątkowych. Podejrzanym grozi do 10 lat więzienia. Ukraina rozpoczęła oficjalnie rokowania członkowskie z Unią Europejską. Wczoraj przy okazji spotkania ministrów spraw zagranicznych unijnych krajów w Luksemburgu uroczyście otwarto pierwsze rozdziały negocjacyjne. Nad Dnieprem komentuje się to jako ważny krok ku wspólnocie. Nie brak też opinii, że przed Ukraińcami jeszcze długa i trudna droga. Z ekspertami rozmawiał Paweł Buszko.
6: Pierwszy z 6 tzw. klastrów negocjacyjnych obejmuje praworządność, funkcjonowanie instytucji demokratycznych i reformę administracji. Ukraińcy chcą otworzyć kolejne klastry już w najbliższym czasie, jednak ich realizacja, to znaczy przyjęcie odpowiednich reform, może zająć lata. Podkreśla na antenie telewizji ICTV Lubow Akuenka, szefowa Kijowskiego Centrum Polityki Europejskiej. Jak zaznacza, bez dogłębnych reform wspólnota będzie dla Ukrainy zamknięta. Europejczycy chcą, aby do ich wspólnoty weszło państwo, w którym przestrzega się praw człowieka, gdzie granice są kontrolowane, prawidłowo działa system organów ścigania, inwestor jest chroniony, a korupcja jest skutecznie zwalczana. Zdaniem ekspertów proces dostosowywania się do wymogów unijnych może zająć kilka lat, a nawet dekadę. Reform nie ułatwia tocząca się na Ukrainie wojna. Paweł Buszko, Polskie Radio.
3: Wimbledon ma ogłosić nazwiska zawodników, którzy otrzymają dzikie karty do głównej drabinki turnieju tenisowego. Z informacji przesłanej przez londyński klub naszej korespondentce wynika, że komunikatu można spodziewać się przed południem. Wśród tenisistek, które mają szansę na specjalne zaproszenie, wymieniana jest Polka Maja Chwalińska. Jej nazwisko pojawia się nie tylko w polskich, ale także w brytyjskich mediach. Dziennik The Independent poświęcił Polce osobny artykuł przypominający, że jej znakomite wyniki przyszły już po zamknięciu listy uczestniczek Wimbledonu. To właśnie dlatego organizatorzy znaleźli się w nietypowej sytuacji. Muszą zdecydować, czy nagrodzić zawodniczkę, która w ostatnich tygodniach stała się jedną z największych rewelacji kobiecego tenisa, czy nie. Przypomnijmy, Polka niespodziewanie dotarła do finału turnieju Rolanda Garrosa. W najważniejszym pojedynku przegrała z Mirą Andrijewą. Wimbledon rozpocznie się 29 czerwca. To był serwis Trójki.
7: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
8: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Wtorek pochmurny, rozpogodzenia możliwe w drugiej połowie dnia. Aktualnie pada w regionach północnych, w północno-wschodnich.

0: wschodniej połowie kraju możliwe natomiast burze. Najchłodniej na wybrzeżu 15 stopni, około 19 w centrum, do 23 na zachodzie i południu.
1: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
4: Już 5 minut po godzinie 10.
5: Dobrego dnia.
4: I właśnie tego Państwu życzymy. Nadal tutaj jesteśmy w składzie Katarzyna First-Wojtkowska, która audycję realizuje, Michał Żołądkowski, który ją wydaje, a ja się nazywam Justyna Grabasz. I tę godzinę otwiera nam The Police.

Message in a Bottle. Myślę, że wielu trójkowych słuchaczy nuciło ten utwór razem ze Stingiem i ze mną, bo też przyznam się, że trochę podśpiewywałam. No trudno jest nie nucić. Jakby co do nas listów w butelce wysyłać nie trzeba, chociaż można, ale chyba łatwiej będzie napisać na adres dobregodnia@polskieradio.pl, jeśli mają państwo jakieś sprawy, którymi chcieliby się z nami podzielić. My będziemy się dzielić dzisiaj muzyką, rzecz jasna, ale też na przykład będziemy zaglądać na zbliżający się Bieg Kobiet, to w cyklu Biegam, bo lubię, Krzysztofa Łoniewskiego po godzinie 10:30. W planach także płyta tygodnia, której fragment już teraz pojawia się na naszej antenie. You plus me equals love. Tak chyba można ten tytuł wyczytać. Olivia Rodrigo.

Olivia Rodrigo w wydaniu nieco innym niż kiedyś. Artystka postawiła na bardziej postpunkowe, takie new wave'owe brzmienie, a wśród swoich głównych inspiracji wskazała m.in. New Order czy The Cure. The Cure przede wszystkim, tak zatytułowana jest także jedna z piosenek na jej nowej płycie. Inny utwór zaśpiewała w ogóle z Robertem Smithem, który także pojawia się gościnnie na ich koncertach, więc no, jak słychać, The Cure na tej płycie jest całkiem sporo. You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. To jest tytuł tego przepięknego albumu, do którego będziemy powracać nieraz. Między innymi dlatego, że to nasza płyta tygodnia w trójce. A teraz przed nami grupa Arctic Monkeys.

Rok 2009 i album Humbug, a na nim utwór Corner Stone grupy Arctic Monkeys, ten, który za nami. A przed nami muzycznie teraz coś, co wydarzyło się w Trójce w tę niedzielę w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Znakomity koncert zagrał Waluś Kraksa Kryzys, kto był, ten wie, a kto nie był, może oczywiście obejrzeć koncert na YouTubie Trójki, tam cały zapis całego wydarzenia. Wydaje mi się, że jednym z najmocniejszych elementów tego koncertu był utwór Najgorsze Rzeczy. Tak bardzo mi się podobało, że chciałabym usłyszeć raz jeszcze, więc będziemy słuchać razem, na żywo. W Trójce Najgorsze Rzeczy, tak brzmiał Waluś Kraksa Kryzys.

0: Autopromocja.
1: Kiedyś płyty nagrywaliśmy na kasety. Pół na jednej stronie. Dlatego w Trójce polecaliśmy pół perfekcyjnej płyty.
2: Audycja wraca. Tym razem sięgniemy do kanonu XXI wieku. W tę środę kamień milowy nowego disco i paru innych gatunków stworzony przez pewien zamaskowany duet. Już wiadomo. Daft Punk i ich odkrycie, czyli Discovery. Na nowe wydanie audycji półperfekcyjnej płyty zapraszam w środę między 19 a 20. Michał Margański.
0: Autopromocja.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie ciasteczkowe Luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. Oraz polskie ogórki zielone. Cena przed obniżką 1,69 zł. Teraz 89 groszy za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu – to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6 – magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu – Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
8: Oszczędnych kręcą okazję w Auchan!
9: I nic dziwnego, bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 17 czerwca zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 18 a 20 czerwca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
10: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
11: To przy okazji zjesz z nami.
10: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
12: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
11: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
10: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
11: A, to tylko przy okazji.
10: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji.

0: kupię HEPA Slimin.
1: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem tak!

0: 10:30.
1: Biegam, bo lubię.
0: W związku z czym trójkową antenę przejmuje Krzysztof Łoniewski.
2: Dzień dobry, trójkowe biegaczki. Tak, tak, dzisiejszą audycję kierujemy tylko do pań, bo w najbliższą niedzielę odbędzie się bieg kobiet Irena Women's Run. Patronką biegu jest Irena Szewińska, dystans to 5 km, trasa malownicza i w minioną sobotę można było ją pokonać testowo. Byliśmy na próbie generalnej.
3: Cześć, jestem Kinga i planuję wziąć udział w biegu kobiet 21 czerwca. Najbardziej mi się podoba, że trasa biegu biegnie też przez Łazienki i właśnie, że to jest takie po prostu ładne miejsce w Warszawie. To najbardziej, no i też oczywiście to, że po podbiegu nastąpi zbieg, to też jest bardzo fajne.
4: Cześć, jestem Magda z grupy Kobiety Biegają Warszawa. Będę brała udział w biegu kobiet już w niedzielę. Bardzo się cieszę. Bardzo się cieszę, że kobiety biegają.
5: Cześć, ja mam na imię Ada i planuję za tydzień wystartować w biegu właśnie na 5 km. Na co dzień trochę biegam, ale uprawiam też inne sporty, sporty walki, więc to mi zajmuje głównie mój czas. Co najbardziej mi się podoba w tej trasie, no to chyba przede wszystkim ta przyroda, która jest wokół i akurat mamy piękną porę roku, więc idealnie się biega w takich warunkach, kiedy jest zielono i wszystko kwitnie wokół, więc jak najbardziej w takich warunkach można biegać krótkie i długie dystanse.
4: Jest zielono, jest naturalnie, jest kameralnie, ale też trasa jest zmienna, z biegi w biegi, zakręty. Lubię, jak trasa się zmienia i bardzo lubię, że ma 5 km.
5: Co sądzę o imprezie biegowej tylko dla kobiet? Ja jestem jak najbardziej za, można poczuć tego ducha sportowego, ale właśnie wśród samych pań na co dzień też uprawiam sport, gdzie głównie grupa jest typowo kobieca i tak zaczynałam też uprawiać sporty właśnie walki, więc dla mnie ta inicjatywa jest jak najbardziej na plus i chętnie w niej biorę udział.
3: Uważam, że to jest super sprawa, dlatego że wydaje mi się, że kobiety dalej wstydzą się uprawiać sport, a właśnie takie imprezy kierowane tylko do nich powodują to, że łatwiej im jest zacząć. Ja sama zaczynałam od właśnie biegu kobiet w zeszłym roku i strasznie się w to wkręciłam i teraz zapraszam na to swoje koleżanki. Też specjalnie do mnie przyjeżdża koleżanka z Częstochowy, żeby wziąć w tym udział, bo łatwiej jej się było zmotywować do tego, żeby zacząć biegać przez to, że miała ustanowiony cel, a to, że on był celowany tylko do kobiet, to też na pewno jej pomogło do zebrania się z tym.
5: No i z czego kojarzę panią Irenę Szewińską? No oczywiście nasza wybitna polska lekka atletka, sprinterka, no i tutaj opiekunka tego biegu.
2: Drogie panie, są jeszcze wolne pakiety startowe, ale nie ma co czekać z zapisami. Trójka jest patronem Irena Women's Run. Pojawimy się z mikrofonem na miejscu wydarzenia i zapraszamy na relację z biegu w niedzielnej trzeciej stronie medalu, a w Biegam, bo lubię słyszymy się za tydzień o stałej porze.
0: Tak jest, zapraszamy w niedzielę, polecał Krzysztof Łoniewski.

fenomenalny skład Ezra Collective, który gra naprawdę prześwietne koncerty. A tak a propos koncertów, mamy dla Państwa zaproszenia podwójne na pewne wyjątkowe wydarzenie, które już 20 czerwca na letniej scenie Progresji w Warszawie. I może ja za moment zdradzę wszystkie szczegóły. Na razie niech podpowie nam muzyka.

R44 i Vena. I to skład, który też zagra już w tę sobotę na letniej scenie Progresji w ramach finału trasy Hołd dla Joki, dedykowanej pamięci współzałożyciela grupy Kaliber 44 i właściwie jedna z najbardziej charyzmatycznych postaci w historii polskiego rapu. Na scenie pojawią się goście specjalni i to w ogóle nie będzie zwykły koncert, to takiego swego rodzaju zamknięcie rozdziału historii hip-hopu, która ukształtowała całe pokolenia. Zapraszamy. Kilka podwójnych wejściówek na to wydarzenie dla Państwa mamy, a żeby je zdobyć, trzeba napisać na adres dobregodnia@polskieradio.pl.

I jeszcze jeden wątek rapowy w audycji Dobrego Dnia, bo dzisiaj akurat przypada 55. rocznica urodzin Tupaca i z tej okazji na naszej antenie kultowe Changes. A my teraz muzycznie odrobinę zwolnimy i zajrzymy przy okazji na listę propozycji do głosowania na pierwszą trójkę, czyli naszą listę przebojów. Tam między innymi przepiękna kompozycja Mai Kleszcz i Corteza, mam nadzieję. Tak więc jeśli ktoś z Państwa się zastanawia, na jaki utwór by tu zagłosować, to może właśnie na ten, chociaż zestaw do głosowania, lista utworów jest bardzo, bardzo długa i jest w czym wybierać. Decyzja należy do Państwa.

0: Bombay, Bicycle Club i Shuffle, takie rzeczy na trójkowej antenie. Prawie na zakończenie audycji Dobrego Dnia. My bardzo serdecznie dziękujemy za to spotkanie. Audycję realizowała Katarzyna First-Wojtkowska, wydawał Michał Żołądkowski. Ja się nazywam Justyna Grabasz, a za moment na naszej antenie audycja Porozmawiajmy 22 i 7 trójek w wykonaniu Anny Kowalczyk, która już tutaj do nas zawitała.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, dzień dobry. Ja słyszałam, że twoja książka ma wejść na listę lektur szkolnych i dzisiaj o tym rozmawialiśmy też w poranku, właściwie tuż po poranku,
1: tak,
0: z Robertem Grzędowskim, więc ja gratuluję i też obiecałam, że przekażę gratulacje od Roberta dla ciebie, więc gratulujemy.
1: Bardzo dziękuję, bardzo się cieszę i przepraszam uczniów i uczennice podstawówek, że będą musieli czytać brakującą połowę dziejów. Nie, w sumie nie przepraszam. Bardzo się cieszę, że więcej kobiet w historii i na lekcjach języka polskiego do polskiej szkoły zagości.
0: My również się cieszymy. To jeszcze pytanie szybciutkie. Co dzisiaj w audycji? Porozmawiajmy.
1: Dziś porozmawiajmy o tym, czy za biedę można karać i czy powinno się karać w Polsce, bo do Sejmu wpłynął projekt depenalizacji żebractwa, czyli zniesienia tego przepisu, który pozwala karać osoby proszące o pieniądze na ulicy. No właśnie, czy to jest dobry pomysł, czy to jest rozwiązanie problemu biedy, ubóstwa i żebractwa? Będziemy pytać państwa. Ja zapytałam naszego eksperta, doktora Adama Ploszkę z

0: Uniwersytetu Warszawskiego. Jakie są szanse, że ten projekt zostanie przyjęty i dlaczego warto by było, żeby przyjętym został, ale też jakie są wątpliwości i zarzuty przeciwko tej zmianie, więc będziemy ciekawi, ja będę ciekawa Państwa opinii.
1: 2027 trójek, ten numer już chyba całkiem dobrze Państwo znają. Zachęcamy do telefonowania po godzinie 11, a teraz na naszej antenie grupa Blur i Barbaric. Do usłyszenia.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Jak okazję na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz klapki damskie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 93,49. Jak tak, to Allegro.
0: Żegnamy reklamy.
5: Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 16 czerwca, minęła 11. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. ABW bada zabójstwo w Białej Podlaskiej, zastrzelono tam artystę krytykującego Putina. Polska staje się coraz bardziej atrakcyjnym miejscem do inwestowania, mówi tak premier.

0: premier na giełdowym debiucie kanadyjskiej firmy, która zainwestuje 20 miliardów złotych. Izrael hamulcowym umowy USA z Iranem. Premier Netanyahu twierdzi, że nie wycofa wojsk z południowego Libanu. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego jest zaangażowana w sprawę zabójstwa Rosjanina w Białej Podlaskiej. Poinformował o tym rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Rosjanin został zastrzelony wczoraj. Ofiara to artysta, malarz, muzyk i bloger, krytyk Putina o pseudonimie Siemion Skrepecki. Policjanci cały czas poszukują sprawcy lub sprawców.
1: Standardowo zawsze w takich sytuacjach podmiotem wiodącym jest policja, to policjanci zabezpieczają ślady, zbierają dowody, ustalają świadków tego zdarzenia. Sprawę traktujemy bardzo poważnie, dlatego zaangażowani zostali też funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, którzy bardzo ściśle w tej sprawie współpracują z policjantami.
0: Do zdarzenia doszło przed 10 na ulicy Królowej Jadwigi. Mężczyzny mimo reanimacji nie udało się uratować. Policjanci zabezpieczyli nagrania z monitoringu i przesłuchali świadków. Prokuratura podaje, że brane są pod uwagę różne wersje i hipotezy, czy było to zdarzenie przypadkowe, czy zaplanowany zamach. Polska przestała być zwykłą montownią, a stała się bezpieczną oazą stabilności dla globalnego kapitału, przekonywał premier Donald Tusk podczas dzisiejszego wystąpienia na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie. Okazją do podsumowania fali wielkich projektów był giełdowy debiut kanadyjskiej firmy Lumina Metals, która w województwie lubuskim zainwestuje ponad 20 miliardów złotych w wydobycie miedzi i srebra. Łączymy się z naszym reporterem. Powiedz, jakie konkretnie projekty wymieniał premier i jak zagraniczni giganci oceniają dzisiaj potencjał polskiej gospodarki.
2: Dzień dobry. Szef rządu mocno akcentował, że z miesiąca na miesiąc Polska staje się coraz bardziej atrakcyjnym i wiarygodnym miejscem do lokowania kapitału. Co najważniejsze, dzieje się to w cieniu wydarzeń i wojny za naszą wschodnią granicą. Zagraniczni inwestorzy mają jednak pełne zaufanie do naszego kraju, opierając swoje wieloletnie perspektywy na chłodnych i bezpiecznych kalkulacjach.
3: Atrakcyjność Polski jest zdecydowanie większa niż obiektywne zagrożenia, które na naszym kontynencie i na całym świecie pokazują coraz wyraźniej swoje bezwzględne oblicze.
2: Premier przekazał także, że doszło do sfinalizowania rozmów w sprawie fabryki samochodów elektrycznych w Jaworznie. Polska zyskała globalnego partnera technologicznego z Tajwanu.
3: Po wakacjach jesienią ostatecznie sfinalizujemy nasze rozmowy z Foxconnem, z partnerami z Tajwanu. Będziemy budowali wielki hub w Jaworznie.
2: Nowy hub da pracę 4000 osób. Premier zapowiedział też podpisanie rekomendacji prawnych twardo wspierających rodzime firmy w łańcuchu dostaw.
0: A relacjonował Piotr Durys. Teraz krótko doniesienia z Poznania. Prezydent Jacek Jaśkowiak podczas sesji Rady Miasta został obrzucony ciastem przez niezidentyfikowanego mężczyznę. Obrady zostały przerwane. Na dzisiejszej sesji ma zapaść decyzja w sprawie udzielenia Jaśkowiakowi absolutorium i wotum zaufania. Częstochowscy policjanci zatrzymali nietrzeźwego kierowcę karawanu. O pojeździe zakładu pogrzebowego poruszającego się slalomem po ulicach Radostkowa funkcjonariuszy poinformował świadek.
4: Po chwili policjanci z częstochowskiej drogówki namierzyli i zatrzymali ten karawan. Za kierownicą siedział 51-letni mieszkaniec Radomska. Miał on 2,5 promila alkoholu w organizmie i w takim stanie przewoził trumnę z ciałem.
0: Mówiła Barbara Poznańska z policji. Na miejsce przyjechał inny trzeźwy pracownik zakładu pogrzebowego, któremu policjanci przekazali pojazd z trumną. Nietrzeźwy 51-latek stanie przed sądem. Grożą mu 3 lata więzienia, wieloletni zakaz prowadzenia pojazdów oraz wysoka grzywna. Izrael zapowiada, że nie będzie związany porozumieniem USA z Iranem. Umowa ma zakończyć wojnę i zakłada także zawieszenie broni między Izraelem a Hezbollahem w Libanie. Premier Benjamin Netanyahu zapowiada jednak utrzymanie izraelskiej swobody działania. Jego zdaniem wojsko pozostanie w południowym Libanie tak długo, jak będzie to konieczne. Armia ma też zachować prawo do działań przeciwko Hezbollahowi. To oznacza, że porozumienie może nie zakończyć walk na granicy izraelsko-libańskiej. Dla Iranu zawieszenie broni w Libanie było jednym z warunków szerszej umowy z USA. Porozumienie USA-Iran ma otworzyć cieśniny Ormus i rozpocząć 60-dniowy okres dalszych rozmów. To był serwis Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
6: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
0: Teraz najchłodniej na wybrzeżu, 15 stopni, 19 w centrum, do 23 na zachodzie i południu. Poza tym pochmurno, rozpogodzenia możliwe w drugiej połowie dnia. Aktualnie pada w regionach północnych, w północno-wschodniej połowie kraju możliwe natomiast burze.

0: Program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
6: Najpierw biegną pobawić się na podwórku, później zaczynają wychodzić ze znajomymi, aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
7: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie woda źródlana Żywiec Zdrój 8,94 za 6,5 litrowych butelek. Tak, 8,94 za 6,5 litrowych butelek. A płyny do płukania Lenor, drugi tańszy produkt, 80% taniej. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
9: Co za dzień.
10: Co się stało?
9: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
10: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
9: Meliski?
10: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
9: Czyli to takie pastylki antystresowe?
10: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
9: Dzięki. Zawsze mogę na Ciebie liczyć.
10: Na mnie i na Meliski.
11: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
12: Jak dobrze znam mojego tatę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super cenie na Allegro.
13: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla najlepszego taty to Allegro.
14: Największe gwiazdy,
15: a wśród nich
14: Big Day.
15: Formacja nieżywych schabów.
14: Doda. Maryla Rodowicz. Byle jakiego. Michał Szpak.
15: Gorąca publiczność i niezapomniane wrażenia.
14: Wstęp wolny i doskonała zabawa.
16: Wakacyjna trasa lata z radiem i telewizją polską.
15: Początek naszej trasy. Sobota, 20 czerwca. Bielsko-Biała.
14: Transmisja koncertów TVP2 po 20
16: i na antenie radiowej jedynki po 21.
15: Zapraszamy.
17: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest miasto Bielsko-Biała, polska stolica kultury.
18: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład do soboty. Masło ekstra polskie Mlekowita 200 gramów. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 sztuki na kartę. A do środy wszystkie mięsa mielone wieprzowe oraz wieprzowo-wołowe Kraina Mięs 1+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Do tego z lady tradycyjnej świeży filet z piersi kurczaka. 17,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
2: Żegnamy reklamy.
19: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
20: Minęło 11:09.
21: Porozmawiajmy. 22 i 7 trójek.
20: Przy mikrofonie Anna Kowalczyk. Audycję przygotowałyśmy z Hanną Dołęgowską, za konsoletą Katarzyna First-Wojtkowska, a przy telefonie, jak zawsze, Piotr Łodej. Dziś w audycji Porozmawiajmy 22 i 7 trójek zajmiemy się sprawą, która z pozoru wygląda jak drobna korekta w kodeksie wykroczeń, ale w istocie dotyka jednego z najstarszych pytań o państwo. Czy za biedę należy karać? Czy może raczej próbować jej przeciwdziałać? Do Sejmu wpłynął projekt depenalizacji żebra.

0: ale nie chodzi bynajmniej o zgodę na natarczywe nagabywanie, oszustwa czy wykorzystywanie dzieci. Chodzi o wykreślenie przepisu, który pozwala ukarać człowieka za to, że prosi o pomoc w miejscu publicznym, jeśli, i tu cudzysłów, ma środki egzystencji albo jest zdolny do pracy. Na czym dokładnie ma polegać ta zmiana, wyjaśniał mi dr Adam Ploszka z Centrum Praw Człowieka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.
1: Przedmiotem głosowania będzie depenalizacja żebractwa, co brzmi strasznie, ale już tłumaczę, o co chodzi, w trybie podstawowym. Czyli chodzi o to, żeby znieść karalność żebrania osób mających środki do utrzymania lub będących zdolnymi do pracy. Co jednocześnie oznacza, że i to jest kluczowe i fundamentalne, i bardzo chciałbym to podkreślić, że nie znosi ten projekt żebractwa wykonywanego w sposób oszukańczy lub natarczywy, wykorzystywania dzieci do żebractwa, czy żebractwa, które stanowi element handlu ludźmi. Czyli wszystkie te, powiedzmy, bardzo negatywne przejawy żebractwa, na które się oburzamy najczęściej jako społeczeństwo, one dalej pozostaną, jeżeli ten projekt zostanie przyjęty, karane, ponieważ za nimi kryje się oczywiście ten negatywny ładunek, jakby jest negatywne uzasadnienie, które pozwala nam utrzymywać karalność tych przejawów żebractwa. Natomiast dlaczego chcemy zdepenalizować, to jest taka wspólna inicjatywa, która pojawiła się na posiedzeniu parlamentarnego zespołu do spraw zakończenia bezdomności, zdepenalizować żebractwo w tym trybie podstawowym, czyli osób mających środki na utrzymanie lub będących zdolnymi do pracy. To wynika przede wszystkim z takiego bardzo prostego założenia, że te przepisy nam w żaden sposób nie pozwalają czy nie ułatwiają tego, co jest zasadniczym celem, czyli zakończenia bezdomności. Co więcej, naruszają one prawa człowieka. Trzeci argument jest taki, że to są przepisy, które mają bardzo stary historyczny rodowód, który już zupełnie nie współgra z obowiązującą rzeczywistością.
2: Zdecydowanie się nie zgadzam. Zdecydowanie się zgadzam.
0: Ten stary historyczny rodowód sięga roku 1971, czyli czasów, kiedy państwo zakładało obowiązek pracy i chętnie rozróżniało biedę prawdziwą od takiej podejrzanej, zawinionej, no i przede wszystkim niewygodnej dla socjalistycznej propagandy. Dziś wraca pytanie, czy mandat, grzywna albo kara ograniczenia wolności naprawdę pomagają rozwiązywać problem bezdomności, czy powiązane z nim problemy uzależnień, chorób psychicznych, przemocy domowej, ubóstwa po prostu, czy może tylko usuwają człowieka w potrzebie z zasięgu naszego wzroku? To pytanie do państwa. 22 i 7 trójek. Porozmawiajmy. Małpa Polskie Radio.pl i trójkowy Facebook czekają na państwa głos. A z nami jest już pan Tomasz Zwejherowa. Dzień dobry.
3: Dzień dobry pani. No właśnie chciałem się tak, zastanawiam się nad podstawami naszej gospodarki, niby 20. gospodarka świata, a tu mówimy o żebractwie, nie? To znamy dziwne troszeczkę. Na jakich podstawach, kiedy ta gospodarka jest, że tak powiem, usadowiona?
0: No to nie wyklucza jedno drugiego, niestety. Wiemy, że ja zresztą mam to doświadczenie mieszkania przez chwilę w Stanach Zjednoczonych, też ogromnej gospodarce, która z problemem bezdomności sobie kompletnie nie radzi i nawet najbogatsze, najbardziej futurystyczne miasto Seattle, to jest miejsce, w którym ja widziałam śpiące na ulicy kobiety w zaawansowanej ciąży, więc to jedno drugiego nie wyklucza niestety. Czy zatem karanie za to, że osoby, które żyją na ulicy, wyciągają rękę po pieniądze, to jest pana zdaniem dobry pomysł, czy rozwiązanie, z którym należy się pożegnać?
3: No ja myślę, że
0: nie słyszymy się już niestety z panem Tomaszem, ale słyszymy się z panem Piotrem z Warszawy. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam serdecznie słuchaczy, witam państwa redaktorów, którzy prowadzą audycję. Myślę, że to już do słów należy rozróżnienie pomiędzy osobami, które żyją na ulicy w takim sensie długoterminowym, długotrwałym, ale to, co z panem Piotrem tutaj wstępnie rozmawiałem, myślę, że dla nikogo taka sytuacja, że znalazł się w takim położeniu życiowym, że nie ma czy bliskich, czy nie ma wsparcia, stracił pracę i no tak się złożyło, że prosił o pomoc, bo tu chodzi o te miejsca publiczne, w którym widzimy takie osoby w takiej sytuacji, że ta sytuacja jest wystarczająco no, niekomfortowa i upokarzająca i niesłusznym byłoby tą niewielką część takich osób, które się jak gdyby wyjątkowo znalazły, nie jest to ich sposób na życie,

0: jeszcze docisnąć życiowo jakimiś formalnościami, innymi rzeczami, tym bardziej, że te wszystkie postępowania są prowadzone przez organy publiczne.
1: I też kosztowne,
0: i
1: tak, no właśnie.
0: Była argumentacja, to jest najważniejsze, myślę, że to uzasadnienie jest tutaj clue. Nie prowadzi to do wyjścia z bezdomności. Prędzej bym środki publiczne przeznaczał na aktywizację służb, które by mogły po prostu udzielić pomocy bez szukania jej na ulicy. Ulica nie jest najlepszym miejscem do poszukiwania pomocy takiej, która by prowadziła do wyjścia z tej sytuacji. Może trzeba pomóc znaleźć pracę, może trzeba pomóc znaleźć mieszkanie, może trzeba pomóc znaleźć ludzi, z którymi taka osoba, która jest być może w depresji na przykład, będzie mogła rozmawiać i to ją wyniesie do jakiegoś lepszego zafunkcjonowania, lepszego życia. Może po prostu trzeba pomóc w poszukiwaniu pracy. Może na to trzeba środki publiczne przeznaczyć. Ja mówię, pomijam cały czas osoby, które zrobiły sobie z tego sposób na bycie.
1: I też nie ich Dziękuję. Dotyczy ta zmiana w kodeksie wykroczeń. Dziękujemy panie Piotrze i wracamy do pana Tomasza Zwajcherowa, który też wrócił do nas. Dzień dobry. Ponownie.
2: Dzień dobry.
1: No. Proszę skończyć myśl.
2: Tak, moją myśl, to myślę, że pracy jest jednak dużo w Polsce i potrzebę i dobrze poszukać. A jeżeli chodzi o pracę, to pani mówiła, no widocznie zbijamy do cywilizacji zupełnie chyba.
1: Bardzo źle się słyszymy, panie Tomaszu, ale dobrze słyszymy się z panem Mariuszem na szczęście. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, pozdrawiam z Worów Tucholskich. Moim zdaniem ta ustawa jest przygotowaniem do napływu osób z Azji i Afryki, które nie będą chciały pracować, będą na socjalu i będą żerować na polskim społeczeństwie. A z drugiej strony dla mnie to jest straszne, że tak jak tam przedmówca mówił, że Polska jest niby 20 gospodarką świata, a my pozwalamy na to, żeby Polacy świadomie mogli żebrać. No to jest dla mnie jako Polaka nie do pomyślenia, że są fundacje, są środowiska, które powinny się tym zająć, są MOPS-y, władze, burmistrz, wójt, sołtys i sąsiedzi.
1: To wciąż nie wystarcza. Dziękujemy panie Mariuszu i słuchamy pana Pawła z Gdyni. Dzień dobry.
4: Dzień dobry pani Anno. Poruszyła pani dzisiaj niezmiernie twardy, trudny jednocześnie temat. Ja myślę, że za żebractwo nie należy karać, ale jedna myśl. Przede wszystkim trzeba karać przyczyny, a nie skutki tego, co się, to jest zjawisko bardzo okropne, nawet w XXI wieku. Oczywiście trzeba pomóc takim ludziom, ale składam się jeszcze raz do powtórki, żeby leczyć, badać i karać przyczyny, a nie skutki.
1: No ale jak karać przyczyny, jeśli przyczyną jest czasem to, co powtarza wiele osób zajmujących się i pomagających osobom w kryzysie bezdomności, że często od ich sytuacji dzieli nas 3 niespłacone raty kredytu za mieszkanie.
4: Tak, no ale mamy przecież bardzo dobrych fachowców, którzy powinni rzeczywiście usiąść do stołu, raz jeszcze przemyśleć pewne tematy i uzgodnić to stanowisko i oddać do Sejmu. Do laski marszałkowskiej był nareszcie jakiś prosty, ale skuteczny akt wnieść i czekamy na rozprawę sądową. No nie ma problemu.
1: No właśnie, czekamy na decyzję, czy w ogóle Sejm zechce się zająć tą korektą kodeksu wykroczeń i państwa pytamy o to, czy zniesienie kar za żebractwo, nie będące tym oszukańczym, nie wykorzystujące dzieci, tylko takie, które pozwala osobom, które znalazły się na ulicy, dostać parę groszy na coś do jedzenia. To jest pomysł, któremu należy przyklasnąć, czy to jest jednak zły pomysł. 22:07 porozmawiajmy, małpa polskieradio.pl i trójkowy Facebook czekają na państwa głosy i opinie.

0: porozmawiajmy. 22 i 7 trójek.
1: To był Pearl Jam. Nie, zupełnie nieprzypadkowy wybór muzyczny, bo zespół, który zresztą pochodzi z wspomnianego przeze mnie przed chwilą Seattle, aktywnie walczy z bezdomnością i fundacja zespołowa na ten cel przeznacza wysokie i duże środki, bo to, tak jak wspominałam, najbogatsze amerykańskie miasto do dziś nie poradziło sobie z ogromnym problemem bezdomności ludzi mieszkających wprost na ulicach. Pan Klaudiusz z Torunia dodzwonił się do nas, żeby odpowiedzieć na nasze dzisiejsze pytanie o to, czy za żebractwo karać. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam serdecznie. Klaudiusz Onek, Stowarzyszenie Serce Torunia. Akurat tak się składa, że udzielam się wolontaryjnie w organizacji, która pomaga osobom w kryzysie bezdomności. I przemyślenie mam takie, że my generalnie systemowo jesteśmy przygotowani, przepisy są. Tylko niestety nie potrafimy ich stosować albo nie.
1: Ale na co jesteśmy przygotowani systemowo? Proszę doprecyzować.
2: Należałoby powiedzieć walkę z żebractwem czy kryzysami innymi, tyle że my nie wiemy komu i jak pomagać. My, szeregowi obywatele.
1: No tutaj już mają wkraczać służby mundurowe w takich przypadkach.
2: No właśnie, to jest ten problem, że służby mundurowe, cóż z tego, że mają przepis w garści, jak nie mają umiejętności go stosowania.
1: No muszą też same ocenić, właściwie tak na oko, jak rozumiem, czy ta osoba, którą chcą ukarać, mogłaby pracować, czy ma środki do życia, skąd to w ogóle wiedzieć, skąd to ma wiedzieć policjant?
2: Otóż to, system pomocy społecznej jest tak skonstruowany, że nauczyliśmy wyciągać rękę i ten potencjalnie potrzebujący, który pod sklepem mówi kierowniku, daj piątkę, ciężko jest jednoznacznie ocenić każdemu z nas, czy on tej piątki rzeczywiście potrzebuje, czy potrzebuje coś do jedzenia, czy potrzebuje coś do ubrania i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Obojętnie, czy będę mundurowy, czy będę cywilem, nie będę wiedział, czy może.

0: rzeczywiście tego potrzebuje. A instytucje niestety bardzo często, nie mówię, że zawsze, ale bardzo często nie są w stanie jednoznacznie określić potrzeb swoich podopiecznych. I myślę, że największym wyzwaniem jest po prostu edukacja. Nauczenie się, nauczenie nas samych, jak pomagać, w jaki sposób. I tak jak przedmówca któryś tam powiedział, jest mnóstwo fundacji, organizacji, MOPS-ów, MOPR-ów, burmistrzów, które się tym zajmują albo które się tym powinny zajmować. I niestety ciągle jeszcze bardzo dużo pracy przed nami wszystkimi, żeby wspólnie nawzajem się nauczyć, komu i jak pomagać. A niestety doświadczenia mówią, że im bardziej coś będzie kontrolowane, w konsekwencji penalizowane, tym chętniej ludzie będą od tego uciekali. Myślę, że karanie za cokolwiek takie trochę bezrefleksyjne dobrych skutków nie przyniesie.
1: No i w tym kierunku właśnie idzie ta zmiana, żeby za żebractwo to nie będące oszukańczym i nie będące powiązane z działalnością przestępczą nie karać. Czy pan Maciej z Oświęcimia aprobuje ten pomysł, czy wręcz przeciwnie? Dzień dobry.
2: Ja jestem wielkim zwolennikiem depenalizacji karania, bo ja pochodzę z Oświęcimia i mam taką obserwację, kiedy w moim mieście po meczu hokejowym idzie banda kiboli, to panowie policjanci nawet z nosa za, żeby radiowozu nie wyjść, lubią za to bardzo chętnie zajmują się na przystankach właśnie takimi panami czy paniami w kryzysie bezdomności, którzy wobec nich są bezbronni i depenalizacja po prostu tym służbom, które niestety w Polsce są aparatem represji, wytrącą argument z ręki.
1: No a jednocześnie wiele osób uważa, że to będzie zachęta do tego, żeby więcej osób na ulicy wyciągało ręce po pieniądze.
2: Nie zgodzę się.
1: A czy pan Maciej, czy pan Paweł z Olsztyna się zgodzi, czy nie zgodzi? Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam serdecznie. Absolutnie jestem za zniesieniem takiego karania, bo w karanie kogoś za to, że mu w życie nie wyszło, no to jest po prostu jakiś absurd. Często są to ludzie w głębokiej depresji, którym po prostu trzeba pomóc, a nie ich dodatkowo jeszcze doświadczać jakimś karaniem. Ja generalnie dosyć często się spotykam z takimi osobami, które są właśnie w kryzysie bezdomności. Nie z racji jakby mojej profesji, ale po prostu takiego zwykłego ludzkiego odruchu, kiedy nie mogę stać obojętnie w sytuacji, kiedy widzę, że ktoś ma problem, jest jakiś zagubiony na ulicy na przykład.
1: Czyli pan pomaga, tak? Pan daje
3: tak,
1: czasem tą piątkę.
3: Staram się oczywiście. W miarę możliwości zwykle to kończy się po prostu wezwaniem jakichś służb, które miałyby pomóc, Straż Miejska czy Policja. Swoją drogą to póki co nie miałem jakiejś takiej sytuacji, żeby taka osoba, do której wezwałem jakąś pomoc, została w jakiś sposób ukarana. Raczej myślę, że i Straż Miejska, i Policja, po prostu ludzie, którzy są w tych służbach, no jednak mają dosyć dużą wrażliwość taką społeczną. I nie spotkałem się nigdy z tym, żeby osoba była na przykład aresztowana, więc ten przepis był po prostu martwy moim zdaniem w wielu przypadkach. I ta sytuacja, o której pan ze Święcimia mówił, że policjanci często po prostu wykorzystują jakby tych ludzi, żeby podnieść swoje jakieś, nie wiem, sprawstwo, czy nie wiem jak to nazwać. No, ja się z czymś takim nie spotkałem. Ja w swoich rozważaniach na ten temat poszedłem, jeżeli mamy chwilkę na to.
1: Króciutką jeszcze, bo mamy długą kolejkę oczekujących na głos.
3: No tak szybciutko postaram się. W swoich rozważaniach poszedłem troszeczkę dalej. No wyobraźmy sobie taką sytuację, że któregoś dnia budzę się rano i postanawiam żyć w zgodzie z naturą. To znaczy idę sobie do lasu, wycinam parę drzew, buduję sobie szałas i żywię się tym, co znajdę w lesie. Jest to możliwe? Nie jest to możliwe, bo oczywiście zaraz będę aresztowany za wycięcie lasu i za kłusownictwo, prawda? Więc jeżeli społeczeństwo pozbawia mnie prawa życia w zgodzie z naturą, takiego naturalnego, tak jak żyją plemiona afrykańskie, amerykańskie, czy gdzieś tam jakieś indonezyjskie, to jeżeli społeczeństwo mnie tego pozbawia, to musi mi dać coś w zamian. I często takim argumentem przeciw tym ludziom, którzy żyją na ulicy, jest to, że oni sobie wybrali taki los. No być może wybrali taki los, bo oni chcą sobie żyć po prostu z dala od systemu, z dala od...

0: urzędów i tak dalej. Ale,
1: ale jednak wiele osób rzeczywiście takiego losu nie wybiera. To bardzo daleko idąca analogia była. Panie Dariuszu, czy pan Leszek

0: tego
1: bardzo proszę.
0: Tak, natomiast powiem pani tak, w ogóle to nie wiedziałam, że ten przepis, że tak powiem, jest, a po drugie powiem pani
1: jest
0: tak.
1: Jest od ponad 50 lat.
0: Tak, no nie wiedziałem, ale powiem pani tak, jeżeli karać, to po pierwsze, w jaki sposób wyegzekwować te pieniądze, bo to nie chodzi o to, żeby wprowadzić ten przepis, a druga sprawa, powiem pani, spotykam czasami tu metro Ratusz, Arsenał, czy w okolicy osoby bezdomne, nawet jakiś czas temu tam, wie pani, po wyjściu z toalety człowiek poprosił o pieniądze, no i powiedziałam, że nie daję, wie pani, otwarcie mówię, że mam pieniądze, ale nie daję, wie pani, nie oszukuję, ale też mówię, że mógłby pan się wziąć jakąkolwiek pracę, no ale mówi pan, zobaczę, jak ja wyglądam, tak? Wie pan, no widać było, że piję i tak dalej i w sumie powiedziałam, proszę pana, ale jak pan, no ja rozumiem, ale jak pan doprowadził się do takiej sytuacji, no i on ma rację, kto go w takim stanie przyjmie, natomiast ja powiem pani tak, ja jestem przeciwnikiem w ogóle dawania pieniędzy, bo to jest takie pozbawienie tych osób, no żeby cokolwiek robiły, a z drugiej strony to już powiem pani, bo to już nie pierwszy raz taka audycja jest, w Budapeszcie mi się podoba, od chyba 15 lat czy 20 oni mieli ten sam problem z bezdomnymi, wie pani, kawiarnie, hotele, żebractwo, tak? Żebractwo. I powiem pani, wpadli na pomysł, że danego dnia bezdomni w Budapeszcie muszą się zbierać na danym placu. Tego dnia mają pracę, jedzenie i są umyci. Czyli generalnie są potrzebni. Bo tak kończąc, to powiem pani, czasami widuję to w okolicy kapucynów, tam obiady wydają ci ojcowie kapucyni przymiodowej i widuję, zaskoczę panią, ludzi nawet koło 30 czy powyżej 30 lat. I dochodzę do takiego wniosku, jeżeli teraz się nimi nikt nie zajmie, to oni będą w takim stanie później, wie pani, wyglądać, że właściwie już żadna pomoc, a przede wszystkim nikt ich do pracy nie przyjmie. Także mówię...
1: No to jest rzeczywiście problem złożony i też bezdomność osób bardzo młodych, nawet nastolatków w Polsce również jest problemem. Pan Leszek z Podkarpacia dołącza do naszej rozmowy o tym, czy karać za żebractwo. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Kłaniam się, pozdrawiam oczywiście trójkę. Przede wszystkim nie karać. To tak jakbyśmy chcieli karać kogoś za chorobę. Ja przepracowałem w sumie 40,5 roku, z tego 37 lat pomocy społecznej. Byłem dyrektorem domu pomocy. Byłem też szefem ośrodka pomocy społecznej dużego i muszę powiedzieć, że nauczyłem się bardzo pokory przed życiem i losem innych ludzi. No jeżeli na przykład ja musiałem informować moją podopieczną w podeszłym wieku, która pochowała 4 dorosłych synów, to nie wiedziałem nieraz, jak się zachować i co ja mogłem zrobić, więc różne losy są. Natomiast karać absolutnie nie. Z drugiej strony mamy instytucje pomocy, które wypracowały sobie na zasadzie autonomizacji celów własnych, dbałość o własne interesy. I takie instytucje są dzisiaj wyposażone w odpowiednie przepisy, mają bardzo duże zasoby ludzkie, bardzo duże pracowników socjalnych i asystentów rodziny i tak dalej. Tylko że te instytucje no, występują niestety nierzadko z pozycji siły. Ten podopieczny czy ta inna osoba, do której się idzie, no, stara się zachować tak, jak instytucja tego wymaga, żeby czy przypodobać się, żeby uzyskać jakąś pomoc. Trzeba edukować społeczeństwo, żeby ci, którzy chcą dawać wsparcie takim ludziom, umieli wymóc na tym systemie, który jest dzisiaj, żeby realizowała te cele, które ma zapisane.
1: A my dzisiaj zajmujemy się jedną bardzo konkretną zmianą, która oczywiście nie ma na celu rozwiązanie problemu bezdomności czy żebractwa en masse, ale może coś zmienić na lepsze dla tych osób, które do tej pory były zagrożone karą grzywny albo ograniczenia wolności za to, że wyciągają na ulicy rentę po pieniądze. Raz jeszcze dr Adam Ploszka z Centrum Praw Człowieka w Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, który powie trochę o tym, jakie są konsekwencje tego prawa, które od ponad 50 lat w Polsce obowiązuje.
3: Mamy te 3 różne formy, co najmniej, żebrania, z których jedną chcemy usunąć, a pozostałe zostawić. I natomiast gdy patrzymy na to, jak policja karze za żebractwo, to najczęściej karze tych, którzy odpowiadają z tego podstawowego przepisu, czyli tych mających środki na utrzymanie lub będących zdolnymi do pracy. I teraz zachęcam do eksperymentu myślowego wszystkich tych, którzy będą nas słuchać, żeby się zastanowić, co to znaczy, jakbyśmy zinterpretowali, nawet nie będąc prawnikami, to sformułowanie mające środki na utrzymanie lub będący zdolny do pracy. Bo oczywiście historycznie służyło to temu, kodeks został przyjęty w Polskiej Rzeczypospolitej.

0: Ludowej, żeby walczyć z tak zwanym pasożytnictwem społecznym. Czyli każdy miał obowiązek pracy w tamtym momencie według konstytucji, w związku z tym, jeżeli nie pracujesz, to trzeba cię ukarać. Czy dziś możemy postawić taki wniosek, że każdy zdolny do pracy ma możliwość podjęcia tej pracy? Tu już pewnie będą wątpliwości, które się pojawią. Po drugie, czy siłą jesteśmy w stanie kogoś zmusić do pracy? No raczej nie. Czy jesteśmy w stanie łatwo osądzić, patrząc na kogoś, czy ta osoba ma środki na utrzymanie, czy nie? No, w skrajnych sytuacjach na pewno tak, ale sytuacje nie składają się tylko z tych biało-czarnych, ale jest też pełno szarości w naszym otoczeniu. I teraz jaka jest konsekwencja tego, że ktoś przełamując ogromną barierę wstydu i sięgając po ten sposób pozyskania środków na utrzymanie, bo na to są także badania naukowe, które potwierdzają, że żeby wyciągnąć tą rękę po pieniądze, to nie jest takie łatwe, to trzeba przejść pewien proces psychologiczny. Ktoś wyciąga tą rękę, szukając tego, ten sposób jakiegoś środku, znalezienia środków na utrzymanie, a wiemy, że jest to czwarty co do kolejności sposób zdobywania środków na utrzymanie przez osoby w kryzysie bezdomności, ponieważ mamy takie dane ze strony Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. I ktoś sięga po naszą pomoc, nie robi tego w sposób przemocowy, nie robi tego oszukując nas, faktycznie potrzebuje pomocy i jednocześnie jest wtedy karany. Co oznacza, że dostaje mandat, jeżeli go nie zapłaci, w ostateczności może pójść do więzienia, żeby w cudzysłowie odrobić ten mandat. Czym się różni, teraz staram pytanie dość retoryczne, ta sytuacja od sytuacji, w której ktoś organizuje zbiórkę w internecie, na różnych portalach, których mamy masę, i mówi, że po prostu potrzebuje pieniędzy.
1: A no właśnie, czym się różni ta sytuacja, w której ktoś prosi o pieniądze na ulicy, od tej, kiedy prosi o pieniądze w internecie? 22 i 7 trójek, porozmawiajmy, małpapolskieradio.pl i trójkowy Facebook czekają na Państwa głosy i opinie, a z nami jest pan Wacław z Warszawy. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam wszystkich. Jestem przeciwny karaniu. Uważam, że podłoże i bezdomności, a następstwie żebractwa jest w tym, że ktoś jest zbyt wrażliwy, żeby walczyć o pewne rzeczy. Często są ludzie wyrzuceni po prostu z domu i po prostu, którzy mają już dość, nie mogą walczyć, nie chcą walczyć i trzeba ich po prostu zrozumieć. Potrzebny jest ktoś taki jak Marek Kotański, który będzie dla nich przyjacielem, opiekunem, który ich przygarnie. Natomiast właśnie wszelkie inne środki poprzez instytucje właśnie, tu zupka, tu doslek, prawda, ale w określonych tam tylko ramach, to nie jest to, co jest, nazywa się wyciągnięciem ręki do tych ludzi. Potrzebny jest właśnie, jeszcze raz mówię, ktoś taki jak Marek Kotański. Dziękuję bardzo.
1: Dziękujemy panie Wacławie, już słuchamy pani Ewy z Płońska. Dzień dobry pani Ewo.
3: Witam. Uważam, że absolutnie nie karać kogoś, kto znalazł się w jakiejś trudnej sytuacji, bo to jest jakaś bzdura. Natomiast jest wiele instytucji powołanych do tego, żeby pomagać, na przykład MOPS-y, GOPS-y. I tutaj pytanie do nich, co oni robią, żeby pomóc tym ludziom, bo generalnie do tego są powołani. Uważam, że na przykład, no bo różne są sytuacje życiowe. Jedni sobie potrafią wyjść z jakichś takich sytuacji ciężkich, ale są osoby, nie każdy jest taki sam, nie każdy potrafi wyjść z tego, tak? I tutaj właśnie jest pole do działania dla tych MOPS-ów i GOPS-ów. Są na to pieniądze przeznaczone i powinno być to w taki sposób realizowane.
1: A no właśnie, być powinno, ale często nie jest i osoby, które zostają na ulicy, bywają skazane na to, żeby szukać pomocy na własną rękę. Pan Marek z Warszawy dodzwonił się do nas. Co pan myśli o tym, żeby ich nie karać za to?
4: Dzień dobry. Powiem na wstępie, że jestem za tym, żeby jednak nie karać, ale też dodam od siebie coś takiego, że przysłuchuję się tutaj wypowiedziom i zarówno w jedną, jak i w drugą stronę zbyt łatwe to są sądy. Uważam, że dopóki tego doświadczenia człowiek jakby sam nie doświadczył, to bardzo może popełnić błąd w jedną i w drugą stronę. A taką analogią się posłużę, ponieważ akurat wczoraj, jako już starszy człowiek, byłem na rollercoasterze, na tej kolejce górskiej i widziałem to zawsze, jak to wygląda. Wiem mniej więcej, o co chodzi. Ale dopóki nie wsiadłem sam i nie przeżyłem tego osobiście, to nie zdawałem sobie sprawy. Nie mogłem sobie tego wyobrazić, że to takie przeżycie jest. Dlatego uważam, że byłoby fajne, gdyby tak, znaczy fajnie, gdyby można było każdego na tydzień w ramach takiego survivalu puścić na ulicę, żeby pożył sobie tam przez tydzień, nawet ewentualnie musiał żebrać.
1: Nikomu dopiero tego wtedy nie życzymy, ale rzeczywiście lekcja empatii czasem by się nam przydała. Pani Justyna z

0: Ełku dzwoni do nas, żeby powiedzieć, jak się sprawy mają za granicą. Wedle jej rozeznania. Dzień dobry.
1: Witam panią redaktor, witam państwa. Szanowni państwo, ja na co dzień bardzo często przebywam w Brukseli i widzę powszechnie sytuacje, które kiedyś widzieliśmy w Polsce, na ulicach polskich miast, mianowicie rodziny przeważnie romskie, to są matki z dziećmi śpiącymi na rękach. I bardzo dużo czytałam kiedyś na ten temat, jak to się odbywa, że te dzieci całymi dniami siedząc u tych matek na kolanach śpią.
0: Dziś nie o takiej sytuacji rozmawiamy, zmiana, o której rozmawiamy, takie sytuacje nadal przewiduje do karania. One nie będą legalne i dozwolone, to chciałabym podkreślić.
1: Ta ustawa była i funkcjonowała i jakoś dawaliśmy sobie wszyscy radę. I wszyscy wiedzieli, kiedy można, a kiedy nie można. Poza tym weryfikacja tak zwana tego, kto może żebrać, a kto nie może, no to pozostawia wiele do życzenia. No bo tak jak wcześniej tutaj eksperci się wypowiadali, jak policjant ma zweryfikować, czy ten człowiek jest zdolny do pracy, albo czy on ma środki na życie. Nie jest w stanie tego zrobić.
0: Nie jest w stanie tego zrobić. Rzeczywiście to jest bardzo trudne. Raz jeszcze przypominam nasz numer 22 i 7 trójek. A teraz zagramy.

Napisał do nas na nasz adres mailowy pan Adam, który sam kiedyś był osobą w kryzysie bezdomności. Odnośnie tego, co powiedział oburzony pan Mariusz. Osoby, które dzisiaj są bezdomne, często stały się takie wiele lat temu i wiem z autopsji, że to przez nieudolność i niedbałość państwa czasem tak bywa. Ja przez niewykryte zaburzenie osobowości borderline w wieku 30 lat zostałem bezdomny. Podróżowałem po Europie i muszę powiedzieć, że gdyby nie pomoc ludzi, nie przeżyłbym tego wszystkiego. Teraz w końcu udało mi się chwycić życia, mam mieszkanie i pracę we Francji. Jak można w ogóle zabraniać prosić o pomoc? To chyba jedno z praw człowieka, czyż nie? Pan Piotr z Częstochowy zadzwonił do nas i czy ma odpowiedź na to pytanie pana Adama?

0: Witam, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Ja chciałbym troszeczkę inaczej ten temat rozwinąć, dlatego że tutaj stygmatyzujemy, że żebractwo to jest domena osób bezdomnych. Nie jest to prawdą, ponieważ jako sołtys mam styczność z ludźmi, którzy mają domy, mają się gdzie podziać, a mimo tego żebrzą. A żebrzą dlatego, że mają problem alkoholowy. Tak jak tu jeden pan zauważył, gminy pomagają, pomoc społeczna pomaga i dają żywność, i dają kartki na węgiel i tak dalej, i tak dalej. I to im pomaga przeżyć, natomiast nie pomaga im zaspokoić swojej potrzeby napicia się alkoholu. I jako sołtys z niewielkiej miejscowości mam to na co dzień, tych przysłowiowych panów jak spod sklepu w Rancho, którzy siedzą codziennie rano i czatują na ludzi, żeby tam ktoś dał złotóweczkę, dwa. Jak ja idę do sklepu, odpowiadam krótko. Jesteś głodny, kupię ci bułkę, czy kupię ci kawałek kiełbasy, na alkohol ci nie dam, tak? Więc tutaj problemem nie jest sama bezdomność, tylko sam system, który co niektórych ludzi, że tak powiem, namawia do tego, żeby nie pracowali, a mimo tego mieli po prostu pieniądze na to.
1: Bardzo dziękujemy, panie Piotrze. To jest ważny, ciekawy i nieobecny do tej pory w naszej dyskusji aspekt. Tymczasem dodzwoniła się do nas pani Krystyna z Nysy, która sama jest osobą w kryzysie bezdomności. Dzień dobry, pani Krystyno.
2: Dzień dobry, witam wszystkich radiosłuchaczy. Chciałam powiedzieć, dlaczego ja zostałam bezdomna. Ponieważ rozchorowałam się na raka, mam najwyższy stopień raka macicy. Mój mąż, ja mam na dzisiaj 56 lat, powiedział mi, jak straciłam włosy, a miałam piękne, czarne, długie, że się znudził rodziną, nie chce mieć już żony i wyrzucił mnie. Oprócz tego mam 17-letniego syna, który się statusem zmówił, ponieważ dziecko nie chciało się uczyć. Ja chciałam, żeby rano wstał, ubrał się, poszedł do szkoły. No nie chciał tego robić. Zmówili się, poszli do sądu, nakłamali.
1: Czy pani Krystyno, pani zdarza się prosić o pieniądze na ulicy?
2: Nie, ale w każdym razie byłem krótko. Powiem, dlaczego nie żebram. Poszli do sądu z moim mężem i powiedzieli do sądu, że ja miałam syna uderzyć w twarz. I brzydko do niego, brzydkie słowa mówić. Ja tego nigdy nie zrobiłam. A co mi powiedział? Nie słuchał mnie. Powiedział, konwencja haska. 17-letnie dziecko jest dzieckiem. Dlaczego nie żebram? Ponieważ poszłam do pomocy społecznej i poprosiłam o pomoc. Moi rodzice, dzięki Bogu, że mieli mieszkanie, pozwolili mi mieszkać w tym mieszkaniu, chociaż umarli, ale ja przyszłam do tego mieszkania. Nie mam ani złotówki na dziś. Opieka społeczna płaci czynsz za to mieszkanie, daje mi pomoc żywnościową państwo przez opiekę społeczną i obiad. I nie wyciągam ręki na ulicę.
1: Pani Krystyno, dziękujemy bardzo, że zadzwoniła pani do nas i podzieliła się swoją historią. Życzymy dużo siły. Pan Waldemar dołącza do naszej rozmowy. Dzień dobry, pan Waldemar.
3: Dzień
1: z Lądka dobry. Zdroju, zaprzyjaźnionego z Trójką.
3: Dzień dobry. Tak, ja bym chciał poruszyć taki temat, że co innego jak ktoś jest w potrzebie i tam na tych parę złotych chce, żeby ludzie dali, nie? Ale są gangi, które przebierają się za bezdomnych. To przeważnie w dużych miastach turystycznych. I oni świetnie prosperują. To jest coś w rodzaju prostytucji, jak to się mówi. Prostytutki wiadomo, na czym zarabiają, a żebracy zarabiają na jakiegoś tam, jak to się mówi, bossa.
1: Raz jeszcze muszę podkreślić, że zmiana, którą dzisiaj dyskutujemy w audycji Porozmawiajmy, nie dotyczy zorganizowanych grup przestępczych, które symulują żebractwo. O tym mówił dr Adam Ploszka z Centrum Praw Człowieka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego i raz jeszcze powie nam o tym, czy my jednak może mamy inne wyjście niż środki karne, żeby przeciwdziałać żebractwu i pośrednio bezdomności.
4: Prawo jedną sytuację, czyli to żebractwo, które jest na ulicy tych najbardziej potrzebujących, karze, a tych, którzy robią to w internecie, już nie karze. I co jest kluczowe z perspektywy prawnej? Z perspektywy prawnej jest kluczowe wykazanie, że to jest środek ostateczny, znaczy, że nie mamy innej możliwości osiągnięcia celu, który sobie założył ustawodawca, czyli w tym przypadku przeciwdziałania żebractwu, innego niż ściganie ludzi na drodze karnej. Czy tak jest? Moim zdaniem znacznie bardziej skuteczne i znowu nie tylko moim zdaniem, ale jest na to cała masa różnych wypowiedzi ze strony osób, które zajmują się pomocą osób w kryzysie bezdomności, tym ludziom, którzy żyją na ulicy. Znacznie bardziej skutecznym środkiem do osiągnięcia tego celu, jakim jest ograniczenie skali żebractwa w naszym kraju, jest dostarczenie właściwej, bezpośredniej, odpowiednio dopasowanej

0: żadnej pomocy dla osób znajdujących się w kryzysie bezdomności niż karanie ich na drodze karnej. Kluczowe oczywiście jest to, że bardzo różnią się nasze systemy prawne, systemy społeczne. Natomiast to, co jest dla mnie super istotne, jest to, że my nie mamy danych potwierdzających, że to działa. W sensie działa w znaczeniu, że karanie za żebractwo powoduje, że ludzie nie żebrają. Jeżeli spojrzymy na dane, do których udało mi się dotrzeć ze strony policji czy Ministerstwa Sprawiedliwości, to widzimy, że ta liczba od lat utrzymuje się na podobnym poziomie i w zeszłym roku osób, którym wymierzono mandat, czy których policja ukarała za żebractwo, było ponad 5 tysięcy, czyli właściwie blisko 6 tysięcy. Podczas gdy tych, którzy żebrzą oszukańczo, natarczywie, przemocowo, było jedynie 367.
1: I co państwo sądzą?
2: Co państwo sądzą? Co sądzi pan Andrzej z Wielkopolski? Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Słyszymy się dobrze?
3: Słyszę panią doskonale.
2: Z czym pan do nas dzwoni w dzisiejszym temacie?
3: Usłyszałem w audycji pytanie, czy kara za bezdomność. Raz powtórzę.
2: Bardzo, bardzo źle się słyszymy, panie Andrzeju. Czy jest szansa, że pan się przemieści w jakieś miejsce z lepszym zasięgiem? Nie słyszymy się, zatem oddaję głos panu Zbigniewowi z Czeladzi, który zadzwonił do nas z doświadczeniami z Wielkiej Brytanii.
4: Tak, dokładnie. Dzień dobry państwu.
2: Dzień dobry.
4: Ja chciałem tylko powiedzieć, mieszkałem na południu Wielkiej Brytanii i pracowałem tam zresztą przez kilka lat i tam wchodząc na rynek miasta były tabliczki powieszone, bo oczywiście osób żebrzących było wiele dookoła, również tych pewnie w kryzysie bezdomności, ale tabliczki informowały wyraźnie, że 80% pieniędzy, które wydajemy żebrakom, idzie na narkotyki. I nie wiem, czy takie badania w ogóle w Polsce były przeprowadzane, co się
2: chyba
4: dzieje.
2: Chyba nie były i chyba ta liczba też trzeba do niej podchodzić z dystansem, jak sądzę.
4: Byłoby to zrobić. Tak
2: warto byłoby to zrobić i z pewnością osoby, które pomagają tym innym osobom, które w kryzysie bezdomności się znalazły, takie rozeznanie mają. Dziękuję państwu dziś za te wszystkie głosy, tak empatyczne i tak też zniuansowane. Próbowaliśmy odpowiedzieć na pytanie, czy mandat albo kara ograniczenia wolności pomogą w Polsce rozwiązać problem bezdomności i żebractwa, czy może tylko usuną człowieka w potrzebie z zasięgu naszego wzroku. Anna Kowalczyk, Hanna Dołęgowska, Katarzyna First-Wojtkowska i Piotr Łodej. My się dziś z państwem żegnamy, a za chwilę muzyczna poczta UKF.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
2: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Tu Ania, jestem na wakacjach życia. Aby nagrać wiadomość, wciśnij 1, a żeby jak ja zrealizować marzenia...
5: Odwiedź najbliższą placówkę Banku Pocztowego. Zadzwoń lub wejdź na pocztowy.pl i sprawdź, jak możemy Ci pomóc. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
4: No to pa!
6: Jeszcze nie śpisz?
7: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
6: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
7: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
8: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Wszystko, czego dziś chcę,
10: to hity z Intermarché. Jak polski kalafior, tylko 4,99. A od wtorku łopatka. Kilogram 9,99 z kartą Moje Intermarché.
11: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
12: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
13: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
14: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
13: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
14: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
15: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
16: Ty plus smak podróży równa się meksykańskie frykasy w Carrefourze przez cały rok. A teraz wszystkie nachosy, doritosy, tortilla chips, dipy i salsy w promocji 2 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 28 czerwca. Carrefour, w sumie najlepszy.
17: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
0: Żegnamy reklamy.
18: Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 16 czerwca, minęła 12. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Są zatrzymania w związku z zabójstwem w Polsce rosyjskiego artysty krytykującego Putina. Śledczy złapali dwie osoby z Białorusi. Rosyjskie magazyny paliwa w ogniu, ukraińskie drony doleciały w okolice Moskwy. Ciasto trafiło w prezydenta Poznania. Do niecodziennych scen doszło podczas sesji Rady Miasta. Dwóch Białorusinów zostało zatrzymanych w związku ze strzelaniną w Białej Podlaskiej. Zabity został 44-letni Rosjanin Robert Kuzowkow, artysta krytykujący Putina. Wiadomo, że w tragicznym dniu podszedł do niego mężczyzna i oddał kilka strzałów.
19: Doszło do zatrzymania dwóch obywateli Republiki Białoruś.

0: do tego zatrzymania doszło w okolicach konsulatu Republiki Białoruś w Białej Podlaskiej. Udział tych dwóch mężczyzn i ich związek z tym zdarzeniem jest przedmiotem intensywnych ustaleń. Na chwilę obecną nie postawiono nikomu w tej sprawie zarzutów.
1: Mówił Marcin Kozak z prokuratury w Lublinie. Niezależne rosyjskie media nazywają sprawę zabójstwem politycznym, ponieważ mężczyzna krytykował politykę Rosji i Białorusi. Polska jest bezpieczna, jest oazą stabilności oraz przewidywalności dla globalnego kapitału, mówił premier Donald Tusk w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Na parkiecie zadebiutowała dzisiaj kanadyjska spółka Lumina Metals. To wielka szansa dla województwa lubuskiego. Inwestycja zakłada radykalne zwiększenie wydobycia miedzi. To są miejsca pracy i bezpieczeństwo Polski, podkreślał szef rządu.
2: Jeśli chodzi o gospodarkę, rozwój, inwestycje w najlepszej chwili w swojej całej historii. Ale to są także bardzo konkretne interesy dla ludzi, dla Polaków i dla polskich firm.
1: Lumina Metals jest obecna w Polsce od 15 lat. Ta międzynarodowa firma górnicza prowadzi poszukiwania złóż miedzi i srebra, zarządzając projektami w południowo-zachodniej Polsce. W Kapotnie niedaleko Moskwy i w kraju krasnodarskim płonęły rosyjskie magazyny paliwa. W nocy ukraińskie drony uderzyły w tamtejsze rafinerie. Łącznie bezzałogowce zaatakowały 17 rosyjskich regionów i obiekty na okupowanym przez Rosjan Krymie. Informacje na ten temat zebrał nasz reporter Maciej Jastrzębski.
3: Rosyjskie Ministerstwo Obrony podało, że zestrzeliło 172 ukraińskie bezzałogowce. 60 z nich eksplodowało w rejonie Moskwy. Mer Moskwy Siergiej Sobianin potwierdził, że w trakcie nalotów zamknięte były lotniska Domodziedowo, Szeremieciewo, Wnukowo i Żukowski. Po ataku ukraińskich dronów wybuchł pożar w rafinerii w miejscowości Kapotno. Zakład dostarcza benzynę dla odbiorców stolicy i moskiewskiej aglomeracji. W kraju krasnodarskim, w miejscowości Połtawska, również wybuchł pożar na terenie tamtejszej rafinerii. Od kilku miesięcy codziennie w Rosji płoną obiekty infrastruktury naftowej. Niezależni eksperci szacują, że Rosja czasowo straciła ponad 40% potencjału w tej gałęzi przemysłu. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
1: Prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak został obrzucony ciastem podczas sesji Rady Miasta. Do zdarzenia doszło tuż po jego wystąpieniu, w którym omawiał raport o stanie Poznania. Wtedy na salę weszło kilka osób, a jeden z mężczyzn rzucił ciastem. Osoba ta została obezwładniona przez Straż Miejską.
4: To jest właśnie wotum nieufności wobec tego człowieka. Pogrążasz to miasto! Pogrążasz to miasto!
1: Obrady sesji Rady Miasta zostały przerwane. Sprawę bada policja. Tak o ataku mówił prezydent Poznania.
5: Można mieć różne poglądy, ale atak fizyczny na pracownika samorządu i zrobienie tego podczas sesji jest absolutnie przekroczeniem wszelkich granic.
1: Do zdarzenia doszło na sesji, podczas której miała zapaść decyzja o wotum zaufania dla Jacka Jaśkowiaka.
6: Klimat.
1: Powietrze w Polsce jest dobrej i bardzo dobrej jakości. Wyjątkiem jest Nysa, gdzie jakość powietrza jest dostateczna. Ponad połowa energii elektrycznej pochodzi teraz ze źródeł odnawialnych, głównie ze słońca. Do końca dnia można normalnie korzystać z prądu. To był serwis Trójki.
7: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Dzisiaj przeważnie pochmurno, rozpogodzenia możliwe w drugiej połowie dnia. W północno-wschodniej połowie kraju możliwe burze. Na termometrach będzie przeważnie od 14 do 16 stopni Celsjusza.
8: Ogłoszenie społeczne.
9: Nie ja tu jestem bohaterem. Jestem tylko czajnikiem. I widzę wszystko. Kolejną nieprzespaną noc, walkę przegraną ze zmęczeniem tych, którzy czuwają razem. I tych, którzy ze strachem muszą mierzyć się sami. W trudnych chwilach znaczenie nabierają drobne rzeczy. Zobacz, czy będę w dziecięcym szpitalu. W sprawdzonej bazie informacji. szpitaledladzieci.pl.
8: Ogłoszenie społeczne.
10: Zapraszamy do reklamy.
11: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca Twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
12: Skoda. Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy.

0: Do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo Olio to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
2: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Wielkie wydarzenie teatralne w Sopocie.
4: Drodzy słuchacze, zapraszamy na jubileuszowy 25. Festiwal Teatru Telewizji i Teatru Polskiego Radia. Dwa teatry Sopot 2026. W dniach 19-22 czerwca. Przygotowaliśmy dla Państwa cykl słuchowisk na żywo, prezentacje słuchowisk konkursowych oraz spotkania z gwiazdami. Czekamy na Państwa w Sopocie. Zapraszam i pozdrawiam, Danuta Stenka.
5: Partnerem festiwalu jest Energa z grupy Orlen. Razem włączamy emocje podczas ważnych wydarzeń kulturalnych na Pomorzu.
6: Żegnamy reklamy.
7: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
8: 7,5 minuty po południu.
9: Muzyczna poczta UKF.
8: Katarzyna First-Wojtkowska, Piotr Masierak, Mariusz Owczarek. Dzień dobry Państwu.

Dziś w wersji pełnej albumowej. One Vision, zespół Queen, otwiera nasze spotkanie w muzycznej poczcie UKF. Ani się obejrzeliśmy, a płyta Kind of Magic skończyła w tym roku lat 40. I tak zaczynamy audycję, w której to Państwa propozycje są najważniejsze. To był list od pana Mateusza. Prośba o Queen, o One Vision właśnie. List do skrzynki ukf@polskieradio.pl. To jest adres dobrze Państwu znany, ale na wszelki wypadek przypomnę. Także 22 i 7 trójek to jest numer telefonu. Pod nim czekamy na zamówienia telefoniczne. Jeszcze jeden list w oczekiwaniu na Państwa telefony zatem. To jest prośba od pana Tomasza z Koszalina, który to pan Tomasz pisze tak. Chciałbym zamówić piosenkę W objęciach Artura Rojka. To znakomity utwór na miarę syren. Pozdrowienia dla wszystkich, którzy słuchają trójki, bo warto.

0: W objęciach. To nowa piosenka Artura Rojka. Dobrze brzmi w porannej audycji. Zapraszamy do trójki. I w muzycznej poczcie UKF tuż po południu także. To Państwa propozycje. 22 i 7 trójek. Nasz telefon wciąż dzwoni.
1: Dzień dobry. Czy ja w ten nieco zmulony dzień mogłabym prosić o fajny utworek, taki pod nóżkę, na przykład cudownej Małgorzaty Ostrowskiej Gołębi Puch dla wszystkich leszczyniaków od Dominiki.

0: Zespół Lombard, Małgorzata Ostrowska i Gołębi Puch. 22 minuty po południu, muzyczna Poczta UKF. My tak tu sobie siedzimy, słuchamy bardzo dobrze dobranych przez Państwa piosenek, a tu taka informacja. Podzielę się nią z Państwem od razu na antenie Trójki, bo trzeba. Maja Chwalińska otrzymała dziką kartę od organizatorów turnieju na Wimbledonie. Brawo, brawo, brawo. Trzymamy kciuki. Tym razem będzie łatwiej dojść do finału. 22 i 7 trójek.
1: Dzień dobry. Może trochę gitarowego, brytyjskiego grania. Chętnie usłyszałbym Oasis, utwór The Hindu Times. To jest utwór otwierający z płyty The Hidden Chemistry. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy i jestem ciekaw, czy jeszcze ktoś lubi takie gitarowe granie z lat 90. czy przełomu lat 90. 2000. Pozdrawiam.

The Hindu Times, zespół Oasis. Do nagrań tej grupy wraca Paweł Kostrzewa w Trójkowym Ekspresie od 10 do 13 w sobotę. Jeśli państwo chcą sobie przypomnieć, jak Oasis kiedyś grali, polecam i te spotkania z Pawłem. A teraz jeszcze jedna prośba. Przed 12.30 w Muzycznej Poczcie nam się zmieści od stałego słuchacza Klausa z Gliwic. A jest to prośba, która, że tak zacytuję, tyczy się utworu Zimne Kino Kapitana Nemo. Jeśli jest szansa puścić go w eter, będę wdzięczny.

0: kino, to idealna pora na właśnie taką piosenkę.
1: Fajny film.
0: A dziś Ryszard Jaźwiński opowie o jednym z najgłośniejszych filmów w dorobku Davida

0: Cichutku, ale nie tylko do kameralnych kin studyjnych, także do dużych sal multiplexów wszedł kolejny film, który ma swoją ponowną premierę po latach. Tym razem to dzieło absolutnie już kultowe, które odbiło swoje wyraźne piętno w popkulturze w momencie, gdy po raz pierwszy pojawiło się na dużym ekranie. Chodzi oczywiście o Podziemny krąg w reżyserii Davida Finchera, film, który i dziś niewątpliwie ma szansę zdobyć swoich nowych fanów. W momencie premiery, czyli w roku 1999, był absolutnym objawieniem, no i myślę filmową lekturą obowiązkową dla wszelakiej maści buntowników. Bo o buncie, a nawet pewnego rodzaju anarchii, między innymi opowiada. Wprost jest to historia o dwóch młodych mężczyznach, którzy, choć wydawać by się mogło, różnią się wszystkim, to też może i dzięki temu potrafią się doskonale uzupełniać. Pierwszy z nich to typowy reprezentant amerykańskiego konsumpcjonizmu, no i ofiara współczesnego wyścigu szczurów. Nie jest mu z tym dobrze, bo wciąż cierpi na bezsenność, no i wreszcie trafia na terapię, która przynosi mu trochę ukojenia. Drugi, wręcz przeciwnie, pogardza takim stylem życia, kieruje się swoimi zasadami i dąży do wolności w każdy możliwy sposób, przekraczając wyznaczone normami społecznymi granice. Mimo tych przeciwieństw potrafią się dogadać i zaczynają organizować zamknięte, pełne brutalności, nielegalne walki. Stąd też tytuł, ten właśnie Podziemny krąg, który z czasem staje się coraz silniejszą organizacją anarchistyczną. I nie przypadkiem film bywał niejednokrotnie określany mianem mechanicznej pomarańczy końca lat 90. Tym razem za taki temat wziął się już nie Stanley Kubrick, ale właśnie David Fincher. To raptem czwarty jego pełnometrażowy film, a już traktowany jako dzieło mistrza. Nic dziwnego, jeśli wcześniej miał w swoim dorobku takie tytuły jak Obcy 3, 7 czy Gra. Największą jednak siłą Podziemnego kręgu są aktorzy, którzy dzięki temu filmowi ugruntowali swoje kariery i gwiazdorską już wtedy pozycję w Hollywood. Obydwaj świetni, zarówno grający znerwicowanego Yuppie Edward Norton, jak i kreujący jego przeciwieństwo zbuntowany Brad Pitt. Towarzystwo na planie też mieli znakomite, bo w nieco mniejszych rolach wystąpili m.in. Helena Bonham Carter, Meat Loaf czy Jared Leto. Wciągająca historia, wiele przewrotnych pomysłów fabularnych, trochę napięcia, ale i sporo specyficznego, raczej ironicznego czy wręcz czarnego humoru, to także wielkie walory tego filmu. Podziemny krąg Davida Finchera znowu u nas na dużym ekranie, więc myślę warto z tego skorzystać i po raz pierwszy albo kolejny znowu do niego wejść.
1: Do czego Państwa zachęcał Ryszard Jaźwiński. A my wracamy do propozycji słuchaczek i słuchaczy trójki do muzycznej poczty UKF 22 i 7 trójek.
2: Dzień dobry, chciałem usłyszeć zespół Foo Fighters, Cezary z Elbląga, dla małżonki Doroty.

Zespół Foo Fighters wczoraj na koncercie na PGE Narodowym. A podobno z frekwencją mogło być lepiej, ale sam koncert świetny. Na takie recenzje przynajmniej do tej pory trafiłem w internecie. The Pretender. Znalazłem setlistę, jako drugi wczoraj zabrzmiał na tym warszawskim koncercie Foo Fighters. Państwa listy ukf@polskieradio.pl od pana Piotra, który skrzętnie śledzi wydarzenia zapisane w kalendarzu muzycznym. 40 lat temu ukazała się płyta zespołu The Smiths, The Queen is Dead. Poproszę o przypomnienie utworu There is a Light That Never Goes Out.

0: Dokładnie 40 lat temu, 16 czerwca 1986 roku, ukazała się ta płyta zespołu The Smiths. The Queen is Dead. There is a light that never goes out. Przed chwilą na antenie trójki w muzycznej poczcie UKF. Państwa telefony 22 i 7 trójek.
1: Dobry, z tej strony Piotr z Częstochowy. Chciałbym zamówić piosenkę The Love King. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy z Częstochowy.

Zespół T-Love i King. Najlepszy czas tej grupy. No, wiem, że państwo mogą mieć inne zdanie na ten temat, ale będę się tego trzymał. Początek lat 90. UKF@polskieradio.pl i kolejne listy, tym razem od pana Ryszarda z Elbląga. Prośba taka o utwór zespołu Garbage, Only Happy When It Rains.

Zespół Garbage w muzycznej poczcie UKF. Jeszcze przed 13 mamy czas na jedną piosenkę. We wczorajszym Aksamicie pięknie zagrał na koniec zespół Interpol. Posłuchajmy też dziś, jak dobrze w radiu brzmi ten nagrany ćwierć wieku temu utwór, napisał pan Aleksander. Obstacle One i Interpol w muzycznej poczcie UKF. Do państwa propozycji wracamy po 13. Można dzwonić cały czas. 22 i 7 trójek. Można pisać ukf@polskieradio.pl.

0: autopromocja.
1: Kiedyś płyty nagrywaliśmy na kasety, pół na jednej stronie. Dlatego w Trójce polecaliśmy pół perfekcyjnej płyty.
2: Audycja wraca. Tym razem sięgniemy do kanonu XXI wieku. W tę środę kamień milowy nowego disco i paru innych gatunków stworzony przez pewien zamaskowany duet. Już wiadomo, Daft Punk i ich odkrycie, czyli Discovery. Na nowe wydanie audycji półperfekcyjnej płyty zapraszam w środę między 19 a 20. Michał Margański.
0: Autopromocja.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
6: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
7: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
8: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
9: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 230 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
10: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
11: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe, dlatego wybrałam Restonum LS.
12: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
13: Oszczędnych kręcą okazje w Auchan!
14: I nic dziwnego, bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 17 czerwca zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 18 a 20 czerwca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: Żegnamy reklamy.
15: Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 16 czerwca, minęła 13. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Maja Chwalińska dostała prezent od władz Wimbledonu. Polka zagra w turnieju, omijając kwalifikacje. Rząd przygotowuje się na dodatkowych amerykańskich żołnierzy. Ministrowie pracują nad uchwałą o stworzeniu dla nich bazy. Po zabójstwie Rosjanina w Białej Podlaskiej policja apeluje o pomoc do mieszkańców, którzy mogli widzieć lub nagrać kogoś podejrzanego. Maja Chwalińska wystąpi w turnieju głównym Wimbledonu. Polka dostała tak zwaną dziką kartę. Co to oznacza, o tym w relacji naszej korespondentki w Londynie, Anny Rączkowskiej.
16: To jedna z najbardziej wyczekiwanych decyzji przed rozpoczęciem zawodów, bo stawką było uniknięcie trzyrundowych kwalifikacji i pewne miejsce w gronie najlepszych tenisistek świata. Przyznanie dzikiej karty nie było przesądzone. Wimbledon od lat bardzo ostrożnie rozdaje zaproszenia, a decyzje organizatorów często wywołują dyskusje w tenisowym środowisku. W ubiegłym roku bez dzikiej karty pozostała nawet półfinalistka Roland Garros, co pokazało, że klub z Church Road w Londynie nie kieruje się wyłącznie wynikami sportowymi. Teraz pozostaje już tylko czekać na losowanie, które pokaże, z kim Maja Chwalińska zmierzy się w pierwszej rundzie Wimbledonu. Tegoroczny Wimbledon rozpocznie się 29 czerwca. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
15: A przypomnijmy, Polka niedawno dotarła do finału turnieju Rolanda Garrosa. Trwa posiedzenie Rady Ministrów, na którym rząd zajmuje się projektem specjalnej uchwały.

0: ustawy o utworzeniu stałej bazy wojskowej Stanów Zjednoczonych w naszym kraju. Przyjęcie tego dokumentu zapowiedział premier Donald Tusk, który podkreślił, że Warszawa chce wyprzedzić ruch Waszyngtonu. Chodzi o to, aby w pełni przygotować się na zapowiadanych przez Donalda Trumpa dodatkowych amerykańskich żołnierzy. Przed budynkiem kancelarii premiera jest nasz reporter Piotr Durys. Witaj, Piotrze.
1: Dzień dobry.
0: Jakie działania zapowiedział premier?
1: Szef rządu oświadczył, że po porannym posiedzeniu Komitetu Bezpieczeństwa czas na konkretne działania. Polska musi natychmiast przygotować zaplecze logistyczne, finansowe i mieszkaniowe pod stałą obecność amerykańskich żołnierzy, by dać pełną gwarancję Pentagonowi.
2: Jeśli myślimy serio, a myślimy serio o stałej bazie, to musimy zacząć przygotowywać Polskę do tego, bo to jest także wysiłek. To nie jest tylko wielka szansa na zwiększenie, radykalne zwiększenie bezpieczeństwa Polski, ale to jest także wielki wysiłek organizacyjny.
1: Premier przyznaje, że to ogromne wyzwanie finansowe i organizacyjne, ale zarazem historyczna szansa na radykalne i trwałe zwiększenie bezpieczeństwa naszego kraju. Oficjalny wniosek o utworzenie nowej stałej bazy trafił już do szefa Pentagonu, Pita Hekseta.
0: A relacjonował Piotr Durys. Jest apel policji po zabójstwie Rosjanina w Białej Podlaskiej. Śledczy proszą mieszkańców i kierowców o przesłanie nagrań z wczoraj z okolic miejsca zbrodni oraz zgłaszanie podejrzeń zachowujących się osób. Ofiara wczorajszego zabójstwa to rosyjski artysta o pseudonimie Siemion Skrepecki, który krytykował Władimira Putina. Zabójca mógł być widziany między 8.30 a 10.30.
3: Zależy nam głównie na tych ulicach bezpośrednio przylegających do ulicy, na której doszło do zbrodni, ulic sąsiednich, a także na drodze krajowej numer 2. Myślę, że to pozwoliłoby nam odtworzyć być może wcześniejsze jakieś działania, przygotowania mężczyzny, który dokonał zabójstwa, jak i też drogę jego ucieczki.
0: Mówił Andrzej Fiołek z policji. W związku z zabójstwem Rosjanina zatrzymano dwóch Białorusinów. Na razie nie postawiono nikomu zarzutów. Donald Trump zapowiada spotkanie z Wołodymyrem Zełenskim. Do rozmowy prezydentów USA i Ukrainy ma dojść podczas dzisiejszego szczytu G7 we Francji. Spotkanie nie było wcześniej przewidziane.
4: Wołodymyr Zełenski przybył do Evian rano, aby dołączyć do roboczej sesji G7 poświęconej sytuacji na Ukrainie. Rozpoczęła się ona z dużym opóźnieniem z powodu nieobecności prezydentów Francji, Ukrainy i Stanów Zjednoczonych. To właśnie wtedy Emmanuel Macron miał doprowadzić do zorganizowania spotkania między Donaldem Trumpem a Wołodymyrem Zełenskim. Mieliśmy dobre spotkanie i spotkamy się ponownie później, powiedział po zakończeniu sesji Donald Trump. Rosja powinna zawrzeć porozumienie. Straciła ogromną liczbę ludzi, podobnie jak Ukraina, dodał. Po sesji Wołodymyr Zełenski napisał w serwisie X, że kluczowe kwestie, o których rozmawia w Evian, to wzmocnienie obrony przeciwlotniczej dla Ukrainy oraz wznowienie dyplomatycznych działań mających skłonić Rosję do zakończenia wojny. Wczoraj Donald Trump poinformował, że po niedawnych rozmowach telefonicznych z Władimirem Putinem i Wołodymyrem Zełenskim widzi szansę na wznowienie dialogu dotyczącego zakończenia konfliktu. Stefan Folzer, Polskie Radio.
0: To był serwis Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Na termometrach teraz przeważnie od 14 do 16 stopni Celsjusza, poza tym zachmurzenie małe i umiarkowane, jednak w północno-wschodniej połowie kraju okresami duże i tam przelotne opady deszczu. Na Suwalszczyźnie i Podlasiu po południu także burze.
6: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
7: 5 minut po 13.
8: Muzyczna Poczta UKF.
7: A w tej audycji, jak zawsze o tej porze, nasza piosenka dnia.

0: Nie bój się, Misia Furtak i Nosowska. To nowa piosenka w Trójce, nasza piosenka dnia. Zapowiedź nowego albumu Misi Furtak. Utwór mogą Państwo odnaleźć oczywiście w zestawie do głosowania na listę przebojów Pierwsza Trójka. Głosujemy do piątku w południe. Kolejne notowanie w piątek po 19:00 przedstawi Państwu Michał Grabek-Grabkowski. A ja przedstawiam kolejną propozycję telefoniczną od słuchaczek i słuchaczy Trójki. Do 14:00 można dzwonić w sprawie tych ważnych dla nas piosenek. 22 i 7 trójek.
1: Dzień dobry, kłaniam się, Piotr z Poznania. Pozdrawiam całą trójeczkę. Chciałbym w ramach nawiązania do wczorajszego koncertu zespołu Saxon w czeskiej miejscowości Hradec Králové na festiwalu Rock for People poprosić o piosenkę Broken Hill.

0: Zespół Saxon i Broken Heroes to w muzycznej poczcie UKF. To przy okazji wykorzystam ten moment, aby zaprosić Państwa oczywiście do słuchania Trójki także dzisiejszej nocy. Dzisiejszej, jutrzejszej, niech będzie. W każdym razie z wtorku na środę od pierwszej do trzeciej, jak zawsze, redaktor Szubrycht i jego ciężko na sercu. Czy dzisiaj się pojawi tam zespół Saxon? No proszę sprawdzić. A jeśli Państwa ta pora trochę wystraszyła od pierwszej do trzeciej, to polecam ciężko na sercu wszystkie audycje na naszej trójkowej stronie trójkapolskieradio.pl. To wracamy do Państwa propozycji 22 i 7 trójek.
1: Dzień dobry, ja dzwonię z Łodzi. Chciałbym nagranie Stereophonix, Dakota albo Graffiti on the Train. Dedykuję to nagranie Piotrowi Baronowi. No już.

0: Graffiti on a Train to zespół Stereophonics, a ja Państwu przypomnę Piotr Baron i jego trzy wymiary gitary na antenie Trójki w środę po 22. Dwie informacje porządkowe. Pierwsza od pani Krystyny, stałej słuchaczki. Redaktorze, Grabek idzie na urlop. Listę w piątek będzie prowadził redaktor Mateusz Tomaszuk. Pani Krystyno, bardzo dziękuję za czujność. A ja Państwu także przypomnę, że do 14 czekamy na Państwa zgłoszenia do muzycznej poczty UKF. Katarzyna First-Wojtkowska, Piotrka Masierak i Mariusz Owczarek. Na brak dzisiaj zgłoszeń telefonicznych nie możemy narzekać. 22,7.
1: Dzień dobry, kłania się Sylwester z Warszawy. Miałbym dzisiaj prośbę może o Carly Simon, You're So Vain.

0: You're So Vain. Taki duet. Carly Simon i Mick Jagger.
1: Autopromocja.
2: Nie jeden uśmiechnie się pod wąsem, a nie jedna nad Bałtykiem. Mamy przynajmniej taką nadzieję.
3: Prosił o bilion złotych, a dostał bulion złoty. Prosił o forsy górę, ma tylko w zupie kurę.
2: Nowa piosenka duetu Bob and Carolina pod tytułem Bałtyk i wąs już dostępna na stronie trójkapolskieradio.pl. A kolejna premiera w czwartek w piosenkarni o 8:50.
4: Udało mi się?
5: Udało, brawo, brawo.
1: Autopromocja.
6: Zapraszamy.

0: Reklamy.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
4: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
6: Mama była smutna i zmęczona.
4: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
7: Zdrowid. Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
8: Gabinet masażu, słucham.
9: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
8: Cześć, a co się dzieje?
9: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
8: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
9: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
8: Kochana, sam go stosuję.
10: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
11: Mieczysław Kosz, legenda polskiego jazzu w niepublikowanych i mało znanych nagraniach z festiwalu Jazz Jamboree. Album Ikar Solo na Jazz Jamboree to 10 utworów z 4 występów ułożonych w jeden poruszający recital. Premiera 12 czerwca. Album dostępny w serwisach streamingowych, salonach muzycznych oraz na sklep polskieradio.pl. Poleca Polskie Radio.
12: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
13: To przy okazji zjesz z nami.
12: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
14: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
13: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
12: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
13: To tylko przy okazji.
12: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
10: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
15: Największe gwiazdy,
16: a wśród nich
15: Big Day.
16: Formacja nieżywych schabów.
15: Doda. Maryla Rodowicz. Michał Szpak.
16: Gorąca publiczność i niezapomniane wrażenia.
15: Wstęp wolny i doskonała zabawa.
17: Wakacyjna trasa lata z radiem i telewizją polską.
16: Początek naszej trasy. Sobota, 20 czerwca. Bielsko-Biała.
15: Transmisja koncertów TVP2 po 20
17: i na antenie radiowej jedynki po 21.
16: Zapraszamy.
18: Partnerem trasy lata z radiem i telewizją polską jest miasto Bielsko-Biała. Polska stolica kultury.
0: Żegnamy. Reklamy.
19: Minęła 13.30.
20: Powtórka z rozrywki.
19: A skoro dziś wtorek, to Dariusz Pieruk zaprasza nas do wysłuchania skeczu z cyklu Rycerze autorstwa Andrzeja Walikurskiego.

0: Walczcie tę chuć!
1: Tak jest!
0: Inny cel wam historia wyticza.
1: To jest brawa!
0: Musicie knuć!
2: Musimy knuć!
0: Jak się pozbyć ducha Ibejowicza!
2: Cza, cza, cza, cza!

0: Oj, oj, niedobrze, oj, niedobrze, koledzy. Nie, nasz pan hetman jako się wydawa. Nie, niedobrze. Preferuje ostatnio insze stanice. Nas zaś się zaczyna mieć głęboko.
1: Głęboko we pogardzie chciałeś właśnie powiedzieć, mam nadzieję.
0: Tak, też mam taką nadzieję, z tym, że nadzieja jest matką głupi.
2: Mach mi srogi luśnia, melduje się na rozkaz.

0: XVI, jak rozpoczyna listy, które do nas wysyła, cytuję. Wykupo cholernych nierobów!
1: To do nas, to do nas!
2: Stor pysk, młocie luśnia!
3: Tak, tak, tak jest.
2: Ha, ha, ha, pysk!
4: Michałku, Michałku, ja cię błagam, idź ty się troszkę połóż.
5: Ej, a jak jeszcze pan hetman do nas pisuje?
0: No jeszcze pisuje tak, na przykład. No. Do chrebtiowskich darmozjadów, tak pisze. Albo też stado skurczybyków we Chrebtiowie.
2: O, to nie są, proszę pana, żadne obelgi, tylko po prostu rozszerzony, dokładny adres, aby nas kim nie pomylono.
5: To bardzo być może, gdyż ostatnio mylono nas, a to z bandą Azby Beja, a to znowu z wycieczką domu starców z Kamieńca.
4: Nie sądzę, aby wyższe dowództwo mogło mieć jakoweś pretensje do stanicy dowodzonej przeze mego męża. Zwłaszcza, że swego czasu okazałam panu hetmanowi i tyle
2: serca.
4: Michał, marsz do sypialni.
2: Sypialni.
4: Chłop mi zwariował z alteracji.
0: Nic dziwnego, gdyż takowa niełaska hetmańska, przykra to rzecz.
5: Tak, a chwaliłeś nam się swego czasu, Michałku, że hetman to niby twój uczeń, że jesteś z nim na ty, a spróbuj żeś teraz dyskontować ową konfidencję.
2: A faktem, proszę pana, żem hetmanowi konfident.
0: Tak? Ba, a któż tu nie konfident? Może jeden luśnia?
3: Też, spokojna głowa. Też.
4: Pan Zagłoba ma rację, Michałku. Trza nam pod byle pretekstem sprowadzić tu pana hetmana.
3: Oj, to i do loszku.
5: Do jakiego loszku? Co ty gadasz, młocie? Jak
3: od razu na pal?
4: Na żaden pal, młocie. Po prostu przypomniemy panu hetmanowi, co nam zawdzięcza, co na pewno wpłynie na zmianę jego stosunku. Michał, marsz za drzwi, no.
2: Wszyscy, proszę pana, marsz za drzwi, gdyż ruszamy po pana hetmana, szable w
5: głowie.
0: Tak, nasza stanica w niełaskę hetmańską popadła, więc sprowadziliśmy tu do nas pana hetmana, aby sprawę wyjaśnić, ale tak? Co z tego, jeżeli pan komendant, pan Wołodyjowski, który uprzednio twierdził, że jest hetmanem na ty.
5: Tak twierdził, tak?
0: Tak, obecnie jakoś się nie kwapi do przypomnienia mu owego bruderszafta.
5: Oj, nie kwapi się.
2: Nie kwapię się, proszę pana. To fakt. Ale się pokwapię. Z tym, że nie tak od razu. Niechże się najsam pierw pan hetman u nas zadomowi.
3: Melduję uprzejmie, że on się właśnie domowi z panną Zosią Boską we pańskiej Alkowie.
5: To bardzo dobrze. Bardzo dobrze.
3: Chyba bardzo mu dobrze, gdyż okrzyki okrutnej radości ze siebie wydawa.
4: A postawiłeś luśnia straże pod drzwiami?
3: Nie, ale za oknem postawiłem, nie, że se chłopaki też coś tam z tego mają, nie se
5: tak,
3: popatrzą.
5: Pewnie. Chłe.
0: No więc suponuję, że gdy jeno pan hetman Zalkowy wynijdzie, tedy ty, panie Michale, od razu do niego per ty.
2: Pewnie, a co, proszę pana, zrobimy to w ten sposób. On wychodzi, a ja od razu do niego ty.
3: Melduję, że może lepiej od razu łożesz ty.
4: Potem. Ale na początek może powiedz tak, Michałku. Ach, to ty, że niby nie wiedziałeś, że on przyjechał.
2: Ale jakże mogłem nie wiedzieć, jeżeli własnoręcznie do worka go wpakowałem, gdyż nie chciał jechać.
0: Mogłeś waś nie wiedzieć, kogo mianowicie do worka wpakowałeś.
4: A pewnie. Teraz takie różne rzeczy pakują. Kiedyś kupiłam woreczek z napisem podroby drobiowe, a tam były kurze łapy i głowa.
5: Kurze łapki to cię pod oczkami jeszcze zostały. Ale może, Michałku, zwróć się od razu do niego per ty krasy byku. O tak opowiedz, tak. Cześć ty krasy byku, kopę lat.
3: Może ty stary koniu.
2: A co tam? Nie będę się, proszę pana, patyczkował, tylko od razu powiem... Cześć, Sopku.
4: Bardzo dobrze. Cześć, Sopku. Bo on Sobieski, mój Michałek, to się zrobił taki dowcipny jak pan Zagłoba. Powinien być, ale nie jest.
2: Zaraz tu wejdzie. Muszę sobie powtórzyć, co mam powiedzieć.
5: Cześć, Sopku.
2: Sześć czopków?
5: Aleśmy się skompromitowali, hajda na dzikie pola sromotę we krwie pochańskiej obmyć. Szable w dłoń koleżanek.

0: Rycerze wrócą za tydzień, a powtórka z rozrywki jutro po 13.30. Kolejne Państwa propozycje jeszcze do 14.00 uda nam się zrealizować w tej audycji. Muzyczna Poczta UKF, przypomnę, na antenie Trójki od poniedziałku do czwartku od 12.00 do 14.00. 22 i 7 trójek.
1: Dzień dobry, z tej strony Marcin, Ania i Antoni. Chcieliśmy zamówić piosenkę Sztuka Latania Lady Punk dla mamy Kasi i cioci Sylwii, które dzielnie walczą z bukietami w kwiaciarni. Kochane, za kilka godzin spotkamy się w domku. Do zobaczenia.

Zespół Lady Punk i sztuka latania. Pamiętają Państwo ten teledysk? No pamiętam go bardzo dobrze. 40 lat temu mniej więcej, dość często w telewizji polskiej. A listy od Państwa ukf@polskieradio.pl są kolejne. Przypomnę, ta skrzynka czynna 24 godziny na dobę, zatem proszę pisać ukf@polskieradio.pl także po zakończeniu dzisiejszego wydania muzycznej poczty UKF. Pan Zbigniew z Kętrzyna pisze krótko. Panie redaktorze, a może by tak Kings of Leon, Pyro?

0: Come Around Sundown. Płyta zespołu Kings of Leon sprzed 16 lat już prawie. Tak, to była jesień 2010 roku. A pamiętają państwo, jak doskonale brzmiały utwory z tego albumu? Nie? No to właśnie sobie przypomnieliśmy. Jeden z singlowych, Pyro, a przypomnę, że także Back Down South, Radioactive. No, było tych piosenek sporo wtedy na antenie Trójki. Wracają w muzycznej poczcie UKF dzięki państwa wspomnieniom. 22 i 7 trójek.
1: Czy ja mogłabym poprosić o piosenkę Why Worry, Dire Straits? Bo właśnie mi się udało coś, co mi się długo nie udawało. Dostałam świetne zlecenie na projekt, a jestem jedną z tych seniorek, których rynek pracy już nie chce podobno. A właśnie się okazało, że będę mogła jeszcze popracować nad czymś bardzo, bardzo fajnym. No i to mnie cieszy i chciałabym powiedzieć wszystkim ludziom w moim wieku, że naprawdę, there will be laughter, the rain, że naprawdę warto wytrwać, bo po okresie ciężkich chmur czasem się pojawia słońce.
2: Dziękuję.

0: you.
1: Dire Straits na koncercie w San Antonio w 1985 roku. I to od nas już prawie wszystko. Katarzyna First-Wojtkowska, Piotrka Masierak, Mariusz Owczarek. Dziękujemy. Po 14 Agnieszka Obszańska i Tu Myśliwiecka 357. I jeszcze coś od pana Mateusza. Coś magicznego, jak napisał. Łukasz Kuropaczewski, Asturias. Do usłyszenia w Trójce.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie ciasteczkowe Luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. Oraz polskie ogórki zielone. Cena przed obniżką 1,69 zł. Teraz 89 groszy za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.

0: Wiesz to. Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Ach, co za dzień.
3: Co się stało?
2: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
3: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
2: Meliski?
3: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
2: Czyli to takie pastylki antystresowe?
3: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
2: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
3: Na mnie i na Meliski.
4: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
5: Tu Polskie Radio Warszawa.
6: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
7: Jeszcze nie śpisz?
8: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
7: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
8: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
9: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 230 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
11: Żegnamy reklamy.
12: Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 16 czerwca, minęła 14. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Ministrowie biorą się za przejrzystość zarobków lekarzy w szpitalach. Zajmuje się tym rząd na trwającym posiedzeniu. Trump broni swojego porozumienia z Iranem. Twierdzi, że program nuklearny Teheranu zostanie ograniczony. Trasa przez Dolinę Białego w Tatrach od jutra zamknięta. Będą na niej trwały prace remontowe. Rada Ministrów przyjmie projekt ustawy umożliwiający Agencji Rządowej sprawdzanie zarobków lekarzy w szpitalach. Poinformował o tym przed posiedzeniem rządu premier Donald Tusk. To reakcja na doniesienia dotyczące zarobków lekarza i radnego Dawida Kacprzyka, który w ciągu roku miał zarobić w jednym ze stołecznych szpitali prawie 1 600 000 złotych. Premier Donald Tusk mówił, że wgląd w zarobki w poszczególnych szpitalach pozwoli uniknąć nieprawidłowości.
13: Lekarz to jest zawód wielkiego zaufania i nikt nie kwestionuje tego, że lekarze zarabiają relatywnie duże pieniądze. Nie o to chodzi. Natomiast wszystkie nieprawidłowości, wszystkie sygnały o tym, że coś budzi i moralną, i być może prawną, a na pewno organizacyjną zasadniczą wątpliwość, my musimy to możliwie szybko przeciąć. Ta informacja jest niezbędna, aby skutecznie i adekwatnie wyceniać samą procedurę, udział zarobków we wszystkich kosztach szpitala, etc., etc.
12: Swoje zarobki Dawid Kacprzyk wykazał w oświadczeniu majątkowym. 29-letni lekarz bez specjalizacji pełnił funkcję kierownika szpitalnego oddziału ratunkowego w placówce podległej prezydentowi Warszawy. Rafał Trzaskowski zlecił audyt w Szpitalu Południowym, a także w innych tego typu placówkach podległych miastu. Maja Chwalińska na pewno zagra na Wimbledonie. Polska tenisistka otrzymała dziką kartę, co oznacza, że nie musi brać udziału w kwalifikacjach do turnieju. Kibice są z tego faktu bardzo zadowoleni i podkreślają, że wspierają Maję.
14: Będziemy kibicować i będziemy trzymać kciuki, także miejmy nadzieję, że zajdzie jak najdalej.
15: Pewnie się bardzo zmęczyła, no bo jednak grała do eliminacji tam w Roland Garros, a tutaj no to myślę, że też inna nawierzchnia, bo to trawa, więc to jest trochę szybsza chyba nawierzchnia i zobaczymy, czy ona będzie w stanie do tych wszystkich piłek dochodzić, mimo że jest mała, jakby szybka jak pszczółka, ale no może mieć problemy.
16: Myślę, że jest duża szansa, żeby znalazła się w pierwszej dziesiątce.
12: Po sukcesie w Paryżu

0: Żuk, gdzie Maja Chwalińska zdobyła wicemistrzostwo, tenisistka jest na 21. miejscu w tenisowym rankingu WTA. Donald Trump broni wstępnego porozumienia zawartego z Iranem podczas szczytu G7 we francuskim Evian. Amerykański prezydent przekonywał, że umowa pozwoli skutecznie ograniczyć irański program nuklearny. Dokument, który ma zostać podpisany w piątek w Genewie, budzi jednak sceptycyzm części uczestników szczytu.
1: Donald Trump odpowiedział krytykom, którzy twierdzą, że zawrze z Iranem porozumienie bliźniacze w stosunku do tego wynegocjowanego w 2015 roku przez prezydenta Obamę, z którego sam wycofał się kilka lat później. To porozumienie jest murem chroniącym przed bronią jądrową. Jego porozumienie było drogą do broni jądrowej. Moje sprawi, że nie będą jej mieli, a jeśli to zrobią, zostaną zniszczeni. Tłumaczył. Prezydent Stanów Zjednoczonych przekonywał, że jego administracja bardzo dobrze współpracuje z nowymi przywódcami Iranu, których nazwał rozsądnymi ludźmi. Porozumienie powinno zakończyć się sukcesem. Wchodzimy w drugi etap, który powinien być prostszy, dodał. Wątpliwości dotyczące skutków porozumienia zgłaszają w Evian prezydent Francji oraz władze Unii Europejskiej. Obawy dotyczą m.in. przyszłości Libanu oraz warunków otwarcia cieśniny Ormus. Stefan Folzer, Polskie Radio.
0: Od jutra do odwołania zamknięta zostanie trasa przez Dolinę Białego w Tatrach od wejścia do skrzyżowania ze ścieżką nad Reglami. Powodem są prace remontowe przy jednym z mostków. Tatrzański Park Narodowy liczy, że roboty uda się zakończyć w ciągu kilku dni, jednak wiele zależy od pogody.
2: Prace planowane są na 3 dni z uwagi na transport długich legarów, ale wszystko zależne jest od warunków atmosferycznych i wówczas będzie wiadomo, czy ten po 3 dniach będziemy mogli otworzyć tę dolinę, czy też nie. W późniejszym etapie będą prowadzone prace wykończeniowe przy moście, ale już nie będzie wymagało to zamknięcia, jedynie ograniczenie dla ruchu turystycznego w obrębie przejścia, ale wykonawca zapewni takie przejście, więc nie ma obaw.
0: Mówił Jakub Bryniarski z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Władze parku nie wykluczają kolejnych krótkotrwałych remontów na szlakach przed rozpoczęciem sezonu wakacyjnego. Informacje o ewentualnych utrudnieniach będą publikowane na bieżąco w komunikatach dla turystów. To był serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Popołudnie pochmurne, ale z większymi przejaśnieniami. W północno-wschodniej połowie kraju przelotne opady deszczu. Na Podlasiu i Suwalszczyźnie możliwe burze i tam najchłodniej. Teraz 16 stopni. Najcieplej na ziemi lubuskiej i na Dolnym Śląsku 21.
4: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
5: Już 5 minut po godzinie 14.
6: Tu Myśliwiecka 357.
5: I zapraszamy do godziny 15 w składzie Katarzyna First, Wojtkowska, Katarzyna Wojtasik i Agnieszka Obszańska przy mikrofonie. To jest taka godzina, w której zapraszamy do studia naszego trójkowego bardzo ciekawych ludzi, których chcemy jeszcze lepiej poznać, ale gwarantuję, że dzisiaj słuchacze i słuchaczki chcą także poznać gościa, który jest już z nami w studio. Ja tylko rzucę jedno hasło, a potem piosenka wyjaśni wszystko. Dzisiaj dowiemy się wszystkiego, o co boimy się zapytać o parkach narodowych, ale tak naprawdę jest to chwila, w której pewna książka, pewna osobowość, a do tego jeszcze wakacyjna pora sprzyja, by dzisiaj o tym porozmawiać i posłuchać. Nasz gość równie dobrze produkuje muzykę, śpiewa, ale także zna najlepsze sposoby na to, jak wiązać buty trekkingowe. No i chyba za chwilę wszystko będzie jasne.

0: No need to be kind. I zespół Campi, chyba wszystko jasne. Z nami Michał Słodowy. Dzień dobry, cześć.
1: Dzień dobry, bardzo dziękuję za zaproszenie.
0: O, to zaproszenie właściwie jest skierowane do ciebie z bardzo wielu stron. Słuchacze i słuchaczki dopominają się w wielu audycjach pewnego przewodnika po tym, jak fantastycznie i jednocześnie ekscytująco można spędzić wakacje. Mamy lato, to jest idealny czas na to, żeby złapać przygodę, a ty jesteś człowiekiem, który z jednej strony no, jest rozpoznawalny jako 1/3 zespołu Camp X, ponieważ no, jako zespół postanowiliście...
1: Zespół w likwidacji.
0: Tak, unieszczęśliwić nas. To tak jak Polskie Radio w likwidacji. Nie?
1: To jest ta sama procedura została zastosowana.
0: Tak, ale my cały czas działamy i zapraszamy państwa do słuchania naszej anteny, ponieważ dzięki temu możemy podzielić się no, myślę bardzo ciekawymi spostrzeżeniami, historiami, tak jak dzisiaj. Więc jesteś człowiekiem, który znany jest ze sceny, ale z drugiej strony, w pewnym momencie twojego życia otworzył się jakiś czakram, kanał, czy nazwij to jakoś odpowiednio i z tego takiego miejskiego, festiwalowego, koncertowego, produkcyjnego, wokalnego zwierzęcia stałeś się miłośnikiem parków narodowych. Z parku do parku to jest wydawnictwo, które wyszło spod twojej ręki. Wydawnictwo, które właściwie opisuje twoje doświadczenie, ale też drogę życiową. Zacznijmy od tego, co się w ogóle stało w twoim życiu, że ty ze zwierzęcia miejskiego stałeś się zwierzęciem parkowym.
1: To się wszystko stało przez zespół, bo ta historia w ogóle Parków Narodowych jest związana z zespołem i z koncertowaniem, z koncertami, które graliśmy w Stanach i tam przez zupełny przypadek trafiliśmy w przerwach między koncertami do Parków Narodowych w Kalifornii. I tam oprócz tej przyrody właśnie zobaczyłem taką książkę, która właśnie jest takim przewodnikiem, ale też zachęca do tego, żeby do parków jeździć i zbierać pieczątki. Nie jest to książka PTTK, czyli takie małe wydawnictwo, ale właśnie przewodnik, który łączy te dwie funkcje. No i stwierdziłem, że jeżeli ktoś by zrobił coś takiego w Polsce, to ja bym sobie do Parków Narodowych pojeździł i się dowiedział w ogóle, ile ich jest. No i minęło dwa, trzy lata. Okazało się, że nikt tej książki nie napisał, więc po prostu zacząłem się tym zajmować. I zacząłem najpierw tworzyć Instagrama, później zacząłem jeździć do parków. A kiedy już wszystkie objechałem i kiedy stwierdziłem, że mam na tyle wystarczająco wiedzę, że mogę takie zestawienie, taki przewodnik napisać, to usiadłem i okazało się, że też... Bo też byłem wydawcą tego, więc oprócz tego, że nie wiedziałem, jak się wydaje książki i nie wiedziałem, jak się jej pisze, to też trochę zajęło. No ale finalnie przewodnik się ukazał i jego ważną częścią, oprócz tego, że jest...

0: że jest po prostu przewodnikiem jako takim. Nie ma w nim zdjęć, a sama też bardzo ważna jest ta identyfikacja graficzna. I tutaj Sylwia Bartoszewska i Malwina Hajduk odpowiedzialne za to, jak ten przewodnik wygląda, bo to jest bardzo ważne, żeby właśnie był taki z jednej strony nawiązujący do jakichś takich perelowskich, może starych przewodników, a z drugiej strony miał ten nowoczesny sznyt. I to wszystko udało się jakoś tutaj razem połączyć. No i tak, no i...
1: Jest.
0: I jest, i ludzie z tego korzystają, i największą satysfakcją z tego jest ten moment, kiedy dostaję zdjęcia osób, które są w kolejnym parku i widzę, że to już jest kolejny ich wyjazd i właśnie dzięki temu przewodnikowi zaczynają poznawać polską przyrodę. Bo też taki jest cel, że nie chodzi o samo zbieranie pieczątek, ale chodzi o to, gdzie się je zbiera, czyli jedzie się do głównie centrum edukacyjnego, czyli przy okazji zebrania pieczątki też można, a w zasadzie sugeruję ja, żeby dowiedzieć się, po co się przyjechało, dlaczego to miejsce jest chronione, jakie są ważne elementy przyrody, które w danym miejscu się wyróżniają.
1: Zajrzeć do tego punktu edukacyjnego, tak, do którego zwykle nie zaglądamy, albo omijamy, bo myślimy, że to trochę będzie taka nudna sytuacja.
0: Może tak być. Bardziej chodzi o to, żeby tematyczny przewodnik ma nakierować, że ta podróż ma być bardzo intencyjna i ma być właśnie w celu poznania danego miejsca, dlaczego ono jest chronione i co w nim można zobaczyć, albo co tam żyje, a nie zobaczymy tego nigdy.
1: Co tam żyje i co tam możemy zobaczyć, o tym jeszcze porozmawiamy. Z parku do parku to fascynująca lektura i dzisiaj skorzystamy z twojej wiedzy, ale przede wszystkim także z twojego doświadczenia, bo to, o czym dzisiaj opowiadamy, to jest przewodnik, ale przewodnik, który nie został napisany zza biurka, ale został napisany przez ciebie po eksploracji bardzo wielu arcyciekawych miejsc. Przyniosłeś też ze sobą muzykę. I teraz El Dia del Amigo. Co to za propozycja?
0: To jest... Tak, stwierdziłem, że jednak wybiorę muzykę, która mi jakoś towarzyszy też w podróży, i to jest Catriel y Paco Amoroso. To jest taki argentyński zespół, który teraz przez zupełny przypadek, moim zdaniem, podbija świat i... Wspaniała jest ta muzyka, ale to ten utwór w ogóle nie pokazuje wszechstronności i tego, jak oni bawią się muzyką, więc polecam bardzo mocno zaznajomić się z całą dyskografią.
1: I w ten sposób także rozpaliłeś moje latynoskie serce.

0: El Dia del Amigo, Cartier y Paco Amoroso i oczywiście nasz gość Michał Słodowy. Z parku do parku będziemy dzisiaj wędrować, dzięki tobie, i to z Parku Narodowego do Parku Narodowego. Jesteś eksploratorem parków, ale też masz bardzo dużą już wiedzę. Opowiadałeś o tej przemianie i o tym, co się stało z tobą jako człowiekiem, który wyszedł z zespołu Camp, a tak naprawdę skończył w lesie.
1: Skończył w lesie. To jest super. W sensie ja też potrzebowałem zdecydowanie w pewnym momencie robienia zespołu, potrzebowałem jakiejś takiej odskoczni, która by zajęła moją głowę. Przez zupełny przypadek to się potoczyło tak, że ten temat się powiedzmy bardzo sprofesjonalizował i teraz się głównie zajmuję tym. Ale też myślę, że to jest taka standardowa droga teraz. W sensie to nie jest jakaś wyjątkowa sytuacja. Może to, co jest wyjątkowe, że poszedłem na maksa i tak jak będąc w świecie muzycznym sam wydawałem płyty, czy sami wydawaliśmy
0: tak teraz,
1: je. Tak teraz wchodząc w świat przyrodniczy po prostu też docisnąłem i stwierdziłem, że to zacznę nie od jeżdżenia do lasu, tylko zacznę sobie od napisania książki o parkach narodowych.
0: A sam się pakujesz też?
1: Ja już w ogóle się nie pakuję. W sensie ja w ogóle nie używam już
0: plecaka. Zawsze spakowany. Właściwie
1: jestem
0: do radia
1: zawsze
0: przyszedłem
1: spakowana.
0: Z plecakiem.
1: Do radia przyszedłem z koszykiem w ogóle, bo już się pakuję do koszyka, także w ogóle nie muszę tego rozpinać, tylko wszystko mam w koszyku takim. Więc to jest już bardzo profesjonalna sprawa.
0: Ale koszyk? A jak radzisz sobie na górskim szlaku z koszykiem na przykład?
1: To jest plecak. Ale tak, że na przykład, nie wiem, aparat czy takie rzeczy, które też używam przy rejestrowaniu rzeczy na social media, to już nie pakuję tego w ogóle, tylko wrzucam po prostu w koszyk.
0: Wakacje to idealny czas, żeby albo zacząć pogodę z polskimi parkami, albo ją kontynuować. Bardzo dobrze z twoją książką Z parku do parku, ale także abstrahując od pogody za oknem, nie ma złej pogody na parki narodowe.
1: Generalnie nie ma złej pogody. No, chyba, że jest naprawdę zła pogoda w górach albo na wodzie, to wtedy jest zła pogoda i trzeba uważać. I jeżeli mogę powiedzieć o czymś, co bym wszystkim polecał i co zawsze polecam, zarówno latem, jak i zimą, to jest zainstalowanie aplikacji Ratunek, dzięki której można i w górach, i na wodzie wezwać
0: pomoc.
1: I teraz była taka przygoda, taka historia, że dziewczyna była w Maroko w górach i zagubiła się w tych górach i wysłała na tą polską aplikację, która dotyczy tylko Polski, sygnał alarmowy i została uratowana, więc okazuje się, że ta aplikacja działa nie tylko w Polsce, więc to bardzo mocno polecam. A poza tym, oprócz ekstremalnych przygód, to nie ma złej pogody. W zasadzie to jest jedna z atrakcji, a teraz, biorąc pod uwagę, jak rzadko jest deszcz, to może nawet jest jakaś dodatkowa atrakcja.
0: Oczywiście i tych atrakcji jest sporo. W twoim przewodniku 23 parki i to jest nieskończone pole do eksploracji przyrody, natury, ale też kultury, bo
1: tak,
0: przecież z każdym parkiem wiąże się też ten wątek kulturowy. Od czego zaczynamy przygodę z parkiem i opowieść o parku?
1: Od czego? Od tego, żeby po prostu gdzieś jechać i zobaczyć, jak to jest, jeżeli ktoś podejmie takie wyzwanie, żeby zobaczyć te wszystkie miejsca. To mogę powiedzieć, że to jest super przygoda i rzeczywiście ja w ogóle, będąc muzykiem, to zawsze myślałem, że już objechałem całą Polskę, bo koncertowałem w wielu naprawdę miejscach, ale jak się wybiera ten klucz przyrodniczy, to okazuje się, że to jest zupełnie inna mapa i zupełnie inne miejsca się poznaje. Po prostu jechać do pierwszego, natomiast lepszego, natomiast to, na co zwracam uwagę, to właśnie to, żeby jechać tam intencyjnie, żeby poznać, dlaczego się tam jedzie, co można zobaczyć. Nie trzeba wszystkiego widzieć i nie ma się też co napalać, że zobaczymy, nie wiem, wszystkie dzikie zwierzęta, jakieś wielkie na przykład. Po prostu po...

0: Wybrać sobie jedno miejsce i jechać tam.
1: To miejsce, mam nadzieję, wybierzemy. Ja wybrałam sobie z przewodnika twojego jeden park. Ciebie też namówię. Może państwo, nasi słuchacze i słuchaczki, mają swoje ulubione parki narodowe.
0: O, świetne.
1: Proszę
0: pytanie.
1: Pisać. agnieszka.obszańska@polskieradio.pl. Postaramy się z Michałem trochę poeksplorować. Może znamy oboje ten park. A jeżeli nie, to Michał na pewno nam o nim opowie. To teraz może zrobimy krótką przerwę i przygotujemy się na pierwszą wyprawę.
0: Nie ma sprawy.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. Teraz 8,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%. Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
4: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
5: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
6: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15.

0: 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
2: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
3: Mietek Szcześniak powraca z albumem Brothers. To międzynarodowy projekt nagrany z Wendy Waldman, H.B. Burnhamem oraz chórem gospel. Klasyczne brzmienia amerykańskiej muzyki, poruszające przesłanie i wyjątkowy głos jednego z najwybitniejszych polskich wokalistów. Album Brothers dostępny we wszystkich serwisach streamingowych, salonach muzycznych oraz na sklep polskieradio.pl. Poleca Polskie Radio.
4: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład Google TV Sony 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4799 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 3799 z kodem rabatowym taniej o 1000 zł. Media Expert.
8: Żegnamy reklamy.
9: I już 14.30, zatem czas na potyczki słowne.
3: Przysłowie.
10: Mateusz Adamczyk, dzień dobry. Piszemy do Pana z pytaniem, które zaprząta nam głowę od kilkunastu intensywnych niedzielnych minut. Jest takie powiedzenie: łykać jak małpa kit. Czym jest ów kit i jakie małpy go spożywają? Takie pytanie zadali mi Państwo Daria i Ernest. Powiedzenie wsuwać albo łykać jak małpa kit funkcjonuje w co najmniej dwóch znaczeniach. Po pierwsze, może oznaczać, że ktoś je bez opamiętania, obżera się, a po drugie, że ktoś bezrefleksyjnie przyjmuje docierające do niego informacje, a czasami jeszcze zaczyna się nimi dzielić. W obu przypadkach mamy do czynienia z nawarstwieniem się symboli i metafor. Małpa uchodzi w naszej kulturze za zwierzę dzikie, niezbyt rozgarnięte i wzbudzające irytację. Zachowuje się irracjonalnie, głupio wręcz, oczywiście z naszej ludzkiej perspektywy, więc równie dobrze może jeść kit. Kit, czyli oczywiście byle co. Wyraz kit pochodzi z języka niemieckiego, w którym oznacza sztuczne spoiwo, syntetyczne lepiszcze. Nie ma więc żadnych wartości odżywczych, trudno się nim najeść, ale to małpie, a w zasadzie osobie, o której tak mówimy, nie przeszkadza. W swojej głupocie i zachłanności nawet się nie zorientuje. Mało tego, kit raczej organizm zatruwa, co miałoby związek i ze wspomnianą głupotą, i z przyjmowaniem nieprawdziwych informacji. Kit zresztą stał się w naszym języku synonimem fałszu. Mówimy, że ktoś wciska nam kit, kiedy kłamie, czyli metaforycznie wypełnia naszą głowę czymś sztucznym i nieprawdziwym. Od takiego rozumienia powstał też czasownik kitować w znaczeniu mówić nieprawdę. Trzeba jednak pamiętać, że kit nie zawsze symbolizuje coś zupełnie bezużytecznego, bo przecież jak rzecze przysłowie, z braku laku to i kit dobry. Mateusz Adamczyk, do usłyszenia.
9: Ileż wspaniałych rzeczy można dowiedzieć się w dwie minuty. Mateusz Adamczyk wróci już jutro o tej samej porze. Dzisiaj żadnych kitów, sprzedajemy tylko hity, czyli wspaniałe opowieści o podróżach po parkach narodowych w Polsce. Michał Słodowy z nami, autor książki. Cześć.
11: Cześć.
9: Małp nie znajdziemy w żadnym

0: polskim parku narodowym.
1: Nie, nie znajdziemy. Nie znajdziemy.
0: Ale inne zwierzęta jak najbardziej.
1: Tak.
0: Czy teraz jest ten moment, kiedy wydajesz odgłos swojego ulubionego zwierzęcia z Parku Narodowego w Polsce?
1: Nie ma. Nie. Bardzo mnie to bawi, bo jest tyle zwierząt... Na

0: tych obserwacji takich super.
1: Mam takie marzenie, nie wiem, może ktoś ze słuchaczy i słuchaczek je podziela, żeby zobaczyć kiedyś w życiu Rysia na żywo, w naturze. Widziałeś Rysia?
0: Nie, nie widziałem, nie widziałem.
1: To może ktoś widział i da nam znak. agnieszka.obszańska@polskieradio.pl. Skoro nie chcesz wydać żadnego zwierzęcego, ukochanego odgłosu, to chyba teraz niech nas uratuje Kali Uchis.

0: No i tutaj połączył się dopiero znakomity skład. Tyler, The Creator, Bootsy Collins i Kali Uchis. To jest także propozycja naszego gościa, Michała Słodowego. I propozycja do eksploracji parków narodowych. Muzyka to dobry pomysł na to, żeby zabierać ją na szlaki?
1: Nie, nie, absolutnie nie. Nie, róbmy, dzielmy te przygody. W sensie, jeżeli się słucha muzyki, to się słucha muzyki. Jak się jest w przyrodzie, to się jest w przyrodzie i tam jest wystarczająco dużo dźwięków, moim zdaniem ciekawych, na które warto zwrócić uwagę i z każdym kolejnym, bo jeżeli ktoś jednak się zdecyduje na tą podróż, którą ja proponuję, z każdym kolejnym to też jest ciekawe, odkrywa się więcej tych dźwięków i ja tym tematem zajmuję się już kilka lat. I na przykład dopiero teraz mam taką fazę, że słyszę coraz więcej ptaków. Mam taki jakiś skok, że zaczynam to widzieć, zaczynam to bardziej dostrzegać. I coś tam się otworzyło kolejnego, więc polecam takie o.
0: O, proszę. O,
1: coś tutaj słyszymy, ale proszę nie pytać mnie, jaki to jest ptak, bo tego jeszcze nie wiem.
0: Katarzyna First-Wojtkowska, która jest za konsolę.

0: Tą realizuje nasz dzisiejszy program. Postanowiła uptasić audycję. Jeżeli dziękujemy, Kaśka, jeżeli mogą te ptaki z nami przez chwilę zostać, to będzie nam bardzo przyjemnie. Ty jesteś autorem przewodnika do zbierania pieczątek. Tak. Opowiedziałeś o nich trochę. Z polskich parków narodowych. Wspaniały jest to przewodnik i sprawdzone przez ciebie szlaki. W zależności od tego, co chcemy eksplorować, możemy wybrać 24, jeden z 24 parków.
1: 23, bo ten czwarty jest jako taka...
0: Postulowany.
1: Jako postulowany.
0: O parkach postulowanych porozmawiamy. Dobrze. Obiecaj mi to i to za chwilę. I w zależności od tego, co kochamy, czy lasy i puszcze, czy rzeki, jeziora, torfowiska, tereny nadmorskie, czy góry, czy jury... Rym niezamierzony.
1: Zamierzony, tamten był zamierzony.
0: To możemy zaglądać do tego przewodnika. Zabierajmy się teraz do roboty. I przede wszystkim pozdrawiamy pana Henryka. Słuchacze i słuchaczki piszą do nas, że także eksplorują parki narodowe. Ryś. O, proszę, pan Paweł, pozdrawiamy. Pan Paweł widział rysia w Krępnej w województwie podkarpackim. Tak.
1: To pewnie jest jedno z lepszych miejsc, żeby...
0: Oraz na Foluszu w Parku Narodowym Magórskim. To jeden z moich ulubionych.
1: Krępna to i Folusz to jest, tak, to jest właśnie Magórski Park Narodowy, wspaniałe miejsce. Jedno z moich ulubionych tak naprawdę parkowych destynacji.
0: Pani Monika wspomina Turnicki Park Narodowy. To jest też
1: To jest park
0: historia.
1: Postulowany i tak. to zachęcam, bo to jest w ten weekend są Wianki, czyli największa impreza taka promująca ideę powstania tego parku. I jeszcze są miejsca i można jechać i zobaczyć jak to wygląda. Jest naprawdę, Pogórze Przemyskie jest wspaniałe, niezeksplorowane, a jadąc w ten weekend można przejść fajnymi szlakami z ludźmi, którzy oprowadzają i którzy się znają na tym.
0: To zabierajmy się do roboty. Pani Moniko, proszę zostać z nami, bo będziemy jeszcze rozmawiać o tych parkach, które nie zostały parkami narodowymi, ale może zostaną, bo też musimy zdawać sobie sprawę z tego, że jak mała połać naszego kraju jest objęta ochroną. Ale to jest zupełnie inna sprawa. Zabierajmy się do roboty.
1: Zabierajmy się.
0: Jaki park szczególnie polecasz? Oczywiście mamy te parki, które są bardziej znane, no bo trudno nie zeksplorować kiedyś w życiu Tatrzańskiego Parku Narodowego, Białowieskiego, Kampinoskiego na przykład, Pienińskiego, Góry, Bieszczadzki Park Narodowy, wspaniały. Ale są takie parki i na twojej mapie teraz przeglądam ją. Są aż trzy i to jest Drawiński Park Narodowy, Park Narodowy Ujście Warty i Wielkopolski Park Narodowy. No, mało eksplorowane rejony, tak powszechnie.
1: Pewnie tak. Wielkopolski jest tuż obok Poznania, więc on jest takim miejscem weekendowym, wypędowym i tam już jest, powiedziałbym, nawet problem, ponieważ ludzie traktują to jako miejsce rekreacyjne i zaczyna się konflikt między władzami, a osobami, które przyjeżdżają na weekend, bo chcą wejść do jeziora, a ten dostęp do jeziora jest utrudniany i ludzie nie rozumieją dlaczego i to jest ograniczenie swobód obywatelskich. No ale na tym też polega moja rola, żeby edukować na temat tego, czym park jest narodowy jakie są w nim przepisy. Natomiast z tych czterech, które wymieniłaś, to pewnie trzech, które wymieniłaś, to tym moim ulubionym jest Drawiński.
0: Co w nim znajdziemy?
1: To jeszcze tylko jedną rzecz a propos planowania. To bardzo polecam właśnie spojrzeć na taką listę. Te informacje nie są trudne do znalezienia, czyli te, które są najrzadziej odwiedzane i w wakacje skupić się na tych, bo rzeczywiście w Tatrach czy w Karkonoszach i już w Bieszczadach są tłumy. Natomiast są takie miejsca, które są rzadko odwiedzane, a które są bardzo atrakcyjne przyrodniczo. No i Drawiński jest takim miejscem. I to jest ciekawe, bo tam ze względu na to, że park jest zamknięty, trasa kajakowa do początku lipca, to statystyki są takie, że jest mało uczęszczany, natomiast ja polecam pod koniec, w połowie sierpnia do Drawińskiego Parku, ponieważ jest tam trasa kajakowa nieprawdopodobnie piękna. Drawa przepływa przez Aż mnie zatyka, bo
0: ale to jak

0: słyszysz te kozy z dzwonkami. Na szlaku też się niejednym spotkamy po drodze.
1: Nie, w Drawieńskim może nie, ale tam są piękne...
0: Żadnej kozy?
1: Żadnej kozy.
0: Myślisz?
1: Żadnej kozy. No. A przecież koza może być. Może jakaś koza.
0: No, tam jakaś się w Drawieńskim Parku Narodowym na pewno jakaś się zaplą.
1: Jest ten spływ kajakowy i śpi się na polach namiotowych, które są do tego przygotowane i to jest bardzo ciekawe doświadczenie.
0: Wspaniała przygoda, prawda? Jak się dobrze spakować? Uwaga, nie mamy dużo czasu teraz, ponieważ to jest tak.
1: Dużo wody.
0: Jak dla naszych słuchaczy, którzy muszą się natychmiast spakować. Tak, do kajaka co bierzemy? Mucha przeleciała.
1: Coś na komary przede wszystkim, coś na opalanie. I woda.
0: I woda. Ale coś przeciwdeszczowego?
1: Nie.
0: Nie trzeba? Deszczyk miły w kajaku?
1: Nie, może torbę przy taką nieprzemakalną.
0: No dobrze, to zabieramy teraz ze sobą torbę, coś na komary. Ptaki z nami już są. No jest żal mi tamtych nocy i dni. Utwór, którego nie mogłam dzisiaj Państwu zaprezentować.

0: Przeprowadza nas z parku do parku. To przewodnik, który napisałeś. Przypomnę tym, którzy się dopiero co włączyli do naszej rozmowy. Z parku do parku to przewspaniała przygoda i podróż przez Parki Narodowe Polski. Zasugerowałeś, że warto w wakacje wybrać takie parki, które są rzadziej odwiedzane.
1: Tak.
0: I tutaj czwóreczka, piąteczka, szósteczka w naszym przewodniku, czyli Drawieński Park Narodowy. On przede wszystkim, bo tam zwykle jest mniej ludzi, mniej osób go
1: tak,
0: wybiera.
1: Ale też Narwiański Park Narodowy, który teraz będzie miał 30-lecie w ten weekend i bardzo polecam to miejsce, bo tam będzie mało ludzi, a jest tak ta zależność rzeki i wsi przy niej, do niej przyległej, to jest to chyba najbardziej taki wiejski, powiedziałbym, jest ten park.
0: Wiesz, kto nas pozdrawia od razu, bo tak. Nawiążę. Wspomniałeś o wiankach. Ukłony spod Jodły wysyła nam pani Monika. Pozdrawiamy pani Moniko.
1: Pozdrawiamy.
0: I osoby, które chciałyby przyjechać na wianki, o których wspominałeś. Zapraszamy na stronę
1: super,
0: festiwalu
1: super.
0: Na Pogórzu Przemyskim w sercu Puszczy Karpackiej.
1: Jaka pani Monika?
0: Do pani Moniki
1: dobrze,
0: mówimy do mikrofonu. Tak?
1: Pozdrawiamy panią Monikę.
0: Pozdrawiamy panią Monikę i mkniemy dalej. Jest też taki park, o którym ja bardzo ciepło myślę. To jest park w górach. Jest taka góra, którą kocham. Od razu mogę pozdrowić liceum imienia Jana Kasprowicza w Kutnie. To moje rodzinne miasto. I Dorotę Stańską, która nauczyła mnie chodzić po górach, myśleć o górach, właściwie nie myśleć o wielu innych rzeczach, tylko o górach. I to jest Babiogórski Park Narodowy. Babia Góra, to jest góra.
1: Wspaniałe to jest. To jest. Ja uwielbiam to miejsce.
0: Piękna ekspozycja na Tatry.
1: Ja nie mam słów. Szczerze mówiąc, nie mam słów, bo teraz sobie przypomniałem, jak wchodziłem właśnie tam tym głównym szlakiem, tym percią akademików, kiedy się wchodzi po tych drabinach i wychodzi się ponad piętro lasu i nagle odsłania się ten niesamowity widok i są te jarzębiny, kosy drzewina i wow, to jest wspaniały szlak. Później wchodzi się na górę i wieje i jest ten mur. Wspaniałe miejsce.
0: Przygoda. Tam jest prawdziwa
1: przygoda.
0: Ja polecam też ten park zimą albo późną jesienią. Wtedy oczywiście nie wchodzimy przez perć akademików, bo jest cała oblodzona, jest dosyć niebezpiecznie. Ale to jest też taki moment, kiedy na przełęczy Krowiarki, jak są takie drewniane słupy, to lód, który zawsze tam jest poziomo. Metrowy.
1: Okej, to nie widziałem tego nigdy, ale
0: wiatrowi.
1: To może tak być.
0: Zachęcamy do eksplorowania parków i zimą, ale teraz szczególnie latem. Spoglądam pod trzynastkę. To też wydaje mi się taki park, do którego rzadziej zaglądamy. Roztoczański Park Narodowy. Zbij mnie po łapkach, jeśli to nieprawda, że rzadziej.
1: Roztocze jest może nie aż tak bardzo turystyczne, ale jednak jest. Jest to wspaniały teren, w ogóle taki wyjątkowy, jeśli chodzi o kształtowanie terenu, bo jednak te górki to robi wrażenie. Park jest bardzo fajny, taki dla... Powiedziałbym, że jakbym miał spędzić jakieś takie rodzinne wakacje tygodniowe, to jest idealne miejsce, jest dużo lasu, można sobie rowerem pojeździć, a nie ma jakichś takich wielkich przewyższeń, bo to jest tylko po prostu pofałdowany teren, ale można na wieże widokowe, można koniki polskie zobaczyć. Lubię to miejsce, tam jest jakoś tak sielsko-anielsko i mam same dobre wspomnienia z tym miejscem.
0: Obiecałam, że porozmawiamy także o postulowanych parkach narodowych, czyli parkach, które parkami narodowymi jeszcze nie są, ale aspirują, albo właściwie ci, którym zależy na naturze, właściwie cały czas upominają się o to, żeby tych terenów chronionych było coraz więcej.
1: Tak. No jest to tylko 1% powierzchni kraju. Parki narodowe z rezerwatami to jest jakieś tam 1,5%, może 1,6%. Więc fajnie by było, gdybyśmy mieli możliwość utworzenia nowych. No i ja, Piotrek Klub, który w ogóle promuje ideę powstania w Turnickiego Parku Narodowego, stworzył taką listę miejsc, które kiedykolwiek były postulowane do tego, żeby parkami zostały. I ja poszedłem za ciosem i właśnie kończę teraz drugą książkę, która będzie prowadziła właśnie po tych

0: regulowanych parkach narodowych. Jestem po całej bardzo długiej podróży. Przez ostatni rok zwiedziłem wszystkie te miejsca z tej drugiej listy. Robię swoje pieczątki, które też będzie można zbierać z tych miejsc, więc będzie druga część przewodnika.
1: I to jest wspaniała wiadomość. Lasy, puszcze, rzeki, jeziora, tereny nadmorskie, góry.
0: Wszystko.
1: Góra, Jura, muszę to zrymować. Eksplorujmy, kochajmy parki narodowe, eksplorujmy. Bardzo dobrze robi się to z przewodnikiem z parku do parku, Michała Słodowego, który jest naszym gościem. Czego można ci życzyć?
0: Nie będę mówił, bo mam kolejny pomysł, ale na razie o tym nie chcę wspominać. Wytrwałości w tym nowym pomyśle.
1: Można śledzić Michała w mediach społecznościowych, to szczególnie mocno polecam. Tam dowiemy się bardzo dużo praktycznych także takich wskazówek.
0: Tak, i jeszcze zapraszam też na sparkudoparku.pl, gdzie jest więcej informacji na temat samego projektu.
1: Znakomicie. Jesteś świetnym przewodnikiem, wiesz?
0: Bardzo dziękuję.
1: A Katarzyna First-Wojtkowska jest wspaniałą realizatorką, która uptasiła nam dzisiejszą audycję. Katarzyna Wojtasik ją wydawała. Ja nazywam się Agnieszka Obszańska. Kochajmy parki narodowe, nie tylko latem.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Nazywam się Adam Zieliński, Łona. Jestem muzykiem, prawnikiem, ale też obywatelem. Dlatego zależy mi, by prawda była głośniejsza niż półprawdy i byśmy nie dawali sobą manipulować.
2: Cześć, tu Kasia Linz, obywatelka Polski, która tworzy muzykę. Zależy mi, aby kobiety mogły o sobie decydować bez strachu. Skomponujmy społeczeństwo, które mówi własnym głosem i rozumie zagrożenia.
1: Wspieraj Fundusz Obywatelski i organizacje wzmacniające prawa obywateli czy walczące z dezinformacją.
2: Więcej na funduszobywatelski.pl.
0: Ogłoszenie społeczne.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Krakus, szynka konserwowa, 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni, 15,79. A Dallmayr, kawa mielona lub ziarnista, 500 gramów. Teraz tylko 26,99 przy zakupie dwóch. Mieszaj dowolnie. Najniższa cena z 30 dni, 45,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znaków.

0: ramion wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
2: Influencer od cen. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
3: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
4: Wszystko, czego dziś chcę.
5: To hity z Intermarché. Jak polski kalafior, tylko 4,99. A od wtorku łopatka. Kilogram 9,99. Z kartą moje Intermarché.
6: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
7: Ale sztosy.
8: Ale co?
7: Nowe ekspres losy.
9: To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
10: Największe gwiazdy,
11: a wśród nich
10: Big Day.
11: Formacja nieżywych schabów.
10: Doda. Maryla Rodowicz. Michał Szpak.
11: Gorąca publiczność i niezapomniane wrażenia.
10: Wstęp wolny i doskonała zabawa.
12: Wakacyjna trasa lata z radiem i telewizją polską.
11: Początek naszej trasy. Sobota, 20 czerwca, Bielsko-Biała.
10: Transmisja koncertów TVP2 po 20
12: i na antenie radiowej jedynki po 21.
11: Zapraszamy.
13: Partnerem trasy lata z radiem i telewizją polską jest miasto Bielsko-Biała, polska stolica kultury.
14: Żegnamy reklamy.
15: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 16 czerwca. Minęła 15. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis. Polska szykuje się na zwiększony amerykański kontyngent. Rząd myśli o stałej bazie sił USA. Uniknie kwalifikacji, zagra od razu w turnieju głównym Wimbledonu. Maja Chwalińska ma dziką kartę. Program CPN powoli wygaszany, ale jak mówią ekonomiści, kierowcy tego nie odczują. Polska gotowa do przyjęcia amerykańskich żołnierzy. Chodzi o stałą obecność, a co za tym idzie także i stałą bazę. W tej sprawie obradował rano Komitet do Spraw Bezpieczeństwa. Potem zajęła się nią Rada Ministrów, która właśnie zakończyła obrady. Łączymy się z Agnieszką Drążkiewicz, która była na konferencji po posiedzeniu rządu. Agnieszko, czy wiemy, co postanowił gabinet Donalda Tuska i czy wiemy, gdzie i kiedy amerykańska baza mogłaby zacząć działać w Polsce?
16: Najpierw o tej uchwale, w której zapisano, że polski rząd daje zielone światło do stworzenia gruntu pod przyszłą, stałą amerykańską bazę. Dokument mówi o znaczeniu polsko-amerykańskich relacji wojskowych dla naszego bezpieczeństwa i daje też wsparcie szefowi MON do dalszego działania. Tak wyjaśniał na konferencji po obradach Rady Ministrów rzecznik rządu Adam Szłapka.
17: Uchwała oczywiście to jest wzmocnienie i poparcie działań i formalne uzasadnienie tego, że to minister premier Kosiniak-Kamysz jest upoważniony do tego, żeby wraz z innymi ministrami i z innymi instytucjami ten projekt bardzo rzetelnie przygotować.
16: A kiedy i gdzie taka baza może powstać? Zapytałam o to rzecznika, zasłonił się klauzulą tajności, a także faktem, że teraz czekamy na ruch Stanów Zjednoczonych. To administracja prezydenta USA musi teraz wysłać sygnał do Warszawy i zadeklarować, że jest zainteresowana taką bazą nad Wisłą.
15: Agnieszka Drążkiewicz, dziękuję Agnieszko. Więcej na ten temat w popołudniowym. Zapraszamy do Trójki. Maja Chwalińska z dziką kartą do turnieju głównego Wimbledonu. Dzięki niej finalistka Rolanda Garrosa uniknie gry w kwalifikacjach i wystąpi od razu w głównej drabince. I o tym z Londynu nasza korespondentka.
18: Wśród 7 dotąd ogłoszonych dzikich kart do kobiecego singla Wimbledonu tylko jedna trafiła do zawodniczki spoza Wielkiej Brytanii. Otrzymała ją właśnie Maja Chwalińska. Brytyjskie media zwracały uwagę na paradoks, w którym jedna z największych bohaterek tegorocznego sezonu mogłaby nie znaleźć się w turnieju głównym zawodów w Londynie. Tim Henman, były czołowy brytyjski tenisista i członek komitetu przyznającego zaproszenia, jeszcze przed ogłoszeniem decyzji sugerował, że kandydatura Polki jest bardzo mocna. Radości nie kryją również polscy kibice tenisa mieszkający na Wyspach. Za Polką opowiadali się tak że brytyjscy kibice w internetowych plebiscytach organizowanych przez brytyjskie media Chwalińska regularnie wygrywała głosowania dotyczące dzikich kart. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
15: Specjalna grupa śledcza ma ustalić i zatrzymać sprawcę zabójstwa 44-letniego Rosjanina Simona Skrepeckiego. Artysta, który krytykował Władimira Putina, został zastrzelony wczoraj rano w Białej Podlaskiej. Prokuratura podała dziś więcej szczegółów dotyczących zabójstwa.
19: Do ofiary podszedł mężczyzna, dotychczas nieustalony, który oddał 3 strzały z broni krótkiej. Gdy

0: Pokrzywdzony upadł na podłoże. Mężczyzna podszedł do niego i oddał jeszcze 2 strzały z bliskiej odległości.
1: Jak przekazał rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie Marcin Kozak, w sprawie zatrzymano 2 Białorusinów, ale nikt nie usłyszał zarzutów. Rząd wygasza część programu CPN, ceny paliwa niżej. Od dziś do hurtowej ceny znowu wliczana jest wyższa akcyza. Ekonomista Piotr Kuczyński mówi, że w tym momencie kierowcy nie odczują zmiany.
2: To na razie jest prawie nieodczuwalne, a myślę, że jutro będzie w ogóle nieodczuwalne, bo skoro cena ropy w ciągu ostatnich kilku dni w hurcie spadła prawie 20%, no tak można chyba powiedzieć, no to trudno, żeby te 28-29 groszy, czyli około 5%, robiło dużą różnicę. Myślę, że może się okazać za parę dni, że nawet będziemy płacili niżej.
1: Podwyżka akcyzy na benzynę i olej napędowy ma zrekompensować spadek cen na rynkach paliw wywołany doniesieniami o rozejmie na Bliskim Wschodzie i odblokowaniu cieśniny Ormus. Polska walczy o darmowe pozwolenie do emisji dwutlenku węgla dla przemysłu. Finał tych zmagań na dwudniowym unijnym szczycie, który rozpoczyna się pojutrze. Beata Płomecka.
3: Obecna metodologia jest bardzo szczegółowa, skomplikowana i niesprawiedliwa dla takich krajów jak Polska przez dekady uzależnionych od węgla. Komisja wylicza wskaźniki dla darmowych pozwoleń na podstawie 10% najmniej emitujących fabryk. To uderza w polskie zakłady i dlatego rząd chce wymusić zmianę metodologii. Jest wprawdzie obietnica komisji, że zmiana nastąpi i będzie z mocą wsteczną, ale Polsce zależy, by znalazło się to we wnioskach ze szczytu. Bo wtedy to będzie stanowisko europejskich przywódców i komisja nie będzie już mogła wycofać się z tych obietnic. Z Luksemburga Beata Płomecka, Polskie Radio.
4: Klimat.
1: Jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra. Wyjątkiem jest nisko na Podkarpaciu. Tam stan powietrza jest umiarkowany. Prawie 65% prądu pochodzi ze źródeł odnawialnych. Między 16 a 17 warto wykorzystać nadmiar tańszej energii. To był Serwis Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
6: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
1: Do końca dnia pogodnie, tylko na północnym wschodzie chmury i przelotne opady, a na Suwalszczyźnie także burze. Od 15 stopni nad samym morzem do 18 w centrum i 23 na Dolnym Śląsku.
6: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Autopromocja.
9: Kiedyś płyty nagrywaliśmy na kasety. Pół na jednej stronie. Dlatego w Trójce polecaliśmy pół perfekcyjnej płyty.
10: Audycja wraca. Tym razem sięgniemy do kanonu XXI wieku. W tę środę kamień milowy nowego disco i paru innych gatunków stworzony przez pewien zamaskowany duet. Już wiadomo, Daft Punk i ich odkrycie, czyli Discovery. Na nowe wydanie audycji półperfekcyjnej płyty zapraszam w środę między 19 a 20. Michał Margański.
8: Autopromocja.
11: Zapraszamy do reklamy.
12: Bonjour! W tym tygodniu w Lidlu będzie finezyjnie, wykwintnie i francusko. Bo to tydzień w stylu francuskim. Znajdziesz w nim makaroniki Duc de Coeur, 25% taniej przy zakupie 2 opakowań. I kaczka Pekin z szyją rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99, a teraz tylko 8,99 za kilogram.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer 1 wśród elektrolitów.
15: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
16: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
17: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
18: To przy okazji zjesz z nami.
17: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
19: Na wątrobę...

0: Mamy suplement diety HEPA Slimin.
1: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
2: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
1: A, to tylko przy okazji.
2: W takim razie, jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
3: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
4: Wielkie wydarzenie teatralne w Sopocie.
5: Drodzy słuchacze, zapraszamy na jubileuszowy 25. Festiwal Teatru Telewizji i Teatru Polskiego Radia. Dwa teatry Sopot 2026 w dniach 19-22 czerwca. Przygotowaliśmy dla Państwa cykl słuchowisk na żywo, prezentacje słuchowisk konkursowych oraz spotkania z gwiazdami. Czekamy na Państwa w Sopocie. Zapraszam i pozdrawiam, Danuta Stenka.
6: Partnerem festiwalu jest Energa z grupy Orlen. Razem włączamy emocje podczas ważnych wydarzeń kulturalnych na Pomorzu. Partnerem festiwalu Dwa Teatry 2026 jest miasto Sopot.
7: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
8: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.
10: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
11: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
12: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
13: Żegnamy reklamy.
14: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

One of These Days z płyty Metal. Od tego utworu rozpoczyna się album grupy Pink Floyd nazwany 8 Tracks. Tę nazwę jeszcze rozszyfrujemy, który ukazał się całkiem niedawno, bo 5 czerwca. Wcześniej na dzień Światowy Dzień Sklepów Płytowych Pink Floydzi wydali koncertową płytę z Los Angeles z 26 kwietnia roku 1975. Fragmenty tych dwóch nowych wydawnictw zespołu wypełnią dzisiejszą tonację trójki. Zapraszamy Anna Regulska, Marek Pawlukiewicz i Piotr Metz. Kolejny utwór z płyty 8 Tracks to tak zwany wynalazek ze ścieżki dźwiękowej filmu Obscured by Clouds.

Poza tym utworem What's the Deal, album 8 Tracks zawiera w zasadzie przeboje. Albo najbardziej rozpoznawalne utwory grupy Pink Floyd, bo w ich przypadku o przebojach mówić być może trudno. Ale czy trudno, skoro następny utwór, którego posłuchamy, doskonale nam wszystkim znany, był świątecznym numerem 1 w 1979 roku. Przed tygodniem w tonacji trójki grałem rewolucyjny utwór grupy The Rolling Stones, rewolucyjny dla zespołu, który zabrał się na płycie Some Girls za disco z utworem Miss You. Mówimy mniej więcej o tym samym czasie w historii muzyki rozrywkowej. Producent Pink Floyd Bob Ezrin po usłyszeniu wstępnego dema utworu Another Brick in the Wall zaproponował muzykom, żeby zrobić z tego coś na czasie. Kazał Davidowi Gilmourowi pójść do klubów. Gilmour wrócił zniesmaczony tym rytmem na 4 i na 2. Gitarą basową powiedział, że to jest okropne. W tajemnicy przed zespołem producent poprosił amerykańskiego gitarzystę sesyjnego Lee Reitenura, żeby zaproponował trochę partii gitary do tego utworu, które ostatecznie nie trafiły na nagranie, ale David Gilmour wyraźnie inspirował się tym, co zostało w archiwach. No i Pink Floydzi, podobnie jak The Rolling Stones, zagrali disco. Zagrali disco z ogromnym sukcesem komercyjnym, choć Roger

Waters i David Gilmour do końca krzywili się, że to coś okropnego i przecież oni nie wydają singli, bo ostatni to było Point Me at the Sky w roku 1968. No i kluczowa historia w tym nagraniu to oczywiście chłopięcy chór z Islington Green School w Londynie. Przez tydzień dzieci ćwiczyły, a potem szkoła dała im 40 minut tylko na nagranie. Tam właśnie w szkole Bob Ezrin nagrywał ten chór. Szkoła otrzymała 1000 funtów, ale dzieci nie otrzymały żadnego wynagrodzenia. Dopiero po latach, kiedy zmieniło się prawo brytyjskie w roku 1996, wszyscy uczestnicy tego nagrania otrzymali właściwe i zasłużone honorarium.

Po latach David Gilmour wspominał, że właśnie ten utwór to był ostatni przypadek, kiedy współpracowali naprawdę z Rogerem Watersem, kiedy wspólnie pracowali nad utworem, w którym każdy wniósł swoją część na normalnych, równych zasadach. Dwa lata później Enough Breaking the Wall trafiło na składankę grupy Pink Floyd i właśnie wersja z tej składanki jest na płycie i track. Składanka nazywa się przekornie Zbiór świetnych piosenek do tańca. Autorem tego tytułu był Nick Mason, człowiek obdarzony ogromnym

choć angielskim poczuciem humoru, który kiedyś dał mi tego próbkę w Abbey Road, kiedy rozmawiałem z nim o kolejnej reedycji klasyka Pink Floyd i zapytałem, czy nad reedycjami płyt takich jak Dark Side of the Moon pracują wspólnie, wymieniając uwagi. Popatrzył mi w oczy i powiedział, my nazywamy się Pink Floyd, my nie pracujemy razem. To teraz druga z płyt, ta, która ukazała się na Światowy Dzień Sklepów Płytowych. Wcześniej była częścią wydawnictw Wish You Were Here z dodatkowymi materiałami. To koncert zespołu, który przez lata był takim nieoficjalnym koncertowym królem pirackiego rynku płyt Pink Floyd. Teraz zrobiony bardzo pieczołowicie przez Stevena Wilsona, który ma w tej chwili w pewnym sensie monopol od wszystkich klasycznych artystów na robienie reedycji. Czasami zastanawiam się, gdzie znajduje czas w kalendarzu na zrobienie tego wszystkiego. Tutaj jest w głównej roli na tej płycie, także na płycie 8 Tracks, o czym jeszcze będzie okazja powiedzieć. Zrobił co się dało, chociaż oczywiście oryginalne nagranie nie było najlepszej jakości. Na początek koncertu Pink Floydzi grają dwa utwory, które wówczas miały zupełnie nowe, nieznane tytuły. Raving and Drooling i You Got to Be Crazy. Wcześniej, rok wcześniej grali te utwory także na koncertach, między innymi na Wembley, promując Dark Side of the Moon. Wtedy były to jeszcze wersje bardzo nieporadne. Teraz widać, że te utwory okrzepły, ale to jeszcze nie to, co zdarzy się chwilę później w roku 77 na płycie Animals, bo te dwa utwory w zmienionych tytułach trafiły właśnie na tę płytę. Fragment You Got to Be Crazy z koncertu w Los Angeles z płyty, która ukazała się całkiem niedawno.

Pamiętam, że w roku 1974 kolega przywiózł mi ze Szwecji oczywiście winylowy piracki bootleg z nagraniami koncertowymi Pink Floyd właśnie z Wembley i tam zastanawiały nas te dwa utwory Raving and Drooling i You've Got to be Crazy, których nie było przecież na żadnej płycie. Zespół 3 lata ogrywał te utwory na koncertach, zanim wydał je studyjnie. Kiedy ukaże się, a myślę, że kiedyś się ukaże, bo wszystko kiedyś się ukaże, specjalne poszerzone wydanie płyty Animals, myślę, że tam te utwory koncertowe, łącznie z koncertami promującymi już płytę Animals, znakomitymi zresztą, z pewnością się znajdą. Wracamy do Stevena Wilsona. On przygotował na płytę 8 Tracks i to trochę wyjaśnia jej tytuł. Coś specjalnego. 8 Tracks to oczywiście 8 utworów, które tworzą ten album. Ale 8-track to była też amerykańska kaseta do samochodu z zapętloną taśmą po to, żeby taśmę w czasie jazdy samochodem nie trzeba było, odwracając uwagę kierowcy, odwracać na drugą stronę. Ona po prostu grała w nieskończoność. I z uwagi na ograniczenia czasowe takiej taśmy, kiedy płyta Animals trafiła do takiego właśnie formatu, trzeba było trochę pokombinować utworami. Płyta zaczynała się i kończyła utworem Pigs on the Wing, część 1 i 2. Tymczasem w tym formacie nie zmieściłaby się na kasecie i tylko na ten właśnie format w roku 1977 przygotowano wersję specjalną. Połączono obydwie części Pigs on the Wing w jedną z dodatkową solówką gitarową z Nowego White'a. Steven Wilson odszukał oryginalne taśmy i na płytę 8-Tracks przygotował swoją nową wersję, dodając trochę efektów dźwiękowych, które były na wielośladach, których w oryginale nie było. No i ten jeden utwór jest tutaj koroną królów na tej nowej płycie grupy Pink Floyd.

0: trip from pigs on the wing.
1: Myślę, że płyta 8 Tracks to znakomity prezent mikołajowo-świąteczny. Szczególnie dla tych, którzy mając lat kilkanaście mogli nie słyszeć o zespole Pink Floyd. Jeżeli rodzice chcieliby poznać swoje dziecko z muzyką młodości, to myślę, że taki sampler 8 utworów jest wręcz znakomity. Szczególnie, że są tutaj, tak jak mówiłem, z niewielkimi wyjątkami utwory najbardziej rozpoznawalne, takie jak Time z płyty Dark Side of the Moon. Słynna historia, kiedy Alan Parsons nagrał w sklepie z antykami tykające i dzwoniące zegary, nagrał w systemie kwadrofonicznym, bo zrobił potem miks kwadrofoniczny dla zespołu Pink Floyd i w dodatku pozwolił sobie na pewien hołd dla grupy Kraftwerk. Na samym początku słyszymy coś w rodzaju nawiązania do ich utworu Kling Klang.

I ostatni utwór w dzisiejszym programie z płyty 8 Tracks grupy Pink Floyd to też przebój. Ukazał się przecież na singlu, choć w wersji skróconej o 2 minuty. Wszystko zaczęło się od demówki Davida Gilmoura na jego solową płytę, pierwszą solową płytę w roku 1978. Ostatecznie przyniósł na sesję zespołu Pink Floyd ten utwór i to kolejny przykład, kiedy jeszcze udawało mu się współpracować owocnie z Rogerem Watersem, choć podczas tego nagrania już były porządne kłótnie. Tekst jest zainspirowany przypadkiem zdrowotnym Rogera Watersa podczas koncertu w Filadelfii w 1977 roku, kiedy dopadły go wrzody żołądka i musiał brać zastrzyki przed koncertem i jak twierdzi, przez te 2 godziny nie mógł tak naprawdę podnieść ręki, a przecież musiał grać na gitarze. No i partia smyczków, zaaranżowana i nagrana przez Michaela Kamena, która zawsze przypominała mi partię smyczków w utworze Niecierpliwi Roberta Chojnackiego, śpiewaną przez Piaska. Bardzo dziękujemy. Anna Regulska, Marek Pawlukiewicz i Piotr Metz. Zapraszam na niedzielny Sunday Morning o 11, gdzie utwory grupy Pink Floyd będą grali artyści tak różni jak Buddy Count i Scissor Sisters. Do usłyszenia.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. Teraz 8,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%. Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 230 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
4: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wybór był prosty. To prawdziwy Grill Master, więc nowego grilla kupiłam na Allegro.
6: Jak prezent dla najlepszego taty, to Allegro. Na przykład markowe grille w super cenach, idealne na Dzień Ojca.
7: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
8: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
9: Mama była smutna i zmęczona.
7: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
10: Zdrowid.
11: Kaufland jest!
12: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pod udzie lub uda z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 6,49 za kilogram. 4 kilo na osobę. Kaufland. Kaufland jest!
13: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
14: Halo, halo, czy nas słyszycie?
13: Każdy może...

0: raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
1: Habemus Papam.
0: Plebiscyt polskieradio.pl.
2: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 230 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Toyota, lider elektromobilności, przedstawia Rok Potęgi 8 premier. Dołącz do rewolucji w motoryzacji. Poznaj kolejne elektryczne premiery Toyoty. Urban Cruiser, BZ4X i BZ4X Touring. Wjedź w nową erę podróży z doskonałym zasięgiem, błyskawicznym przyspieszeniem, niezwykłą mocą oraz wyjątkową gwarancją na baterie. Wybierz najlepsze auto elektryczne dla siebie podczas dni otwartych od 15 do 20 czerwca.
6: Żegnamy reklamy.
7: Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 16 czerwca. Michał Matus, kłaniam się. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera.
8: Wynagrodzenia lekarzy do wglądu władz. Rząd przyjął specjalny projekt ustawy. CBA w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim agenci dopytywali o jedno z zamówień. Skrajnie prawicowa Alternatywa dla Niemiec z rekordowym poparciem. Rząd bierze pod lupę zarobki medyków. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy, który pozwoli na zbieranie informacji o wynagrodzeniach lekarzy na podstawie numeru PESEL. Premier Donald Tusk mówi, że wgląd w zarobki w poszczególnych szpitalach pozwoli uniknąć nieprawidłowości w tych kwestiach.
9: Lekarz to jest zawód wielkiego zaufania i nikt nie kwestionuje tego, że lekarze zarabiają relatywnie duże pieniądze. Nie o to chodzi. Natomiast wszystkie nieprawidłowości, wszystkie sygnały o tym, że coś budzi i moralną, i być może prawną, a na pewno organizacyjną zasadniczą wątpliwość, my musimy to możliwie szybko przeciąć.
8: To reakcja na doniesienia dotyczące zarobków lekarza i radnego Dawida Kacprzyka, który w ciągu roku miał zarobić w jednym ze stołecznych szpitali prawie 1 600 000 złotych. Więcej na ten temat powiemy w popołudniowym. Zapraszamy do Trójki. Agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim działanie służb dotyczyło jednego z postępowań, informuje Miłosz Bednarczyk z urzędu.
10: Przedmiotem tego postępowania było zamówienie zgodne z regulaminem LUF, realizowane w trybie zapytania ofertowego. Żaden z pracowników Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego nie został zatrzymany, żaden nie usłyszał też zarzutów. Urząd pozostaje do dyspozycji właściwych organów, przekazując wszelkie wymagane dokumenty i informacje.
8: Centralne Biuro Antykorupcyjne dotychczas nie skomentowało sprawy. Mieszkańcy Augustowa mówią nie planom budowy nowej obwodnicy miasta. Jeden z wariantów zakłada, że droga miałaby być między Augustowem a jeziorem Sajno, przecinając kanał Bystry w bliskim sąsiedztwie bloków mieszkalnych. Według Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad to najlepsze rozwiązanie. Mieszkańcy uważają jednak, że to niekorzystny wariant.
11: Mieszkańcy są przeciwko temu wariantowi forsowanemu przez GDDKiA, który chce krzywdzić Augustów.
12: Robimy to raz, że dla siebie, ale dwa, że też dla przyszłych pokoleń po prostu. Nie wyobrażamy sobie, żeby za jakieś tam 20-30 lat, gdzie będziemy mieli własne dzieci, przebiegała taka droga, która odcina nas od jednego z najcenniejszych jezior.
13: Nikogo nie trzeba namawiać, żeby zacząć zbierać podpisy pod uwagami.
14: Burmistrz Augustowa Mirosław Karolczuk.
13: Ten wariant drugi ma największą wadę. On jest przeciwko mieszkańcom.
15: Zbieraliśmy podpisy. Była to forma i stacjonarna, było bardzo dużo osób zaangażowanych, ale też i forma online. Łącznie jest tych podpisów ponad 7 tysięcy. To też pokazuje, że i miasto, i mieszkańcy, i turyści się temu sprzeciwiają.
8: Dziś zakończyły się konsultacje społeczne. Drogowcy zakładają, że nowa obwodnica Augustowa w kierunku polsko-litewskiego przejścia granicznego w Ogrodnikach może powstać w latach 2030-2032. Rekordowy poziom poparcia dla skrajnej prawicy w Niemczech. Alternatywa dla Niemiec w najnowszym sondażu wskazało 29% pytanych. Niewiele tylko więcej łącznie zebrały partie tworzące rząd Friedricha Merza.
16: Badanie Instytutu YouGov wykazało nie tylko rekordowy wynik AfD, ale także najwyższą dotąd przewagę nad rywalami. Alternatywa dla Niemiec zyskała w ciągu miesiąca punkt procentowy, natomiast chadecy Friedricha Merza stracili 2 punkty i obecnie według sondażu mogą liczyć na 20% głosów. To tyle, ile przed przegranymi w 2021 roku wyborami, kiedy chadecy musieli oddać władzę po 16 latach kanclerstwa Angeli Merkel. Słabną również koalicyjni partnerzy CDU-CSU, czyli SPD. Socjaldemokratów wskazało 12% respondentów, czyli najmniej w historii badań preferencji partyjnych w Niemczech.

0: Samowskazań uzyskała skrajna lewica, a więcej, bo 14% deklaruje chęć głosowania na zielonych. We wrześniu w trzech wschodnich landach odbędzie się głosowanie do lokalnych parlamentów. W Saksonii-Anhalt realne są samodzielne rządy alternatywy dla Niemiec. Z Berlina Adam Burczewski, Polskie Radio.
1: To będzie próba wytrzymałości dla węchu. W stolicy Dolnego Śląska w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Wrocławskiego już za kilka dni zakwitnie dziewidło olbrzymie. Roślina słynie nie tylko ze swoich imponujących rozmiarów, ale przede wszystkim z zapachu, mówi dyrektor ogrodu profesor Zygmunt Kącki.
2: Kwiat ten udaje padlinę, podgrzewa swój kwiatostan nawet do 36 stopni Celsjusza. To niezwykła umiejętność tego kwiatu tylko po to, aby woń padliny rozkładającego się mięsa wędrowała jak najdalej w puszczy tropikalnej po to, aby do niej zwabić właśnie owady związane z padliną. Głównie są to chrząszcze oraz muchówki.
1: Jutro botanicy zainstalują specjalne kamery, które będą pokazywały na żywo obraz z ogrodu. A roślina kwitnie maksymalnie dwie noce. To był Serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
4: Jest 16.05. W Trójce czas na sport. Adam Malecki.
5: Dzień dobry Państwu. Tenis na początek. Maja Chwalińska, finalistka Rolanda Garrosa, zagra w kolejnym turnieju wielkoszlemowym i to bez konieczności występu w eliminacjach. Maja otrzymała od organizatorów Wimbledonu dziką kartę ku zadowoleniu menedżerki klubu tenisowego Becketa Advantage Bielsko-Biała oraz członkini Polskiego Związku Tenisa Aleksandry Musiał.
6: Bardzo się cieszymy. Maja dostała oficjalnego maila od dyrektora turnieju. Także no czekaliśmy z niecierpliwością, bo od tego też mocno były uzależnione jakby dalsze plany na kolejne dni. Także tak naprawdę tylko co chwilę sprawdzaliśmy telefony, pytaliśmy, czy już ktoś coś wie. Ale no już wiemy, mamy to.
5: Wimbledon rozpocznie się 29 czerwca. Tenisiści szykują się do wielkiego wyzwania, grając w ramach przygotowań w turniejach na nawierzchni trawiastej. Bardzo dobry mecz rozegrał Hubert Hurkacz w hale. Polak pokonał pewnie Rosjanina Andrija Rubliowa 6-3, 6-2 i w drugiej rundzie zagra z Niemcem Danielem Altmajerem. Odpadła niestety Magdalena Fręch. Ona w pierwszej rundzie w Berlinie musiała uznać wyższość Ewy Lis. Było 6-7, 3-6. Magda odpadła już wcześniej w kwalifikacjach, ale dostała się do głównej drabinki jako szczęśliwa przegrana. Szczęście niestety nie dopisało. Na piłkarskich mistrzostwach świata wielkie granie przeplata się z wielką polityką. Tak też było w przypadku pierwszego meczu Iranu, który zremisował 2-2 z Nową Zelandią. Jakie są komentarze mediów po tym meczu w Stanach Zjednoczonych?
7: Starcie to odbyło się w cieniu napięć politycznych na linii Iran-USA. Był to pierwszy mecz Iranu w Stanach Zjednoczonych od wybuchu konfliktu zbrojnego z tym krajem. Choć osiągnięto wstępne porozumienie w sprawie zakończenia działań wojennych, atmosfera pozostawała napięta w związku z problemami, z jakimi Iran musiał się mierzyć jeszcze przed rozpoczęciem turnieju, pisze USA Today. Mecz miał dodatkowy ciężar gatunkowy, gdyż Iran musiał przenieść swoją bazę treningową z Arizony do meksykańskiej Tijuany. Gdy już rozbrzmiał pierwszy gwizdek, gra toczyła się w szaleńczym tempie, podkreśla z kolei portal Yahoo Sports. Kilkuset Amerykanów irańskich pochodzenia protestowało przed stadionem, na którym odbywał się pierwszy mecz Iranu na Mistrzostwach Świata. Domagali się oni zmian w Teheranie i wymachiwali flagą z lwem i słońcem, symbolem sprzed rewolucji, podczas gdy tysiące kibiców tłumnie przybywały na obiekt, by obejrzeć grę drużyny w samym sercu największego skupiska irańskiej diaspory, informuje agencja prasowa Associated Press. Z kolei New York Times podał, kibicom zakazano wnoszenie na stadiony podczas Mistrzostw Świata flag Iranu sprzed rewolucji, po tym jak w Los Angeles w wyniku rozprawy zwołanej w ostatniej chwili podtrzymano zakaz wydany przez FIFA. Z Miami dla Sportu Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
5: A dzisiaj na Mundialu zagrają m.in. wicemistrzowie świata Francuzi z Senegalem. Początek tego meczu o 21:00, a kolejny sport w Trójce za godzinę.
8: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: W nocy na wschodzie i krańcach południowych Polski popada przelotnie, ale tylko miejscami. Temperatura minimalna w nocy od 7 do 14 stopni Celsjusza, przeważnie. Czyżby wracała bardziej letnia pogoda? Wskazuje na to to, co jutro się będzie działo, a ma być od 16 do nawet 24 stopni Celsjusza. Najcieplej będzie na południu i południowym zachodzie, na tym południu lokalnie możliwe burze.
8: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Zapraszamy do reklamy.
11: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki

0: dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skut 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
1: Skoda. Żegnamy reklamy.
2: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
3: Dzień dobry. Już 9 minut po godzinie 16. Audycję przygotowała Agnieszka Laskowska, realizuje Anna Regulska. Przy telefonach czuwa Jacek Frenzel.
4: Zapraszamy do Trójki.
3: W audycji popołudniowej za moment opowiemy o egzekucji antyputinowskiego artysty Rosjanina w Białej Podlaskiej. Będzie też o mundialowych emocjach, w których sport miesza się z polityką. Jest sporo Irańczyków, którzy cieszą się na gole przeciwników na przykład. Słyszeli państwo o tym odrobinę w serwisie i sporcie Trójki. Padnie też kilka informacji o tym, jak lekarz polityk, przechytrzając nieco system, zarobił w rok ponad 1,5 miliona złotych. Ale najpierw awantura w Poznaniu. W jej trakcie, po słowach "pogrążasz to miasto", na twarzy prezydenta Poznania, Jacka Jaśkowiaka, wylądował tort z bitą śmietaną.
5: To jest właśnie wotum nieufności wobec tego człowieka. Pogrążasz to miasto!
6: Ktoś, kto atakuje fizycznie na sesji Rady Miasta urzędnika państwowego, to w tym momencie to jest przekroczenie wszelkich granic. I można mieć różne poglądy, ale atak fizyczny na pracownika samorządu i zrobienie tego podczas sesji jest absolutnie przekroczeniem wszelkich granic.
3: Prezydent Poznania te słowa powiedział już po tym komiksowym geście sprzeciwu. Wcześniej omawiał raport o stanie miasta i wtedy na salę weszło kilka osób. Jedna z tortem w rękach. I teraz to ja nie wiem chyba co powiedzieć. Może państwo wiedzą? Dwie dwójki, 7 trójek. Przy telefonie Jacek Frenzel, 10 po 16, a to Kaizer Chiefs i Ruby.

0: 14 po 16. Tu Trójka. Zarobki młodego lekarza i zarazem radnego Koalicji Obywatelskiej z Warszawy szokowały opinię publiczną, co z kolei sprowokowało szybką reakcję polityków. W ubiegłym roku 28-letni Dawid Kacprzyk zarobił 1 600 000 zł i oficjalnie wczoraj złożył rezygnację z członkostwa w swojej partii. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski nakazał wszczęcie audytu w Szpitalu Południowym, który powierzył temu młodemu medykowi bez specjalizacji obowiązki koordynatora SOR-u. Szpital tłumaczy, że nie było innych chętnych. Dawid Kacprzyk, koordynując SOR, prawdopodobnie ustalał grafik dyżurów, także swoich własnych. Na nich lekarze sporo zarabiają.
1: Powinno się takie postawy napiętnować, bo one nie tylko rzutują na nas jako politycznie, ale też rzutują na lekarzy.
2: Dorota Niedziela, wicemarszałkini Sejmu, Koalicja Obywatelska.
1: Taki jeden przypadek potem wzbudza agresję wobec wszystkich lekarzy, którzy ciężko pracują w szpitalach, nie za 1 600 000, tylko za normalne pieniądze.
3: Myślę, że afera Kacprzyka, afera Platformy Obywatelskiej uzmysłowiła ludziom, na czym polega dojenie służby zdrowia.
2: Mateusz Morawiecki, były premier Prawo i Sprawiedliwości.
3: Lekarze są oburzeni. Dzisiaj rano z nimi rozmawiałem. Pielęgniarki są oburzone tym przypadkiem.
4: W poprzedniej kadencji Sejmu też mieliśmy z podobnymi sytuacjami do czynienia.
3: Panie redaktorze, nie przypominam sobie sytuacji takiej jak w aferze Kacprzyka, żeby lekarz jeszcze bez specjalizacji, 28-letni, był w stanie doprowadzić do takiego nadużycia systemu, żeby tutaj w Sejmie robił sobie konferencje. Na konferencjach prasowych z Platformy Obywatelskiej brylował. To są kolejne ośmiorniczki Platformy Obywatelskiej.
5: Jeżeli opozycja zarzuca jakieś polityczne działania, to jest takie dobre powiedzenie: każdy sądzi według siebie.
2: Jakub Stefaniak, Polskie Stronnictwo Ludowe.
5: To, że oni by tak robili, to nie znaczy, że inni tak robili. Oczywiście sprawę trzeba wyjaśnić. Natomiast tych najgłośniej krzyczących polecam, żeby w swoich szeregach posprawdzali, ile rad nadzorczych co niektóre żony niektórych posłów PiSu miały za kadencji 8 lat ich rządów. To naprawdę myślę, że nie pochwalając tego, ale ten pan jeden ze Szpitala Południowego to jest mały Miki.
2: Co nie zmienia faktu, że sytuacja jest patologiczna i wymaga wyjaśnienia, podkreśla Tomasz Trela z Nowej Lewicy.
6: NFZ, Naczelna Izba Lekarska, to są te instytucje, a jeżeli byłoby przekroczenie uprawnień czy naciąganie tego czy innego publicznego szpitala, to nawet prokuratura powinna się tym zająć. Natomiast nie szukałbym tutaj jakiejś zorganizowanej akcji, tylko patrzył na wynaturzenie jednej sytuacji.
2: Czy przypadek lekarza, który zarobił ponad 1,5 miliona w ciągu roku, jest przyczynkiem do tego, że ministerstwo bierze się za regulację zarobków lekarskich?
7: To była taka kropla przelewająca tą czarę.
2: Katarzyna Kęcka, wiceminister zdrowia.
7: Dzisiaj na posiedzeniu rządu został przyjęty projekt, który pomoże nam zbierać dane o wynagrodzeniach w oparciu o numer PESEL, bo chcemy przeanalizować i sprawdzić, jak duży jest udział takich wysokich wynagrodzeń w systemie ochrony zdrowia.
2: Co oznacza, że ani Ministerstwo Zdrowia, ani Narodowy Fundusz Zdrowia, który płacił za usługi medyczne, nie miały kontroli nad tym, czy lekarze w tym samym czasie nie pracują w różnych miejscach. Teraz ma się to zmienić. Rząd przyjął projekt ustawy pozwalającej kontrolować tę sytuację i uniknąć nieprawidłowości w tych kwestiach, podkreśla premier Donald Tusk.
8: Lekarz to jest zawód wielkiego zaufania i nikt nie kwestionuje tego, że lekarze zarabiają relatywnie duże pieniądze. Nie o to chodzi. Natomiast wszystkie nieprawidłowości, wszystkie sygnały o tym, że coś budzi i moralną, i być może prawną, a na pewno organizacyjną zasadniczą wątpliwość, my musimy to możliwie szybko przeciąć. Ta informacja jest niezbędna, aby skutecznie i adekwatnie wyceniać samą procedurę, udział zarobków we wszystkich kosztach szpitala, etc., etc.
2: A w sprawie 28-letniego lekarza, radnego z Ursusa, działania sprawdzające zapowiada również prokuratura.
0: O sprawę dopytywał Jacek Frenzel, a ten temat wróci w Pulsie Trójki o 17.30. Teraz mamy 16.17 i piosenkę dnia w Trójce. Misia Furta, Kinosowska. Nie bój się.

0: Teraz w trójce historia egzekucji w Białej Podlaskiej. Zastrzelony mężczyzna to rosyjski opozycjonista, malarz i performer. Działał pod pseudonimem Semion Skrepecki. Policja zatrzymała dwóch Białorusinów, ale na razie nie mają zarzutów.
1: Znać go nie znałam, ale widziałam go kilka razy z tym obrazem. Według mnie był tam narysowany Stalin, który trzyma w garści Putina małego.
2: Trzeszczały, śpiewam. Leży człowiek.
3: Wiemy, że ktoś podjechał, zastrzelił człowieka i odjechał szybko.
4: Według rzecznika prokuratury okręgowej w Lublinie, Marcina Kozaka, zdarzenie wyglądało na egzekucję.
5: Do ofiary podszedł mężczyzna, dotychczas nieustalony, który oddał 3 strzały z broni krótkiej. Gdy pokrzywdzony upadł na podłoże, mężczyzna podszedł do niego i oddał jeszcze 2 strzały z bliskiej odległości.
4: Skrepecki zasłynął z ostrej krytyki Władimira Putina, czeczeńskiego przywódcy Ramzana Kadyrowa oraz rosyjskich władz. Stworzył satyryczne obrazy, publikował antykremlowskie komentarze i uczestniczył w akcjach protestacyjnych organizowanych przez rosyjską emigrację. Jedna z nich odbyła się zaledwie kilka dni przed jego śmiercią.
6: Mieliśmy w piątek Dzień Rosji, jedno z największych świąt w putinowskim kraju.
4: Wacław Radziwinowicz, wieloletni korespondent w Rosji i dziennikarz Gazety Wyborczej.
6: On się przejechał do Berlina. Tam wzdłuż kolejki stojącej, kolejki gości zaproszonych na przyjęcie w ambasadzie rosyjskiej, przechadzał się z portretem Stalina karmiącego dzieciątko Putina. Potem jeszcze wytarł ulicę flagą rosyjską. No to jest człowiek, który prowokował.
4: Eksperci zwracają uwagę, że od początku wojny Rosji przeciw Ukrainie w Europie rośnie liczba przypadków sabotażu i działań przypisywanych rosyjskim służbom. Na tym etapie postępowania prokuratura nie przesądza jednak o motywach sprawców.
6: Poza tym jest jeszcze druga strona tej sprawy, to znaczy Putin został zmuszony do obniżenia kosztów zabójstw politycznych, bo te zabójstwa, które wykonywano na polecenie Kremla, to były bardzo poważne, szeroko zakrojone operacje specjalne. Poszedł na udzielanie franczyzy, więc mamy do czynienia z nowym zjawiskiem, czyli zlecanie mokrej roboty grupom, nie agentom zawodowym działającym z rozmachem, tylko grupą przestępców.
4: Służby zatrzymały dwóch Białorusinów, którzy mogą mieć związek z zabójstwem. Śledczy nadal gromadzą dowody i przesłuchują świadków. Jak dotąd nikomu nie przedstawiono zarzutów.
0: Sprawą zajęła się Karolina Gonet. Zabity Semion Skrepecki starał się

0: się odkłamywać rosyjską propagandę. Nasz reporter Paweł Pawlica jeszcze miesiąc temu rozmawiał z nim w Wenecji.
1: Rosyjska kultura to nie jest malarstwo, to nie balet, to nie Dostojewski. Rosyjska kultura to drony, które w nocy nadlatują nad domy mieszkalne w Ukrainie.
2: Po mirnym domom w Ukrainie, o to jest ruska kultura.
0: Rozmowa Pawła Pawlicy z Siemionem Skrepeckim, zastrzelonym w Białej Podlaskiej Rosjaninem po godzinie 17 w Trójce. 24 minuty po godzinie 16.

0: Autopromocja.
1: Nie jeden uśmiechnie się pod wąsem, a nie jedna nad Bałtykiem. Mamy przynajmniej taką nadzieję.
2: Prosił o bilion złotych, a dostał bulion złotych. Prosił o forsy górę, ma tylko w zupie kurę.
1: Nowa piosenka duetu Bob and Carolina pod tytułem Bałtyk i wąs już dostępna na stronie trójkapolskieradio.pl. A kolejna premiera w czwartek w piosenkarni o 8:50.
3: Udało mi się?
4: Udało, brawo, brawo.
0: Autopromocja.
5: Zapraszamy do reklamy.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. W wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
9: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal.

0: tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
1: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
2: Hej AI, jak mogę zrealizować swoje marzenia? Wakacje, remont, nowy laptop.
3: Super, że interesujesz się finansami. Odwiedź najbliższą placówkę Banku Pocztowego, wejdź na pocztowy.pl albo zadzwoń i sprawdź, jak mogą Ci pomóc.
4: Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
5: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
6: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
5: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
6: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
7: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
8: Tu Polskie Radio Warszawa.
9: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
10: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
11: Skoda. Marian? A o dniu ojca to ty pamiętasz?
12: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
11: No, sprytnie.
13: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach. Bo w Media Expert
14: taniej masz. Żegnamy reklamy.
15: 16:31. Skrót serwisu Trójki, Anna Zaleśna-Sewera.
16: Prezydent Wołodymyr Zełenski powinien przyjechać do Gdańska na konferencję dotyczącą odbudowy Ukrainy i przeprosić, uważa wiceminister cyfryzacji Michał Gramatyka z Polski 2050. Tłem zaplanowanego na przyszły tydzień wydarzenia jest kryzys w relacjach polsko-ukraińskich, po tym jak prezydent Ukrainy nadał jednostce wojskowej imię bohaterów UPA.
17: Panie i panowie, bracia i przyjaciele Ukraińcy, albo chcecie wejść do Unii Europejskiej, ale tam z banderą nie wejdziecie. Mam nadzieję, że przyjedzie i powie: przepraszam, że popełniłem błąd, że powinienem was szanować, bo wy jesteście naszymi sojusznikami i jesteście godni szacunku, o ile oczywiście starczy mu odwagi.
16: Ukraińska Powstańcza Armia jest odpowiedzialna za masowe zbrodnie na ludności polskiej na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej w latach 1943-45. Komenda Stołeczna Policji zajmuje się sprawą osób podszywających się pod funkcjonariuszy na dworcu centralnym. Rzeczniczka MSWiA poinformowała, że zbierany jest materiał dowodowy, który trafi do prokuratury. Chodzi o nagranie w internecie, na którym mężczyźni w strojach przypominających mundury wysiadają z furgonetki z napisami BPG i bronimy polskiej granicy przed dworcem centralnym, a następnie rozmawiają z dwoma mężczyznami o śniadej karnacji. Od jutra do odwołania zamknięta zostanie trasa przez Dolinę Białego w Tatrach od wejścia do skrzyżowania ze ścieżką nad Reglami. Powodem są prace remontowe przy jednym z mostków. Tatrzański Park Narodowy liczy, że roboty uda się zakończyć w ciągu kilku dni. TPN nie wyklucza kolejnych krótkotrwałych remontów na szlakach przed rozpoczęciem wakacji. Więcej informacji w Trójce o 17:00.
15: Teraz czas na ekonomię. Marek Klapa.
18: Rząd przyjął projekt ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych. Rzecznik rządu Adam Szłapka na konferencji po posiedzeniu rządu podkreślał, że to rozwiązanie związane jest z pakietem CPN, czyli ceny paliwa niżej.
19: W tym projekcie chodzi o to, żeby ograniczyć ponadnormatywne zyski konkretnych spółek, które zyskiwały na tym, że paliwo po prostu stało się droższe.
18: To także odpowiedź na nadzwyczajną sytuację w branży paliwowej, dodał Adam Szłapka. Rezygnacja z obniżki akcyzy w ramach programu CPN nie spowodowała drastycznej podwyżki cen paliw, zauważył premier Donald Tusk. Zaznaczył, że stabilizacja sytuacji na Bliskim Wschodzie powoduje spadek cen ropy naftowej na rynkach światowych. Przed posiedzeniem rządu Donald Tusk mówił, że ceny paliw na polskich stacjach kształtują się na podobnym poziomie do okresu, kiedy była obniżona akcyza.
20: Podpisanie porozumienia między Stanami Zjednoczonymi a Iranem powinno spowodować wyraźny spadek cen paliw na giełdach światowych.
18: Przypomnijmy, właśnie dziś przestała obowiązywać obniżona akcyza na benzynę.

oraz olej napędowy. Zrekompensować podwyżkę akcyzy ma spadek cen na rynkach paliw wywołany doniesieniami o rozejmie na Bliskim Wschodzie i odblokowaniem cieśniny Ormus.

0: Parlament Europejski poparł umowę celną Unii ze Stanami Zjednoczonymi, wynegocjowaną w lipcu ubiegłego roku w Szkocji przez przewodniczącą Komisji Europejskiej i prezydenta USA. Donald Trump dał wspólnocie czas do 4 lipca na wdrożenie umowy, grożąc, że jeśli do tego nie dojdzie, musi się ona liczyć z podwyżką ceł. Za 1 euro w tej chwili płacimy 4,24 zł, a dolar wyceniany jest na 4,66 zł.
1: W nocy od 7 do 14 stopni, jutro od 16 do 24. Zachmurzenie raczej małe i umiarkowane, ale na północnym wschodzie i na krańcach południowych popada. 25 minut do 17. Głośno dziś o tym, że na twarzy prezydenta Poznania Jacka Jaśkowiaka wylądował tort z bitą śmietaną.
2: Należał mu się ten tort. Jeżeli ktoś chciałby zobaczyć paranoję jego podejmowanych decyzji, to niech się przejedzie w Poznaniu na ulicę Piątkowską i zobaczy powstającą tam ścieżkę rowerową. Parodia westernu.
1: Panie Jacku, zwracam się tu do słuchacza, nie do prezydenta. Mnie westerny dobrze się kojarzą. Czyli ten tort, rozumiem, podany do konsumpcji by się należał prezydentowi. 2 2 7 3. Czekamy na komentarze w sprawie każdej, może bez zachęcania do jakichś gestów, nawet takiej słodkiej przemocy. A my zaraz o dzikiej karcie dla Mai Falińskiej na Wimbledonie porozmawiamy. To jest Just Radiohead.

0: Do 17, 20 minut nam jeszcze zostało. Maja Chwalińska zagra w Wimbledonie. Nasza tenisistka zachwyciła świat swoją grą na zakończonym niedawno French Open i dostała teraz tak zwaną dziką kartę. My w trójce łączymy się z Aleksandrą Musiał z teamu Maji Chwalińskiej. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Team Maja, ile to jest osób?
1: No na ten moment taki najbliższy team to jest dwóch trenerów. Piotr Szczypka, menadżer tutaj w Polsce. Jestem ja, która też pomagam w wielu rzeczach i jest trener przygotowania motorycznego, fizjoterapeuta, tak? Ale jakby to też nie są osoby, które jeżdżą z nią na co dzień, tak? Tylko w zależności od potrzeby, w zależności od momentu, w którym jest Maja.
0: Wielkoszlemowy turniej w Wimbledonie zaczyna się 29 czerwca. Kiedy planujecie wyruszyć do Londynu?
1: Ja wiem, że już wszyscy pytają o to, ale tutaj muszę przyznać, że my też dopiero o dzikiej karcie dowiedzieliśmy się dzisiaj. Tak naprawdę to było gdzieś 30 minut wcześniej, zanim ta informacja trafiła do mediów, więc no jesteśmy w trakcie organizacji planowania wszystkiego, więc jeszcze ostatecznie nie podjęliśmy tej decyzji.
0: Jaka była pierwsza reakcja na wieść o dzikiej karcie?
1: To bardzo się ucieszyliśmy, spadł nam trochę kamień z serca, bo będzie dużo więcej tego czasu jeszcze na regenerację, no i przede wszystkim przygotowanie się do turnieju.
0: Ale tak sobie myślę, że z jednej strony, ze strony takiego fizycznego zmęczenia, no to wielka zaleta taka dzika karta, to ewentualne trzy mecze na najwyższym poziomie mniej, ale jak myślę o emocjach, stresie, to ta sytuacja no od razu po dojściu do finału turnieju, w którym właściwie oczekiwania nie były wielkie, a była wielka radość z przechodzenia każdego etapu, to tutaj oczekiwania będą ogromne. Ogromna presja może byłaby trochę mniejsza bez tej dzikiej karty.
1: Czy ja myślę, że eliminację, przejść eliminację to też nie byłaby taka prosta rzecz. Po pierwsze, no to są dziewczyny z top 200, więc tam każda umie grać w tenisa. Trawa jest dosyć nieprzewidywalną nawierzchnią, więc też się często zdarzają niespodzianki. Tutaj Maja będzie miała dużo więcej czasu, żeby przygotować się do turnieju. Wiadomo, zawsze pierwszy turniej po tak dużym sukcesie jest trudny, tak, bo na pewno gdzieś tam jest odczuwalna presja otoczenia, no i sama Maja też na pewno będzie chciała sobie udowodnić, że nie bez przyczyny znalazła się tam, gdzie aktualnie jest, ale mam nadzieję, że sobie z tym poradzi i jak najlepiej przede wszystkim przygotuje się do turnieju na trawie.
0: To jakie teraz są plany na najbliższe dwa tygodnie teamu Maja, poza regeneracją, o której pani wspomniała?
1: No przede wszystkim przygotowanie się, tak? Jak już dzisiaj ustalimy pewnie konkretny dzień wylotu, no to Maja już będzie chciała jak najszybciej trenować się na trawie, żeby przyzwyczaić się do tej specyficznej nawierzchni, do warunków w Londynie, więc przypuszczam, że początkiem przyszłego tygodnia uda się do Londynu.
0: To czego na tym etapie wam można życzyć przed wylotem jeszcze?
1: Przede wszystkim spokoju, bo tego na pewno nam teraz potrzeba. No i zdrowia, bo to zawsze u każdego sportowca jest potrzebne.
0: To życzę zdrowia ze spokojem. Myślę, że może nie być tak łatwo, biorąc pod uwagę to całe napięcie, oczekiwania, ale trzymam kciuki, żeby udało się mimo wszystko zrelaksować. To była Aleksandra Musiał z teamu Maji Chwalińskiej. Po otrzymaniu dzikiej karty przez polską tenisistkę, dzięki której zagra w Wimbledonie bez kwalifikacji. Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.

0: Cena ropy spadła w reakcji na ramowe amerykańsko-irańskie porozumienie. Pierwszy efekt jest, ale na jak długo? Co faktycznie jest w umowie? Czy kruchy pokój przetrwa? Władze Izraela, który nie jest częścią układu, wsadzają kij w szprychy i deklarują, że wojsk z Libanu nie wycofają. Zmniejszenie napięcia w regionie wydaje się wątpliwe także z tego powodu, że w Izraelu rusza kampania wyborcza przed jesiennymi wyborami.
1: Centrum świata.
2: Po zawarciu na razie w formie elektronicznej ramowego porozumienia Stanów Zjednoczonych z Iranem stało się to, co musiało się stać. Wszystkie strony konfliktu ogłosiły sukces. Wiceprezydent USA J.D. Vance, który co nie jest tajemnicą, był przeciwnikiem ataku na Iran, w rozmowie z Fox News starał się przekonywać, że umowa jest zwycięstwem USA. Jeśli Irańczycy będą przestrzegać tego porozumienia, zasadniczo przekształci ono Bliski Wschód na kolejne 50 lat, zakończy wojnę. Reżimowi w Teheranie powodów do zadowolenia też nie brakuje, przetrwał przecież izraelsko-amerykańską nawałę. Z kolei premier Izraela mówi tak. Ocaliliśmy państwo Izrael przed zagładą. Od dziesięcioleci walczę z dążeniami Iranu do zdobycia broni jądrowej. To misja mojego życia. Realizowałem ją do tej pory i będę ją realizował również w przyszłości. Izraelczycy co do przyszłości złudzeń nie mają, mówi Tomer z Tel Awiwu. Nie sądzę, żeby to miało trwać długo, ponieważ Irańczycy przysięgli zniszczyć Izrael. Chciałbym, żeby między Izraelem a Iranem panował pokój, ale to nie potrwa długo. Przykro mi. I jeszcze jeden komentarz. To bardzo złe porozumienie. Poszliśmy z Iranem na wojnę, a widzę, że oni zasadniczo idą naprzód i moim zdaniem to oni wygrali. Otrzymają środki finansowe, reżim nie upadnie. To katastrofa. A z nami analityk Ośrodka Studiów Wschodnich, Marek Matusiak. Dzień dobry, witam pana bardzo serdecznie.
3: Dzień dobry.
2: Szef izraelskiego rządu Benjamin Netanyahu ocenił wstępne porozumienie USA z Iranem jako historyczne zwycięstwo, które ma przetrwać pokolenia. Panie Marku, na ile to jest dobra mina do złej gry?
3: Myślę, że to jest zdecydowanie dobra mina do złej gry. W Izraelu ta umowa, której szczegółów jeszcze nie znamy w pełni, ale no, która już się jakoś przed nami rysuje, odbierana jest jednoznacznie jako niekorzystna dla Izraela, jako porażka.
2: No to odstawiając polityczną propagandę na bok, jaki jest bilans tej wojny dla Izraela? Reżimu Ajatollahów nie udało się obalić, jeżeli chodzi o program nuklearny Iranu, to nie wiemy, co się z nim stanie. Iran militarnie to z pewnością jest słabszy, no ale jeśli pojawią się pieniądze, to z czasem reżim także te zdolności wojskowe będzie chciał odbudować.
3: Tak naprawdę Izrael nie zrealizował żadnego

0: Jednego z celów, które sobie stawiał u początków tej wojny, Izrael chciał obalenia reżimu, chciał upewnić się, że irański program nuklearny właściwie w całości zostanie unicestwiony. Chodziło też o zniszczenie kompletne irańskiego programu rakiet balistycznych, no i też przecięcie związków między Iranem a tak zwanymi proxy, czyli organizacjami w innych państwach regionu, które z Iranem współpracują. Tak naprawdę żaden z tych celów nie został osiągnięty. Wydaje mi się, że z punktu widzenia Izraelczyków to nie jest dobry wynik. Izraelczycy nie osiągnęli tych rezultatów, o które im chodziło i na pewno nie są zainteresowani zakończeniem tej wojny.
1: Netanyahu deklaruje, że Izrael nie wycofa się z Libanu, także ze Strefy Gazy czy też z Syrii. Czy to oznacza, że mamy jedynie pauzę w tej ostrej fazie wojny? No bo nic nie wiemy o tym, by Iran miał zamiar porzucić Hezbollah. No a z drugiej strony, czy także z punktu widzenia polityki wewnętrznej w Izraelu Netanyahu może zrezygnować z wojny w Libanie? Bo tam także dochodzi oczywiście kwestia bezpieczeństwa mieszkańców północnej części Izraela.
0: Myślę, że nie należy się spodziewać spokoju. Myślę, że przykład innych teatrów tego konfliktu bliskowschodniego, na przykład tego w Gazie, pokazuje, że teoretycznie mamy tam od jesieni ubiegłego roku zawieszenie broni i rzeczywiście takie działania wojenne na bardzo dużą skalę zostały wstrzymane, ale Gaza jest okupowana w ponad 50% przez wojska izraelskie. Wojska izraelskie w dalszym ciągu zabijają tam ludzi, być może powiązanych z Hamasem, a być może nie. W wielu wypadkach zapewne nie. Więc ta wojna wcale się nie skończyła.
1: Minister Spraw Wewnętrznych Izraela Itamar Ben-Gwir mówi, że Izrael nie jest republiką bananową i nie musi się słuchać Stanów Zjednoczonych i ich presja na nic się zda. Wcześniej mieliśmy ostrą wymianę zdań między Netanyahu a Trumpem i później Netanyahu mówił mniej więcej to samo. Na ile to jest realny konflikt między Izraelem a Stanami Zjednoczonymi, który jest efektem rozbieżnych interesów, a na ile to jest gra pod publiczkę i każdy z panów Netanyahu i Trump w tym przypadku musi pokazać, że to on jest twardszy i to on jest niezależny.
0: Znaczy myślę, że Izraelczycy z pewnością muszą to zrobić. No tam tak naprawdę jak się popatrzy na dyskurs wewnętrzny, scenę polityczną, no to mamy 50 odcieni militaryzmu i 50 odcieni takiej supermocarstwowej polityki. Politycy nawzajem się szachują tym, kto jest twardszy, kto jest mocniejszy, kto jest bardziej nieubłagany, kto skuteczniej zniszczy wszystkich wrogów Izraela. No więc oczywiście każda taka sytuacja, kiedy Izrael jest stawiany w położeniu, że on coś musi, że on być może Amerykanie na Izraelczyków będą wywierać presję, żeby na przykład ograniczyć czy zakończyć operację wojskową w Libanie, no to jest powszechnie tak naprawdę ze wszystkich stron sceny politycznej odbierany jako plama na honorze, no i sytuacja, w której koniecznie trzeba wykazać, że właśnie nikt nie będzie nam niczego narzucał. I to jest ten ton krytyki, który tak naprawdę płynie z Izraela zarówno, co ciekawe, z tej strony rządowej, czyli takiej teoretycznie najbardziej nacjonalistycznej, najbardziej prawicowej, ale także ze strony opozycji. Tak? Znaczy premier Netanyahu zarzuca się, że on utracił sterowność, że on utracił nie tylko zdolność wpływania na prezydenta Trumpa, ale że stał się w jakimś sensie zakładnikiem polityki Trumpa, że Izrael przestał prowadzić przez to suwerenną politykę, tylko stał się zakładnikiem tego, co zostanie zdecydowane w Waszyngtonie. I z tych takich właśnie, powiedziałbym, mocarstwowych, suwerenistycznych pozycji premier Netanyahu jest dziś krytykowany, więc no, Izraelczycy zdecydowanie muszą wykazać i wobec świata, i wobec siebie samych, i wobec własnych wyborców, że właśnie zdecydowanie tak nie jest.
1: Bardzo panu dziękuję za tę rozmowę i za ten komentarz. Analityk Ośrodka Studiów Wschodnich Marek Matusiak był naszym gościem.
0: Dziękuję bardzo.
2: Centrum Świata.
3: Przygotował Marcin Pośpiech. A za 7 minut będzie godzina 17 i punktualnie o niej serwis Trójki. Po nim rozmowa, którą miesiąc temu nasz reporter przeprowadził z antyputinowskim rosyjskim artystą Siemionem Skrepeckim, zastrzelonym wczoraj w Białej Podlaskiej.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
4: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
5: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
6: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: Jeszcze nie śpisz?
8: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
7: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
8: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
9: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 230 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
11: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
12: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę

0: żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
1: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się schab wieprzowy 46% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 17 czerwca. Cena przed obniżką 16,95.
2: Żegnamy reklamy.
3: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest 17-16 czerwca. Michał Matus, kłaniam się. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera.
4: W sprawie zabójstwa Rosjanina w Białej Podlaskiej chodzi o bezpieczeństwo państwa, pisze szef BBN-u. Pracownicy ZUS-u mówią dość, organizują jutro strajk ostrzegawczy. Wyjechała na wakacje, zostawiając psy bez opieki, jedzenia i picia. Mieszkanka na Kielnicy koło Łodzi usłyszała wyrok. Zabójcy opozycyjnego artysty z Rosji w Białej Podlaskiej wciąż nieuchwytni. Chodzi nie tylko o ustalenie okoliczności zabójstwa, ale także o bezpieczeństwo państwa. Pisze w internecie szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Bartosz Grodecki zauważa, że jeżeli potwierdzi się polityczne tło tej zbrodni, będziemy mieli do czynienia z kolejnym przejawem eskalujących działań Rosji, prowadzonych poza jej granicami. Polska nie może stać się przestrzenią dla takich działań, dodał szef BBN-u we wpisie. Mieszkańcy Białej Podlaskiej są wstrząśnięci tym, co wydarzyło się wczoraj w ich mieście.
5: Strzelane to było. Tego słyszeć nie słyszałem, ale tam ludzie z opowieści mówili, że 3 razy było strzelane. Boją się tutaj z bloku tego, to śmieci nie wyrzucali. Wiadomo, tu policja było zablokowane, tu było taśmami z jednej, z drugiej strony.
6: Już dzisiaj troszkę bezpiecznie się czuję, ponieważ uważam, że to nie była przypadkowa osoba. Podtekst polityczny na pewno był.
7: Nie powiedział, że to jest na zlecenie. Zabójstwo na pewno, ale kto to zrobił, trudno powiedzieć. Komu to zależało?
4: Siemion Skrepecki, rosyjski artysta znany z krytyki Kremla, został zastrzelony wczoraj rano. W sprawie zatrzymano 2 obywateli Białorusi. Dotychczas nie postawiono im zarzutów. Sprawę zabójstwa bada specjalna grupa śledcza. Za chwilę w popołudniowym zapraszamy do Trójki rozmowa, którą nasz reporter Paweł Pawlica przeprowadził z Siemionem Skrepeckim kilka tygodni temu podczas Biennale w Wenecji. W urzędach ZUS-u klienci mogą mieć jutro problemy z załatwieniem swoich spraw. Pracownice zapowiadają 2-godzinny strajk ostrzegawczy. Zaplanowano go w placówkach ZUS-u w całym kraju między 8 a 10. W tym czasie urzędnicy nie będą pracować. Chcą wyższych wynagrodzeń i zwiększenia zatrudnienia. Automat nas nie zastąpi, mówi szefowa związkowców przy ZUS-ie w Opolu, Alicja Borkowska.
8: Nie może tak być, że pracownicy ZUS-u są przeciążeni, obciążeni pracą. Nie może być i nie ma naszej zgody, żeby pracownicy pracowali w nadgodzinach, nie mieli czasu dla siebie, dla rodziny. Nie może być tak, że 50% pracowników nie zarabia średniej krajowej.
4: Zakład Ubezpieczeń Społecznych prosi o wyrozumiałość, jeśli to możliwe, o planowanie wizyty jutro po godzinie 10 lub w innym terminie. Jednocześnie zachęca do załatwiania spraw za pośrednictwem portalu EZUS oraz aplikacji mobilnych urzędu. 1,5 roku uwięzienia za znęcanie się nad zwierzętami ze szczególnym okrucieństwem. Taki wyrok w sądzie w Zgierzu usłyszała 23-latka, która prawie rok temu wyjechała na wakacje z miejscowości Nakielnica, zostawiając w domu 2 psy bez jedzenia, picia i opieki. Jeden nie przeżył, drugiego cudem udało się uratować. Oskarżonej w ogóle nie interesował los zwierząt, mówi Katarzyna Rezler ze Stowarzyszenia Animal SOS. Kobiety bronił pełnomocnik Damian Grabarski.
9: Wyobraźmy sobie kilka tygodni w 4 ścianach, w odchodach, we własnym moczu, bez spacerów, bez jedzenia, bez picia, 2 zamknięte psy. Oskarżona zatrzasnęła drzwi i zamknęła je na co najmniej 2-tygodniowe tortury.
10: Pomimo moich uwag, aby nie używać tego rodzaju stwierdzeń typu tylu kilka tygodni, że oskarżona dobrze się bawi, nadal te argumenty się pojawiają na sali bez żadnego potwierdzenia, zarówno materiałem dowodowym, jak i chociażby wyjaśnienia na sali, skąd te informacje wynikają.
4: Obie strony mogą odwołać się od wyroku. Ukraina chce dostać od Stanów Zjednoczonych licencję na produkcję systemów antybalistycznych. Prezydent Wołodymyr Zełenski mówi, że rozmawiał o tym z Donaldem Trumpem w kuluarach szczytu G7 w Evian we Francji. Poruszyłem tę kwestię i rozmawialiśmy o niej z prezydentem Trumpem. Nasze zespoły będą pracować i daj Boże, tym razem uda nam się uzyskać licencję na produkcję odpowiednich systemów antybalistycznych i rakiet. I jeszcze dziś ma dojść do kolejnego spotkania obu polityków. Ukraina potrzebuje amerykańskich rakiet i systemów Patriot do ochrony przed rosyjskimi atakami. To był Serwis Trójki.
0: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
3: Czas na sport w Trójce. Adam Malecki.
11: Hubert Hurkacz awansował do drugiej rundy

0: turnieju w Halle Polak zaprezentował się z bardzo dobrej strony i pokonał w dwóch setach zawsze groźnego dla siebie i rywala Rosjanina Rubliowa. Wygrał 6-3, 6-2 i teraz na jego drodze stanie Niemiec Altmaier. A Kamil Majchrzak, który w niedzielę triumfował w turnieju w Den Bosch, przeniósł się na trawę w Londynie i zagra w meczu pierwszej rundy z Czechem Lecheczką. Początek tego meczu około 20. Także w Londynie od 29 czerwca będą rywalizować w wielkoszlemowym Wimbledonie. W turnieju głównym zagra Maja Chwalińska, która otrzymała od organizacji dziką kartę. Maja obecnie odpoczywa, ładuje akumulatory po sukcesie na kortach Rolanda Garrosa. Na pełnych obrotach działa za to Magdalena Fręch. Polka jednak mimo najszczerszych chęci przegrała w pierwszej rundzie w Berlinie z Niemką Ewą Lis. Z tenisa do siatkówki najgłośniejszym transferem w ostatnim czasie jest ten Tomasza Fornala, który postanowił opuścić ziemię turecką, na której grał w Ziracie Ankara i wrócić do ojczyzny. W plus lidze wskoczy w trykot Aluronu Warty Zawiercie, czyli mistrza Polski. Fornal tak wyjaśnia powody powrotu do kraju.
1: Mieszkanie w Polsce, życie blisko rodziny, znajomych, dziś przyjaciół i osób, które są mi bliskiego otoczenia, jest dosyć dla mnie ważne i istotne. I na ten moment, jeżeli mogę być w Polsce i funkcjonować na swoich warunkach, to zawsze to wybiorę. Chciałem spróbować, nie ukrywam, że pewnie w przyszłości będę chciał jeszcze spróbować innych kierunków, bo są jeszcze inne ciekawe do zwiedzenia i zobaczenia. Mam teraz ze sobą sezon w Turcji.
0: Fornal obecnie przebywa na zgrupowaniu kadry w Spale. Polacy przygotowują się do drugiego turnieju Ligi Narodowej, który odbędzie się w Gliwicach od 24 do 28 czerwca. Jeszcze piłka nożna i Mistrzostwa Świata. Dzisiaj do akcji wkraczają Francuzi. Zagrają z Senegalem. Jaki może mieć przebieg to spotkanie?
2: To są byli mistrzowie świata, jeden z głównych faworytów do wygrania tego turnieju. I zobaczymy, no na pewno historyczne rzeczy gdzieś tam te dzieje tych narodów się łączą, przeplatają. Dużo Senegalczyków gra we Francji. No arcyciekawe widowisko się zapowiada. Widać, że te drużyny z Afryki radzą sobie nadzwyczaj dobrze na dzień dzisiejszy.
0: Ocenił były reprezentant Polski Jacek Krzynówek. Francja z Senegalem zagra o 21, a już niebawem więcej o mistrzostwach w studiu mundialowym opowie Krzysztof Łuniewski.
3: W nocy na wschodzie i krańcach południowych miejscami przelotnie popada. Temperatura minimalna od 7 do 14 stopni. Jutro zachmurzenie małe i umiarkowane, ale na północnym wschodzie i krańcach południowych przelotny deszcz miejscami. A temperatura jutro od 16 do 24 stopni Celsjusza.
4: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
3: 7 minut po 17, ze mną Agnieszka Laskowska, Anna Regulska i Jacek Frenzel. W tym składzie jesteśmy z Państwem do 19.
5: Zapraszamy do Trójki.
3: I czekamy na Państwa komentarze w każdej sprawie. Do dyspozycji numer 2 2 7 3.
6: Tak usłyszałem podejście w serwisie, że w Niemczech skrajna prawica pod wodzą pani Alice Weidel jest pierwszą siłą i ma szansę na samodzielne rządy. I tak pewnie nasi prawicowcy marzą sobie, żeby mieć taką liderkę jak pani Weidel, czyli czynną lesbijkę, żyjącą w małżeństwie z Azjatką, wychowującą wspólnie dwójkę adoptowanych dzieci, żyjącą jeszcze na migracji w Szwajcarii, tam płacącą podatki. To po prostu modelowy wzór przywódcy albo przywódczyni skrajnej prawicy. Pewnie nasi konfederaci marzą o kimś takim.
3: 2 2 7 3 w sprawie każdej. A to Fluorescent Adolescent, Arctic Monkeys, 8 minut po 17.

0: 11 minut po godzinie 17, tu program Trzeci Polskiego Radia. Wracamy do sprawy zabójstwa rosyjskiego twórcy opozycjonisty Siemiona Skrepeckiego. Zastrzelono go wczoraj w Białej Podlaskiej. Wyglądało to jak egzekucja. Nasz reporter Paweł Pawlica rozmawiał z Siemionem Skrepeckim kilka tygodni temu podczas Biennale Sztuki w Wenecji.
1: W strugach padającego deszczu Siemion Skrepecki tuż przed wejściem na Biennale w ramach protestu rozłożył kilkanaście swoich obrazów. Przeciwstawiał się ponownemu otwarciu rosyjskiego pawilonu na największej światowej wystawie i obecności w Wenecji ludzi ściśle związanych z Kremlem. Obrazy były karykaturami przedstawiającymi Władimira Putina, Ramzana Kadyrowa i innych polityków sterujących rosyjskim reżimem. Styl jest karykaturalny, ale to neoprymitywizm. To jest mój sposób prowadzenia antypropagandy, to znaczy pokazuje światu tak zwany ruski mir, takim jaki on jest w rzeczywistości, a nie takim jakim pokazują go w Rosji w telewizji. Oprócz niego w namiocie przed wejściem na Biennale protestowało kilkudziesięciu rosyjskich opozycjonistów, przede wszystkim przedstawicieli narodów wchodzących w skład Federacji Rosyjskiej, Tatarów, Baszkirów, Inguszy, Czeczenów czy Jakutów. Zebrali się tutaj rdzenni mieszkańcy Rosji, którzy znajdują się w więzieniu imperium, to znaczy Rosja i ogromny upiór zwany Moskwą wysysa z nich całą krew. Wy Polacy przeżyliście to w swoim czasie, ale jako jednolity naród zebraliście siły i zdołaliście się wyrwać z tego więzienia, a małe narody liczą po kilkaset tysięcy osób, nie starcza im sił, aby wyrwać się z tego imperium. Tutaj otworzyliśmy prawdziwy rosyjski pawilon. Pokazujemy przestępstwa i zbrodnie reżimu. Rosyjska kultura to nie jest malarstwo, to nie balet, to nie Dostojewski. Rosyjska kultura to drony, które w nocy nadlatują nad domy mieszkalne w Ukrainie. Oto czym jest rosyjska kultura.
2: Po mirnym domom w Ukrainie. Oto to jest ruska kultura.
1: Artysta kryjący się pod pseudonimem Siemion Skrepecki to tak naprawdę Robert Kuzowkow. Urodził się w kraju altajskim, a w 2021 roku z powodu prześladowań politycznych uciekł do Polski z rodziną i osiadł w Białej Podlaskiej. Nie tylko malował, ale też prowadził swojego bloga. W filmach zamieszczanych w mediach społecznościowych nie bał się krytykować rosyjskich władz. Nagrywał także satyryczne piosenki. W miniony piątek Skrepecki pojechał do Berlina. Przed ambasadą Federacji Rosyjskiej prowadził swój ostatni jednoosobowy protest, trzymając w rękach wymowny obraz przedstawiający Stalina karmiącego małego Putina. Po powrocie do Polski otrzymywał liczne groźby, nie traktował ich jednak poważnie. Nie złożył oficjalnego zawiadomienia na policję.
0: W związku z zabójstwem w Białej Podlaskiej policja apeluje do mieszkańców i kierowców o przesyłanie nagrań z okolic miejsca zbrodni oraz zgłaszanie podejrzanie zachowujących się osób.

0: Mrozu w Trójce, nie ma miejsca jak dom. 17 po 17.
1: Mundial w Trójce.
0: W studiu Krzysztof Łoniewski, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Piłka dzisiaj nożna oczywiście, zdecydowanie z politycznym skrętem. Za nami mecz Iran-Nowa Zelandia.
2: Będziemy o nim mówili, ale najpierw o tym opowiemy o innym spotkaniu. Urugwaju z Arabią Saudyjską, tu padł remis po jeden i opowie o tym nasz nowy nabytek w redakcji sportowej, Marika Górecka.
3: Miami, Hard Rock Stadium i kolejna mundialowa niespodzianka. Reprezentanci Urugwaju z całą pewnością nie tak wyobrażali sobie początek mundialu. Najpierw z powodu niedopełnienia formalności pojawił się problem z dotarciem do Stanów i kilkugodzinne opóźnienie samolotu. Następnie wnikliwa kontrola lotniskowa, a do tego Arabia Saudyjska, która postawiła twarde warunki faworytowi tego starcia. Wynik spotkania otworzył pod koniec pierwszej połowy Al Amri. Los Charruas długo bili głową w mur, aż w 80. minucie wyrównującą bramkę zdobył Maximiliano Araujo. A po meczu i tak więcej niż o rozczarowującym remisie i zaprzepaszczonej szansie na objęcie prowadzenia w grupie H mówi się o Marcelo Bielsie, który odmówił spojrzenia w obiektyw podczas oficjalnej sesji zdjęciowej reprezentacji, bo, jak sam stwierdził, nie jest modelem i nie ma zamiaru spełniać bezpodstawnych oczekiwań. Kto wie, być może to właśnie to małe zamieszanie wokół legendarnego trenera pozwoli zdjąć presję z samych piłkarzy przed kolejnym spotkaniem.
2: Zastanawia się Marika Górecka. Za chwilę kolejny kobiecy głos w kontekście wydarzeń minionych. Iran po dwa zremisował w nocy z Nową Zelandią. Wiadomo, tak jak wspomniałeś, Michale, że z występem Irańczyków wiąże się mnóstwo historii pozasportowych.
0: Podobno część kibiców się cieszyła z goli Nowej Zelandii, a część z goli Iranu. Mówię tutaj wyłącznie o Irańczykach.
2: Zgoda. I rzeczywiście zaraz będzie można o tym posłuchać, bo opinie te historie pozasportowe irańskie zebrała mieszkająca w Polsce od 10 lat Iranka Mahdiye Golami. Porozmawiała w obrębie z kilkoma osobami mieszkającymi właśnie na co dzień w jej ojczyźnie, bo sama stwierdziła, że po prostu mieszkając tak długo w Polsce nie ma właściwej perspektywy.
4: Ten chłopak ma 42 lata, cały czas mieszka w Iranie. Stwierdzi, że nawet on, mimo że mieszka w Iranie, nie jest w stanie dokładnie opisać nastrojów wszystkich

0: ludzi starczy spojrzeć na sam Tehran. Między bogatszymi i biedniejszymi dzielnicami często widać duże różnice. Dlatego trudno mówić o jednej wspólnej opinii całego społeczeństwa. I on mi powiedział, że mistrzostwa świata w kraju takim jak Iran wcale nie muszą odgrywać aż tak ważnej roli w życiu ludzi. Powodów jest wiele. Oczywiście część osób cieszy się, że reprezentacja awansowała na mundial, ale nawet wokół samej reprezentacji są duże podziały. Jedni chcą kibicować pod flagą z lewem i słońcem, inni pod flagą Islamskiej Republiki. I są też osoby, które otwarcie mówią, że będą zadowolone, jeżeli Iran przegra. I on mi powiedział, że pamiętam, jak podczas poprzedniego mundialu niektórzy cieszyli się, że na przykład był porażkę Iran z Anglii, a inni odpowiedzieli, że jak można się cieszyć, że przegranie własnej reprezentacji. I padał też argument, że w historii zostanie tylko wyniki i nikt nie będzie później analizował politycznego czy społecznego kontekstu.
1: To jeszcze jeden głos prosto z Iranu.
0: Następna była kobieta, ma 45 lat i ona mi nawet powiedziała, że nawet ceremonię otwarcia nie oglądaliśmy. W rzeczywistości wiele ludzi chciałoby, żeby reprezentacja Iranu przegrała w możliwie najbardziej kompromitujący sposób, ponieważ zawodownicy nie tylko nie okazali solidarności z ludźmi, ale wręcz zajęli stanowisko sprzyjające władzy, czyli wspierali po prostu rząd. Mówi to ja osoba, która jeszcze w 1994 roku nastawiła budzik, żeby obejrzeć ceremonię otwarcia albo ważny mecz. Bardziej niż same mecz interesują nas kontrowersje i wydarzenia wokół nich. I rzeczywiście widzę to w mediach społeczeństwo. Ludzie bardziej dyskutują o tym, że trener naszej reprezentacji podczas wspólnego zdjęcia eksponował niezwykle drugi zegarek na ręce. To stało się przedmiotem żartów, memów oraz wielu gorzkich i czarnych komentarzy w internecie. W języku perskim pojawiła się również gra słów związana z reprezentacją narodową. Wrażenie Team Meli, czyli reprezentacja narodowa, bywa przekazane jak Team Molla, czyli drużyna mów. Jest to ironiczne określone, używane przez część przeciwników władz, które uważają, że reprezentacja bardziej identyfikuje się z rządzącymi niż ze społeczeństwem. Przykładem jest wypowiedzieć bramkarza Alireza Birambandy, który powiedział: przysięgłem na spalone ciało naszego męczeńskiego przywódcę, że będą strzegać bramki reprezentacji jak zamknięta jest czynsz na Hormuz.
1: Pytałem wczoraj Mahdię, czy ona będzie oglądać mecz w nocy. Powiedziała, że tak, a dziś napisała do mnie: jednak nie dałam rady, w jednym oku miałam łzy, w drugim radość, i łzy wzięły górę. Ciekawe, w jakim nastroju będzie po meczu Francji z Senegalem. To spotkanie dziś o 21:00. Stefan Wutezi jest piłkarskim trenerem i prowadzi Akademię Olympique Poznań. Pod jego okiem szkolą się młode piłkarki i młodzi piłkarze. Stefan wie, że jego rodacy są faworytem do zwycięstwa w całym turnieju, ale...
2: Francja słabo gra, jak jest w statusie faworyta i wielkiego faworyta. Od kilku tygodni to tak naprawdę wszyscy rozmawiają na temat, jak atak Francuzów jest taka mocna i fantastyczna. I Michael Olise, i Dembele, i Mbappé. A tak naprawdę to mi się mocno przypomina 24 lata temu Mistrzostwo Świata w Korei i w Japonii, gdzie tak naprawdę Francja miała wszystkich najlepszych napastników Europy. Król Szelstu w Anglii, Thierry Henry, Król Szelstu Francji, Cissé, Włoszech, Trezeguet. Cała ta armada, którą mieliśmy na ataku, to po prostu to było coś niesamowitego, a skończyło się tak, że mieliśmy 0 bramki strzelone i wracaliśmy do domu po 3 meczach.
3: Powiedziałeś fajne rzeczy o tych atutach Olise i Dembele. Tak. Natomiast chciałem cię zapytać o słabsze strony. Jakbyś miał szukać, czy w ogóle w reprezentacji Francji są słabsze elementy? Są słabsze pozycje?
2: Krzysztof, nie. Trzeba to powiedzieć jasne, to jest najlepszy kraj, jeśli chodzi o piłkę nożną. Potrafimy wyhodować piłkarzy po prostu kompleksowy, więc na każdą pozycję jest duży talent. Ale właśnie nasz naprawdę największy problem to jest, jak jesteśmy w pozycji faworyta, czyli mamy trochę taki kompleks wyższości i niestety to jest największy wróg Francuzów, największy przeciwnik Francuzów to są sami Francuzi.
1: Mówił

0: Stefan Wutezi, przypominamy to spotkanie Francuzów z Senegalczykami o 21:00, o północy Irak gra z Norwegią, Argentyna broniąca tytułu o 3:00 nad ranem z Algierią i o 6:00 rano Austria z Jordanią.
1: To był Krzysztof Łoniewski.
0: Dziękuję.
2: Mundial w Trójce.
1: Chciałem spytać Krzysztofa, czyja teraz kolej, bo to pytanie po francusku zada Milan Farmer, ale skoro odpowiedziałaś już na to pytanie,
0: że jest wolny.
1: Francji z Senegalem, Iraku z Norwegią, Argentyny z Algierią i Austrii z Jordanią.
0: Tak jest.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
4: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
6: Mama była smutna i zmęczona.
4: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Kompleks, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Kompleks. Odzyskaj balans.
7: Zdrowid.
8: Mieczysław Kosz, legenda polskiego jazzu w niepublikowanych i mało znanych nagraniach z festiwalu Jazz Jamboree. Album Ikar Solo na Jazz Jamboree to 10 utworów z 4 występów ułożonych w jeden poruszający recital. Premiera 12 czerwca. Album dostępny w serwisach streamingowych, salonach muzycznych oraz na sklep polskieradio.pl. Poleca Polskie Radio.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub

0: Żegnamy reklamy.
1: Jest 17:30. W studiu Monika Suszek i goście.
2: Puls Trójki.
3: A my w Pulsie Trójki porozmawiamy o tym przypadku chyba najgłośniejszym ostatnio. Lekarza, który odbywał praktyki rezydenta w Szpitalu Południowym w Warszawie. Czy jeden młody lekarz może legalnie zarobić 1 600 000 zł rocznie w szpitalu publicznym? I czy po ponad 300 godzinach miesięcznej pracy pacjent na SOR-ze może czuć się bezpiecznie i może czuć się zaopiekowany. Na pewno są to tematy, o których warto rozmawiać. Są problemy palące i też może systemowe zmiany, które powinny nastąpić. O tym porozmawiam z moimi gośćmi. Profesor Małgorzata Gołąska-Sobotka, ekspertka do spraw ochrony zdrowia. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam serdecznie.
3: I dr Michał Sutkowski, prezes Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce. Dzień dobry.
5: Dzień dobry paniom, dzień dobry państwu.
3: Panie doktorze, chciałbym od pana zacząć. Zna pan wielu takich młodych lekarzy, którzy już bańki się dorobili? Przed 30.
5: Nie znam. Wiem, że 600 kolegów, czyli 0,36%, według danych Naczelnej Izby Lekarskiej na 165 tysięcy lekarzy i lekarzy dentystów w Polsce, według danych z 2024 zarabia powyżej 100 tysięcy miesięcznie.
3: 100 tysięcy miesięcznie. No właśnie, my trochę o tych zarobkach porozmawiamy, bo wspomniany lekarz, no teraz ta sytuacja wyszła na jaw, bo podejrzewam, że dlatego, że był obecnie już byłym radnym Koalicji Obywatelskiej, to my też znamy jego oświadczenie majątkowe, ale dużo tu jest takich kwestii, które wyszły na jaw, bo mamy lekarza, który pracował jako koordynator szpitalnego oddziału ratunkowego w Szpitalu Południowym w Warszawie. Miał stamtąd pensję, miał też pensję z innych placówek medycznych, był w trakcie rezydentury, czyli rozumiem, że normalnie rezydenci zarabiają około 10-12 tysięcy brutto. I pracował na umowę B2B. No, rozumiem, że jeżeli jest to umowa o działalności gospodarczej, to ona też pozwala na nieco wyższe stawki. No to takie pytanie, to może lekarze powinni pracować na etacie, pani profesor?
4: Ja mimo wszystko jestem przeciwniczką tego, aby wszystko sprowadzić do rozmowy tylko i wyłącznie o formie zatrudnienia. Osobiście znam wiele podmiotów leczniczych, w których 90% lekarzy pracuje na kontrakcie. Jest to ich najczęściej jedyne i główne miejsce pracy. Szpitale charakteryzują się bardzo wysoką jakością opieki, potwierdzoną między innymi certyfikatem CMJ-u. Co ciekawe, są to szpitale, które wdrażają innowacje. Pracownicy charakteryzują się bardzo dużą aktywnością w monitorowaniu zdarzeń niepożądanych po to, aby doskonalić procesy, w których współuczestniczą, za które są odpowiedzialni, dlatego że mają bardzo silną lojalność nie tylko z miejscem pracy, ale przede wszystkim z zespołem, dla których pracują.
3: Zatem czy to znaczy, że szpital może kontrolować na przykład takiego lekarza, gdzie pracuje?
4: A to jest kwestia tylko i wyłącznie tego, jaki styl zarządzania i jakie priorytety i pryncypia przyjmie w swojej działalności menadżer, podobnie jak menadżerowie w ramach struktur samorządowych. Myślę, że jeżeli menadżer przyjmuje lekarza i płaci mu bardzo wysoką stawkę, która wynika z ceny rynkowej, bo dużo mówi się o panu doktorze, że jego oferta złożona na koordynatora SOR-u była jedyną złożoną w przetargu, w konkursie i w sumie opiewała na stawkę zbliżoną do ceny rynkowej, to jest coś, co jest, można by było powiedzieć, naturalne i z pewną wypadkową okoliczności rynkowych czy systemowych. Ale to, że pracodawca godzi się na to, żeby wypłacać wynagrodzenie za pracę, która nie jest wykonywana, bowiem lekarz deklaruje tylko bycie w pracy, a w rzeczywistości tej pracy nie wykonuje, to już jest dyskusja bardziej o tym, jaki jest standard menadżerów polskich szpitali i jakie mechanizmy

mechanizmy kontroli i nadzoru przyjmują właściciele, a na samym końcu sam system i regulator, bo myślę, że ta troska o rzetelne wykonywanie

0: zmęczeni tą historią, to ona jak w soczewce po prostu pokazuje zaniechania prawie każdej z tych grup. Zatem myślę, że tutaj wiele osób i instytucji powinna się dzisiaj, mówiąc kolokwialnie, bić w piersi.
1: Są niby kontrole, które rozpoczęły się chyba wczoraj i urzędnicy poszli do wszystkich szpitali. Tak zarządził prezydent Rafał Trzaskowski, chyba trochę za późno. To jeszcze bym się zapytała o propozycję dzisiejszą premiera Donalda Tuska i o to, że jest taki projekt ustawy, który ma dać agencji rządowej szerszy wgląd w to, kto, gdzie i za ile pracuje. To dane miałyby być zbierane na podstawie numeru PESEL. I z tego, co wiem, jest też propozycja takich kominów płacowych. Może to jest jakieś rozwiązanie, panie doktorze?
2: Ja się odniosę może do tego, o czym mówiła pani profesor. Ja się całkowicie zgadzam. Tutaj musimy nałożyć na tą sprawę wiele kalek. Jako lekarz powiem, że sam zarabiam 8-9 razy mniej niż pan doktor, o ile to wszystko jest prawdą.
1: Mam większe doświadczenie.
2: No, mam większe doświadczenie, mam kilka specjalizacji, jestem też dyrektorem i razem zarabiam zdecydowanie mniej. Co nie znaczy, że zostało tu złamane prawo, bo nie zawsze prawo jest złamane. Tutaj wielu powinno rzeczywiście się, wielu graczy rynku zdrowotnego, nazwijmy to tak dosyć nieładnie, ale przynajmniej zgodnie z prawdą, powinno się zastanowić, co się dzieje, jak się dzieje, jak tym wszystkim rzeczom zaradzić. To jest, proszę państwa, raczej anomalia, a nie normalność. O tyle jest to normalność, że wynika z pewnych sytuacji. Od Agencji Oceny Technologii Medycznej, taryfikacji, poczynając na wycenie świadczeń, od wyceny świadczeń zaczynając tak naprawdę, różnego rodzaju rozwiązania dotyczące umów i tego bym się specjalnie nie czepiał, bo rzeczywiście jest tak, że i umowy o pracę są potrzebne, i umowy B2B są potrzebne. To może najmniej budzi kontrowersji, ale nadzór właściciela, nadzór menadżera, nadzór dyrektora, sama jakość pracy, to jak się tą pracę wykonuje, czy się w tej pracy faktycznie jest i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tysiące różnego rodzaju wątków, które należy powiedzieć. Natomiast niezależnie od tego, że analizujemy sprawę tego konkretnego lekarza i w tym konkretnym przypadku, odnosząc się do tego drugiego pytania, pani redaktor, powiem szczerze, że trochę mnie ta propozycja ustawy rządowej szokuje. Szokuje o tyle, że proszę państwa, no będziemy pewnie pierwszą grupą zawodową, która po PESEL-u będzie rozpoznawana, kto ile pracuje. Jeżeli tak by się miało dziać, to jest to dosyć kontrowersyjne, żeby nie powiedzieć jednak bulwersujące, dlatego bo należałoby zacząć od systemu, należałoby zacząć od tych rzeczy, o których tutaj wspólnie
1: czyli
2: rozmawialiśmy.
1: Szczelna kontrola w szpitalu.
2: To nie tylko szczelna kontrola, to właściwa wycena świadczeń, to właściwy nadzór nad świadczeniami i tak dalej, i tak dalej. Zacząć trzeba od pewnej praprzyczyny tego zjawiska. I teraz proszę sobie wyobrazić sytuację, w której my jako jedyni, czy nieliczni, może tak, będziemy pod pręgierzem, każdy pod nazwiskiem tego wszystkiego, ile pracy, ile zarabia, jak zarabia i tak dalej, i tak dalej. To jest sytuacja o tyle dla mnie niepokojąca, że stwarza pewien precedens takiej ingerencji. Przecież o naszych zarobkach wie Urząd Skarbowy, o naszych zarobkach wie urząd taki jak Agencja Oceny Technologii Medycznej i Taryfikacji. Po co komu dokładnie, ile kto zarabia dokładnie i szczegółowo, prawda? No, można tutaj podawać tysiące różnych przykładów ludzi, którzy zarabiają bardzo dużo. Od piłkarzy, bo mamy mundial, prawda? Po celebrytów, którzy mają więc ostrożnie z tym, ostrożnie z tym. To jest, jak jeden z polityków powiedział, sytuacja, w której możemy bardzo wiele rzeczy także stracić.
1: Ja rozumiem, że właśnie w tym projekcie ustawy premier chciałby zbierać dane, czy też tutaj urząd miałby zbierać dane po to, aby dowiedzieć się, czy przed 30 lekarz, który nie ma jeszcze specjalizacji, no nie zarabia właśnie tych milionów. Chyba to o to chodzi.
2: Pani ale profesor, to już wiemy.
0: Tak, to już wiemy, a ja podzielam tutaj zdanie pana doktora. Uważam, że tego typu precedens, że jedną grupę

0: zawodową obejmujemy tak bardzo szczegółową filtracją w zakresie wynagrodzenia analizowanego per PESEL, tworzy pewien precedens, który moim zdaniem nie wyraża państwa i polityki państwa opartego na zaufaniu publicznym i zaufaniu społecznym. Z jednej strony my dzisiaj próbujemy, mając pełną świadomość, że zapewne wielu przedstawicieli środowiska podejmuje pewne decyzje o swoim zatrudnieniu w sposób taki bardzo nieprzemyślany i mogłabym nawet odważyć się powiedzieć, że nieodpowiedzialny, to wydaje się, że prowadzenie takiej polityki, która jest oparta na przysłowiowym polowaniu na czarownicę, nie jest rozwiązaniem rzeczywistego problemu systemowego. Bo rzeczywistym problemem systemowym jest fakt, że około 20 lat temu podjęliśmy decyzję, że sposobem na zabezpieczenie potrzeb zdrowotnych Polaków będzie namnażanie podmiotów leczniczych. Gdy dzisiaj popatrzymy dookoła, to widzimy, że co chwilę jest jakaś przychodnia, poradnia czy szpital. Polska nadal należy do krajów, które mają największą gęstość łóżek ostrych przypadających na 100 tysięcy mieszkańców, z czego poziom wykorzystania tych łóżek jest na poziomie 60%, czyli dobre 20%, czyli za małe w stosunku do rzeczywistego, efektywnego zapotrzebowania. To oznacza, że w rzeczywistości ta walka o lekarza, która się sprowadza do tego, że oferuje mu się kolejne kontrakty, oferuje mu się coraz wyższą stawkę po to tylko, aby zabezpieczyć wymagania kadrowe, jest nie troską o pacjenta, nie troską o równowagę finansów publicznych, tylko troską o zabezpieczenie ambicji włodarzy lokalnych do tego, aby utrzymać podmioty lecznicze niezgodnie z rzeczywistym zapotrzebowaniem. Bo my dzisiaj jako Polacy potrzebujemy inwestycji w profilaktykę, inwestycji we wczesną diagnostykę, rehabilitację, opiekę długoterminową, procedury jednodniowe. My istotnie mniej potrzebujemy szpitali, które tą kolejną ofertę pracy składają temu czy innemu lekarzowi.
1: A lekarz się zgodzi, bo jak przecież może 100 tysięcy zarabiać miesięcznie, to...
0: To jest kuszenie. To jest system oparty na kuszeniu, a to powinien być system oparty na racjonalnym planowaniu zasobów, ponieważ epidemiologia mówi wyraźnie, my naprawdę jesteśmy w stanie policzyć, z jakimi wyzwaniami będziemy się mierzyć.
1: To należałoby kontrolować szpitale, które oferują właśnie tak wysoką stawkę dla lekarzy?
0: Powinniśmy kontrolować jakość i bezpieczeństwo pacjenta. Powinniśmy kontrolować to, czy podmiot leczniczy wykonuje świadczenia, do których się zadeklarował w ofercie składanej do Narodowego Funduszu Zdrowia. Kuleje absolutnie bardzo. Gdy popatrzymy na sprawozdania Narodowego Funduszu Zdrowia, to widzimy, że główną pozycją w kontrolach jest przede wszystkim preskrypcja lekowa. Tak naprawdę Narodowy Fundusz Zdrowia przede wszystkim na tym obszarze koncentruje swoją uwagę, a jeżeli kontroluje to, powiedziałabym, w zakresie tylko wykonywanej umowy, w sumie w zakresie poprawności raportowania świadczeń, która to poprawność i warunkuje rozliczenie świadczenia. My tam nie sprawdzamy, czy personel zadeklarowany realnie pracuje w tej placówce w wyznaczonych godzinach. Powiem nawet więcej. Wiemy doskonale, że w wielu miejscach kadr brakuje. W związku z tym kierownik placówki medycznej zgłasza do Narodowego Funduszu Zdrowia czasowy problem z pełną obsadą, która wynika ze złożonej wcześniej deklaracji. Najczęściej dyrektor oddziału wojewódzkiego wyraża czasową zgodę warunkową na podtrzymanie działalności leczniczej, przy czym najczęściej ten proceder jest przedłużany w kolejnych okresach. Czyli w rzeczywistości wszyscy udajemy, że deklaracje złożone przez świadczeniodawców w zakresie dostępności do świadczeń są spełnione. Gdy wszyscy dookoła od wielu lat wiemy, że wymagania koszykowe nie przystają do rzeczywistego zapotrzebowania, na przykład na terenie małego powiatu. Oczekuje się od szpitala powiatowego, że utrzyma oddział w pełnowymiarowej obsadzie kadrowej, która jest typowa i zasadna na przykład dla byłego miasta wojewódzkiego, ale zupełnie nieracjonalna
1: i jeszcze
0: w małym miasteczku.
1: Pana doktora, jakie jeszcze potrzeby byłyby ważne, żeby właśnie zmienić system? Jeszcze ostatnie słowo.
2: No to trzeba by było w ogóle zmienić system, całościowo o nim pomyśleć.
1: Kontrolować pracę lekarzy i tego,
2: to nie jest sprawa kontrolowania pracy lekarzy. Ja jeszcze raz powtarzam, trzeba zacząć przede wszystkim od źródeł, bo to jest czubek góry lodowej. I ten przykład, i taka sytuacja. Generalnie jest wszystko postawione na głowie, a powinno być na nogach. I to jest skutek tego, że nie zmieniamy tego systemu od 20 lat. Jeżeli go będziemy zmieniać, to wtedy różnego

0: rodzaju rzeczy zostaną wyeliminowane.
1: To myślę, że będziemy jeszcze kontynuować następnym razem. Co tu jeszcze zrobić? Bardzo dziękuję za dziś. Profesor Małgorzata Gołąska-Sobotka, ekspertka do spraw ochrony zdrowia. Bardzo dziękuję.
2: Dziękuję.
1: I dr Michał Sutkowski, prezes Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce. Również dziękuję.
0: Dziękujemy
1: Monika
0: bardzo.
1: Monika Suszek, dziękuję i do usłyszenia.
3: Puls Trójki.

0: 9 minut do 18. W trójce teraz po Guns N' Roses historia starych kieleckich autobusów, w przypadku których zwykli ludzie pomogli tam, gdzie politycy nie chcieli. Wycofywane z Kielc pojazdy trafią do ukraińskiego miasta Winnica.
1: Te autobusy nie są najważniejsze w tej całej akcji. W tej całej akcji najważniejsze jest to, żebyśmy pokazali, że nikt nas nie dzieli.
2: Polacy i Ukraińcy zasilili zbiórkę na autobusy dla ukraińskiego miasta, wpłacając na nią ponad 500 000 zł. Autobusy z Kielc, które mogły trafić na złom lub zostać rozebrane na części, jednak do Winnicy pojadą.
1: Miasto Winnica w dużej części opiera się na transporcie elektrycznym, trolejbusowym. W związku z tym ataki na infrastrukturę energetyczną paraliżują komunikację miejską, transport miejski i te autobusy są potrzebne.
2: Przypomnijmy, że mer Winnicy początkowo zrezygnował z 15 autobusów, które miały trafić nieodpłatnie do ukraińskiego miasta. W wydanym wtedy oświadczeniu stwierdził, że nie chciał, aby pomoc humanitarna stała się elementem politycznej debaty. Opowiadał o tym w trójce Grzegorz Walczak z Kielc. Gazety Wyborczej.
3: Część radnych, zwłaszcza po prawej stronie, stwierdziła, że Kielc nie stać na tak hojny datek.
4: Był bardzo ogromny sprzeciw ku temu, bardzo ogromny sprzeciw społeczny.
2: Przyznaje Maciej Jakubczyk, przewodniczący Rady Miasta. W jego opinii autobusy nie powinny być przekazywane nieodpłatnie w momencie, w którym prezydent Ukrainy nadaje ukraińskiej jednostce wojskowej miano bohaterów UPA.
4: Pani prezydent mogła tą uchwałę dać 3 miesiące temu i pewnie rozmowa byłaby dużo łatwiejsza, albo dać ją za 3 miesiące.
3: Mówiło się nieoficjalnie, że być może nawet Grzegorz Braun przyjedzie do Kielc, a zatem wiedzieliśmy o tym, że te emocje będą na bardzo wysokim poziomie.
2: Jednak chwilę po wycofaniu planu przekazania ukraińskiemu miastu partnerskiemu autobusów w internecie pojawiła się zbiórka.
1: Dwóch naszych kolegów, Radek Wiśniewski i Kuba Bartosiak, zaczęli rozmawiać. Masz dwie dychy? Ja mam dwie dychy. Może byśmy się zrzucili. I od tych czterech dych się zaczęło. Po raz kolejny zadziałał się taki ludzki cud, że Kielczanie, Polacy, Ukraińcy, wszyscy tak jakby w ogóle nie patrzyli na całą tą nienawiść, na te podziały, na tą polaryzację, która jakby jest całkowicie zgodna z narracjami kremlowskimi. Po prostu jakby zadziało się coś ludzkiego, coś zwyczajnego, coś, co powinno się dziać też w sferze politycznej.
2: Zbiórka pod tytułem Autobusy dla Winnicy. Politycy blokują, my jedziemy dalej. Trwa, a link do niej znajdą Państwo chociażby na Facebooku Trójki.
0: Tą sprawą zajął się Józef Niewiarowski. Za 6 minut będzie godzina 18. W trójce o 18 serwis, a po nim pomówimy o stałej amerykańskiej bazie w Polsce. A to jest Lana Del Rey, Doing Time.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno. Multirabatów w Media Expert.
2: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
4: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
5: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: Gabinet masażu, słucham.
7: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
6: Cześć, a co się dzieje?
7: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
6: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
7: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
6: Kochana, sam go stosuję.
8: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
9: Jak okazję na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz klapki damskie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 93,49. Jak tak, to Allegro.
10: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
11: To przy okazji zjesz z nami.
10: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
12: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
11: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
10: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
11: Ach, to tylko przy okazji.
10: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
8: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
13: Toyota, lider elektromobilności, przedstawia rok potęgi 8 premier. Dołącz do rewolucji w motoryzacji. Poznaj kolejne elektryczne premiery Toyoty. Urban Cruiser, BZ4X i BZ4X Touring. Wjedź w nową erę podróży z doskonałym zasięgiem, błyskawicznym przyspieszeniem, niezwykłą mocą oraz wyjątkową gwarancją na baterię. Wybierz najlepsze auto elektryczne dla siebie podczas dni otwartych od 15 do 20 czerwca.
0: Żegnamy reklamy.

0: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest 18-16 czerwca. Michał Matus, kłaniam się. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera.
1: Przepisy zezwalające na wgląd w zarobki lekarzy nie rozwiążą problemu kominów płacowych, twierdzi rzecznik Naczelnej Izby Lekarskiej. Prezydent Poznania trafiony tortem w twarz to efekt społecznego oraz politycznego przyzwolenia na hejt, ocenia Jacek Jaśkowiak. Niemcy otwierają w Berlinie Centrum Obrony przed Zagrożeniami Hybrydowymi. Zbieranie informacji o zarobkach lekarzy po numerze PESEL nie rozwiąże problemu kominów płacowych, uważa rzecznik Naczelnej Izby Lekarskiej Jakub Kosikowski. Rząd przyjął dziś projekt ustawy, który pozwala na wgląd w wynagrodzenia medyków. Jakub Kosikowski wskazuje, że obecnie Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji ma już informacje dotyczące kosztów pracy i zarobków.
2: Zbieranie tych danych na PESEL nie wnosi nic z perspektywy pacjenta czy możliwości kształtowania wynagrodzeń w systemie. To jest tak jakby alibi na to, że oni nie wiedzą, co zrobić z wycenami, bo już w tej chwili jest tak, że pewni pacjenci są wycenieni, że się opłaca ich leczyć, a innych się nie opłaca leczyć.
1: Rząd wziął pod lupę zarobki medyków w związku ze sprawą 28-letniego lekarza w trakcie specjalizacji, który w ubiegłym roku zarobił ponad 1,5 miliona złotych. Kontrolę w sprawie jego wynagrodzenia prowadzi Stołeczny Ratusz oraz Narodowy Fundusz Zdrowia. Światełko dla czerwca 56 zapłonęło po raz 20. W tym roku mija 70 lat od pamiętnego strajku robotników, który został krwawo stłumiony przez wojsko i milicję. Na cmentarzu Junikowskim ruszyła kolejna odsłona akcji pamięci o ofiarach. Podczas strajków według danych IPN życie straciło co najmniej 58 osób. Pierwszy z nich zapłonął na grobie Romka Strzałkowskiego, najmłodszej ofiary protestu. Chłopiec zginął w wieku 13 lat. Ta śmierć stała się symbolem, przypomina dyrektorka Muzeum Poznańskiego Czerwca Kinga Przyborowska.
3: Myślę, że tak w ogólnopolskim nawet rozeznaniu, jeżeli mówimy o Poznańskim Czerwcu, to raczej wszystkim właśnie ten Poznański Czerwiec kojarzy się z postacią Romka Strzałkowskiego. Wybór przy tak ważnej rocznicy jak 70 był dla nas jednoznaczny.
1: Romek Strzałkowski nie był jedynym dzieckiem, które straciło życie podczas Poznańskiego Czerwca. Spośród wszystkich ofiar było 13 osób poniżej 18 roku życia. Rządowy program CPN, czyli ceny paliw niżej, będzie wygaszany. Od dziś obowiązuje wyższa akcyza. Będzie wynosiła około 30 groszy netto, ale jak mówi analityk rynku paliw Urszula Cieślak z biura Reflex, nie oznacza to, że od razu zapłacimy o 30 groszy więcej.
4: Ze względu na sytuację zewnętrzną, czyli spadek cen ropy naftowej i paliw gotowych, to przełożenie wyższej akcyzy nie będzie takie 1:1, ponieważ ze względu na spadek notowań hurtowe ceny spadają, kompensując częściowo wzrost podatku akcyzowego.
5: No ostatnie tankowanie gdzieś tam zrobię do pełna, samochód, który gdzieś tam dostawczy mam, też zatankuję do pełna i będę po prostu już później czekał, no, co się będzie działo.
1: Tylko do końca czerwca VAT na paliwo będzie jeszcze obniżony z 23 do 8%. Policja zatrzymała dwie osoby w sprawie obrzucenia tortem prezydenta Poznania Jacka Jaśkowiaka. Polityk został zaatakowany podczas sesji Rady Miasta poświęconej absolutorium dla władz samorządu. Mężczyzna, który rzucił ciastem, nazwał swój czyn wotum nieufności poznaniaków.
6: To jest właśnie wotum nieufności wobec tego człowieka. Pogrążasz to miasto! Pogrążasz to miasto!
1: Mężczyznę obezwładniła Straż Miejska. Prezydent Jacek Jaśkowiak uważa, że tego typu agresja to efekt dezinformacji i społecznego oraz politycznego przyzwolenia na hejt.
7: Przy tym podzielonym społeczeństwie, przy tym hejcie, który jest w internecie, przy tej dezinformacji, to jest dla mnie oczywiste, że te wszystkie akty werbalne agresji, które są widoczne, one dalej będą przechodzić jakby ewolucję, będą akty fizyczne, no łącznie potem z zabójstwem, tak? No to jest proste.
1: Prezydent Poznania określił atak jako przekroczenie wszelkich granic. W Berlinie powstało Centrum Obrony przed Zagrożeniami Hybrydowymi. Otwierający je minister spraw wewnętrznych Niemiec Alexander Dobrindt stwierdził, że jego kraj nie jest w stanie wojny, ale jest celem ataków.
8: Centrum Obrony przed Zagrożeniami Hybrydowymi to nie nowa formacja, a platforma koordynująca różne siły walczące z nasilającymi się atakami ze strony głównie Rosji. Niebezpieczeństwo z powodu zagrożeń hybrydowych stale rośnie. Zagraniczne mocarstwa atakują nas szpiegostwem, sabotażem, cyberatakami i kampaniami dezinformacyjnymi, wyliczał szef niemieckiego MSW. Aleksander Dobrindt wskazał, że z powodu ataków hybrydowych reformowana jest struktura instytucji odpowiadających za bezpieczeństwo. Zmieniają się m.in. służby wywiadowcze, coraz więcej danych cyfrowych podlega automatycznej analizie. Nowe centrum ma ułatwić wymianę informacji i stosowanie cyfrowych środków obrony. Nasz kraj znajduje się na celowniku obcych sił, podkreślił minister spraw wewnętrznych Niemiec z Berlina, Adam Gruczewski, Polskie Radio.
9: Klimat.
1: Jakość powietrza w całej Polsce jest dobra lub bardzo dobra, jedynie w Przemyślu, na Podkarpaciu umiarkowana. Ponad połowa prądu pochodzi z

0: Z odnawialnych źródeł najwięcej ze słońca. To był Serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
2: 18.05 i sport w Trójce. Adam Malecki.
3: Hubert Hurkacz pokonał Andrzeja Rubliowa i awansował do drugiej rundy tenisowego turnieju w Halle. Polak wygrał z Rosjaninem 6-3, 6-2 i to błyskawicznie w godzinę i 8 minut, więc może być z siebie zadowolony.
4: Cieszę się tutaj z pierwszego zwycięstwa w Halle. Jest to bardzo ważne zwycięstwo dla mnie, szczególnie, że też okres, w którym jestem, gdzieś nie miałem za wielu zwycięstw, no i gdzieś każdego dnia pracujemy, staramy się polepszać całe uderzenia, taktykę i grę na korcie, no i myślę, że dzisiejszy mecz był dobrym krokiem do przodu, także bardzo się cieszę z tej wygranej.
3: W kolejnej rundzie Hubert zagra z Niemcem Altmajerem. Z Czechem Lecheczką zmierzy się za to Kamil Majchrzak. On po wygranej w turnieju w Dębosz wystąpi w Londynie. Wciąż czeka na wyjście na kort. Powinno się to wydarzyć około 20. A pod koniec czerwca w Londynie zagra także Maja Chwalińska. Polka otrzymała od organizatorów dziką kartę na występ w wielkoszlemowym Wimbledonie. W siatkówce reprezentacja Polski przygotowuje się do drugiego turnieju Ligi Narodów. Po epizodzie chińskim czas na występy w Gliwicach. A właśnie występów przed własną publicznością nie może się doczekać rozgrywający Marcin Komenda.
5: Dużo przed nami na pewno w tym sezonie kadrowym, mało w Polsce, bo tak naprawdę poza tym turniejem Ligi Narodów w Gliwicach, no to wszystko inne gramy poza granicami naszego kraju. Na pewno z tego względu jest trochę smutno, bo jednak przed polskimi kibicami zawsze ta gra jest świetna, chociaż jeszcze jest memoriał Wagnera, więc na pewno będziemy mieli okazję się przed naszymi kibicami pokazać.
3: Turniej Ligi Narodów w Gliwicach rozpocznie się 24 czerwca i potrwa 4 dni. Polacy bronią tytułu zdobytego przed rokiem. I jeszcze przypomnienie tego, co nas czeka w piłkarskim mundialu. O 21.00 mistrzowie świata Francuzi zagrają z Senegalem, o północy Irak z Norwegią, a o 3.00 nad ranem broniąca tytułu Argentyna z Algierią. O 6.00 mecz Austria-Jordania.
2: W nocy temperatura od 7 do 14 stopni Celsjusza. Jutro chmur raczej mało, ale na północnym wschodzie i na południu, na krańcach. Miejscami pojawi się przelotny deszcz, a na południu lokalnie możliwe będą też burze. A temperatura wyniesie od 16 stopni nad morzem, przez 20 w centrum do 24 na południu.
0: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
2: 7 minut po 18:00, ze mną Agnieszka Laskowska, Anna Regulska i Jacek Frenzel. W tym składzie z Państwem jesteśmy jeszcze przez godzinę.
1: Zapraszamy do Trójki.
2: W audycji popołudniowej wkrótce auto z duszą, ukochane auto mamy, sprzedane i odzyskane po latach.
6: Moja mama była rozwódką, więc nie miała mężczyzny, który by ją wspierał i uczył gdzieś tam na podwórku. I to wszystko wymagało wielkiego wysiłku. Myśmy to widzieli. A satysfakcja potem była ogromna, bo dała radę, bo jeździła, bo miała tego upragnionego, czerwonego Citroena. Prawo jazdy mama zrobiła w wieku 54 lat.
2: Historia samochodu, a może jednak historia duszy, dziś po godzinie 18.30 w reportażu w Trójce. A to Zamki na Piasku, Ladypunk, 9 po 18. Dla Państwa numer 2273.

zdumionych głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Zmożny mi tego świata, o wielkie stawki grasz.

0: 13 po 18. Tu trójka. W Polsce prawo zabrania żebrania. Wkrótce to się może zmienić. Dziś w audycji porozmawiajmy 2 2 7 3 po 11 i z Państwa udziałem oczywiście dyskutowaliśmy na temat projektu poselskiego zmian w prawie. Michał Kowarski przysłuchiwał się audycji i zebrał opinie ekspertów na ten temat.
1: Można powiedzieć, że byli Państwo zgodni w swoich opiniach.
2: Uważam, że absolutnie nie karać kogoś, kto znalazł się w jakiejś trudnej sytuacji.
3: Karanie kogoś za to, że mu w życie nie wyszło, no to jest po prostu jakiś absurd.
4: Ta sytuacja jest wystarczająco niekomfortowa i upokarzająca. Niesłusznym byłoby tą niewielką część takich osób docisnąć życiowo.
1: Tu doprecyzujmy. Projekt znosi paragraf dotyczący kary za żebranie przez osobę, która ma środki do życia lub jest zdolna do pracy.
5: Nie znosi ten projekt żebractwa wykonywanego w sposób oszukańczy lub natarczywy, wykorzystywania dzieci do żebractwa, czy żebractwa, które stanowi element handlu ludźmi.
1: Dodaje dr Adam Ploszka, adiunkt w Zakładzie Praw Człowieka Wydziału Prawa i Administracji UW. Kiedy pojawia się pytanie o drobne, może zapalać się czerwona lampka.
6: Ciężko jest jednoznacznie ocenić każdemu z nas, czy on tej piątki rzeczywiście potrzebuje, czy potrzebuje coś do jedzenia, czy potrzebuje coś do ubrania i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej.
7: Danie osoby bezdomnej, czy zbierającej, czy żebrzącej, nazwijmy to dosadniej, pieniędzy czasami może powodować, że my nie tyle zwalczymy cokolwiek, tylko jeszcze pogłębimy, bo tego typu właśnie zachowania mają osoby uzależnione.
1: Władysław Bogucki, pracownik socjalny w Stowarzyszeniu Monar.
7: Jeżeli już ktoś bezwzględnie chce pomóc jakimś datkiem finansowym, no to powinien raczej zapytać się tej osoby, jakiej pomocy oczekuje, czy pieczywa, czy wędliny, czy sera, i raczej kupić tej osobie taką rzecz, jak już chce się na tyle zaangażować.
1: Podczas audycji zadzwoniła do nas pani Krystyna z Nysy, która podzieliła się swoją historią.
8: Dlaczego nie żebram? Ponieważ poszłam do pomocy społecznej i poprosiłam o pomoc. Moi rodzice, dzięki Bogu, że mieli mieszkanie,

0: stanie. Opieka społeczna płaci czynsz za to mieszkanie, daje mi pomoc żywnościową państwo przez opiekę społeczną i obiad. I nie wyciągam ręki na ulicę.
1: Choć nie każdy ma tyle szczęścia w nieszczęściu, co pani Krystyna.
2: Nie mamy też systemu prewencji bezdomności.
1: Jakub Wilczek, prezes Ogólnopolskiej Federacji na rzecz rozwiązywania problemu bezdomności.
2: Nie pracujemy czy to z dłużnikami, czy z osobami opuszczającymi pieczę zastępczą, ośrodki wychowawcze dla młodzieży, zakłady karne, szpitale psychiatryczne. W ogóle nie patrzymy na to, jaka jest sytuacja mieszkaniowa tej osoby po wypisaniu. Podstawowym warunkiem tego, żeby coś się zmieniło, jest zakończenie tego, żebyśmy myśleli o bezdomności tylko i wyłącznie w kategorii pomocy społecznej, a zaczęli przede wszystkim w kategorii mieszkalnictwa.
1: Z szacunków organizacji pozarządowych wynika, że w Polsce problemem bezdomności rocznie dotkniętych jest od 100 do 200 tysięcy ludzi. Potrzebne są rozwiązania systemowe. Nam pozostaje okazywać empatię i elementarny szacunek. Nie bez powodu mówimy osoba w kryzysie bezdomności. Nie bezdomny. Człowiek. Taki sam jak my. Kto wie, może proste pytanie, jak mogę pomóc, kupienie ciepłego posiłku, powiadomienie służb będzie tym, co pomoże temu człowiekowi stanąć na nogi.
3: I jeśli ktoś z państwa potrzebuje pomocy albo chce pomóc, ale nie wie jak, to dostępny jest ogólnopolski całodobowy numer telefonu dla osób w kryzysie bezdomności. To 987.

0: Charlie XX, to za nami, 19 minut po 18. U Państwa w telewizorach o 21 dzisiaj, mundial pewnie.
1: Ja mam taką około mundialową sprawę, bo dzisiaj są derby francuskie, czyli Francja-Senegal i przy tej okazji taka myśl mi przyszła i tak szybciutko obliczyłem, ile trzeba poświęcić żab, żeby zaspokoić kaloryczną potrzebę piłkarza na obiad. I wyszło mi z obliczeń, że około 60-70 żab na taki obiad trzeba by poświęcić. Taka ciekawostka.
0: Dwie dwójki, 7 trójek. W sprawie każdej mogą Państwo dzwonić, nawet tego, co mają Państwo na talerzu. 2 silnie walczące ze sobą polityczne obozy w Polsce, obóz premiera i obóz prezydenta, mają jednak pewne wspólne cele i działają w ich kierunku. Jednym z nich jest amerykańska baza wojskowa w

0: Polsce. Między innymi o niej miał rozmawiać Karol Nawrocki z Donaldem Trumpem na urodzinach amerykańskiego prezydenta w weekend. Donald Tusk stawia kolejne kroki, nie czekając na oficjalne decyzje. Rząd przygotował projekt uchwały o utworzeniu stałej amerykańskiej bazy wojskowej.
1: Chodzi o stworzenie warunków logistycznych, finansowych, organizacyjnych, mieszkaniowych. To jest wbrew pozorom bardzo poważne przedsięwzięcie.
2: Poważne przedsięwzięcie, którego nie da się ukończyć w kilka miesięcy.
3: Biorąc pod uwagę, jak dotychczas wyglądały i wyglądają projekty infrastrukturalne, które zobowiązaliśmy się zrobić na rzecz wojsk amerykańskich, to moim zdaniem realne to jest kilka lat.
2: Szacuje redaktor naczelny miesięcznika Nowa Technika Wojskowa Mariusz Cielma. Jest tak dlatego, gdyż utworzenie stałej amerykańskiej bazy wojskowej wiąże się z wieloma obowiązkami, których na pierwszy rzut oka nie widać.
3: Stała obecność wojskowa to nie tylko ciężka służba, ale i w miarę komfortowe życie rodzin, zapewnienie całego zabezpieczenia zdrowotnego po edukację według standardów amerykańskich, więc to nie jest działanie na pstryk.
2: Świadomy jest tego polski rząd, dlatego już teraz, choć utworzenie amerykańskiej bazy wojskowej wciąż jest niekonkretną obietnicą, przygotowywane są ramy prawne, które sprawią, że 5 tysięcy żołnierzy zza oceanu będzie mogło stacjonować w Polsce.
1: Jeśli myślimy serio, a myślimy serio o stałej bazie, to musimy zacząć przygotowywać Polskę do tego, bo to jest także wysiłek organizacyjny i zaczynamy już o tym myśleć z wyprzedzeniem.
2: Według wstępnych wyliczeń budowa samej infrastruktury wojskowej będzie kosztować od 20 do 24 miliardów złotych. Roczny koszt utrzymania 5 tysięcy amerykańskich żołnierzy będzie za to wynosił około 274 milionów złotych. Mimo to warto o stałą bazę walczyć, uważa Mariusz Cielma z Nowej Techniki Wojskowej.
3: Gdy prezydent Trump zapowiedział, że zostanie z Niemiec zabranych 5 tysięcy żołnierzy, to dla wojskowych amerykańskich najprostszą decyzją było anulacja kolejnej rotacji. Trudniej zabrać kilka tysięcy żołnierzy, przynajmniej kilka tysięcy cywilów amerykańskich, którzy są już spięci w lokalne środowisko.
2: Jak jednak uważa profesor Artur Kozłowski, ekspert do spraw międzynarodowych z Uniwersytetu WSB Merito, nie powinniśmy się oszukiwać. Stała amerykańska baza wojskowa, mimo gwarantowania poczucia bezpieczeństwa, nie zmieni przebiegu ewentualnej wojny.
4: Kilka tysięcy walecznych nawet żołnierzy to jest za mało, żeby obronić średniej wielkości państwa, jakim jest Polska.
2: Dlatego nasz kraj powinien szczególnie w obecnych okolicznościach geopolitycznych skupić się na samodzielnej budowie potencjału obronnego.
4: Ważniejsze jest, żeby wejść na samodzielność, bo jednak co do Stanów Zjednoczonych, sam Donald Trump pozwolił na zapalenie się wielu znaków zapytania.
2: Zbudowanie samodzielności wojskowej zajmie jednak znacznie więcej czasu niż stworzenie stałej bazy USA w Polsce.
0: Tematem zajął się Paweł Turski.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
2: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
3: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
4: Tu Ania. Jestem na wakacjach życia. Aby nagrać wiadomość, wciśnij 1, a żeby jak ja zrealizować marzenia...
5: Odwiedź najbliższą placówkę Banku Pocztowego. Zadzwoń lub wejdź na pocztowy.pl i sprawdź, jak możemy Ci pomóc. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
4: No to pa!
6: Przywitaj lato z Malta Festival. 21-28 czerwca w Poznaniu. Za miłość. Koncertowe otwarcie nad Jeziorem Maltańskim. Magdalena Cielecka w 24-godzinnym spektaklu. Coco Rosie w operze z Justyną Wasilewską. Spektakle plenerowe i koncerty artystów z całego świata. Bejrut, Benjamin Clementine, Devendra Banhart, Two Door Cinema Club i The Blaze. Poleca Radiowa Trójka.
7: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
8: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
9: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
10: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
11: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
12: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
13: Mama była smutna i zmęczona.
11: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
14: Zdrowit.
15: Największe gwiazdy,
16: a wśród nich
15: Big Day.
16: Formacja nieżywych schabów.
15: Doda. Maryla Rodowicz. Michał Szpak.
16: Gorąca publiczność i niezapomniane wrażenia.
15: Wstęp wolny i doskonała zabawa.
17: Wakacyjna trasa lata z radiem i telewizją polską.
16: Początek naszej trasy. Sobota, 20 czerwca. Bielsko-Biała.
15: Transmisja koncertów TVP2 po 20
17: i na antenie radiowej jedynki po 21.
16: Zapraszamy.
18: Partnerem trasy lata z radiem i telewizją polską jest miasto Bielsko-Biała. Polska stolica kultury.
19: Oszczędnych kręcą okazję w Auchan!
20: I nic dziwnego, bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 17 czerwca zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 18 a 20 czerwca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan, co za

0: Co planuję, to kupuję.
1: Żegnamy reklamy.
2: Jest 18.30. Skrót serwisu Trójki, Anna Zaleśna-Sewera.
3: Komisja Europejska potępia zabójstwo Rosjanina w Białej Podlaskiej. Nie mówi o egzekucji, nie wskazuje palcem na Rosję, choć można krytykę wyczytać między wierszami. Był artystą, który z odwagą korzystał ze swojego prawa do wolności wypowiedzi. Ochrona wolności artystycznej jest podstawowym elementem zdrowych społeczeństw demokratycznych, brzmi komentarz rzeczniczki Komisji Europejskiej. Krytyk Kremla o pseudonimie Siemion Skrepecki został zastrzelony wczoraj rano. Dopiero od 1 lipca będzie można wykupić jedną receptę w różnych aptekach. Ministerstwo Zdrowia na wniosek Naczelnej Izby Aptekarskiej przesunęło termin wprowadzenia nowego rozwiązania. Pierwotnie tak zwane dzielenie recept miało być możliwe od 18 czerwca. Polega na tym, że pacjent nie musi od razu wykupić całej recepty, nie musi też wracać po kolejne opakowania leku do tej samej placówki. Załoga brytyjskiego jachtu twierdzi, że z rosyjskiej fregaty admirał Grigorowicz padły strzały ostrzegawcze, gdy obie jednostki mijały się na kanale La Manche. Pociski miały wpaść do wody niedaleko jachtu. Nie ma informacji o rannych ani o uszkodzeniu jednostki. Brytyjskie służby badają okoliczności zdarzenia. Pełny serwis w Trójce o 19.
2: W nocy będzie od 7 do 14 stopni Celsjusza. Jutro na północnym wschodzie i krańcach południowych miejscami przelotny deszcz. A temperatura wyniesie od 16 do 24 stopni Celsjusza. Minęło 8 minut do godziny 19. Za kilka chwil u nas reportaż o samochodzie. Takim z duszą. Ale najpierw wpiszę Madę Tworzywo i 6 minut mądrości.
4: Przed 91 rokiem nie było tu jeszcze internetu, więc po prostu nie wiedziałem,

wielką i w tańcu się nie... Bo karierę mam wielką jak Skolim. Przekupił Tytusa z asfaltu i wykupił złoty nakład. I załatwił mi taniec z gwiazdami. Tak to wszystko prawda. A ja...

0: Do 19. Zostały 22 minuty.
1: Reportaż w Trójce. Zaprasza Anna Dudzińska.
2: To będzie opowieść o samochodzie, ale przede wszystkim o rodzinnych relacjach. Na odwrocie każdej fotografii wymarzonego auta pani Ludwika pisała starannie: mój Citroen. Nigdy nie chwyciła za kierownicę, zanim nie założyła skórzanych rękawiczek z dziurkami. Mościła się też wygodnie w fotelu kierowcy na poduszce z cepeli, a jazda była dla niej rytuałem. Gdy córki w trosce o zdrowie mamy zaczęły chować jej kluczyki, miała 85 lat. Samochód szybko zmienił właściciela, a z czasem miał trafić na złom. Na szczęście informacja o tym dotarła do rodziny miłośniczki samochodów. Co wydarzyło się później i jak miłość do przedmiotów może przekładać się na relacje rodzinne? O tym wszystkim w reportażu z Polskiego Radia PIK. Zrealizowała go debiutantka na naszej antenie Dorota Witt. Tytuł tego reportażu to Samochód z duszą. Posłuchajmy.
3: To był horror siedzieć obok. Często czułam się pilotem w tym samochodzie. Mama była zajęta kierownicą i żeby do przodu, a ja bardziej patrzyłam na boki, żeby się nic nie stało, bo rzeczywiście czasami drżałam. Czasami pewne rzeczy przegapiła, bo za wolno to wszystko robiła. No bo ona się bała wypadku, ale to znowu stwarzała zagrożenie innym, z czego ja sobie zdawałam sprawę. Moja mama była rozwódką, więc nie miała mężczyzny, który by ją wspierał i uczył gdzieś tam na podwórku. I to wszystko wymagało wielkiego wysiłku. Myśmy to widzieli. A satysfakcja potem była ogromna, bo dała radę, bo jeździła, bo miała tego upragnionego czerwonego Citroena. Prawo jazdy mama zrobiła w wieku 54 lat, więc to nie była młoda osoba. Stąd nigdy nie była takim brawurowym kierowcą, zawsze z dużym dystansem i z taką świadomością, że nie wszystko jej się udaje. Notabene będąc przy garażu, garaż ma spad. Nie jest łatwo do niego wjechać.

0: Obecni użytkownicy garażu wjeżdżają tyłem, bo tak wygodniej. Mama nie umiała tego zrobić. Wjeżdżała przodem, stąd wyjazd z niego był trudny, bo za górką już była ulica. To był majstersztyk i nie szło to za bardzo mamie, ale funkcjonowało. No. I tam garażowany był ten samochód. Dla niej świat, który szedł do przodu, miał iść razem z nią. W wieku też już po 90, no to ona dożyła 93 lat i kiedyś wieczorem spędzając z nią czas, powiedziała mi, że ma napad do mnie, jako do swojej córki, jeden żal głęboki, że nie nauczyłam jej obsługi komputera. A ja już mówiłam, Boże, kochany, to już było trochę za trudne, ale komóreczkę obsługiwała, SMS-y wysyłała. Dla niej ten świat, który się rozwijał, ona chciała też.
1: Pracowała jako główna księgowa wiele lat. I taka księgowa z zawodu, tak wszystko musiało być zapisane w tabelce na czerwono, na zielono, podzielone, rozchody, przychody, jakieś wydarzenia.
0: Niedościgniona była w swoim zawodzie, ponieważ była bardzo dokładną osobą, niesamowitą.
2: A panie też przez to czuły, że nie, że jest takim niedoścignionym wzorem, takim ideałem? Dawała to odczuć, że powinnyście wyżej trochę doskoczyć?
0: Coś w tym było. Moja siostra była perfekcyjną nauczycielką, bo nie jest to zawód.
1: Ja powinna być panią dyrektor. Nie, nie. Tak, były takie, boś moja siostra awansowała i była taką nie tylko główną księgową, potem była wiceprezesem firmy od strony ekonomicznej i mama była bardzo dumna z mojej siostry młodszej. Natomiast mówiła, ty możesz być tylko nauczycielką, a nie możesz być panią dyrektor? A ja mówię, nie, bo nie będę wtedy nauczycielką. No to może w ogólniaku ucz. Boże, żale nie, tylko myśmy się trochę różniły. Siostra była bardziej taka właśnie, one miały język wspólny, ta ekonomia, księgowość. Ja się spod tego wyłamywałam, pewnie mam coś po ojcu, trochę byłam inna, ale przecież stale się nie kłóciłyśmy, bardzo się kochałyśmy, bardzo.

0: oznakowani w okolicy. Fiat.
1: Teraz mi się przypomniało, dlaczego w ogóle ten samochód był na moje nazwisko. Bo ja miałam zrobić prawo jazdy i to miał być mój samochód, jak mama przestanie jeździć. Bo miała nadzieję, że zrobię prawo jazdy, a ja nie zrobiłam.
0: Patrol. Motocykl.
2: Kieruj się na północny wschód.
1: Ten dźwięk i to biegi, przekładanie biegów. I jeszcze jak panowie zaparkowali, jest taki specjalny, taki dźwięk, nie wiem co to jest za dźwięk, czego. Koniec jazdy, tak? Zaciągnięcie biegów, tak? Czy hamulca? Hamulca ręcznego. O, właśnie, hamulca ręcznego, tak. To pamiętam też, ten dźwięk z czasów, jak tutaj jeździłam z mamą samochodem. No co, on się tam denerwuje? Jeszcze jest korek ciągle, tak? 16.
3: Jeździła tym samochodem do 85 lat. I potem na życzenie już córek, na żądanie wręcz, prosiliśmy, żeby przestała. A historia tego samochodu jeszcze jest tak trochę przykra, że w momencie, kiedy myśmy przekonali mamę, żeby już przestała jeździć i skorzystał z tego mój syn i wziął ten samochód i pojechał chyba, nie wiem, czy to drugi, czy trzeci raz, postawił samochód na ulicy Grunwaldzkiej w Bydgoszczy, bo poszedł do kolegi. I niech sobie pani wyobrazi, że przyjeżdżała tam nauka jazdy, która zahaczyła ten samochód. I to było tak przykre dla niej, że ledwo go oddała właśnie z tej opieki swojej i powiedziała do mnie, że albo wy młodzi, to wy tacy jesteście, o i ledwo, jeszcze ledwo go oddałam, to już tak bez szacunku potraktowany. I tłumaczyłam, że to nie był wina mojego syna, ale miała trochę racji, bo myśmy nie mieli takiego przywiązania i ja uważałam, trudno, trzeba samochód sprzedać, no lekko uderzony, jestem realistką. Życie biegnie do przodu, syn mój sprzedał, potem właśnie tutaj kolejni właściciele się znaleźli. Pewnie gdzieś ten samochód by umarł śmiercią naturalną na złomowisku, co mu groziło, gdyby nie pojawił się tutaj jeden z tych panów.

0: Jakoś staraliśmy się dobrnąć do pierwszego właściciela i dzięki mojemu młodszemu synowi najpierw zdobyliśmy adres od pana, od którego my odkupiliśmy, starszego pana, który był wcześniejszym właścicielem. Ucieszyliśmy się, pan się też ucieszył, ale suma summarum się okazało, że jednak on nie był tym właścicielem, tym głównym. I przypadkowo młodszy syn na Facebooku o Bydgoszczy wrzucił posta, wrzucił zdjęcia i odezwał się sąsiad tu obecnych pań, który mówi, że kojarzy. Potem jeszcze się odezwał jeden pan, który przykładowo mówi, nie znamy się na tyle, ale jak udostępnicie swój numer telefonu, to ja skontaktuję się z paniami, czy wyrażają zgodę na kontakt. No i okazało się, że zgodziła się pani. I co ciekawe, że nie my pierwsi odezwaliśmy się, tylko tu obecna pani zadzwoniła i rozmowa z moim starszym synem trwała bodajże...
1: Pół godziny, 20 parę minut.
0: No.
1: 4 stycznia wieczorem.
2: Mamy kilka samochodów starszych i z tych wszystkich, które mamy, ten jest właściwie tym, który faktycznie zostanie, którego nie sprzedamy. Jak będzie taka możliwość, to będzie dalej na kolejne pokolenia przechodził, ale w naszych rękach zostanie na pewno do końca.
3: A dlaczego?
2: Myślę, że to jest ta jego historia. Te odkrywanie historii spowodowało, że on nabrał takiej wartości mocno sentymentalnej i nawet jeśli byśmy go sprzedali i po czasie chcieli kupić drugi taki samochód albo inny, to myślę, że z taką historią i z takim bagażem doświadczeń samochodu już nigdzie się nie znajdzie, a poza tym jest w takim stanie zachowania, że no, drugiego takiego egzemplarza próżno szukać.
4: To nie wygląda, że ten samochód ma, no cóż, 30 parę lat? Broń Boże.
0: A my osobiście robimy kontynuację, pielęgnację, tak jak mama tych obecnych pań robiła. Dbamy. On u nas wyjeżdża tylko w ciepłe dni, na zloty, parady. Trudno, złapie go deszczyk. Wyjeżdżając, ładna pogoda, wracasz, pada deszczyk, trudno. Ale nie jest stawiany przykładowo mokry, tylko idzie ściereczka i do garażu.
1: To ona robiła.
5: Też tak było.
0: Ale dowiedzieliśmy się też od tego waszego sąsiada, że mama miała taką fajną, no, ja to nazwę mania, że przed wyjazdem zakładała, jak kiedyś były modne, skórzane rękawiczki dziurkowane. Stąd zachowanie kierownicy, jak ja go widziałem w dniu zakupu, mówię, kurczę, ta strukturka na kierownicy, no jak nowa, wnętrze, mówię, no nie, no poezja. Ja jestem mega szczęśliwy, że go mamy. No naprawdę, to jest takie z czułością pogłaskać, pogadać. Ktoś się z tego śmieje, bo kiedyś stoję, wziąłem na przejażdżkę Eksa, stoję i tak sobie gadam tego, a przychodzi mój znajomy i mówi, rozgląda się, mówi, ty, a z kim ty gadasz? A ja mówię, z samochodem. Ty chory jesteś, mój, z samochodem. Ja mam coś takiego, jak jadę kupić sobie samochód przygodowo, niekoniecznie taki stary. I jak ja stoję przy samochodzie, to we mnie coś się takiego otwiera, tak jakby słowo, kup mnie.
3: A dlaczego dla panów było takie ważne, żeby właściciela auta znaleźć?
2: Pomyślałem sobie, że jeśli samochód jest od początku tu w Bydgoszczy i w Polsce, że warto by było spróbować chociaż dotrzeć do historii, do właścicieli poprzednich
5: kontynuować
2: tą historię. Dzisiaj dostaliśmy od pań piękne zdjęcia samochodu, jak wyglądał razem z właścicielką, jak wyglądał w latach 90. i nieskromnie powiem, że patrząc dzisiaj na samochód, na jego stan, jest utrzymywany w równie pięknym stanie jak na tych fotografiach.
0: W ramach prezentu i niespodzianki daliśmy panią namalowany ręcznie przez mojego młodszego syna znajomą, ręcznie malowany obraz. To jest Citroen na tle wjazdu do tego garażu plus kawałek bloku. Tylko że dobrnęliśmy do tablic, które on miał potem. Nie tych czarnych, co tu na zdjęciu, tylko potem. Bo gdybyśmy wiedzieli, że to są takie tablice, a nie inne, to na tym malunku byłyby tablice właśnie te czarne.
2: Historia jest w ogóle dosyć pokręcona, bo bardzo niewiele brakowało, a samochód by skończył na złomowisku, bo w momencie, kiedy my na portalu ogłoszeniowym znaleźliśmy go w ogłoszeniu i zadzwoniliśmy do pana, od którego go zakupiliśmy, to podczas rozmowy telefonicznej pan powiedział wprost, że jest czwartek, jeśli panowie nie zdążą do poniedziałku do 12, to przyjeżdża laweta, samochód

0: zabiera na złom i tym sposobem trafił do nas. Wychodzę z takiego założenia, jeśli chodzi o samochody, że nigdy bym samochodu na złom nie oddał i kilka samochodów udało się już uratować, tych starszych zwłaszcza, od tego złomowania. I ten uratowaliśmy również, a patrząc na to teraz, jaką on ma historię, to myślę, że nieskromnie powiem, że przeżywa swoją drugą młodość.
1: Nasza mama niedawno zmarła. I wie pani, to rozstawanie się z rzeczami po zmarłej kochanej osobie, to jest takie smutne, bo to wiele rzeczy się wyrzuca, za bezcen oddaje i to wszystko tak się rozchodzi. A tu nagle ktoś docenił to, co jest tej mojej mamy. Tak porządnie docenił, nawet lepiej niż ja niektóre rzeczy, które jedną ręką wyrzuciłam, tak. Nie tak, jak być powinno. No to ten samochód, ja wiem, no to chociaż jedna rzecz, no to na pewno mama się tam gdzieś u góry z tego powodu cieszy. Ten ktoś mówi tak samo o tej rzeczy, o tym samochodzie w tak piękny sposób, tak jakby to było coś z duszą. I ten samochód ma chyba tą duszę naszej mamy.
2: Poczuła też pani trochę, jakby mama wróciła, tak, w pewnym sensie?
1: Tak. Dzisiaj ten garaż obejrzeliśmy, właśnie ten spadł do tego garażu. Ile razy trzymałam kciuki, żeby mama to poradziła sobie, żeby wyjechała z tego garażu szczęśliwie, żeby nikt ją tam nie uderzył. I widziałam jej twarz, no, widziałam, jak ona łapie klamkę tego samochodu. Cieszę się, że samochód poszedł w dobre ręce, od dobrej osoby.
3: To był reportaż Samochód z duszą Doroty Witt z Polskiego Radia PIK.
4: Oj, niektóre auta mają duszę i z własnego doświadczenia powiem, że wcale łatwo z takimi autami z duszą nie jest. Za dzisiejszą audycję dziękuję Agnieszka Laskowska, Anna Regulska i Jacek Frenzel. Michał Matus, kłaniam się Państwu i życzę dobrego wieczoru. Do 19 zostało nam jeszcze 7 minut, kończymy więc dzisiejszą audycję popołudniową. Sparky's Dream. To utwór na sam koniec dzisiejszej audycji. Teenage Fan Club. Do usłyszenia.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Kompleks, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Kompleks. Odzyskaj balans.
0: Zdrowid.
4: Przywitaj lato z Malta Festival. 21-28 czerwca w Poznaniu. Za miłość. Koncertowe otwarcie nad Jeziorem Maltańskim. Magdalena Cielecka w 24-godzinnym spektaklu. Coco Rosie w operze z Justyną Wasilewską. Spektakle plenerowe i koncerty artystów z całego świata. Bejrut, Benjamin Clementine, Devendra Banhart, Two Door Cinema Club i The Blaze. Poleca Radiowa Trójka.
5: Co za dzień.
6: Co się stało?
5: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
6: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
5: Meliski?
6: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
5: Czyli to takie pastylki antystresowe?
6: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
5: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
6: Na mnie i na Meliski.
7: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
8: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
9: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
10: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
9: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
10: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
7: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
11: Wielkie wydarzenie teatralne w Sopocie.
12: Drodzy słuchacze, zapraszamy na jubileuszowy 25. Festiwal Teatru Telewizji i Teatru Polskiego Radia. Dwa teatry Sopot 2026. W dniach 19-22 czerwca. Przygotowaliśmy dla Państwa cykl słuchowisk na żywo, prezentacje słuchowisk konkursowych oraz spotkania z gwiazdami. Czekamy na Państwa w Sopocie. Zapraszam i pozdrawiam, Danuta Stenka.
13: Partnerem festiwalu jest Energa z grupy Orlen. Razem włączamy emocje podczas ważnych wydarzeń kulturalnych na Pomorzu. Partnerem festiwalu Dwa Teatry 2026 jest miasto Sopot.
14: Jeszcze nie śpisz?
15: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
14: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
15: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
16: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Żegnamy reklamy.
17: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy wtorek, 16 dzień czerwca. Minęła 19. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Słowa potępienia płyną z Brukseli po zabójstwie Białej Podlaskiej opozycyjnego artysty z Rosji. Pracownicy ZUS-u walczą o wyższe pensje. Jutro w urzędach w całym kraju organizują strajk ostrzegawczy. Maja Chwalińska, doceniona przez organizatorów Wimbledonu, dostała dziką kartę i bez kwalifikacji rozpocznie turniej. Komisja Europejska potępia zabójstwo Rosjanina w Białej Podlaskiej. Krytyk Kremla, który prowadził działalność artystyczną pod pseudonimem Siemion Skrepecki, został zastrzelony wczoraj rano.

0: Ano, według prokuratury zabójstwo wyglądało na egzekucję.
1: Komentarz Komisji Europejskiej jest krótki i ostrożny. Bruksela nie mówi o egzekucji, nie wskazuje palcem na Rosję, choć można krytykę wyczytać między wierszami. Działający pod pseudonimem Siemion Skrepecki był artystą, który z odwagą korzystał ze swojego prawa do wolności wypowiedzi. Ochrona wolności artystycznej jest podstawowym elementem zdrowych społeczeństw demokratycznych, brzmi komentarz rzeczniczki Komisji Europejskiej, który otrzymałam. Są także wyrazy współczucia dla rodziny i przyjaciół. Komisja Europejska napisała również, że jest przekonana, że polskie władze przeprowadzą w tej sprawie rzetelne i wyczerpujące śledztwo. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
0: Sprawa zabójstwa rosyjskiego artysty jest traktowana z najwyższą powagą, zapewnia rzecznik rządu. Adam Szłapka mówi, że dotyczy bezpieczeństwa Polski.
2: Sprawa jest oczywiście poważna, w związku z tym służby w tej sprawie pracują bardzo intensywnie i służby też były w kontakcie wcześniej z zamordowanym. Miał propozycję bycia też osobą, która byłaby objęta ochroną, ale czuł się niezagrożony, nie chciał takiej ochrony, więc jakby tutaj służby działały i działają i będą na pewno w tej sprawie działać.
0: Poszukiwania zabójcy Rosjanina wciąż trwają. W sprawie zatrzymano dwóch Białorusinów, ale nikt nie usłyszał zarzutów. Pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych chcą więcej zarabiać. Jutro organizują strajk ostrzegawczy. Nie jest wymierzony w klientów, zapewnia przewodnicząca Związku Zawodowego Pracowników ZUS-u w województwie lubelskim Anna Grądziel.
3: Nasze główne wymaganie to jest poprawa warunków pracy i wzrost naszych wynagrodzeń. Wzrost wynagrodzeń to jest nasz priorytet. Strajk będzie dwugodzinny od godziny 8 do godziny 10. No wiadomo, że część pracowników będzie strajkowała, a część nie. No to jest wybór każdego indywidualny.
0: ZUS zachęca, by planować jutro wizyty w urzędach od 10 albo kontaktować się przez internet. Rząd przyjął projekt ustawy, który pozwoli na zbieranie informacji o wynagrodzeniach lekarzy na podstawie numeru PESEL. Przed kilkoma dniami ujawniona została sprawa młodego lekarza, który w ciągu roku zarobił ponad 1,5 miliona złotych, pracując po 330 godzin miesięcznie na SOR-ze. Szokuje mnie propozycja rządowa, mówił w Pulsie Trójki prezes Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce Michał Sutkowski.
4: Będziemy pewnie pierwszą grupą zawodową, która po PESEL-u będzie rozpoznawana, kto ile pracuje. Należałoby zacząć od systemu nie tylko szczelna kontrola, wycena świadczeń, to właściwy nadzór nad świadczeniami. Zacząć trzeba od pewnej praprzyczyny tego zjawiska.
0: Problem systemowy jest zupełnie inny, dodała na naszej antenie ekspertka do spraw ochrony zdrowia, profesor Małgorzata Gałązka-Sobotka.
5: Ta walka o lekarza, która się sprowadza do tego, że oferuje mu się kolejne kontrakty, oferuje mu się coraz wyższą stawkę po to tylko, aby zabezpieczyć wymagania kadrowe, jest nie troską o pacjenta, nie troską o równowagę finansów publicznych, tylko troską o zabezpieczenie ambicji włodarzy lokalnych do tego, aby utrzymać podmioty lecznicze.
0: Stołeczny ratusz zapowiedział kontrolę w placówkach medycznych, gdzie funkcjonują szpitalne oddziały ratunkowe. Maja Chwalińska z dziką kartą na Wimbledon. Oznacza to, że tenisistka zagra w turnieju głównym, omijając kwalifikacje.
6: Komitet do spraw kart docenił Maję i to fantastyczna wiadomość, mówił Polskiemu Radiu Kamil Kołsud z Polskiego Związku Tenisowego.
7: Jej wynik został dodany i jej jakby osobowość bardzo pozytywnie. Ona wniosła dużo świeżego powietrza do kobiecego tenisa swoją grą, opartą jednak na tenisie kombinacyjnym, przemyślanym troszkę innym od tego, co dziś często obserwujemy w kobiecym turze.
6: Na wieść o otrzymaniu przez Maję Chwalińską dzikiej karty cieszą się również kibice.
8: Będziemy kibicować i będziemy trzymać kciuki, także miejmy nadzieję, że zajdzie jak najdalej.
9: Myślę, że jest duża szansa, żeby znalazła się w pierwszej dziesiątce.
6: Dzięki dzikiej karcie przyznanej przez organizatorów Wimbledonu, Maja Chwalińska ominie mecze kwalifikacyjne, a swój występ na londyńskiej trawie rozpocznie bezpośrednio od pierwszej rundy. Krzysztof Kuczyński, Polskie Radio.
0: To był Serwis Trójki.
10: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Wieczorem i w nocy znów będzie pochmurno. Przelotne opady deszczu na wschodzie i lokalnie na południu. Nad morzem i w górach porywisty wiatr. Nad ranem od 8 stopni na Podlasiu do 9 w centrum i 13 w Małopolsce.
11: Autopromocja.
12: Kiedyś płyty nagrywaliśmy na kasety, pół na jednej stronie. Dlatego w Trójce polecaliśmy pół perfekcyjnej płyty.
13: Audycja wraca. Tym razem sięgniemy do kanonu XXI wieku. W tę środę kamień milowy nowego disco i paru innych gatunków stworzony przez pewien zamaskowany duet. Już wiadomo. Daft Punk i ich odkrycie.

0: świecie, czyli Discovery. Na nowe wydanie audycji półperfekcyjnej płyty zapraszam w środę między 19 a 20. Michał Margański.
1: Autopromocja.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
6: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
7: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
8: Halo, halo, czy nas słyszycie?
7: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
9: Abemus Papa.
7: Plebiscyt Polskie Radio.pl.
10: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
11: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
12: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Żegnamy reklamy.
13: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
14: 8,5 minuty po 19:00.
15: Zwrotki i refreny.
14: Dobry wieczór. Witamy się w składzie Anna Regulska i Kuba Ambrożewski. Zapraszamy.

A Dreaded Sunny Day zaśpiewał nam Morrissey. Tu pozwolę się nie zgodzić z wokalistą, bo to zwrotki i refreny nawet nie w porze zachodzącego słońca jeszcze, ale słońca, które nam pięknie rozświetla nasze studio przy Myśliwieckiej. Do 21 pewnie się to zmieni, ale będziemy tu mniej więcej do tego czasu, a muzyka grupy The Smiths, to już mogę zapowiedzieć, nie tylko otworzyła nasze spotkanie, ale również będzie nam towarzyszyć zarówno w pierwszej, jak i w drugiej godzinie, bo to dziś mija 40 lat od wydania płyty, na której między innymi ten utwór Cemetery Gates, płyty The Queen Is Dead, a ponieważ jest to płyta ważna i postaram się nieprzekonanych dzisiaj o tym, po 4 dekadach od premiery przekonać, to zatrzymamy się między innymi na tym wątku. Więcej o tym pewnie w drugiej godzinie, ale teraz pozwolę sobie jeszcze na te 3 minuty.

Nowy cykl na naszej antenie, nowy stary, bo to cykl, który wraca po ponad ćwierć wieku. Ogromnie mnie to cieszy, bo jestem z tego rozdania, które wiele wspaniałej muzyki poznało dzięki oryginalnej edycji cyklu półperfekcyjnej płyty, tej z roku 2000 i tam właśnie między innymi, wydaje mi się, że gdzieś w kwietniu, na pewno było to wiosną roku 2000, pan redaktor Piotr Kaczkowski zaprezentował połowę tej płyty, The Queen is Dead, i ten utwór, pamiętam, że zrobił na mnie wówczas ogromne wrażenie i myślę, że miłość do zespołu The Smiths właśnie tam ma swoje źródło, a to jest bardzo, bardzo ważna część muzycznej tożsamości audycji Zwrotki i Refreny. Jutro w półperfekcyjnej płyty, w połówce perfekcyjnej płyty redaktor Margański zaprezentuje Discovery grupy Daft Punk i będziemy skupiać się w ogóle na płytach z minionego ćwierćwiecza, no a w Zwrotkach i Refrenach jest miejsce na rzeczy również z poprzedniego tysiąclecia. Jak to brzmi? The Queen is Dead. Ta płyta kończy dzisiaj 40 lat i ona wróci w drugiej godzinie w obszernych fragmentach i również w mojej skromnej interpretacji i opowieści o grupie The Smiths. Nie jedyna to jednak rocznica w dzisiejszym programie, a nawet okrągła rocznica. Właśnie mija bowiem 30 lat od debiutu pewnej, myślę, że całkiem ważnej grupy.

powiedziałem, że w tych dniach mija, no minie jutro, 17 czerwca 1996 roku ukazała się ta płyta, pierwsza debiutancka płyta grupy Placebo, Tria Placebo, Brian Molko, Stefan Olsdal i Robert Schulzberg. To jeszcze zanim do grupy dołączył Steve Hewitt na perkusji. Tak prezentowało się to trio i prezentowało się wykonując muzykę już w dużej mierze ukształtowaną, jeżeli chodzi o styl zespołu, chociaż ten styl z pewnością dojrzał na płycie numer 2 Without You I'm Nothing i na kolejnych Black Market Music. No a później to już każdy ma swoją ocenę tego, jak zespół Placebo się rozwijał artystycznie, ale ja tę pierwszą płytę, taką

jeszcze niedojrzałą, szczeniacką, bardzo emocjonalną, może miejscami nastoletnią i pop-punkową. Jakoś zawsze lubiłem, zawsze mnie to ujmowało, że jest to takie bezpośrednie, egzaltowane, ale jednocześnie w pewien sposób porywające i świeże. Teenage Angst to chyba najbardziej obok Nancy Boy znana piosenka z pierwszej płyty grupy Placebo, ale ja sięgnę po jeszcze jeden jakże zadziorny fragment z tej płyty, która jutro skończy lat 30. Debiut grupy Placebo, 36 Degrees.

Dla kogoś, kto lata 90. pamięta i pamięta, jak zespół Placebo był jeszcze tym dość młodym, rozpędzającym się zespołem na scenie alternatywnej, to fakt odrobinę szokujący, ale nie da się go ukryć. Ta płyta jutro skończy 30 lat, 3 dekady jest grupa Placebo na scenie. 36 Degrees, tak grali na samym początku swojej kariery. Zwrotki @polskieradio.pl. Zachęcam do korespondencji, dzielenia się wrażeniami. Zwrotki po prostu @polskieradio.pl. A teraz kącik z nowościami, chociaż ta piosenka zdążyła już być naszą piosenką dnia. No ale jeżeli przy mikrofonie staje Robert Smith, to obowiązkiem zwrotek i refrenów jest to odnotować. A razem z nim Olivia Rodrigo.

Oj, robiła trochę podchodów pod tę współpracę Olivia Rodrigo, bo najpierw był występ na ubiegłorocznym Glastonbury, gdzie zagrali razem Friday I'm in Love i Just Like Heaven. Potem, no właściwie już niedawno całkiem, Robert Smith pojawił się na scenie podczas jej koncertu na festiwalu Primavera w Barcelonie. I tam zagrali już ten właśnie utwór, obok jeden z tych, które są na nowej płycie Olivii Rodrigo, ale wcześniej, to chciałem powiedzieć, wcześniej pojawił się też singiel z tego albumu, już solowy singiel Olivii Rodrigo, zatytułowany The Cure, a więc no jest dość oficjalne, że Olivia Rodrigo jest pod dużym wpływem Roberta Smitha i grupy The Cure. Chciałoby się dodać, jak my wszyscy. Trudno czynić z tego zarzut, zwłaszcza jeżeli obraca się to w porcję bardzo, bardzo dobrej, solidnej muzyki pop, tak jak Olivia na nowej płycie You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Długi to tytuł. Jeszcze jedna nowość dzisiaj, również z kategorii muzyki, myślę, że adekwatnej na wakacje i na pewno dziewczęcej. Marcy.

Marcy, czyli tak naprawdę Marta Cikojewicz, tak chyba mogę to przeczytać, chociaż pewnie Kanadyjczycy czytają trochę inaczej, no bo jest Kanadyjką, wydaje mi się, że o korzeniach chorwackich, nie chciałbym skłamać, ale takie odnoszę wrażenie. Marta Cikojewicz, czyli Marcy, to artystka, której jestem skrytym wielbicielem, przynajmniej od jej pierwszej solowej płyty, na której znalazło się mnóstwo takich właśnie lekkich, ale wyrafinowanych synth-popowych głównie piosenek. No a to jest zapowiedź nowego krążka, Butterfly Sticker, jej nowy singiel, który powstał trochę w muzycznej rodzinie, w której Marcy funkcjonuje, bo na co dzień jest ona instrumentalistką, konkretnie grającą na klawiszach w grupie Tops, grupie, która wydała swój ostatni album rok temu i myślę, że to jest dobry moment, by również przypomnieć, jak ten materiał się starzeje. To była jedna z moich ulubionych piosenek poprzedniego 2025 roku i ona również tam gra, chociaż śpiewa kto inny, Tops, Chlorine.

Loreen z tego właśnie albumu. A w kąciku z kangurkiem, naszym tradycyjnym w zwrotkach i refrenach, dziś dwa rzuty bumerangiem. Pierwszy wykonuje w stronę grupy The Triffids.

idą podobno upały. Czy to będzie Hell of a Summer, to się przekonamy. Na razie w wersji australijskiej, The Triffids. Tu trochę jak nieślubne dzieci The Doors i Talking Heads w tym utworze. A ta kolejna piosenka została przed laty wybrana przez samych Australijczyków jako jedna z 10 najlepszych australijskich piosenek wszechczasów.

przykład na to, jak napisać piosenkę, która będzie nieco w poprzek, ale nadal stanie się przebojem. Quasimodo's Dream i australijski klasyk, to grupa The Reels w dzisiejszym kąciku z kangurkiem. Australijczycy swój pierwszy mecz na mundialu wygrali. Ciekawe, jak dziś pójdzie Francuzom.

W latach 90. grupa Saint Etienne zrobiła angielską wersję tej piosenki, która stała się przebojem, ale oryginał to Francja i rok 84. Platini. Weekend w Rzymie, Etienne Dao. Wakacje za pasem, kącik brzmień europejskich w zwrotkach i refrenach. Zahaczymy w nim jeszcze o Hiszpanię, a konkretnie Galicję.

Jest takie miejsce na mapie Hiszpanii, do którego przez wiele lat, przyznam, że chciałem pojechać i w końcu mi się udało. To północno-zachodni zakątek tego kraju, czyli Zielona Galicja. Stamtąd właśnie wywodził się zespół Golpes Bajos. Zespół, który istniał 4 lata w latach 80. Wydał raptem kilkanaście utworów, ale odmienił oblicze hiszpańskiej muzyki rockowej, popularnej. Ten pierwszy nerwowy, synth-popowy utwór No Mires a los Ojos de la Gente to z debiutanckiej epki z roku 1983. Ten, który przed nami, to już bardziej liryczna historia. Scena recalentada, czyli metafora odgrzewanej kolacji jako ilustracja melancholii i niezrozumienia. Golpes Bajos na koniec tej godziny zwrotek i refrenów, a my słyszymy się po 20.00.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: A pamiętasz ten moment, gdy wyruszałeś w dorosłość?
2: Jeszcze to.
3: Tato, błagam, przecież tam są sklepy.
1: Ten nadmiar dobrych rad, to jak bardzo chciałeś uciec od tej troski.
4: Dobra, żebyś nie zbankrutował.
3: Dajcie wszyscy święt.
1: Wtedy wydawało ci się to ciężarem. Dla wielu wychowanków domów dziecka start w dorosłość to walka o przetrwanie, której towarzyszy tylko pustka. Działaj. Zamień ją dziś na wsparcie i bezpieczeństwo. Odwiedź stronę Fundacji Dobrych Inicjatyw i dowiedz się, jak możesz pomóc.
0: Ogłoszenie społeczne.
5: Zapraszamy do reklamy.
6: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Przywitaj lato z Malta Festival 21-28 czerwca w Poznaniu. Za miłość. Koncertowe otwarcie nad Jeziorem Maltańskim. Magdalena Cielecka w 24-godzinnym spektaklu. Coco Rosie w operze z Justyną Wasilewską. Spektakle plenerowe i koncerty artystów z całego świata. Bejrut, Benjamin Clementine, Devendra Banhart, Two Door Cinema Club i The Blaze. Poleca Radiowa Trójka.
8: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
9: To przy okazji zjesz z nami.
8: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
10: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
9: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
8: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
9: A, to tylko przy okazji.
8: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
11: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
12: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
13: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu od stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Żegnamy reklamy.
14: Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 16 czerwca, minęła 20. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Do 5 lat więzienia grozi ojcu 3-letniego dziecka, które stało w oknie na trzecim piętrze na łódzkich Bałutach. Incydent na kanale La Manche. Rosyjska fregata miała ostrzelać brytyjski jacht. Wrocławianie jeżdżą na rowerach miejskich już od 15 lat.
15: Zdecydowana większość korzysta z tych rowerów na takich krótkich, szybkich dystansach, przemieszczanie się do pracy.
14: Są zarzuty dla ojca 3-latka, który w niedzielę stał na parapecie na trzecim piętrze na łódzkich Bałutach. Mężczyzna został objęty policyjnym dozorem, grozi mu do 5 lat więzienia. Odpowie za narażenie dziecka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia.
16: W trakcie wyjaśnień przyznał się on do popełnienia zarzucanego mu czynu oraz wskazał, że w czasie, gdy 3-latek spał, wyszedł na spacer ze swoim starszym synem. Nie potrafił wskazać jednakże, w jaki sposób otwarte zostało okno do mieszkania. Podejrzany wyraził wolę dobrowolnego poddania się karze.
14: Mówi prokurator Paweł Jasiak. W niedzielę na ulicy Podrzecznej 3-letnie dziecko w samej pieluszce stało na parapecie i zrzucało z okna różne przedmioty. Na szczęście dzięki interwencji policji chłopczykowi nic się nie stało. Dzień po zatrzymaniu przez brytyjskich komandosów tankowca z rosyjskiej floty cieni poważny incydent na kanale La Manche. Załoga brytyjskiego jachtu twierdzi, że z rosyjskiej fregaty padły strzały ostrzegawcze, gdy jednostki się mijały. Brytyjskie służby badają sprawę.
17: Do zdarzenia doszło dzisiaj przed południem. Około 40

0: 100 kilometrów na południe od wyspy White. Zgłoszenie załogi wskazuje, że rosyjski okręt wojenny admirał Grigorowicz oddał strzały ostrzegawcze z odległości około 500 metrów. Pociski miały wpaść do wody niedaleko jachtu. Brytyjskie Ministerstwo Obrony nie przedstawiło jeszcze szczegółowego stanowiska w tej sprawie. Rosyjska fregata od kilku tygodni znajduje się w centrum zainteresowania brytyjskich służb. Admirał Grigorowicz, należący do floty czarnomorskiej, regularnie pojawia się w pobliżu brytyjskich wybrzeży. Według władz w Londynie eskortuje tankowce należące do tzw. floty cieni, czyli sieci statków wykorzystywanych przez Rosję do transportu ropy mimo zachodnich sankcji. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
1: Dopiero od 1 lipca będzie można wykupić jedną receptę w różnych aptekach. Ministerstwo Zdrowia na wniosek Naczelnej Izby Aptekarskiej przesunęło termin wprowadzenia nowego rozwiązania. Pierwotnie tak zwane dzielenie recept miało być możliwe od czwartku. Jak tłumaczy resort, zmiana pozwoli na lepsze przygotowanie techniczne i organizacyjne aptek do wdrożenia nowego systemu. Dzielenie recepty polega na tym, że pacjent nie musi od razu wykupić wszystkich leków, nie musi też wracać do tej samej apteki po kolejne opakowania medykamentów. Team Mai Chwalińskiej zmienia plany po tym, jak tenisistka dostała dziką kartę i zagra na Wimbledonie bez kwalifikacji. Ona sama zyskała więcej czasu na przygotowania do zmagań w londyńskim turnieju, zwraca uwagę trener beskidzkiego klubu tenisowego Mikołaj Wrzoł.
2: Dzika karta dla Mai to jest bardzo duże wyróżnienie i też niespodzianka dla nas, ponieważ nie było to pewne do ostatniego momentu. Cały klub, jak i Maja, cały sztab, ponieważ są teraz w Bielsku, są bardzo szczęśliwi. Musimy troszkę oni też przeorganizować teraz całe przygotowania, ponieważ cały czas przygotowania były pod eliminację, a dzięki temu, że dostała właśnie tą dziką kartę, może tydzień dłużej się przygotować na wierzchni trawiastej.
1: Po sukcesie we French Open, gdzie Maja Chwalińska zdobyła wicemistrzostwo, tenisistka jest na 21. miejscu w rankingu WTA. 17 milionów wypożyczeń w 15 lat. Tyle mija od wprowadzenia rowerów miejskich we Wrocławiu. Mieszkańcy najczęściej korzystają z nich, jadąc do pracy, szkoły czy na uczelnię.
3: Zdecydowana większość korzysta z tych rowerów na takich krótkich, szybkich dystansach, przemieszczania się do pracy czy w swoich zawodowych. Mamy piki, które obserwujemy, one są między 7 a 9 rano, drugi to jest tam między 15 a 17, więc to się pokrywa idealnie z tym, jak ludzie kończą, zaczynają pracę czy swoje zajęcia. Rekreacyjne przejażdżki widzimy zdecydowanie bardziej w weekendy, kiedy to wiadomo, że ktoś sobie idzie rekreacyjnie, bierze te rowery.
1: Mówi prezes spółki Nextbike Polska Tomasz Wojtkiewicz. Wielu wrocławian regularnie wybiera rowery jako alternatywę dla samochodu czy komunikacji miejskiej.
4: Rower miejski daje swego rodzaju swobodę, bo w przeciwieństwie do komunikacji miejskiej nie trzeba na niego czekać, tylko jest i wystarczy taki rower wypożyczyć.
5: Mam stację pod domem praktycznie, po drugiej stronie i mimo tego, że posiadam własne rowery, nawet dwa, to ten rower miejski mi się kojarzy z taką stabilnością.
1: Jak podaje wrocławski magistrat, najczęściej wybieraną stacją w historii systemu jest punkt przy Galerii Dominikańskiej. To był serwis Trójki.
6: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Jutro więcej rozpogodzeń. Miejscami może padać, a na południu pojawią się burze. Nad ranem od 8 do 14 stopni w dzień, 18 stopni nad morzem, 22 w centrum, do 23-4 na południu kraju.
7: Ogłoszenie społeczne.

0: Dowiedz się więcej o prawie do informacji publicznej. Sieć obywatelska Watchdog Polska.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
3: 5:30.
4: Zwrotki i refreny.
3: I to znowu my. Kłaniamy się nisko. Anna Regulska i Kuba Mrożewski. Zapraszamy.

20:10 na naszym trójkowym zegarze. To druga godzina audycji Zwrotki i Refreny. Bardzo serdecznie się kłaniam w niej. Dziś w Zwrotkach i Refrenach celebrujemy między innymi oczywiście jubileusze The Smiths i Placebo. I może to przywiodło mnie do grupy The Wedding Present, którą pod koniec lat 80. część dziennikarzy muzycznych uważała za następców grupy The Smiths po tym, jak ta się rozpadła. A z drugiej strony grupy, która, tak sądzę, mogła mieć pewien muzyczny wpływ na zespół Placebo, zwłaszcza na tej pierwszej płycie. Ja to dość wyraźnie słyszę, choć mogę być oczywiście w błędzie. The Wedding Present to przede wszystkim David Gedge, bardzo wyrazisty tekściarz i wokalista śpiewający z tym charakterystycznie ściśniętym gardłem, oraz gitarzysta Peter Solowka, pochodzenia ukraińskiego, zresztą później założył grupę o nazwie The Ukrainian.

0: Więc tutaj grający niezwykle szybkie partie na drugiej płycie grupy Wedding Present, Bizarro, z niej wysłuchaliśmy utworu Brass Neck, a na kolejnej płycie zespół zatrudnił producenta, amerykańskiego producenta Steve'a Albiniego, tego, który grał wcześniej między innymi w grupie Big Black, a później produkował całe mnóstwo bardzo ważnych płyt alternatywnych, głównie amerykańskich, między innymi album In Utero Nirwany. No ale zanim to nastąpiło, to w roku 91 wyprodukował trzecią płytę grupy Wedding Present. I tam już tenże solowka grał nieco inaczej, ale piosenki były chyba nawet lepsze. Wedding Present raz jeszcze na otwarcie drugiej godziny naszego spotkania. There.
1: There's one more thing.

Brytyjski indie rock rzadko w swoich dziejach był tak indie i jednocześnie tak rockowy, jak w przypadku grupy The Wedding Present. Trzeci album tej grupy Sea Monsters to rok 1991 i piosenka zatytułowana There, za nami. Wspominałem już, że pewien album kończy dziś 40 lat. To album, który zaczyna się w ten sposób.

Trudno sobie wyobrazić, żeby płyta, która zaczyna się takim utworem, takim uderzeniem, ciosem, mogła nie stać się płytą ważną. The Queen is Dead. Tytułowe nagranie i jednocześnie utwór, który otwiera płytę grupy The Smiths, płytę numer 3, wydaną 16 czerwca 1986 roku i płytę, przy której na chwilkę się zatrzymamy i nakreślmy może krajobraz, bo to Manchester, połowa lat 80., druga kadencja Margaret Thatcher, dopiero co zakończone strajki górników w Wielkiej Brytanii, to w ujęciu społeczno-politycznym, ale też poczucie osamotnienia, braku celu, wściekłości i strachu wśród młodych ludzi. I tu pojawia się zespół The Smiths. Być może pierwszy zespół, który tak wprost i tak celnie mówi o najgłębszych emocjach młodych ludzi. A zarazem zespół, który jest u szczytu swoich sił twórczych, bo nagrywa już swój trzeci album i stanowi nieposkromiony organizm, jest zdecydowanie czymś więcej niż tylko zespołem swojego wokalisty. Oczywiście wokalisty niebywale charyzmatycznego, ekscentrycznego, prowokującego, jak tutaj w tym rancie, można byłoby powiedzieć, czyli takim bardzo ostrym, krytycznym tekście wymierzonym głównie w brytyjską rodzinę królewską. Mówię oczywiście o Morrisseyu, no ale to nie tylko on, to również Johnny Marr, który te wszystkie utwory skomponował, zaaranżował, wymyślił muzycznie, jest mózgiem tego zespołu. To również Andy Rourke na basie, który linię, fantastyczną linię basu z utworu The Queen is Dead i wiele innych często wymyślał na poczekaniu w studiu i to robi niesamowite wrażenie. No i wreszcie Mike Joyce, który wybębnił tutaj z potężną siłą, chociaż częściowo poprzez zapętlenie tych kilku najmocniejszych fraz, ten właśnie utwór. Tak rozpoczyna się ta płyta, The Queen is Dead. Płyta, która ma chyba największą rozpiętość emocjonalną spośród wszystkich płyt The Smiths, bo to jest album, który rozpina się od tych piosenek ironicznych, sarkastycznych, nawet momentami komediowych, po wielkie, emocjonalne, rozrywające serce hymny.

Są na tej płycie utwory może nie radosne, ale właśnie takie komediowe, sarkastyczne, krótkie, skoczne, trwające 2-2,5 minuty, ale są też takie, które trwają 5-6-6,5 minuty. Trwają tyle, bo tyle trwać muszą. Tak jest właśnie w przypadku tego utworu I Know It's Over. Jeden z najbardziej przygnębiających utworów na tej płycie z pewnością, a być może nie tylko na tej płycie, a z drugiej strony można przeczytać historię o tym, jak to zespół nagrał instrumentalną część tego utworu, a dopiero potem w studiu usłyszał, co wymyślił, co zrobił z tym Morrissey już podczas nagrania jego wokalu. Wcześniej nie znali tekstu, nie znali tytułu, nie znali linii melodycznej.

Johnny Marr wspominał, że to jeden z tych momentów, kiedy wszystkim zjeżyły się włosy na karku w trudnym do wyrażenia zachwycie. Jest oczywiście na tej płycie jeszcze jeden utwór, którego dziś zabraknąć nie może. 40 lat kończy płyta The Queen Is Dead i ta piosenka również. Wszystkiego najlepszego.

No właśnie, there is a light that never goes out. Tak sobie kilka razy w życiu myślałem o tym, że to pewnie mogła być ostatnia piosenka na tej płycie, bo trudno sobie wyobrazić coś, co jest po niej. A jednak zespół The Smiths to sobie wyobraził i to nie ta piosenka kończy album, a utwór Some Girls Are Bigger Than Others. Trochę jak taka koda, trochę jak taki utwór bonusowy, chociaż też przecież piękny, przynajmniej w warstwie muzycznej. There is a Light to taka piosenka, która przynosi zawsze jakiś rodzaj pocieszenia, ukojenia, chociaż trudno nazwać ją piosenką wesołą, a jednocześnie jest pełna wersów kultowych, cytowanych być może odrobinę za często, ale nie da się ukryć, że są to wersy bardzo, bardzo ważne i to

pewnie dla dużej grupy fanów zespołu The Smiths po tych wszystkich latach. To spotkanie z płytą, która skończyła dziś 40 lat, The Queen is

Opowieść wielowątkowa w kilku rozdziałach. Nie zawsze się to w muzyce udaje, bo to trudna sztuka, ale grupie Built to Spill na tej płycie udawało się to fenomenalnie. Brzmienie amerykańskiego indie rocka lat 90. doprowadzone na skraj artyzmu, nie boję się tego powiedzieć. Album Perfect From Now On, rok 1997, a wśród 8 długich zazwyczaj utworów, ten również długi. No ale myślę, że było warto. Kicked It In The Sun, Doug March i jego koledzy. No a na sam koniec dzisiaj zostawiłem w zwrotkach i refrenach jeszcze jedną rocznicową przypominajkę. W tym tygodniu minie też ćwierć wieku od debiutu zespołu The Shins.

O, Inverted World. Płyta, na której światu objawił się ten głos, James Mercer. Głos nie tylko należący do grupy The Shins, ale też na przykład do projektu Broken Bells. Tak rozpoczyna się ta płyta i kariera grupy The Shins. Caring is Creepy. Utwór, który otwiera ten krążek, będący takim połączeniem tego indie rockowego brzmienia takich grup jak Pavement czy Modest Mouse z kolorytem lat 60. To zawsze był wyróżnik zespołu The Shins i myślę, że coś, co przyniosło im pewną popularność. Posłuchamy jeszcze tego najbardziej znanego, najsłynniejszego, nie wiem czy w dorobku The Shins, ale na pewno z tego albumu, nagrania New Slang, które potem pojawiło się w paru filmach, pojawiło się w paru innych miejscach i chyba jest symbolem pewnej indie folkowej wrażliwości, która pojawiła się już w nowym tysiącleciu. I to będzie wszystko, jeżeli chodzi o zwrotki, refreny dziś. Przed 21 w Trójce jeszcze powieść, a po 21 serwis i Klub Trójki. Anna Regulska, Kuba Ambrożewski. Dobrego wieczoru.

0: Nowa Polska Powieść w Trójce.
1: Bernard Gromek, Rewolterium.
0: Czyta Mirosław Zbrojewicz. Muzyka Łukasz Borowiecki.
1: Fragment 14. Wracali od Madame w milczeniu przez tłoczny rynek skąpany w słońcu. Wszędzie panował radosny nastrój, ale oni szli otępiali ze spuszczonymi głowami. Krom wciąż widział oko baronówny, które zaszło łzami, gdy żegnali się w salonie. To koniec, Max, przerwał milczenie Zdański. Tym razem nieodwołalny. Wiem, mruknął Krom. Przegraliśmy. My chyba też się więcej nie spotkamy. Hrabia wytarł nos chustką. Została mi jedynie sprawa z odbiorem manifestów, ale to załatwię z Jozafatem i Walentym. Nie będę ci już tem męczył. I tak z umowy wywiązałeś się z nawiązką. Hipolit przystanął, gdy weszli w Wiślną i się rozejrzał. Wstąpimy gdzie na Strzemiennego?
2: Jeśli gdzie dzisiaj otwarte, odparł Krom.
1: Znaleźli jedynie czynną drewnianą budę na plantacjach z podłym piwem dwuraźnym. Przyjemnie było jednak usiąść z kuflem na ławeczce w cieniu wiosennych drzew, czuć zapach chmielu i świeżej trawy. Przynajmniej ładnie pachnie. Max upił gorzką pianę. Nic nie czuję, powiedział hrabia. Wiesz już, co teraz zrobisz? Chciałem popłynąć za ocean do Ameryki i kupić kawałek ziemi. Może jeszcze popłynę i ostanę myśliwym. Ponoć na skórach można tam zarobić. Tyle, że muszę zdobyć pieniądze na podróż. Coś wymyślę. Krom wzruszył ramionami. A co ty zrobisz? Na pewno tu nie ostanę. Może pojadę do Prus i tam utworzę partię. Napiszę do Londynu z prośbą o jakie wsparcie. Nie wiem, pieniędzy nie starczy mi na długo. Niech to licho. Hipolit zdjął cylinder, psując sobie fryzurę i palnął nim o kolano. Wszystko na nic się zdało. Ale wiesz, Max, nie żałuję. Nie zgorszył ubaw tu mieliśmy. Krom popatrzył na hrabiego, który przypominał mu niesforne dziecko z blond włosami. Ku swojemu zdziwieniu stwierdził, że będzie mu trochę brakowało tego durnia. Kolejne dni Max przeleżał w swoim pokoju. Nie miał już nic do zrobienia. Nie było pomysłów Zdańskiego, skończyły się też wizyty u Cecylii i czuł, jakby ktoś wydarł w nim wielką czarną dziurę. Zapadł w letarg jak niedźwiedź. W dziwnym półśnie wstawał jedynie, by przeżuwać okruchy suchego chleba i napić się wody. Dni i noce zmieszały się ze sobą i mijały w rytm uderzeń młotów w kuźni. Raz tylko z oddali dobiegł go krzyk jakiegoś zbiegowiska na placyku. Dyskutowano o czymś głośno. Zrozumiał z tych strzępów dalekich głosów, że wstrzymano jakieś pociągi i że rozwścieczony tłum wdarł się do mieszkania starosty. Potem znów nastały spokój i sny, w których siadał na wprost Cecylii i nakładał maści na jej dziąsła i blizny. Nagle w pokoju rozległ się potężny huk. Coś jakby wybuchło w środku głowy Maxa, a łóżko całe się zatrzęsło. Drzwi wyleciały z zawiasów i wpadły pod piec. Do pokoju wbiegły jakieś dwie postaci i zwlekły go z łóżka. Ktoś ty, gdzie jest szubkę? Czyjaś dłoń go spoliczkowała. Po chwili jego oczom ukazało się dwóch młodych jegomościów w cylindrach. Obaj z brodami jak półksiężyce, jednak bez wąsów. Mieszkam tu,

0: Tom oprzytomniał. A wy kto? Towarzystwo Demokratyczne, Klub Rewolucyjny, powiedział jeden. Gdzie Szubkę? Nie znam, odparł Max. Poprzedni lokator się wyprowadził. Jegomość rozejrzał się po pokoju i zawiesił wzrok na blacie biurka. Wyprowadził się, mówisz? Ścisnął Kroma za kołnierz koszuli. To czemuż pełno tu jego szpargałów? Wszystko ostawił. Ledwie Max wypowiedział te słowa, drugi młodzieniec uderzył go pięścią w brzuch. Krom skulił się na podłodze. Nie lżej! Mężczyźni postawili go z powrotem do pionu. Kasa salinarna, mówi ci to coś? Gdzie tabory cygańskie stoją? Mów. Sali co? Wybąkał Maksymilian. Jakie tabory? Ubieraj się, pójdziesz z nami, zakomenderował jegomość. Gdzie indziej sobie pogawędzimy. Krom włożył płaszcz i naciągnął buty. W tym momencie na zewnątrz rozległy się jakieś wrzaski i stukot końskich kopyt. Spojrzeli przez lekko uchyloną okiennicę. Na placek wjechało kilku szwoleżerów w zakrzywionych, pozłacanych kaskach. Z ulicy wysypały się szeregi austriackiej piechoty i otoczyły kuźnię. Co u licha? Wymamrotał jeden z członków towarzystwa.
1: Mirosław Zbrojewicz czyta debiutancką polską powieść.
0: Bernard Gromek, Rewolterium, fragmenty.
1: Łukasz Borowiecki, muzyka.
0: Książkę opublikowało wydawnictwo Znak Litera Nowa. Polecamy.
1: I zapraszamy.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Nie każde dziecko ma łatwy start, ale każde może mieć lepszą drogę. Nie każdy młody dorosły ogarnia życie, ale może zacząć. Nie każda rodzina ma łatwo, ale może mieć trochę lżej.
2: Od 30 lat pomagamy to poukładać. Bez wielkich słów, za to naprawdę. Tu powstają pierwsze projekty, pierwsze sukcesy, pierwsze dam radę. Może nie umiemy w reklamy, ale umiemy w ludzi.
3: Stowarzyszenie Serduszko dla Dzieci. Nasza misja to wspieramy ludzi w rozwoju. Wejdź na serduszko.org.pl. Sprawdź i wesprzyj realne działania. A może zechcesz do nas dołączyć?
0: Ogłoszenie społeczne.
4: Program Trzeciopolskiego Radia Wtorek, 16 czerwca, minęła 21. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Służby poszukują sprawcy zabójstwa rosyjskiego artysty. Policja prosi o wszelkie informacje. Zarobki medyków będą pod lupą. Rząd przyjął projekt odpowiedniej ustawy. Maja Chwalińska zdzikał kartą Wimbledonu. To nie wszystko, co się dzieje w tenisie. O tym za chwilę w sporcie. Trwają poszukiwania zabójcy rosyjskiego artysty, który otwarcie krytykował politykę Władimira Putina. Do zabójstwa doszło wczoraj w Białej Podlaskiej. Dziś zatrzymano dwie osoby. Nikomu jeszcze nie postawiono zarzutów. Najnowsze informacje ma Mariusz Pieśniewski.
5: Mieszkańcy Białej Podlaskiej mówią o strachu.
6: Pójdę się na dół, patrzę. Leży człowiek. Pierwszy raz go na oczy widziałem.
7: Słyszałam strzały, byliśmy przerażeni. Troszeczkę strach mamy, bo to nie wiadomo, co będzie.
5: Ale służby zapewniają.
8: Myślę, że mieszkańcy nie mają się czego obawiać.
5: Mówi rzecznik lubelskiej policji, podinspektor Andrzej Fijołek.
8: Jedyną rzeczą, która teraz interesuje ewentualnego sprawcę tego zdarzenia, jest ucieczka z miejsca i dalej gdzieś tam ucieczka być może poza teren naszego kraju.
5: Rzecznik rządu Adam Szłapka podkreśla, że polskie służby wcześniej chciały już chronić ofiarę.
9: Służby też były w kontakcie wcześniej z zamordowanym. Miał propozycję bycia też osobą, która byłaby objęta ochroną, ale czuł się niezagrożony, nie chciał takiej ochrony. Więc jakby tutaj służby działały i działają.
5: Policja apeluje o informację o zabójstwie i przejrzenie zapisów własnych kamer samochodowych. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
4: Polski konsul w Berlinie działa w sprawie interwencji niemieckiej policji wobec członków ruchu obrony granic, informuje Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Konsul ustala w tej chwili okoliczności zdarzenia i powody zatrzymania, przekazał rzecznik resortu Maciej Wewiór. Grupa członków nieformalnej inicjatywy chciała umieścić krzyż przy znajdującym się w centrum Berlina głazie upamiętniającym Polaków zamordowanych przez Niemców podczas II wojny światowej. Ich działania zostały przerwane przez policję. Rząd bierze pod lupę zarobki medyków. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy, który pozwoli na zbieranie informacji o wynagrodzeniach lekarzy na podstawie numeru PESEL.

0: co pomoże w ustalaniu kosztów świadczeń zdrowotnych, lepszym zarządzaniu systemem. No, chodzi o to, żeby zebrać dokładne dane, jak wyglądają wynagrodzenia. Na razie tutaj zbieranie tych danych ze względu na przepisy jest uproszczone. Po to, żeby móc zarządzić i wprowadzić dokładniejsze zmiany w tym systemie, najpierw trzeba posiąść te wszystkie informacje. Jest to oczywiście związane z tymi wszystkimi informacjami, które się pojawiły w ostatnim czasie.
1: Mówi rzecznik rządu Adam Szłapka. Przed kilkoma dniami ujawniona została sprawa młodego lekarza, który w ciągu roku zarobił ponad 1,5 miliona złotych, pracując po 330 godzin miesięcznie na SOR-ze w Szpitalu Południowym w Warszawie. Stołeczny ratusz zapowiedział kontrolę w placówkach medycznych, gdzie są szpitalne oddziały ratunkowe. Mieszkańcy trzech dolnośląskich wsi, Nowa, Włodzice Małe i Włodzice Wielkie, nie chcą kopalni między swoimi miejscowościami. Na pograniczu powiatów lwóweckiego i bolesławieckiego właściciel działek na ponad 80 hektarach chce wybudować żwirownię. Jak mówi Magdalena Bigaj ze Stowarzyszenia Ostrzyca Rakowicka, ta inwestycja może drastycznie zmienić rzeczywistość ludzi i natury.
2: Nie wiemy tak naprawdę, ile lat. Tutaj będziemy mieć kilkadziesiąt, 100 czy nawet więcej ciężarówek. Będziemy mieć głosy rolek, które będą ten urobek przewozić i będziemy mieć zagrożenie powodziowe. Niech tu będzie zbiornik, który będzie trzymał tą wodę, niech tu będzie rolnictwo, niech tu będzie przyroda, a nie kopalnia.
1: Władze spółki, która jest właścicielem, są gotowe do negocjacji, a odkrywka miałaby powstać dopiero za 10 lat, mówi wiceprezes firmy KAM Tomasz Bobowski.
3: Złoże istnieje 81 roku. Było udokumentowane. My aktualnie kopiemy około 10 km stąd. Posiadamy tutaj dosyć dużo gruntów już. Naturalną koleją byłoby rozszerzenie tej naszej działalności. To, co jest narysowane w tym momencie na mapach, to wcale nie musi tak to wyglądać. Można porozmawiać z ludźmi, gdzie coś dociąć, wyciąć, pomóc, żeby po prostu było lżej.
1: Zarówno spółka, jak i mieszkańcy złożyli wnioski do planu ogólnego, który opracowuje gmina Lwówek Śląski.
4: Klimat.
1: Jakość powietrza przeważnie dobra, miejscami na północy i północnym wschodzie bardzo dobra, umiarkowana jedynie w Przemyślu. W województwach kujawsko-pomorskim i podkarpackim bardzo wysokie stężenie pyłków traw i zarodników grzybów. 1/4 prądu pochodzi z odnawialnych źródeł energii. To był serwis Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Czas na sport w studiu Adam Malecki.
6: Kamil Majchrzak gra w turnieju tenisowym w Londynie. Już w pierwszej rundzie nie lada wyzwanie przed zwycięzcą turnieju w Den Bosch. Gra z Czechem Lecheczką i to rywal w pierwszym secie wygrał 7-5. W drugim jest 6-5 dla Majchrzaka. Dwóch setów do wygrania meczu pierwszej rundy w Halle potrzebował Hubert Hurkacz, by rozprawić się z niebyle kim, bo Rosjaninem Andrijem Rubliowem. Wynik do 3-2, a Maja Chwalińska otrzymała dziką kartę i wystąpi w wielkoszlemowym Wimbledonie bez konieczności gry w eliminacji. To dobra decyzja organizatorów, przyznaje Wiktor Archutowski, były menedżer Agnieszki Radwańskiej.
7: Dobra reklama dla polskiego tenisa, dla Polski. To jest coś fajnego. Bardzo ładnie jeden dziennikarz, chyba Dixon Guardian, powiedział, she's a breath of fresh air. Ona jest oddechem świeżego powietrza. Jej zachowanie, jej gra, wszystko, ten uśmiech, ten urok, jej team, oni są humble, skromni, nie ma jakiejś pychy. Ludzie lubią ludzi z pasją. Stworzyli taki team, który trudno nie lubić.
6: Pressure i humble. Wimbledon rozpocznie się 29 czerwca. Trwa już najlepszy piłkarski mundial. Trwa też pierwszy mecz fazy grupowej w wykonaniu reprezentacji Francji i Senegalu. Po minutach 3 jest 0-0. O północy Irak zagra z Norwegią, a o 3 nad ranem broniąca tytułu Argentyna z Algierią. O 6 Austria z Jordanią. W nocy do akcji wkroczą właśnie te Argentyńczycy. A nasze siatkarki przygotowują się do kolejnego turnieju Ligi Narodów. Przebywają już w Bangkoku, gdzie będą rywalizować od jutra do niedzieli. O tym, jak przebiega aklimatyzacja w Tajlandii, opowie libero Justyna Łysiak.
8: Na pewno dobrze, że zostałyśmy tutaj w Azji, bo nie musimy walczyć znowu z tym jetlagiem, z tą różnicą czasu. Naprawdę jest to spore wyzwanie, dlatego że gdzieś tam cały czas trenujemy i naprawdę zdarzyły się takie sytuacje, że potrafiłyśmy spać po 2 godziny w nocy. Już odbyłyśmy trening na hali treningowej. Mamy też trening już na hali meczowej i myślę, że będziemy do tego meczu dobrze przygotowane. Wiemy też, że te wygrane są bardzo ważne i na pewno bardzo byśmy wszystkie chciały wyjechać z tego turnieju z pełną pulą.
6: Pierwszy mecz Polki rozegrają z Bułgarkami jutro.
1: Jutro więcej rozpogodzeń. Miejscami może padać, a na południu pojawią się burze. Nad ranem od 8 do 14 stopni w dzień, 18 stopni nad morzem, 22 w centrum, do 23, 4 na południu.

0: Autopromocja.
1: Nie jeden uśmiechnie się pod wąsem, a nie jedna nad Bałtykiem. Mamy przynajmniej taką nadzieję.
2: Prosił o bilion złotych, a dostał bulion złoty. Prosił o forsy górę, ma tylko w zupie kurę.
1: Nowa piosenka duetu Bob and Carolina pod tytułem Bałtyk i wąs już dostępna na stronie trójkapolskieradio.pl. A kolejna premiera w czwartek w piosenkarni o 8:50.
3: Udało mi się?
4: Udało, brawo, brawo.
0: Autopromocja.
5: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
6: 8 minut po godzinie 21:00.
1: Klub Trójki.
6: Agnieszka Lichnerowicz, tradycyjnie zapraszam Państwa na wtorkowy Klub Trójki, który też tradycyjnie to program wydaje Piotrka Masierak, a dzisiaj program realizuje Anna Regulska. W Stanach Zjednoczonych, proszę Państwa, rośnie i to spektakularnie sprzeciw wobec centrów danych. Mieszkańcy, często prowincji, organizują się, aby powstrzymać budowę centrów danych właśnie. Bardzo się w to angażują, biorą udział w przesłuchaniach publicznych, naciskają na polityków, aby ci wprowadzali zakazy. Jak zwraca uwagę New York Times, są na tyle zaangażowani, że uczestniczą w sesjach edukacji politycznej na temat praw wody, użytkowania gruntów i na temat termodynamiki. Więc kolejne miasta, czy władze lokalne i wyższego szczebla wprowadzają zakazy i moratoria. 140 ponad już grup aktywistycznych w ponad 20 stanach tak się właśnie zorganizowało. I co ciekawe, te wydarzenia są, można powiedzieć, antypolaryzacyjne, dlatego że przekraczają ten podział na demokratów i republikanów. W obu partiach są też oczywiście entuzjaści rozwoju sztucznej inteligencji, którzy uważają, że za tymi protestami stoi histeria, przesadny strach, Chiny, które chcą zaszkodzić Stanom Zjednoczonym. No i rozwój centrów danych, dodam jeszcze, jest jednym z priorytetów Unii Europejskiej, która walczy o suwerenność technologiczną. No a Polska ma się stać też kluczowym rynkiem, czy też raczej placem budowy. Dlatego dziś właśnie o centrach danych i o buntach przeciwko nim będziemy rozmawiać. Tutaj w studiu przy Myśliwieckiej jest Sylwia Czubkowska. Dobry wieczór.
7: Dobry wieczór.
6: Sylwia Czubkowska, która jest z jednej strony autorką książki Big Techy, między innymi nie tej, ale wymieniam tę ostatnią, i współautorką podcastu Techstorie. Ale jest też tutaj z nami w studio dr Tomasz Makarewicz. Dobry wieczór.
8: Szanowni Państwo, pani redaktor, dzień dobry.
6: Dr Makarewicz jest związany z Wydziałem Ekonomicznym Uniwersytetu Warszawskiego i też z grupą ekspercką Dobrobyt na pokolenia. Żeby słuchaczy i słuchaczki wprowadzić w ten temat, a potem mam nadzieję dołączycie Państwo do nas i się tutaj wdzwonicie, to co przede wszystkim Sylwia Czubkowska patrzy na panią, należałoby słowem wstępu o tych protestach powiedzieć?
7: O tym, że bardzo stało się polityczne, o tym, że
6: w sensie polityczne, w jakim sensie?
7: W takim sensie, że my oczywiście widzimy najmocniej dzisiaj te protesty wokół centrów danych w Stanach Zjednoczonych, ale to nie jest tak, że one się tylko w Stanach dzieją i się od Stanów do końca zaczęły. Bo ten ruch narastał w ciągu ostatnich 2-3 lat. Tak naprawdę jednym z pierwszych miejsc, w których ludzie rzeczywiście zaczęli się organizować, protestować przeciwko budowie nowych centrów danych albo rozbudowie centrów, ale także walczyć o transparentność tych inwestycji, to była Holandia. I to jest może zaskakujące. A z drugiej strony być może nie jest zaskakujące.
6: Która wprowadziła ostatecznie chyba moratorium nawet na ileś lat.
7: Pod wpływem protestów w kilku miejscowościach, gdzie mieszkańcy próbowali po prostu, znaczy na własną rękę wywalczyli wiedzę, że są to inwestycje Mety, to są inwestycje Microsoftu, inwestycje Google'a. Wtedy nawet jeszcze nie była Meta, to był Facebook, więc to naprawdę było przed pandemią. Pod wpływem tego, że to mieszkańcy wywalczyli tę wiedzę i zblokowali te inwestycje, zblokowali, mając bardzo poważne argumenty związane właśnie z kwestiami środowiskowymi, z wykorzystaniem wody, z rozbudową też niezbędnej infrastruktury energetycznej, z tym, że te miejsca, gdzie te centra miały być budowane, no to są miejscowości o bardzo rolniczym charakterze, na przykład Facebook, który też no, ukrywał, tak jak bardzo często ukrywają hyperskalerzy swoje inwestycje, prawdziwy cel swoich inwestycji.
6: Co to są hyperskalerzy?
7: Hyperskalerzy to są

0: tak naprawdę trzy największe podmioty. Tam nie do końca jest Meta, no, ale to jest Amazon, czyli AWS w tym wypadku, Amazon Web Services, to jest Microsoft i to jest Google. Oni są high scalerami, bo no, są oligopolem de facto w budowie największych centrów danych. W Europie mają ponad 60%, 66% udziału w chmurze obliczeniowej, czyli no de facto w centrach danych. No, jakby nie było, mieszkańcy Holandii po prostu wydobyli informacje, co to są za inwestycje, bo Facebook swoją, budowaną za pośrednictwem jakichś tam trzecich podmiotów, nazywał operacją Tulipan. Żeby się nie wydało, o co chodzi.
1: Do Polski przejdziemy, ale opisuje pani w buktechach przecież właśnie główny problem z brakiem tej transparentności, że
0: no bo to jest wszędzie.
1: Coś plotka gdzieś się pojawia,
0: bo to wszędzie jest tak samo i z tego też tak naprawdę wyrastają te protesty w Stanach Zjednoczonych z braku wiedzy, z braku transparentności. A ja mówię o politycznieniu, no bo to już nie są tylko lokalne walki mieszkańców o to, żeby wiedzieć, co to jest za inwestycja, jakie będą jej koszty, jakie będą jej zyski, realne zyski dla danej społeczności, ale wręcz wplątanie tego właśnie no, w kampanię po pierwsze połówkową w tym roku, po drugie no, już takie dyskusje między politykami, między partiami, między opcjami mniej lub bardziej protechnologicznymi, hasła, które tam dotyczą oczywiście nowego luddyzmu, jeżeli chodzi o te protesty. No i przede wszystkim to, że te protesty przeciwko centrom danych zostały wpisane jako jeden z elementów takiego, no według FBI, według Narodowej Agencji Bezpieczeństwa, ekstremizmu antytechnologicznego. No to jest polityczne po prostu. To już nie jest tylko obywatelskie,
1: czyli
0: tak?
1: To jest też afekt pewien polityczny, pewien jakiś, ja tak rozumiem, że nie chodzi już tylko o centra danych, tylko o coś szerszego, ale to jeszcze słowem wstępu do Tomasz Makarewicz, na co pan zwrócił uwagę, a zanim jeszcze nawet to co to są w zasadzie centra danych?
2: W dużym skrócie, mamy w tej chwili boom na rynku technologicznym, czy high-tech. On się zaczął oczywiście od tych wielkich podmiotów typu Google, Amazon i tak dalej, ale w ostatnich latach widzimy drugą falę związaną przede wszystkim z rozwojem sztucznej inteligencji, czyli słynnym AI. I chodzi o takie podmioty jak OpenAI, jak także i Meta, ci starzy, te stare podmioty mają w tym jakiś tam swój udział. I to oznacza z jednej strony po pierwsze to, że to AI pojawiło się wszędzie, tak? Na przykład teraz jak wejdziemy do zwykłej przeglądarki internetowej, to zobaczymy, że Google nam mówi, że może teraz byś chciał albo chciała skorzystać z AI, ale po drugiej stronie obsługa tych modeli sztucznej inteligencji wymaga po prostu olbrzymich centrów danych, czyli po prostu no, takich miejsc, gdzie no, trzeba zebrać dużą ilość procesorów i tymi procesorami tę sztuczną inteligencję nakręcać, czy przeliczyć ją.
1: Też te chmury, mówię o tym dlatego, że te chmury, udało się tym językiem wytworzyć wrażenie, że te dane gdzieś tam wiszą w powietrzu, a one...
2: Znaczy one fizycznie muszą się gdzieś znajdować, nawet jeśli ta fizyczność oznacza jakiś serwer, tak, czy jakąś marę elektronów. Ale to, co jest nowego w tym boomie, to jest to, że nie chodzi już o przechowywanie danych, tak jak to było kiedyś. I tutaj podkreślmy, jak to szybko idzie, bo kiedyś to jest 5 lat temu. Tutaj chodzi przede wszystkim o centra obliczeniowe tak naprawdę, bo te modele sztucznej inteligencji, one nie tylko przechowują dane, ale przede wszystkim je stale przerabiają. Tak? Jak ilekroć wejdziemy właśnie na przykład do jakiegoś czata GPT i zadamy mu pytanie, to on musi przepuścić taki duży model językowy, żeby spróbować znaleźć odpowiedź na to pytanie. I to oczywiście wymaga odpowiednim no, po prostu mocy obliczeniowej.
1: No i teraz jeszcze słowem wstępu, co z kolei pan by podkreślił, wprowadzając nas w historię o buncie luddystycznym w Stanach Zjednoczonych.
2: Zgadzam się, że to jest sprawa absolutnie polityczna i to wynika z kilku czynników. Po pierwsze, jakby na to nie patrzeć, kilka czołowych przedstawicieli tej nowej elity high-techu, więc ludzie tacy jak Zuckerberg, przede wszystkim Elon Musk, Peter Thiel i tak dalej, oni w pewnym momencie zaczęli albo się ujawniać ze swoimi poglądami politycznymi, albo zaczęli je głośno podkreślać. I wydaje mi się, że takim punktem szczytowym to było po pierwsze fakt, że na inauguracji Trumpa pojawiło się kilka przedstawicieli, tych najważniejszych właśnie przedstawicieli tego biznesu, a potem sam Elon Musk został szefem tego Doge'a, tak? tej instytucji, która miała no, zaoszczędzić pieniądze
1: w administracji.
2: Co skończyło się nie tylko awanturą polityczną, ale też taką trochę kompromitacją tego ruchu.
1: Ale aż tak rzeczywiście by pan to wiązał?
2: Tak mi się wydaje.
1: Że ci ludzie w tej Arizonie, gdzieś tam na tej słynnej prowincji się wściekają, bo im się tak kojarzy władza?

0: Właśnie Elon Musk tutaj jest postacią bardzo symboliczną, bo gdyby zrobić taką, taką dyskusję o high-tech, powiedzmy dekadę temu, to ja myślę, że większość publicystów wypowiedziała, że Elon Musk to jest taka trochę nadzieja lewicy, tej amerykańskiej lewicy, nie tylko liberalnego porządku i tak dalej. Na przykład dlatego, że to jest człowiek, który wierzy w globalne ocieplenie i próbuje coś z nim zrobić, produkując te samochody elektryczne, prawda? I jakoś mniej więcej w ciągu ostatniej połowy dekady jemu te poglądy polityczne, znowuż trudno powiedzieć, czy on zawsze tylko udawał, czy te poglądy mu się rzeczywiście zmieniły, ale przeszedł na stronę taką no, ostro prawicową. I tutaj chodzi i o politykę gospodarczą. Tak na przykład zaczął mówić o tym, że on uważa, że państwo nie powinno na przykład pomagać przedsiębiorcom czy ludziom. I notabene te jego cięcia właśnie, kiedy był szefem Dodge'a, miało bardzo często taki charakter.
1: No przedsiębiorcom to nie. Znaczy przedsiębiorcom to najbardziej niech pomaga. Tam jednak ta taka współpraca państwo-biznes jest promowana. Ludziom. Ludziom nie. Przedsiębiorcom tu, tak.
0: Tak, tutaj może wyjaśnię, że nie chodzi mi o... Źle się wyraziłem. Chodzi mi o nowych przedsiębiorców, tak? To znaczy Musk jest absolutnie zwolennikiem tego, że na przykład jego SpaceX dostawał olbrzymie kontrakty od NASA, ale już nie jest za tym, żeby na przykład nowe startupy dostawały taką pomoc.
2: Ale wrócę do, bo to jest bardzo ciekawe, ale wrócę do tych centrów danych, czyli na głębokim poziomie rozumiem, że bo to, co się podkreśla, to jest to, że one właśnie te protesty łączą na przykład MAGA i lewicę, że one nie wpisują się w ten klasyczny podział demokraci versus republikanie.
0: To trochę trudno powiedzieć. Wydaje mi się, że ruch MAGA jest skupiony na zupełnie innych rzeczach i te protesty mi się kojarzą raczej bardziej z lewicą. Ale na pewno jest tak, że jeśli spojrzeć na ten klasyczny ruch MAGA, to on nie powinien pasować do takich ludzi właśnie jak Elon Musk czy Peter Thiel. I widać, że szczególnie po tej wojnie w Iranie, która no, była takim wstrząsem dla tego ruchu, że tam się zaczęły pojawiać takie napięcia. Ale też, co warto podkreślić, to jest to, że nie chodzi tylko o to, że ci ludzie z high-tech opowiedzieli się za Trumpem, ale też, że zaczęli trochę więcej mówić o tym, jak oni tak ogólnie sobie wyobrażają świat. Poza tą taką bieżącą polityką, kto dzisiaj wygrywa w jakich wyborach. I mam na przykład takich ludzi jak Peter Thiel, którzy mówią wprost, że oni by chcieli znieść demokrację.
2: Tylko ja się cały czas zastanawiam, zaraz wrócę jeszcze do Tomasza Makarewicza, ale na chwilę teraz Sylwia Czubkowska, na ile rzeczywiście to jest taka wielka polityka, a na ile chodzi o to, że jest głośno, że się boję, jak znowu coś wpadnie do rzeki, to rząd mi nie pomoże, no że rachunki będą droższe, jak wieść gminna i fakty niektóre niosą, a na ile to jest właśnie taki już szeroki sentyment antytechnologiczny, a nawet tak głęboko polityczny.
1: To się miesza bardzo. I znowu, oczywiście jak patrzymy tylko na Stany, to wplątujemy się sami w tej naszej obserwacji właśnie tą demokracji versus MAGA, etc. Ale jak wyjdziemy trochę poza Stany, bo naprawdę my mamy do czynienia z protestami dzisiaj przeciwko budowie centrów danych wszędzie. W Chile, w Brazylii, w Wielkiej Brytanii, w Irlandii, w Hiszpanii, we wspomnianej Holandii i w Polsce. I gdzie się nie poszuka, to się dzieje. I myślę, że nie dlatego, że ludzie są antymaskowi, bo trochę Musk nie interesuje mieszkańców Brazylii, bo tam interesuje ich to, że TikTok im chce budować centrum danych na terenie należącym do rdzennych mieszkańców. Trochę nie interesuje Hiszpanów Musk, bo tam im chciał Amazon budować, więc bardziej Bezos ich tam niestety triggerował. Ale interesuje ich to, do czego konkretnie mają być te centra danych też używane. I znowu wracam do holenderskiej historii. Wiecie, że tam protestujący mieszkańcy normalnie na swoich sztandarach, na tych transparentach nieśli, że oni sobie nie życzą po prostu, żeby ich tereny, na których się te tulipany właśnie hoduje, były wykorzystywane do tego, żeby zasilać dezinformacje, pornosy i memy. Więc raczej jest to zrozumienie. To znaczy ten poziom taki, do czego to ma być, jeżeli mój koszt ma być w tym znaczy ja mam się wykosztować, tak? To znaczy będę miał za progiem po drugiej stronie ulicy wielki obiekt, który no, hałasuje i świeci, korzysta z publicznej infrastruktury drogowej, z publicznej infrastruktury energetycznej i to w takim zakresie, że jak się pojawi ryzyko jakichkolwiek problemów z energią, to centrum musi być zasilane, domy ludzi nie muszą być zasilane. Być może korzysta z wody, z tą wodą to jest naprawdę problematyczna sprawa, bo my po prostu wciąż nie wiemy. Znaczy tu jest transparentność informacji na ten temat, jak się z tej wody korzysta, jest bardzo nikła. Więc jeżeli ja mam ponieść ten koszt, to co ja z tego będę miał? Nie tylko w postaci jakiegoś tam podatku lokalnego, bo on do ludzi niekoniecznie trafi ten podatek, tylko czy ja będę się czuł

0: lepiej w tym świecie technologicznym. A skoro jest coraz większe niezadowolenie, w którą stronę to idzie, to się tym centrum danych trochę przy okazji tak bardzo obrywa.
1: A wrócę do Tomasza Makarewicza. A z drugiej strony nie działają już te argumenty o wielkich inwestycjach, właśnie o miejscach pracy, wpływach do budżetu gminy, czy jakiejś tam amerykańskiej struktury lokalnej?
2: I znowu, a propos tego, że to się miesza. Jeśli pomyślimy o takich tradycyjnych inwestycjach, to znaczy przyjeżdża, nie wiem, Volkswagen i robi fabrykę, to tutaj jesteśmy zwykle gotowi ponieść jakieś negatywne konsekwencje takich inwestycji, czy jakieś zanieczyszczenie.
1: Obniżyć nawet podatki?
2: Czy nawet obniżyć podatki, bo zakładamy, że ta inwestycja będzie miała sporo plusów. Na przykład stworzy miejsca pracy, tak? Czyli mamy jakiś region, gdzie jest duże bezrobocie, przyjedzie ktoś, kto założy fabrykę na przykład na 10 tysięcy pracowników. I notabene właśnie tak się zawsze te inwestycje promuje. Natomiast w wypadku centrów handlowych, nie handlowych, przepraszam, tylko tych centrów danych, tutaj jest takie podwójne uderzenie, bo po pierwsze, jeśli chodzi o po prostu klasyczne miejsca pracy w samym tym centrum danych. Jest krótki moment, kiedy to centrum musi być fizycznie zbudowane, musi powstać budynek i tak dalej. I to rzeczywiście wtedy jest taki lekki, krótki boom budowlany, ale kiedy to centrum danych powstanie, to ono zatrudni tam kilkadziesiąt, może 100 osób.
0: Żeby.
2: I to nie jakichś zwykłych ludzi pracujących fizycznie, tam poza, nie wiem, paroma sprzątaczami, tylko to w większości będą po prostu informatycy, którzy będą wymieniać chipy i upewniać się, że wszystkie kable są dobrze podłączone.
0: Tak, plus ochrona.
2: Plus ochrona, czyli mam po prostu inwestycję, która zajmuje bardzo dużo zasobów, nie daje miejsc pracy w długim okresie, a w dodatku, i wydaje mi się, że dlatego teraz ludzie zaczęli mówić właśnie w kontekście AI. AI od początku było promowane jako coś, co w ogóle ma redukować miejsca pracy, tak? To znaczy na przykład powiedzmy, pani redaktor już nie będzie potrzebna, bo zamiast tego jakiś ChatGPT po prostu przeprowadzi tę rozmowę zamiast pani. Prawda? I ja też nie będę potrzebny.
1: Nie jest to nierealistyczny scenariusz. Czy liczę na słuchaczki i słuchaczy.
2: I znowu wracając do tego, jak się miesza ten poziom lokalny z tym wielkim obrazem. Właśnie ci bogowie high-techu mówią wprost, że oni jakby tego od AI oczekują, że na tym ma polegać ta rewolucja AI, to znaczy, że zniknie taka praca umysłowa, którą wykonują, nie wiem, stażyści, artyści i tak dalej, więc właśnie jest tak, że mamy coś takiego, że okej, ma powstać centrum danych, ale ani nie będzie z tego pracy dla mnie bezpośrednio, zatruje mi to środowisko dookoła mnie, bo na przykład właśnie będą te problemy z wykorzystaniem wody. I tutaj podkreślmy, że kiedy mówimy o wykorzystaniu wody, nie chodzi tylko o to, że będzie mniej wody w systemie, ale też, że ta woda, która wróci z tego systemu, na przykład będzie zanieczyszczona i coś z tym trzeba zrobić.
1: To Aleksandra Ocasio-Cortez taką ze słoiczkiem wody z rzeki raz przyszła.
2: A po trzecie może być tak, że nie tylko ja nie dostanę tej pracy w tym centrum obliczeniowym, bo po prostu nie będzie takiego zapotrzebowania, ale może w dodatku to centrum obliczeniowe zabierze moją pracę, bo ja na przykład, nie wiem, pracuję w lokalnej gazecie.
1: To pytanie teraz, bo też czytałam takie statystyki, że ponad 70% Amerykanów sobie nie życzy w swoim sąsiedztwie takiego centrum danych, ale przeważająca większość Amerykanów jest za rozwojem sztucznej inteligencji, jest w sumie za rozwojem zatem centrów danych. To znaczy, czy nie ujawnia się w tym dylemat naszej współczesności, że ciągle bardzo wielu z nas wierzy, że ten rozwój technologiczny to jest coś, co trzeba absolutnie wspierać, tylko nie chce ponosić osobiście kosztów.
0: No bo ponosimy te koszty już bardzo długo i cały czas ponosimy. Nawet tak
1: ale naprawdę... my chcemy centra danych, tylko nie pod moim domem, a tam...
0: Wiesz co? Inaczej, pani redaktor. To
1: jest upraszczam,
0: tak,
1: oczywiście.
0: Tak, bo ja myślę, że ludzie zaczynają dorastać trochę do świadomości, bo oczywiście tam jest ten element taki klasycznego nimbu, tak? Not in my backyard, tak? Ja nie po to sobie tutaj wybudowałem dom, żeby po 10 latach życia nagle mi tutaj wyrosło za chwilę centrum danych. To jest zrozumiały trochę psychologicznie mechanizm, on jest też lekko egoistyczny. No ale żyjemy w egoistycznym świecie. Ale jest też narastające przekonanie, że skoro ten rozwój technologiczny jest tak duży, tak silny, ta sztuczna inteligencja tak się ekspresowo rozwija, przecież co chwilę ktoś wychodzi, jak nie Sam Altman z OpenAI, to Amodei z Anthropica, jak nie oni, to nie wiem tam, Sulaiman teraz z Google'a, etc. Obiecuje generalną sztuczną inteligencję już. Za chwilę, za rok, za 3 miesiące, za pół roku, za 3 lata. Już podobno tam modele Anthropica 20% szansy, że osiągnęły samoświadomość. No to skoro to jest taki szybki rozwój, to czemu te centra danych nie są mniej energochłonne, mniej wodożerne, mniej wpływające na środowisko? bardziej korzystne i czemu nie są budowane w miejscach,

0: na przykład nie ma ludzi, nie korzystają z infrastruktury publicznej tak silnie.
1: Bo też odpowiedni klimat musi być.
0: Różnie jest, tak? No bo faktycznie jeszcze dobre kilka lat temu, to znaczy tak z dekadę temu, był duży impuls, żeby budować centra danych na terenach na przykład podbiegunowych, gdzie jest chłodno, tak? Więc będzie mniejszy nakład energetyczny na chłodzenie. Albo na wręcz przeciwnie, na pustyniach.
1: Bo jest sucho.
0: Bo jest sucho i znowu nie ma ludzi, więc nikomu to nie będzie wadziło. Albo na przykład, jak kiedyś byłam w takim centrum danych pod Wiedniem, w jaskini, tam w tej jaskini w czasie II wojny światowej naziści przechowywali broń. No teraz jest centrum danych, bo jest zimno, bezpiecznie, od ludzi daleko. No idealne środowisko. Tak może nie takie wielkie, no bo to nie jest aż taka jaskinia, ale jest środowisko super. I coś się zmieniło. No zmieniło się dokładnie to, o czym mówił pan doktor. Jest boom na sztuczną inteligencję, moce obliczeniowe rosną, no nawet nie już wykładniczo, no to jest jeszcze większe tempo. Centra danych są coraz większe, one naprawdę, to co było duże, to dzisiaj już jest średnie. To co się teraz buduje, co się planuje budować, chociażby taka się zgłośna inwestycja Olira kanadyjskiego, takiego, można powiedzieć, trochę Trumpa w Stanach Zjednoczonych, no to są giganty po prostu. Giganty budowane gdzieś po drugiej stronie ludziom, którzy mieszkają w małych miejscowościach. No i to po prostu mocno triggeruje, no bo jeżeli jest ten rozwój technologiczny, to czemu te inwestycje nie są mniej obciążeniowe dla ludzi?
1: Plus ten brak transparentności, jeszcze do niego nawiążemy. Czy jeszcze coś powinniśmy powiedzieć o Stanach Zjednoczonych a propos tych protestów istotnego, zanim przejdziemy do Europy?
2: Może jeszcze, jeśli chodzi o kontekst amerykański, to bardzo warto podkreślić, że tutaj nie chodzi, czy decydenci o tym, ludzie w Waszyngtonie, którzy finansują w jakiejś tam części ten boom i którzy zgadzają się na deregulację i tak dalej, na całą tą otoczkę instytucjonalną, oni poza takimi motywacjami czysto gospodarczymi, tak, że AI ma właśnie być jakimś tam boomem gospodarczym, i to zawsze należy podkreślać, że nawet gdyby się okazało, że to gospodarczo nie wyjdzie, o czym myślę, że jeszcze za chwilę pogadamy.
1: W sensie, że bańka pęknie.
2: Że bańka pęknie, tak. Dla tych ludzi ważne jest to, że AI mieści się też w ramach, i tutaj to zabrzmi trochę tak globalnie i w ogóle nie na temat, ale w ramach bezpieczeństwa narodowego. To znaczy Amerykanie są przekonani, że powoli zaczynają przegrywać wyścig gospodarczy z Chinami, które są dużo większe, jeśli chodzi o populację, mają dużo więcej zasobów naturalnych.
1: Stąd ta teoria suflowana, że za tymi protestami stoją Chiny jakoś.
0: Co więcej, ona nie jest tylko suflowana. Dobrze, że to wyszło z wewnętrznego śledztwa OpenAI, które wyciągnęło te wnioski, to jest hit, na podstawie informacji, jakie zbiera z zapytań swoich użytkowników, znaczy to jest na kilku poziomach kuriozalne, czyli jacyś użytkownicy prosili czata GPT o pomoc w pisaniu treści na media społecznościowe, które miałyby podbijać te niepokoje wokół centrów danych, na podstawie czego OpenAI wysnuło tezę, że to jest chińska kampania dezinformacyjna i taka polaryzacyjna.
1: Mhm. No.
0: No właśnie, no. Nie? Znaczy w sensie, że no przypadkiem OpenAI to stwierdziło.
2: Ja myślę, że taka kampania dezinformacyjna może istnieć, ale, ale nie chodziłoby wtedy o samo AI, tylko chodziło o to, że pojawił się nowy kontrowersyjny temat i wiemy notabene, że w szczególności Rosja bawi się w takie rzeczy. Natomiast właśnie kontynuując ten temat, są pewne zastosowania sztucznej inteligencji, które wydają się być bardzo obiecujące i mają zastosowania militarne. Na przykład w tej chwili w Ukrainie widzimy taki problem z dronami, prawda, które się zagłusza elektronicznie, dlatego korzysta się ze sztucznej inteligencji po to, żeby na tych ostatnich metrach nie był potrzebny operator. Podobnie na przykład, jeśli myślimy o samolotach, myśliwcach szóstej generacji, tak, to ta innowacyjność ma polegać nie tyle na tym, że one będą, nie wiem, szybsze albo bardziej niewidoczne stealth, tylko ma polegać na tym, że one będą takimi statkami matkami dla półautonomicznych dronów, prawda? I do tego też będzie potrzebna sztuczna inteligencja, żeby to jakoś ogarnąć. Więc z punktu widzenia Ameryki ta sztuczna inteligencja też jest ważna po prostu dlatego, że jeśli poczytać amerykańskich doradców do spraw bezpieczeństwa, to im się wydaje, że to jest taka dla nich trochę już jedyna szansa na to, że utrzymają przewagę technologiczną nad Chinami, kiedy tracą wszystkie inne, czyli produkcyjną, ludzką i tak dalej.
1: Dziękuję za ten wątek, dlatego że pozwala przejść do Europy, która jest w jeszcze większej panice, że traci status. No i podejmuje kolejne decyzje strategiczne w kierunku budowania własnej zdolności, tak zwanej technologicznej suwerenności, czyli właśnie niezależności od amerykańskich i chińskich podmiotów. Więc potrzebuje centrów danych i potrzebuje tych własnych mocy obliczeniowych. No i ten dylemat mnie bardzo ciekawi, jak Sylwia Czubkowska na niego patrzy, że z jednej strony

0: presja taka, no nazwijmy ją geopolityczną dla Europy, żeby w ogóle liczyć się w grze, zarabiać pieniądze, utrzymać państwo dobrobytu, potrzeba tych technologii mocy obliczeniowych. No a z drugiej strony protesty mieszkańców o większą transparentność, demokrację, o to, żeby w rywalizacji o wodę i energię to oni wygrywali, a nie korporacje.
1: No tak, znaczy ja po pierwsze, to jest bardzo moim zdaniem ważne, żeby to wybrzmiało. Centra danych to nie jest nic złego. To naprawdę jest potrzebne inwestycje wszędzie na świecie, bo oczywiście one są w ogromnej mierze dzisiaj wykorzystywane do rozwijania biznesu opartego na sztucznej inteligencji, ale one są nam wszystkim potrzebne. Nie ma dzisiaj przechowywania danych, no, nie wiem, na dyskietkach w domach, tak? To się nie dzieje. No, my funkcjonujemy w tym technologicznym świecie i chcemy, żeby on sprawnie działał.
0: Z drugiej strony mamy kryzys klimatyczny chociażby i ograniczenia związane z produkcją energii chociażby.
1: Teoretycznie mamy. To, że tam,
0: zapomnieliśmy.
1: Prawda? Tak. Ta historia od 2 lat już nie za bardzo funkcjonuje.
0: Skończył się dla nas.
1: Więc żeby to wybrzmiało, naprawdę nie ma nic złego w centrach danych. To, co może być złe, to podejmowane polityki budowy tych centrów danych. To znaczy właśnie tej nietransparentności, tego nie brania pod uwagę kosztów środowiskowych, nie sprawdzania. Często mam wrażenie celowego, tak naprawdę, czy te tereny, na których się buduje, to są dobre tereny. Było takie śledztwo Guardiana z rok temu przeprowadzone, z którego wynika, że 2/3 nowych inwestycji w centra danych to są inwestycje na terenach zagrożonych suszą albo już objętych suszą, więc przypadek nie sądzę. Można by wybierać inne miejsce, ale dlaczego tam są kierowane te inwestycje? Bo jest po prostu łatwo, bo samorządy się zgadzają, bo jest gotowa infrastruktura, zarówno ta energetyczna, jak i chociażby drogowa. I efekt jest taki, że w Polsce 2/3 centrów jest w Warszawie i w okolicach, to znaczy w dwóch powiatach. W dwóch powiatach. Polska jest dużym krajem, jest gdzie budować te centra danych w różnych miejscach. Również bezpieczniejszych, tak prawdę mówiąc, niż okolice Warszawy. Tylko no tutaj po prostu idą na gotowe, na łatwe i gotowe. I tak się dzieje prawie wszędzie. Więc ludzie też protestują przeciwko po prostu, można powiedzieć, korupcyjnym praktykom. Przy czym to nie zawsze być, ja nie mam dowodów na korupcję, tak, ale takim korupcyjnym w rozumieniu omijania decyzji obywatelskich.
0: Nieinformowania. To znam z książki Sylwii Czubkowskiej, która przecież wyszła już ponad rok temu, więc tę historię musiała pani zbierać już dużo wcześniej.
1: No bo one się naprawdę dzieją.
0: Gdzie ludzie się dowiadują gdzieś tam z plotek, ktoś coś, próbują wyciągnąć z gminy jakąś informację, nie bardzo.
1: Ale i w Stanach też tak funkcjonowało, no bo przecież pierwsze tak naprawdę ruchy związane z centrami danych to było między innymi Iowa, gdzie koło stolicy Iowa, tak, Iowa City, swoje duże centra danych od lat ma Microsoft, rozbudowywał te centra. Ludzie się skapnęli, że coś się dziwnego dzieje, bo poziom wód w dwóch rzekach, w Raccoon i w Des Moines, zaczął nagle spadać i nie chciało im ani hrabstwa im nie chciało powiedzieć, co się dzieje, twierdził, że nic się nie dzieje. Woda spada, ale wiecie, nic się nie dzieje, nie? Ani tam właściwie żadni przedsiębiorcy nic nie wiedzieli, więc mieszkańcy i dziennikarze poszli do sądu o dostęp do informacji publicznej. I okazało się, to było lato 22, okazało się, że po prostu trenowano czata GPT. Więc tam już nikt nie protestował, bo to centrum było, tylko był po prostu dowód, że aha, to ma realny wpływ.
0: 22 i 7 trójek to jest numer do studia. Bardzo serdecznie zachęcam państwa do dzwonienia, a w oczekiwaniu na państwa telefony to samo pytanie do Tomasza Makarewicza. Czyli z jednej strony właśnie mamy ten opór, który jak opisujecie już nie jest tylko oporem przeciwko tej konkretnej inwestycji też, ale jednak składa się na niego dużo więcej emocji, obaw i poczucia krzywdy. No a z drugiej strony mamy ten nieprawdopodobny wyścig technologiczny, w którym chce Unia Europejska brać udział, a Polska to w ogóle liczy, że teraz dzięki tym centrom danych się będzie super tutaj inwestycje rozwijały.
2: Ja bym tutaj wskazał na taki problem, że zgadzam się z panią redaktor, że oczywiście trzeba budować centra danych, bo po prostu no, żyjemy w rzeczywistości czy w gospodarce informatycznej.
0: No ale z drugiej strony sam pan tu sygnalizował i oboje sygnalizujecie, że ten cały AI to może wcale nie być takie cudo, jak nam naopowiadali.
2: Więc ja teraz odpowiem jako ekonomista. Są pewne zyski, są pewne straty i trzeba jakby to zrównoważyć, tak? Trzeba znaleźć taką ilość tych centrów, żeby te zyski zrównoważyły nam straty i tyle. I zgadzam się z tym, że obecna dyskusja na ten temat w Europie trochę nie potrafi udźwignąć tego. To znaczy z jednej strony jest tak, że są politycy, którzy są bardzo posiadani.

mają bardzo wiele entuzjazmu w stosunku do tych nowych technologii i trochę nie myślą o zagrożeniach, dlatego właśnie nawet jeśli ma bezpośredniej korupcji, tak to przymykają oko na pewne rzeczy. I to notabene nie chodzi tylko o same centra danych. Świetny przykład jeszcze z czasów okolic pandemii to było to, jak Brandenburgia pozwoliła Muskowi wybudować tego gigafabrykę na terenie.

0: To znaczy, w tej chwili ta nasza polityka sztucznej inteligencji polega na tym, że budujemy...
1: Dzisiaj chyba wybuchła afera, także w Holandii
2: Microsoft
1: przekazywał dane na temat urzędników, którzy pracowali nad regulacjami dotykającymi amerykańskie firmy między innymi.
0: No właśnie, więc mamy w tej chwili taką strukturę tej gospodarki, że z jednej strony budujemy centra handlowe, z drugiej strony staramy się inwestować w startupy, które będą korzystać na przykład ze sztucznej inteligencji. Tylko ta sztuczna inteligencja to wciąż jest amerykański ChatGPT, czy Claude, czy cokolwiek w tym stylu. I obawiam się, że tutaj trochę nie ma pomysłu w Europie, co z tym zrobić, bo to wymagałoby tego, żeby no jednak zainwestować sporo i to trzeba by zrobić na poziomie europejskim i nie na poziomie poszczególnych krajów.
2: I niestety trzeba by było to robić, naśladując również te spatologizowane często mechanizmy.
1: No, właśnie, to jest to pytanie. Czy walka o suwerenność technologiczną oznacza również walkę o to, że możemy wybrać czasem ochronę konsumenta i obywatela nad wyścig technologiczny, czy nie możemy, bo już taki jest wyścig, że musimy w nim brać udział.
2: Zależy, jak bardzo damy się wkręcić też w ten wyścig, tak? Bo, no bo ja jeszcze inaczej zawsze zadaję pytanie. Jak jest wyścig, to jest do czegoś. Co ma być na końcu? Co jest na tej mecie?
1: Mars.
2: Do czego? Dobra, jestem. Ale ile osób na ten Mars może wyemigrować, tak? Znaczy co, bo to nie jest tak, że my do czegoś dobiegniemy i się skończy historia ludzkości i będzie, nie wiem, happy end, nie? Czy tam zły end. Skoro jednak to jest taki wyścig, no tak jak w Alicji w Krainie Czarów, tak? Trzeba cały czas biec. Nam Czerwona Królowa musiała cały czas biec, bo jak się nie biegnie, to się zatrzymuje w miejscu. No to też jest pytanie, kto nam narzuca rytm tego biegu i do czego jest ten bieg? I oczywiście Unii Europejskiej jest bardzo trudno tutaj dołączyć, dlatego że jest dobra. 27 rynków, 27 jurysdykcji prawnych, to wcale nie jest prawdą, że tutaj te regulacje unijne to są takie już ponadkrajowe. Nie są ponadkrajowe. 27 różnych psychologii, konfliktów między państwami, między społeczeństwami, jakichś ambicji, jakiejś animozji. No nie ma takiej prawdziwej unifikacji tutaj, wbrew temu, że nie wiem, Stany Zjednoczone sobie patrzą na Unię jak na jakiś taki jeden taki twór. Są podejścia, są ruchy. No, odgłoszone dosłownie kilka dni temu nowe otwarcie właśnie w budowie tej suwerenności cyfrowej z nowym Chip Actem. Jest dosyć ciekawe, bo tam już jest nie tylko nacisk na budowę samych tych właśnie gigafabryk, czy tam fabryk AI, czyli też na centrów danych i superkomputerów, ale przede wszystkim jest nacisk położony na to, żeby instytucje unijne, ale także przedsiębiorcy europejscy swoje środki zaczęli wydawać lokalnie. To znaczy, że już nie tylko chodzi o to, żeby budować, tylko rzeczywiście te pieniądze, ale też dane, czas, nakład pracy, też taki nasz nakład, no bo my wszyscy współtrenujemy AI, zaczęto go przekierowywać do lokalnych podmiotów.
1: Ja, co to miało, co to znaczy?
2: No to na początek oczywiście są zobowiązania dla instytucji publicznych, tak? Aha. Żeby kupowały pamięć, kupowały serwery, wykupywały te moce obliczeniowe w lokalnych firmach, tak? Działających nie tylko w Europie, ale europejskich firm. To będzie oczywiście bardzo problematyczne do wdrożenia, bo naprawdę big techy potrafią świetnie robić suwerenny washing i podklejać pod wszelkie takie gesty. I zaraz się będzie okazywało, że Google jest europejski, Microsoft jest europejski. Już się zresztą próbuje tak udowadniać, no bo skoro przechowywane są dane w Europie, no to jest europejski. To jest naprawdę, to się dzieje. To jest takie mydlenie oczu. Na takim poziomie bezczelności to jest czasami aż zabawne. No ale jeżeli udałoby się przynajmniej część rzeczywiście tych naszych środków, które my no wydajemy po prostu, no finansując i rozwój Stanów Zjednoczonych i Chin, przekierować na rozwój firm europejskich, to byłoby to impulsem. Wiecie, jak się spojrzy na przykład na strukturę przychodów największych spółek amerykańskich technologicznych, to one mają średnio około 50% przychodów z zagranicy. I ta zagranica to nie są Chiny, bo prawie żadna z nich, no tam Apple i Microsoft, tak? W Chinach nie działa. To jest większość z Europy, bo my jesteśmy największym, najbogatszym rynkiem. Jesteśmy jedynym pierwszym światem. Mhm. I podobnie jest, jeszcze jest mniejszy ten procent w przypadku firm chińskich. Tam jest takie 20, 15, 30% wyjątkiem jest Xiaomi oraz PDD, czyli właściciel Temu. Tam już jest grubo ponad 50%.
1: Temu to dla mniej zorientowanych i szczęśliwych, którzy może tego nie wiedzą, to jest tak platforma. Tomasz Makarewicz nie wie, co to Temu.
2: Nie wiesz?
0: Wiem, ale udaję, że nie wiem.
2: Ale właśnie, my już nie możemy udawać, bo i Temu, i Shein, i Xiaomi właśnie naprawdę na rynku europejskim wyrosły, w sensie gospodarczo. One się tutaj wykarmiły, co więcej, one się wykarmiły na rynku środkowoeuropejskim, bardzo mocno polskim. Więc znowu finansujemy czyjś sukces, czyjś rozwój technologiczny tak naprawdę.
1: wracając z drugiej strony,

0: strony do jednak tego buntu, to na ile jednak uważacie, najpierw zwrócę się do Tomasza Makarewicza, że właśnie coś się w percepcji społecznej, jesteśmy świadkami, dosyć zmienia i zobaczymy, jak daleko to pójdzie. Bo też trzeba powiedzieć, że te protesty przeciwko centrom danych, one mają w dobrym i złym, neutralnym znaczeniu tego słowa taki populistyczny charakter, tak? Właśnie to nie jest taka tylko analiza faktów, tylko to, tam są silne emocje, to dosyć ciekawe. No właśnie na ile rośnie jakiś ludyzm, no, opór społeczny wynikający nie z niechęci do technologii, tylko ze strachu, że te technologie to nie będą w ich interesie.
1: No, zacznijmy od tego, że po jednej stronie mamy lewicę, która tradycyjnie jest niechętna wobec wielkich prywatnych korporacji.
0: I tradycyjnie lobbying wpływa na jej wynik wyborczy w dużym stopniu.
1: Ale ja teraz mówię, prawda, o świadomości wyborców. Ale po drugiej stronie, jeśli spojrzeć na współczesną prawicę, właśnie taką, czy w Ameryce z ruchu MAGA, w Polsce to byliby ci wyborcy na prawo od PiS-u, to są ludzie, którzy bardzo często motywowani są takim sentymentem antyestablishmentowym. No i właśnie myśmy się obudzili w świecie, gdzie mamy nowy establishment, tak? To znaczy, znowuż, Elon Musk, Peter Thiel, to są ludzie, którzy albo mają, albo bezpośrednio piastują jakieś funkcje państwowe.
0: Magnateria globalna.
1: Tak, albo na przykład jak Peter Thiel, o którym się mówi, że on po prostu wykupił sobie wiceprezydenta amerykańskiego, czyli J.D. Vance'a, prawda? Więc wydaje mi się, że na pewno to też wpływa na to. Ale ja bym zwrócił uwagę też na to, że wydaje mi się, że nie chcę tego nazywać ludyzmem, ale właśnie taki sentyment przeciwko szczególnie sztucznej inteligencji, on też w dużej mierze bierze się stąd, że sztuczna inteligencja bardzo dużo obiecała i w ogóle cała ta rewolucja high-tech bardzo dużo obiecała i trochę z tego niewiele widać. To znaczy AI naprawdę ma kilka bardzo fajnych zastosowań i myślę, że większość naszych słuchaczy mogłaby wskazać na jedno czy dwa. Ale ona obiecała taką drugą rewolucję przemysłową, tak? To znaczy myśmy wszyscy mieli już kilka lat temu przestać pracować. I to się nakłada na ogólnie taką sytuację, kiedy bardzo wiele takich obietnic też spoza tego AI się nie spełniło. Pani redaktor na przykład nawiązała do Marsa. No więc Elon Musk ponad dekadę temu obiecał, że my już w tej chwili będziemy mieć pierwsze loty osobowe na Marsa. W tej chwili nie jest w stanie polecieć na Księżyc, bo nie jest tą swoją wielką rakietą w stanie polecieć na orbitę z człowiekiem. I wydaje mi się, że właśnie narasta takie przekonanie, że okej, mamy ten rozwój gospodarczy, ale ostatnie dwie dekady gospodarcze dla przeciętnego Kowalskiego czy przeciętnego Jonesa były, prawdę powiedziawszy, trochę słabe. Bo najpierw mieliśmy wielki krach finansowy w 2007-2008 roku i wielką recesję. Potem, jak już długie lata gospodarki niby oficjalnie odbijały, był wzrost gospodarczy, ale ja pamiętam, że na przykład mediana zarobków w Stanach Zjednoczonych do poziomu sprzed kryzysu wróciła, jeśli ja dobrze pamiętam, w 2018 roku. Czyli mieliśmy po prostu dekadę straconą i te gospodarki światowe zaczęły odbijać i wszedł COVID. I ledwo co wyszliśmy z COVID-u była inflacja. I ledwo co wyszliśmy z inflacji i teraz mamy właśnie pogarszającą się sytuację gospodarczą. To widać w danych i ze Stanów i w Europie. No i jest takie poczucie, że z jednej strony mamy tą było nie było ewidentnie widoczną rewolucję technologiczną, ale ona się nie przekłada...
0: I też wielu ciągle wierzących w jej niezwykłą skuteczność, a Elona Muska jako geniusza.
1: Absolutnie. I nie da się ukryć, że tę rewolucję widać też w życiu codziennym. Na przykład dzisiaj mamy smartfona, 20 lat temu raczej jeszcze nie, przynajmniej nie wszyscy. Natomiast problem polega...
0: No możemy robić więcej i ciężej pracować, tak. Ale czy jesteśmy od tego szczęśliwsi?
1: No właśnie na tym polega problem, że nie mamy takiego poczucia, że żyje się nam lepiej. I tutaj to widać i w takim osobistym doświadczeniu każdego człowieka, że jak pomyślimy sobie, jak żyliśmy 20 lat temu, teraz jest lepiej, ale biorąc pod uwagę ten rozwój technologiczny w ciągu ostatnich 20 lat nie jest aż tak lepiej, a po drugiej stronie widzimy Elona Muska, który właśnie został pierwszym biliarderem.
0: Bilionerem,
1: tak.
2: Bilionerem.
1: Tak, przepraszam, mi się myli, bo ja zawsze myślę po angielsku, po polsku. Tak. Ale na sam koniec tu warto też wspomnieć o tym, że do tego dochodzi bardzo wyraźna luka pokoleniowa.
2: Tak.
1: To znaczy jest tak, że mojemu pokoleniu żyje się jeszcze jakoś w miarę okej, Ale jak spojrzeć na przykład na to, jak na rynek pracy teraz wchodzi ta następna generacja, Zetki, oni mają po prostu przerąbane. I prawdę powiedziawszy, moja generacja też nie ma tak łatwo. W Stanach Zjednoczonych...
2: Może powiedzmy, jaka to generacja, może złacze, nie wiedzą. Milenialsi.
1: Tak, milenialsi. W Stanach Zjednoczonych zawsze od II wojny światowej był taki mit, że jak młody

0: człowiek wchodzi na rynek pracy, czy po koledżu, ale nawet bez koledżu, jeśli znajdzie dobrą pracę w fabryce, to założy rodzinę, będzie miał domek na przedmieściach, samochód i będzie mu się dobrze żyło. I w tej chwili dla bardzo wielu osób i z mojego, i z tych niższych pokoleń to jest po prostu nie do osiągnięcia.
1: 22,7 trójek, tylko przypomnę słuchaczom, gdyby chcieli się dorzucić, i Sylwia Czubkowska.
2: Ja się bardzo zgadzam właśnie, że to są takie pokoleniowe zmiany, bo jak spojrzymy na ten wykluwający się de facto, ale coraz bardziej widoczny, taki rzeczywiście antytechnologiczny rys, trochę spod hasła dlaczego wszyscy nie widzą nagle AI, to są protesty, albo przynajmniej gesty, albo przynajmniej komentarze bardzo mocne młodszego pokolenia. Te wszystkie wygwizdywania kolejnych prezesów, nie tylko spółek technologicznych,
1: to powiedzmy,
2: po prostu.
1: Powiedzmy, bo teraz jest taka fala, że kończą się roki studenckie,
2: akademickie,
1: dziękuję, na amerykańskich uczelniach i na tych najlepszych pojawiają się szefowie czy przedstawiciele tych wielkich big techów. I są wygwizdywani, czy część studentów
2: tak,
1: wychodzi.
2: No na Sundara Pichaya to po prostu wyszli na prezesa tak. Google, tak? Albo wygwizdują,
1: tam
2: buczą.
1: Chodziło o Palestynę bardziej.
2: Tak, ale to się
1: przypadku.
2: Wszystko tak. miesza. To tak. się wszystko miesza. To znaczy ten ruch taki rzeczywiście antyizraelski, antytechnologiczny, antyestablishmentowy w rozumieniu anty tych największych broligarchiczny. Ale to się miesza, wiecie dlaczego? Oczywiście z powodów czysto, znaczy w dużej mierze ekonomicznych, ale też dlatego, że same te firmy, sami ci oligarchowie na siebie to sprowadzili. Jeżeli oni równolegle przez ostatnie 3 lata obiecywali lek na wszystko, zbawienie świata, wielką rewolucję niewiadomą, która przedefiniuje, czym jest ludzkość.
0: Lek na raka.
2: No lek na raka, oczywiście, oczywiście, tak? Już. A drugą ręką po 30 sekundach mówili, albo zniszczy ludzkość i odbierze wam pracę, ale to dobrze, że wam odbierze pracę, po co wam praca? No jak to po co wam praca, no? I to ale... nie odbierze pracę na zasadzie, że będziecie sobie pracować 4 dni w tygodniu, tak jak nam obiecywano, czy tam 6 godzin dziennie, tylko po prostu wyparują wasze miejsca pracy. No to jak ludzie mogą być nastawieni pozytywnie do technologii?
1: Ale są, ja tylko cały czas podkreślam, że...
2: To pokolenie. Mówimy pokoleniowo, bo zobaczymy nawet w polskim, na polskim podwórku.
1: O to chciałam właśnie zapytać, o to polskie podwórko na koniec.
2: No tak, zobaczcie. Nasza noblistka Tokarczuk, która mówiła z emfazą o używaniu czata GPT, myślę, że nie wyczuwała, że dla młodszych, też dla milenialsów, to jest bardzo ciekawe, to już nie jest symbol fajnego używania technologii, to jest tylko symbol poddawania się trendowi, który jest niszczycielski dla, no, jakby nie było też kultury. I kto ją tak naprawdę zimbował? Młodsi.
1: Co robił?
2: Zimbował.
1: To no, dla starszych, wiem. Proszę tłumaczyć.
2: Kto ją zhejtował w internecie? Kto rozkręcił wokół tego awanturę? No nie pisarze 50, 60, 70-letni, konserwatywni, można by powiedzieć, ze względu na swój wiek, którzy się oburzają na wejście technologii, tylko młodsi, dla których to nie jest aż tak pasjonujące. Raz, dlatego, że żyją w tym świecie. To jest tak, że to już nas tak, no jara na chwilę, ale przestaje szybko jarać. Dwa, widzą po prostu bardzo realne, negatywne konsekwencje już.
1: A spodziewa się pani też protestów przeciwko centrom danych w Polsce?
2: No już są przecież. Tylko one nie są takie głośne.
1: Pod Bełchatowem ma być bardzo
2: zaczyna
1: duża
2: się
1: inwestycja.
2: W Bełchatowie bardzo dużo kotłować. Też pisze do mnie sporo mieszkańców Bełchatowa. Właśnie powód jest znowu ten sam. My nie wiemy, co tam się dzieje. My nie, województwo ogłasza, gmina ogłasza, nie wiemy, co to będzie. Co nam to da, a co nam to zabierze. Ale jest też kilka miejscowości pod Warszawą, w których się kotłuje. To są Michałowice, to są Kajetany, to jest jeszcze jedna miejscowość też niedaleko... oj, teraz zapomniałam nazwę tego powiatu. Ale w zasadzie to są wszystko powiaty warszawski, zachodni i raszyński. No i wszędzie jest tak samo. To znaczy pojawia się inwestor, nie wiadomo dla kogo buduje. Nie chcę powiedzieć, dla kogo buduje. To jest w ogóle jakaś taka historia, trochę nie do uwierzenia w 25-26 roku. Że inwestor ma, wiecie, no, budujący duże centrum handlowe to jest spółka z kapitałem 5000 zł.
1: To jest jedna z metod, rozumiem, jakby ukrywania się, mówiąc wprost, przed mieszkańcami. No bo jakby, jaki byłby z tego wniosek, żeby nie był to taki właśnie antytechnologiczny, czy taki sentymentalno-nostalgiczny, tylko z zrozumieniem, że te technologie mogą nam służyć, jak doprowadzić do tego, żeby nam służyły i żebyśmy im zaufali, że mogą nam służyć?
2: No musi się bardzo dużo zmienić tak naprawdę na szczytach tych technologii. To ja tak jak mówię, naprawdę ci broligarchowie, oni sami na siebie sprowadzają
1: no,
2: ten los.
1: Mamy w Polsce wpływ na broligarchów? No, co my możemy tu?
0: No, my w Polsce

0: Polsce niewiele, ale właśnie dlatego jesteśmy częścią Unii Europejskiej. I notabene właśnie dlatego ci sami oligarchowie nienawidzą Unię Europejską.
1: Oligarchowie to brothers i oligarchs, tak. Czyli bracia oligarchowie.
0: To nie jest przypadek, że na przykład J.D. Vance przyjechał na samym początku kadencji Trumpa do Europy, jeśli dobrze pamiętam, na szczyt NATO i zaczął mówić o tym, że my nienawidzimy wolności słowa i tak dalej. To był taki kot. Macie otwierać nasze regulacje dla naszych wielkich firm high-tech. I wydaje mi się, że my po prostu jako społeczeństwo powinniśmy się zacząć zastanawiać, nawiązując do tego, co pani redaktor mówiła, tak? Otóż te nowoczesne, ten high-tech jest bardzo często przedstawiany jako coś, co wykracza poza taką zwykłą działalność gospodarczą. Tak? To nie jest jakiś tam, nie wiem, nowy rodzaj telefonu albo ładniejsza sukienka albo coś w tym stylu. To ma być coś, co przemiele rynek pracy, sposób naszego myślenia o świecie i tak dalej. I warto się zastanowić, czy w takim wypadku te rzeczy nie powinny być wyjęte spoza takiej prostej logiki rynkowej. I ja nie chcę zabrzmieć jak jakiś marksista. My jako społeczeństwo bardzo często robimy takie rzeczy. Na przykład my jako społeczeństwo od dawna zauważyliśmy, że na przykład edukacja oczywiście, że jest bardzo ważna dla rynku pracy. Ja jako ekonomista powiem państwu pierwszy, że nie ma lepszego sposobu na nakręcanie rozwoju gospodarczego niż to, żeby zainwestować w edukację. Mm. Ale w edukacji chodzi też o coś więcej. Na przykład o to, żeby ludzie byli na przykład, nie wiem, świadomi polityczni. Tak, żeby wiedzieli, że nie mogą głosować na przykład na populistów, bo to się źle skończy, bo przykłady historyczne i tutaj lista. Albo chodzi o jakiś poziom kultury.
2: Świadomi zdrowotnie, świadomi biobiologicznie. No po prostu, nie?
0: Po prostu.
2: Zmiany, skok rozwoju społecznego związany z edukacją.
0: Więc jeśli na przykład jest tak, że my w tej chwili uznajemy, że w tej chwili na przykład sztuczna inteligencja będzie wszędzie, no to może w takim razie warto się zastanowić nad tym, żeby no, tę sztuczną inteligencję zacząć traktować jako dobro publiczne. Ze wszystkimi tego konsekwencjami.
2: To właśnie się dzieje tak naprawdę, bo ta decyzja sprzed kilku dni Departamentu Handlu, on niespodziewanym tak naprawdę zablokowaniu modeli Mythos and Fable dla nie cudzoziemców, znaczy nie Amerykanów, dla cudzoziemców, co się skończyło tym, że po prostu Anthropic zblokował wszystkim, bo uznał, że nie potrafi odsiać.
1: Czyli przypomnijmy, amerykańska firma Anthropic, która stworzyła teraz najsuperaśniejszy model.
2: Na razie
1: najsuperaśniejszy model, została zmuszona de facto przez amerykańską administrację do zablokowania tego modelu, dlatego, że mógłby się dostać, tłumaczył administracja Trumpa, w ręce obcokrajowców. Ten system, który umie się włamywać w inne systemy.
2: Ma możliwości tak zwanego jailbreakera, czyli przełamywania zabezpieczeń również w innych rozwiązaniach technologicznych. Więc no, Stany Zjednoczone uznały, że jest to technologia tego wysokiego ryzyka, nie wiem, infrastruktura krytyczna, jakbyśmy powiedzieli ładnie po europejsku. I w ramach tej ochrony mają prawo, żeby ją blokować. To już było kiedyś zresztą stosowane w Stanach, chociażby do kryptografii, tak? W latach 90. To będzie trudniej niż kryptografom przełamywać te ograniczenia, też ze strony prawnej, ale znowu to jest decyzja tylko i wyłącznie związana z bezpieczeństwem Stanów Zjednoczonych, które tak sobie postrzega własne bezpieczeństwo. To nie jest związane z dobrem publicznym.
1: Albo jakimiś rozgrywkami między korporacjami.
2: Między korporacjami, bo tam firma, która powiadomiła Departament Handlu, o tym to jest Amazon, który zresztą jest inwestorem w Anthropic. Tam są dużo różnych historii się dzieje. No ale trochę jest takie podejście. Takim podejściem też jest AI Act, tak, europejski, który tam tworzy piramidę bezpieczeństwa. Tak, uznajemy, że pewne rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji są niezgodne z zasadami praworządności, ochrony obywatela, suwerenności narodu, suwerenności jednostki w Europie i na nie się nie zgadzamy. Po prostu nie ma. Nie ma, nie wiem, profilowania takiego na podstawie rasy, wieku, pochodzenia, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo.
1: Ale to
2: nie
1: wystarcza, macie tak dalej. Poczucie?
2: Nie wystarcza, no. Ale to jest już jakiś poziom tego, że widzimy, że się zmienia ta gospodarka i to podejście do technologii.
1: Ja przyznam wam na koniec, nie wiem jak się nam ostatnie dosłownie minuty odniesiecie, ale wydaje mi się, że problemem też jest, że to się tak szybko te technologie rozwijają, że my już ich nie rozumiemy, nawet nie rozumiemy, o czym czasami jest mowa. Te centra danych, to jest coś tak podstawowego, a myślę, że wielu z nas jeszcze nie do końca czuje i w ogóle rozumie, co to są te centra danych, co
2: no to są
1: te
2: po prostu
1: chmury.
2: Serwerownie.
1: Nie, ja rozumiem.
2: Serwerownie. To
1: nie chodzi
2: nie
1: tylko
2: super
1: o to, że nie chodzi o to jedno słowo, tylko to są całe kompleksy w ogóle jakichś nowych zjawisk, których nie do końca rozumiemy, co w ogóle się wokół nas dzieje.
0: Ja się boję tego, że ludzie odpowiedzialni za to, na przykład ludzie tacy jak Sam Altman, też nie rozumieją i co widać po tych ich obietnicach. Jeśli poczytać sobie literaturę na temat na przykład sztucznej inteligencji, to widać, że ona, i to przyzna każdy specjalista, że ona jest przydatna, tak, i tak dalej, ale ma też swoje ograniczenia. Ona nigdy nie będzie samoświadoma, wbrew temu, co na przykład mówią ludzie z Anthropica. Mm.

0: Bosztrom, nie?
1: Tak, bo po prostu to nie jest taki odpowiedni model, który byłby w stanie udźwignąć coś tak skomplikowanego jak samoświadomość. I też a propos tego, że być może czeka nas upublicznienie tego na sam sam...
2: Upublicznienie czego?
1: No, tych centrów danych, czy tego high-techu. Na sam koniec ja tylko chciałem wspomnieć o tym, że my że w związku z tym, że ci ludzie sami trochę nie wiedzą, jakie są ograniczenia tych modeli, ja mam wrażenie, że nie chcę tutaj dawać jakichś przepowiedni, bo to jest kontrowersyjne, ale są silne głosy, na przykład raport banku angielskiego o tym, że te firmy być może przeinwestowały i czeka nas za chwilę załamanie rynku i wtedy, nie oszukujmy się, ci ludzie będą pierwsi, pobiegną do Białego Domu prosić o pomoc publiczną.
0: Ale nawet jak nie przy takich... Nawet jeżeli to nie będzie pęknięcie bańki, odpukać, bo naprawdę my nie chcemy, znaczy nikt normalny nie chce, żeby jakaś bańka pękała, to może być mocne przeliczenie.
1: Tak, korekta.
0: Tak. O tak, ładnie powiedzieć, korekta. Tak, pójdą oczywiście do Białego Domu. Nie po to ta współpraca z Donaldem Trumpem teraz jest taka zaawansowana, żeby jej nie wykorzystać, jak przyjdzie jakaś bieda. No.
2: Bardzo wam dziękuję. Państwa gośćmi dzisiaj byli Sylwia Czubkowska, autorka książki Bóg Tech i współautorka podcastu Tech Storie i dr Tomasz Makarewicz z Uniwersytetu Warszawskiego i z grupy Dobrobyt na Pokolenia. Program jak zwykle wydawała Piotrka Masierak, realizowała Anna Regulska. Ja się nazywam Agnieszka Lichnerowicz. Dobrego wieczoru.
3: Ogłoszenie społeczne.
4: W Tanzanii rodzą się dzieci o białej skórze w czarnoskórej społeczności. To dzieci z albinizmem. Halima ma 7 lat, w kraju, gdzie słońce parzy jak ogień i skóra nie ma ochrony. Każdy dzień to ryzyko raka, ale to nie słońce jest najgroźniejsze. W Tanzanii zabobony zamieniają ciała osób z albinizmem w amulet na szczęście. Halima i jej rodzice żyją w ciągłym strachu. Fundacja Adra Polska od lat pomaga dzieciom z albinizmem w Tanzanii. Wejdź na naszą stronę www.adra.pl i sprawdź, jak możesz pomóc. Fundacja Adra Polska.
3: Ogłoszenie społeczne.
5: Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 16 czerwca, minęła 22. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Jest uchwała rządu w sprawie stałej bazy amerykańskich żołnierzy w Polsce. Kilka osiedli w Starechowicach i okoliczne gminy bez wody zdatnej do picia. Kolejny happening anarchistów, którzy trafili tortem prezydenta Poznania. Polska gotowa do przyjęcia amerykańskich żołnierzy. Chodzi o stałą obecność, a co za tym idzie także i stałą bazę. W tej sprawie obradował Komitet do Spraw Bezpieczeństwa Narodowego. Potem sprawę omówił rząd i przyjął specjalną uchwałę, relacjonuje Agnieszka Drążkiewicz.
6: W uchwale zapisano, że polski rząd jest za przygotowaniem infrastruktury, logistyki i finansów pod przyszłą stałą bazę amerykańskich wojsk w Polsce. Dokument to też wsparcie dla szefa MON, wicepremiera Władysława Kośniaka-Kamysza, bo to on odpowiada za dogranie szczegółów z amerykańską stroną.
7: To jest wzmocnienie i poparcie działań, że to minister, premier Kośniak-Kamysz jest upoważniony do tego, żeby wraz z innymi ministrami i z innymi instytucjami ten projekt bardzo rzetelnie przygotować.
6: Tłumaczył po posiedzeniu Rady Ministrów rzecznik rządu Adam Szłapka. Pytany o to, kiedy i gdzie może taka baza powstać, zasłonił się klauzulą tajności oraz faktem, że teraz to Amerykanie muszą wyrazić chęć rozmieszczenia na stałe swoich wojsk nad Wisłą. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
5: Bakteria coli w starechowickich wodociągach. Woda nie nadaje się do spożycia, przygotowywania posiłków, ani do mycia zębów również po przygotowaniu. Może być wykorzystywana wyłącznie do celów sanitarnych i porządkowych. Dotyczy to kilku osiedli i kilku sąsiednich miejscowości w gminach Brody i Wąchock.
8: W związku z tym został wydany komunikat przez Sanepid. Ten komunikat przesłaliśmy do mieszkańców wszelkimi możliwymi sposobami i w tej chwili dostarczamy wodę poprzez beczkowozy, między innymi, które zorganizowaliśmy z różnych stron. One są dostępne w lokalizacjach, które zostały podane poprzez komunikaty, które przekazaliśmy.
5: Prezydent Starechowic Marek Materek zachęca, aby po wodę zgłaszać się z własnymi pojemnikami.
8: Oczywiście staramy się uzupełniać także wodę w woreczkach, no ale nie jest tego na tyle dużo, więc im więcej osób skorzysta z własnych pojemników na wodę, tym lepiej.
5: Woda zdatna do picia powinna popłynąć w kranach w Starechowicach i okolicy pojutrze. Są zarzuty dla ojca trzylatka, który w niedzielę stał na parapecie na trzecim piętrze na łódzkich Bałutach. Na ulicy Podrzecznej interweniowała policja, w domu nie było nikogo dorosłego. Na szczęście chłopczykowi nic się nie stało.
9: 38-letni ojciec tłumaczył, że syn spał, gdy on wyszedł na spacer z psem i drugim dzieckiem. Nie potrafił jednak wyjaśnić, w jaki sposób okno w mieszkaniu zostało otwarte. Jak informuje Paweł Jasiak z prokuratury,

0: prokuraturze okręgowej w Łodzi podejrzany wyraził wolę dobrowolnego poddania się karze.
1: Dzisiaj w bałuckiej prokuraturze przedstawiono 38-letniemu mężczyźnie zarzuty narażenia podopiecznego na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.
0: Decyzją prokuratora zastosowano wobec ojca 3-latka dozór policji.
2: Sprawą zajął się Kacper Józefowicz z Radia Łódź. Prezydent Poznania nie został uderzony, tylko rzucony tortem, przekonuje rozbrat. Anarchiści przynieśli tort na komisariat policji na poznańskim Starym Mieście. To tam w areszcie przebywają dwaj mężczyźni zatrzymani w związku z zakłóceniem sesji Rady Miasta. Jeden z zatrzymanych podszedł do Jacka Jaśkowiaka i uderzył go w twarz ciastem. Prezydent Poznania mówi, że został uderzony ręką w twarz, a nie tylko obrzucony ciastem.
3: Przy tym podzielonym społeczeństwie, przy tym hejcie, który jest w internecie, przy tej dezinformacji, to jest dla mnie oczywiste, że te wszystkie akty werbalne agresji, które są widoczne, one dalej będą przechodzić jakby ewolucję, będą akty fizyczne, no łącznie potem z zabójstwem, tak? No to jest proste.
2: Magda Malinowska z Socjalnego Kongresu Kobiet przekonywała przed komisariatem, że to był tylko happening.
4: Rzucenie kogoś tortem, a uderzenie kogoś, no to jest tutaj różnica. Jeśli został uderzony, niech pokaże obdukcję i rany z tego uderzenia. Ja widziałam prezydenta długi czas po tym zdarzeniu i jedyne co widziałam na jego twarzy to śmietana.
2: Anarchiści akcję tłumaczą sprzeciwem wobec polityki władz Poznania. Chodzi m.in. o wysokie ceny biletów komunikacji czy brak sprzeciwu wobec sprzedaży kościelnej działki na osiedlu maltańskim. To był serwis Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
2: Jutro więcej rozpogodzeń. Miejscami może padać, a na południu pojawią się burze. Nad ranem od 8 do 14 stopni. W dzień 18 stopni nad morzem, 22 w centrum, do 24 na południu.
6: Autopromocja.
7: Kiedyś płyty nagrywaliśmy na kasety. Pół na jednej stronie. Dlatego w Trójce polecaliśmy pół perfekcyjnej płyty.
8: Audycja wraca. Tym razem sięgniemy do kanonu XXI wieku. W tę środę kamień milowy nowego disco i paru innych gatunków stworzony przez pewien zamaskowany duet. Już wiadomo. Daft Punk i ich odkrycie, czyli Discovery. Na nowe wydanie audycji półperfekcyjnej płyty zapraszam w środę między 19 a 20. Michał Margański.
6: Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
9: 5 minut po godzinie 22.
10: Ha.
11: Cecha.
10: Ha.
11: Cecha.
10: Jacek Kawryluk.
11: Marek Kaczyński.
9: Dobry wieczór.
11: Dobry wieczór.
12: To my zapraszamy na 357. jubileuszowe wydanie naszej audycji.
11: Dziś w drugiej godzinie elektronicy, którzy zmierzają ku scenom baletowym albo nawet filharmonicznym. Elektronicy z różnych pokoleń, dodajmy. I ci pionierzy sceny elektronicznej i ci tacy, którzy debiutowali już w XXI wieku. Bardzo ciekawe płyty. Częściowo już je mamy, częściowo się zapowiadają. Między innymi połowa duetu Daft Punk, o którym przed momentem państwo słyszeli, bo zapowiada się audycja o płycie Discovery w Trójce, a my dziś najnowsze dzieło Thomasa Bangaltera będziemy prezentować w drugiej godzinie. Mirage, Ballet for 16 Dancers.
12: To wszystko ułoży nam się w taką bardzo interesującą opowieść, w jaki sposób dźwięki elektroniczne, ale także instrumenty klasyczne łączą się w jedną całość i wkraczają do teatrów operowych i nie tylko. Ale to w drugiej godzinie naszego spotkania. W pierwszej, jak to zwykle bywa, nowości jest ich tyle, że moglibyśmy grać do rana, zatem zaczynamy.

0: Na początek Lorraine i najnowszy singiel tej artystki Soulless Cycle, zapowiadający płytę Fata Morgana. Ta płyta dopiero w połowie sierpnia, no ale utwór wróży dobrze. Trochę takie His Name is Alive, tylko przeniesione do XXI wieku gdzieś z końcówki XX. Trochę bardziej dynamiczne.
1: Sporo takich zapowiedzi wydawnictw, które pojawią się w wakacje, no bo okres letni już właściwie możemy powiedzieć za chwilę się rozpocznie, ale to nie oznacza, że płyty nie będą się ukazywać. To nie tak, jak było kiedyś. Dzisiaj o każdej porze roku wydaje się świetnie płyty i takich zapowiedzi przed nami kilka. Gdyby państwo oczywiście też byli zainteresowani i mieli jakieś szczególne pytania, to jesteśmy do dyspozycji hch@polskieradio.pl, chociaż dzisiaj nie będziemy mieć biletów na koncerty, tak jak ostatnio. Mam nadzieję, że bawili się państwo dobrze bądź fantastycznie na festiwalu Efemera, który zakończył się w Warszawie w minionym tygodniu. Atrakcji było co niemiara. O części państwu opowiadaliśmy. Część się udała, a część udała się bardzo dobrze. O, tak bym powiedział.
0: Zgadzam się z tym. I mamy od razu propozycję na przyszły rok, na festiwal Efemera.
1: Całą listę podsyłamy.
0: Ale tutaj najbliższa, bardzo proszę. Kelsey Lou, czyli Kelsey Elizabeth McJunkins,
1: która już kiedyś chyba u nas się pojawiła.
0: Tak mi się wydaje, że przy okazji nawet być może pierwszej płyty. To jest trochę sytuacja odwrotna do tego, o czym wspominaliśmy, do tych elektroników, którzy zbaczają na ścieżkę filharmonii, bo to jest wiolonczelistka klasycznie wykształcona, która zboczyła na scenę popową właściwie, na scenę piosenkową, chociaż na początku to był trochę bardziej folk, później trochę bardziej ambient, pop, jeśli w ogóle jest coś takiego, no w każdym razie delikatny pop. Teraz jest to muzyka pop tworzona z dużym rozmachem, bardzo wyrafinowana, momentami zaskakująco aranżowana, chociaż na tej najnowszej płycie, to jest właściwie druga duża płyta z premierowym repertuarem piosenkami Kelsey Lou.
1: So Help Me God.
0: Płytę produkował Jack Antonoff. Współprodukował. To jest człowiek, który jest odpowiedzialny za wszystkie największe płyty popowe ostatniej dekady, no może dużą część przynajmniej od

0: Taylor Swift po Lana Del Rey, więc...
1: Wie, co robi.
0: Wydaje mi się, że tak. Tutaj powinniśmy iść w tym kierunku, ale muzyka jednak to trochę powściąga.
1: No i poza tym także lista zaproszonych gości także wiele wskazuje na pewne związki, no nie tylko stylistyczne, ale na zainteresowania samej artystki. Bo jeżeli jest z jednej strony Kamasi Washington, a z drugiej Kim Gordon, to znaczy, że płyniemy, wypływamy na szerokie wody.
0: No i usłyszą państwo, że Kelsey Lou niespecjalnie przejmuje się formułą trzyminutowej piosenki do radia. Utwór Reaper z tej jej najnowszej płyty So Help Me God, wydanej w ostatni piątek, jest trochę dłuższy.
1: I dlatego bardzo ją lubimy.
0: Tak, trochę bardziej rozbudowany.
1: I piosenkę, i artystkę.

0: Kelsey Lou i Reaper z najnowszej płyty tej amerykańskiej artystki So Help Me God. Urodziła się na wschodnim wybrzeżu w Nowym Jorku, a działa na zachodnim w LA. Nie wiem, czy to ma jakiś wpływ na muzykę, ale ta stylistyka się już zmieniała tyle razy w jej nagraniach, że naprawdę wszystko się może wydarzyć.
1: Znaczenia, podobnie jak w przypadku kolejnego zespołu, bo tak łagodnie dzisiaj rozpoczęliśmy, ale są to tak bardzo ładne i urokliwe piosenki, że musimy się nimi z Państwem podzielić. Tak jak geografia, no bardzo proszę, niby zespół

0: z Bristolu w Wielkiej Brytanii, ale tak naprawdę żaden z członków Tria z Bristolu nie pochodzi. Tylko z różnych innych części Wielkiej Brytanii. Tara Clerkin Trio to jest grupa, która miała się pojawić już w ubiegłym tygodniu, ponieważ to jest płyta sprzed kilkunastu dni, ale jest to bardzo piękny album, do którego chcieliśmy powrócić. Zbyt wiele o tym zespole nie wiemy, chociaż oni istnieją od powiedzmy 5-6 lat. Mają na swoim koncie dwa mini albumy i jedną dużą płytę. To jest ten album, który teraz się pojawił, Somewhere Good. To jest ich, zdaje się, druga taka pełnowymiarowa pozycja. No i jest to coś niezwykle intrygującego, bo jak napisał jeden z recenzentów, tak nie do końca jest zainteresowany nawet, kto w tym triu czym się zajmuje, bo wszystko jest tak pomieszane, tak zmiksowane, instrumenty akustyczne z elektronicznymi, rozmyte i połączone w jedną całość, że słucha się tego z ogromną przyjemnością. Tara Clerkin, to jest szefowa tego zespołu.
1: Klarnecistka.
0: Tak, a za chwilę będzie klarnet. Jej mąż albo chłopak i szwagier, czyli prawie rodzinny biznes.
1: Tak, trio, ojciec, wuj i strio, tak zwane.
0: I wtedy najlepsze rzeczy się robi.
1: No, oczywiście, najbardziej takie nieszablonowe rzeczy powstają w domu. No, ale i tutaj rzeczywiście nie ma nic wymuszonego, nic pod kątem jakiejś wielkiej kariery kalkulowanego.
0: Ja powiem, że gdy słuchałem tej płyty, to natychmiast skojarzyła ta muzyka z zespołem Hood sprzed laty, z lat 90. z takim leniwym brzmieniem, improwizowanym. Właściwie nie było wiadomo, gdzie te utwory zaczynają się, gdzie się kończą. I coś jest w tym, w takim...
1: Takie Hood w klubie jazzowym, bo jeszcze dodatkowo, bo nawet nazwa Tara Clerkin Trio, ona oczywiście wskazuje od razu w sposób przewrotny na jakiś rodzaj jazzowego tria. Jak zacząłem tej płyty słuchać, tego się spodziewałem. Dostałem coś, co jest jakąś kompletną hybrydą. Ani to nie jest jazz, ani to nie jest trip-hop. Jest to jakaś muzyka, no, gdzieś zanurzona w latach 90. trochę, ale i w bristolskim brzmieniu, ale tylko też odrobinę muśnięta.
0: Somewhere Good, i w tym utworze pojawi się taka zapętlona, bardzo charakterystyczna gitara i na jej tle klarnet.
1: Także oszukany jazz Tary Clerkin Trio, a później będzie też oszukany jazz, bo to jest puzonistka, która wyszła z kręgów jak najbardziej jazzowych, ale płyty już nagrywa takie zupełnie międzygatunkowe. Kalia, Van Dever i fragment jej najnowszej płyty Mana.

0: No same piękne utwory, naprawdę.
1: Najpierw Tara Clerkin Trio, Somewhere Good, utwór tytułowy z najnowszej płyty. Można sobie zanotować, płyta ukazała się tydzień temu.
0: Zanotować, bo tutaj Bartek wpadł jeszcze na ten trop broadcast oczywiście.
1: A tak, tak, tak, jeśli chodzi o ten utwór.
0: I mówi to on tak, że to jest taki bardzo jasny punkt odniesienia, jeśli chodzi o Tara Clerkin Trio.
1: Natomiast ta pani, którą słyszeliśmy przed momentem, to była Kalia Van Dever i to już nie jest tylko puzonistka, jak było słychać zresztą. Na swojej najnowszej autorskiej płycie Mana, wydanej przez International Anthem, czyli niby wytwórnia z kręgu jazzowego, no ale ileż tutaj było tego jazzu? No
0: ile
1: to
0: było,
1: 4AD no, bardziej.
0: Właśnie, to już jest, dzisiaj wszyscy nagrywają jazz. Ważne, żeby był młody i świeży.
1: Tak, tak. No po prostu wszystko jest jazzem, albo jazz jest wszędzie.
0: Właśnie,
1: z drugiej strony.
0: Jesteśmy zainfekowani przez jazz.
1: Zawsze, bo to był taki stały...
0: też grają jazz.
1: To był właśnie taki stały dowcip, właśnie chciałem o tym powiedzieć, że stały dowcip kręgów metalowych kiedyś, jak słuchaliśmy płyt z trash metalem, to było to, że ale jest w tym odrobina jazzu, no bo tam były jakieś połamane rytmy, jakieś na moment metrum, nie 4/4 i coś się tam dziwnego wydarzyło i to wtedy z przekąsem i z uśmiechem mówiło się, ale jest tym, to jest trash, black, death, coś tam, metal, power, ale jest tym odrobina jazzu i od razu było takie szlachetniejsze, więc to w ten sposób można podchodzić do każdej muzyki, również do tej z Montrealu, która za moment.
0: Zapraszamy dzisiejsze wydanie pod znakiem jazzu. Big Brave. Mają nową płytę.
1: To jest zespół, który stale u nas wraca. Pamiętam, że graliśmy dla państwa fragmenty Chaos of Flowers, graliśmy fragmenty zeszłorocznej płyty OST. No, niezwykle regularnie nagrywają nowe albumy i te płyty cały czas mają w sobie coś. To jest oczywiście jakiś opar po metalu, po muzyce, ciężkiej muzyce. Ale właściwie momentami jest to bardzo, bardzo hałaśliwe, a momentami, tak jak na tej najnowszej płycie, dzieje się całkiem dużo i w warstwie wokalowej, i instrumentalnej. I
0: tak,
1: naprawdę,
0: ale produkcja wszystko łagodzi.
1: Tak, produkcja jest dużo łagodniejsza niż bywało.

0: Formacja Big Brave z Kanady ze swojej najnowszej płyty zatytułowanej In Grief or in Hope utwór nosił tytuł A Shape of Shame. No i to by było na tyle. My zawsze zapraszamy w tym momencie, znaczy w tym momencie, nie, to nie zawsze jest ten sam moment, ale zawsze przy okazji takiej mocniejszej muzyki zapraszamy na Ciężko na sercu Jarka Szubrychta.
1: To jest dla Jarka, to jest pop przecież, to co teraz zagraliśmy. Big Brave.
0: No tak, no ale każdy ma jakiś pop, każdy gatunek ma jakiś pop.
1: Każdy ma jakiegoś McCartneya.
0: Tak, tak, tak. Także, no, mam nadzieję, że może mu się przyda jako jakieś tam drobne wskazanie.
1: Jest wciągająca i taka momentami niezwykle hipnotyczna i to brzmienie nieźle wyprodukowane, ten głos, który jest jakby częścią partii instrumentalnych, naprawdę bardzo dobrze.

0: że słucha się tej płyty. Dzisiaj różności, bo tak powoli chcemy Państwa przeprowadzić do drugiej godziny, kiedy będą dłuższe formy, nieco bardziej eksperymentalne i teraz też coś takiego, co brzmi naprawdę znakomicie, ale trzeba wejść, bo jakby wychodzimy już poza europejski idiom muzykowania.
1: Chociaż jesteśmy w Czechosłowacji. Podkreślam, w Czechosłowacji.
0: Czechosłowacji.
1: Bo jedną nogą w Słowacji, bo będziemy słuchać muzyki z wytwórni Mappa słowackiej, a drugą nogą jesteśmy jednak w Czechach. Bo w Pradze mieszkają i tworzą Tomasz Nisner, którego już Państwu prezentowaliśmy. Bardzo ciekawy gitarzysta, taki gitarowe płyty, ale gitarowe, ale jednak ambientowe. I Aldana Duoran, która pochodzi z Jakucji. No i tak się tak złożyło, że w Pradze mieszka.
0: Tak, w Pradze i razem współpracuje z Tomasem Nisnerem. I to, co za chwilę Państwo usłyszą, no to jest właśnie chyba najlepszy owoc ich takiej współpracy instrumentalnej, tego, w jaki sposób różne wątki łączą się w taką jedną instrumentalną
1: całość. I w jaki sposób można wykorzystać instrument typu drumla?
0: No tak, drumla jest ważna, to będzie prawie instrument solowy, tak bym powiedział.
1: Tak. W utworze The Key of Attending, który zapowiada płytę wspólną tych dwojga.
0: I chyba na płycie wyłącznie utwory zatytułowane The Key of Attending.
1: To są kolejne, tak, The Key of Something, mówiąc w języku angielskim. Czyli kolejne chyba, czy Attending się pojawia.
0: Chyba wszystkie utwory tak samo będą nazwane.
1: No, to też jest jakiś pomysł. Płyta w każdym razie będzie nosiła tytuł Plot i wrócimy do niej w sierpniu. A po utworze duetu Duoran i Nisner, Bolka, to jeszcze kolejna płyta z wytwórni Mappa. Też taki krótki fragment, potem powiemy, o co dokładnie chodziło.

0: Najpierw Aldana Duoran i Tomasz Nisner z albumu Plot, ale to dopiero zapowiedź całej płyty, utwór The Key of Attending, a przed momentem Krmelce w wykonaniu formacji Bolka. Bolka.
1: Po prostu.
0: Chociaż to jest 12 osób na liście płac. W dużej mierze instrumenty dęte. Nie wszystkich było słychać na pewno tutaj w tym utworze. To był zresztą remix utworu Krmelce autorstwa polskiego artysty Julka Ploskiego. No i dlatego też wybraliśmy dla Państwa taki akcent już w ogóle międzynarodowy, słowacko-polski z albumu Schwarzkopf. To z kolei nazwa odnosząca się do firmy chyba od naszych sąsiadów.
1: Ach,
0: ale tych z zachodu.
1: Tak.
0: Dla odmiany.
1: Nie wiem, czy używamy, czy nie.
0: Nie, to już nie komentujemy.
1: Tej godziny naszego spotkania należy do Tujiko Noriki, która wydała swój nowy album i to jest bardzo mocna pozycja, jeśli cenią Państwo sobie elektronikę, ale taką ułożoną, bardzo dobrze, świetnie skonstruowaną. To album PON, wydany przez wydawnictwo Mego, to jest naprawdę bardzo dobra pozycja. Kareki ni Hana. Na zakończenie tej części, a my wracamy po godzinie 23:00.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Daj spokój, zapomnij. Będzie dobrze.
2: No już, już, biedactwo.
3: Nie histeryzuj. Nie takie problemy mają ludzie.
4: Bagatelizowanie, dawanie rad, nadmierne pocieszanie. To nie przynosi ulgi. Naucz się uważnie towarzyszyć osobom doświadczającym straty. Wejdź na gajusz.org.pl, pobierz poradnik i dowiedz się, co znaczy po prostu być.
0: Ogłoszenie społeczne.
5: Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 16 czerwca, minęła 23. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. To priorytetowa sprawa dla polskich służb. Tak o znalezieniu zabójcy rosyjskiego artysty mówi rzecznik rządu. Zarobki medyków pod lupą. Jest projekt ustawy, który pozwoli na zbieranie informacji o pensjach lekarzy. O rozsądne korzystanie z uroków lata apelują dermatolodzy.
6: Żeby korzystać z różnego rodzaju parasoli, korzystać z cienia, no i nakrycia głowy.
5: Trwają poszukiwania zabójcy rosyjskiego artysty, który otwarcie krytykował politykę Władimira Putina. Do zabójstwa doszło wczoraj w Białej Podlaskiej, gdzie zatrzymano dwóch Białorusinów. Nikomu jeszcze nie postawiono zarzutów. Sprawa jest traktowana z najwyższą powagą, zapewnia rzecznik rządu Adam Szłapka i podkreśla, że dotyczy bezpieczeństwa Polski.
7: Sprawa jest oczywiście poważna, w związku z tym służby w tej sprawie pracują bardzo intensywnie i służby też były w kontakcie wcześniej z zamordowanym. Miał propozycję bycia też osobą, która byłaby objęta ochroną, ale czuł się niezagrożony, nie chciał takiej ochrony, więc jakby tutaj służby działały i działają i będą na pewno w tej sprawie działać.
5: Zastrzelony wczoraj w Białej Podlaskiej mężczyzna to rosyjski opozycjonista, malarz i performer. Działał pod pseudonimem Siemion Skrzypiecki. W swoich pracach i wystąpieniach używał obrazu do odkłamywania rosyjskiej propagandy. Rząd przyjął projekt ustawy, który pozwoli na zbieranie informacji o wynagrodzeniach lekarzy na podstawie PESEL-u. Premier Donald Tusk mówił, że wgląd w zarobki w poszczególnych szpitalach pozwoli uniknąć nieprawidłowości.
8: Lekarz to jest zawód wielkiego zaufania i nikt nie kwestionuje tego, że lekarze zarabiają relatywnie duże pieniądze. Nie o to chodzi. Natomiast wszystkie nieprawidłowości, wszystkie sygnały o tym, że coś budzi i moralną, i być może prawną, a na pewno organizacyjną zasadniczą wątpliwość, my musimy to możliwie szybko przeciąć.
5: Przed kilkoma dniami ujawniona została sprawa młodego lekarza, który w ciągu roku zarobił ponad 1,5 miliona złotych, pracując na SOR-ze w szpitalu południowym w Warszawie. Szokuje mnie propozycja rządowa, mówił w Pulsie Trójki prezes Kolegium Lekarzy Rodzinnych Michał Sutkowski.
9: Będziemy pewnie pierwszą grupą zawodową, która po PESEL-u będzie rozpoznawana, kto ile pracuje. Należałoby zacząć od systemu, nie tylko szczelna kontrola, wycena świadczeń, to właściwy nadzór nad świadczeniami. Zacząć trzeba od pewnej praprzyczyny tego zjawiska.
5: Problem systemowy jest zupełnie inny, dodawała na naszej antenie ekspertka do spraw ochrony zdrowia, profesor Małgorzata Gałązka-Sobotka.
10: Ta walka o lekarza, która się sprowadza do tego, że oferuje mu się kolejne kontrakty, oferuje mu się coraz wyższą stawkę po to tylko, aby zabezpieczyć wymagania kadrowe, jest nie troską o pacjenta, nie troską o równowagę finansów publicznych, tylko troską o zabezpieczenie ambicji włodarzy lokalnych do tego, aby utrzymać podmioty lecznicze.
5: Stołeczny ratusz zapowiedział kontrolę w placówkach medycznych, gdzie są szpitalne oddziały ratunkowe. Rząd wygasza część programu CPN. Ceny paliwa niżej. Od dziś do hurtowej ceny znowu wliczona jest wyższa akcyza. Ekonomista Piotr Kuczyński mówi, że w tym momencie kierowcy nie odczują zmiany.
11: To na razie jest prawie nieodczuwalne, a myślę, że jutro będzie w ogóle nieodczuwalne, bo skoro cena ropy w ciągu ostatnich kilku dni w hurcie spadła prawie 20%, no tak można chyba powiedzieć, no to trudno, żeby

0: te 28-29 groszy, czyli około 5%, robiło dużą różnicę. Myślę, że może się okazać za parę dni, że nawet będziemy płacili niżej.
1: Podwyżka akcyzy ma zrekompensować spadek cen po wstępnym porozumieniu amerykańsko-irańskim i odblokowaniu cieśniny Ormus. Jutro o 8.13 gościem bez uników rozmowy politycznej w Trójce będzie minister energii Miłosz Motyka. Donald Trump broni wstępnego porozumienia z Iranem. Podczas szczytu G7 we francuskim Evian amerykański prezydent przekonywał, że umowa pozwoli skutecznie ograniczyć irański program nuklearny. Dokument ma zostać podpisany w piątek w Genewie.
2: Donald Trump odpowiedział krytykom, którzy twierdzą, że zawrze z Iranem porozumienie bliźniacze w stosunku do tego wynegocjowanego w 2015 roku przez prezydenta Obamę, z którego sam wycofał się kilka lat później. To porozumienie jest murem chroniącym przed bronią jądrową. Jego porozumienie było drogą do broni jądrowej. Moje sprawi, że nie będą jej mieli, a jeśli to zrobią, zostaną zniszczeni. Tłumaczył. Prezydent Stanów Zjednoczonych przekonywał, że jego administracja bardzo dobrze współpracuje z nowymi przywódcami Iranu, których nazwał rozsądnymi ludźmi. Porozumienie powinno zakończyć się sukcesem. Wchodzimy w drugi etap, który powinien być prostszy, dodał. Wątpliwości dotyczące skutków porozumienia zgłaszają w Evian prezydent Francji oraz władze Unii Europejskiej. Obawy dotyczą m.in. przyszłości Libanu oraz warunków otwarcia cieśniny Ormus. Stefan Folzer, Polskie Radio.
1: Jutro dwugodzinny strajk ostrzegawczy pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Osoby planujące rano wizytę w placówkach ZUS-u powinny przygotować się na możliwe utrudnienia. Protestujący domagają się poprawy warunków pracy i wyższych zarobków.
3: To jest naprawdę bardzo wysoko wykwalifikowana kadra. To, że ponad połowa pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nie zarabia nawet średniej krajowej, no to jest to sytuacja dość przykra.
1: Mówi rzeczniczka Związku Zawodowego Pracowników ZUS-u Marta Markun. Strajk w całym kraju planowany jest między 8 a 10. Związkowcy zapowiadają, że minutę po 10 już normalnie przystąpią do obsługiwania klientów. Dermatolodzy apelują o rozsądne korzystanie z uroków lata. Nadmierne wystawianie się na słońce zwiększa ryzyko zachorowania na czerniaka. Ochronę przeciwsłoneczną powinniśmy stosować przez cały rok, ale latem musimy szczególnie zwracać na to uwagę.
4: Możemy oczywiście przebywać na plaży, korzystać z kąpieli słonecznych, ale zawsze należy pamiętać o tym, żeby się schronić, żeby korzystać z różnego rodzaju parasoli, korzystać z cienia, no i nakrycia głowy, bo o tym też często zapominamy i pojawiają się oparzenia słoneczne na szczycie głowy. Zapominamy też na przykład o zabezpieczeniu małżowin usznych. Konsekwencją są późne zmiany, z którymi pacjenci zgłaszają się do poradni.
1: Mówi profesor Joanna Bartosińska. Co roku w Polsce diagnozuje się ponad 4000 przypadków czerniaka. To jeden z najgroźniejszych nowotworów skóry, ale wcześniej wykryty jest w pełni wyleczalny. To był serwis Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Czas na sport. W studiu Adam Malecki.
6: Na Mistrzostwach Świata w piłce nożnej wicemistrzowie świata Francja wygrała 3-1 z Senegalem. Gole na wagę 3 punktów strzelili Kylian Mbappé, 2, dla którego są to gole 13 i 14 w 15 meczach rozegranych na Mistrzostwach Świata. W sumie napastnik Realu Madryt strzelił 58 bramek w 99 meczach reprezentacji. Do tego jedno trafienie dorzucił Barcola, a dla Senegalu trafił Mbaye. To dopiero początek dzisiejszego grania. O północy Irak zmierzy się z Norwegią, o 3 w nocy broniąca tytułu Argentyna z Algierią, a o 6 nad ranem Austria z Jordanią. Maja Chwalińska, bohaterka i finalistka Rolanda Garrosa, otrzymała dziką kartę od organizatorów kolejnego wielkoszlemowego turnieju Wimbledonu. Mówi menedżerka klubu tenisowego Beketa Advantage Bielsko-Biała oraz członkini Polskiego Związku Tenisa Aleksandra Musiał.
7: Bardzo się cieszymy. Maja dostała oficjalnego maila od dyrektora turnieju. Także no czekaliśmy z niecierpliwością, bo od tego też mocno były uzależnione jakby dalsze plany na kolejne dni. Także tak naprawdę tylko co chwilę sprawdzaliśmy telefony, pytaliśmy, czy już ktoś coś wie. Ale no już wiemy, mamy to.
6: I Wimbledon rozpocznie się 29 czerwca z Mają Chwalińską na pokładzie. Trwają turnieje przygotowawcze na trawie do Wimbledonu. Grają Polacy w pierwszej rundzie w Halle. Wygrał w 2 gładkich setach z Rosjaninem Rubliowym Hubert Hurkacz.
8: Cieszę się tutaj z pierwszego zwycięstwa w Halle. Jest to bardzo ważne zwycięstwo dla mnie, szczególnie, że też okres, w którym jestem, gdzieś nie miałem za wielu zwycięstw, no i gdzieś każdego dnia pracujemy, staramy się polepszać. Dzisiejszy mecz był dobrym krokiem do przodu.
6: W kolejnym meczu Hubi zmierzy się z Niemcem Altmajerem. Przegrali Magdalena Fręch w Berlinie z

0: Ewą Lis i Kamil Majchrzak, on z Czechem Lecheczką po zaciętym boju w Londynie. A w siatkówce reprezentacja pań rozpocznie jutro zmagania w kolejnym turnieju Ligi Narodów, tym razem w Bangkoku, mówi libero Justyna Łysiak.
1: Już odbyliśmy trening na hali treningowej, mamy też trening już na hali meczowej i myślę, że będziemy do tego meczu dobrze przygotowane. Wiemy też, że te wygrane są bardzo ważne i na pewno bardzo byśmy wszystkie chciały wyjechać z tego turnieju z pełną pulą.
0: Pierwsze spotkanie Polek z Bułgarią jutro o 12:00 czasu polskiego.
2: Jutro więcej rozpogodzeń, miejscami może padać, a na południu pojawią się burze. Na termometrach 18 stopni nad morzem, 22 w centrum, do 24 na południu.
3: Autopromocja.
4: Nie jeden uśmiechnie się pod wąsem, a nie jedna nad Bałtykiem. Mamy przynajmniej taką nadzieję.
5: Prosił o bilion złotych, a dostał bulion złotych. Prosił o forsy górę, ma tylko w zupie kurę.
4: Nowa piosenka duetu Bob and Carolina pod tytułem Bałtyk i wąs już dostępna na stronie trójkapolskieradio.pl. A kolejna premiera w czwartek w piosenkarni o 8:50.
6: Udało mi się?
7: Udało, brawo, brawo.
3: Autopromocja.
8: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
9: 10 minut po 23:00.
10: Ha.
11: Cecha.
10: Cecha.
11: Cecha.
10: Jacek Kabrylo.
11: Marek Kaczyński.

0: Wracamy z 357 wydaniem HCH. Dobry wieczór wszystkim tym, którzy włączyli się po 23.
1: Mamy nadzieję, że nie ma teraz żadnego meczu. Jacek Hawryluk.
0: I Bartek Chaciński. I wracamy do naszego programu dzisiejszego, który jest właściwie pozbawiony jakiejś takiej jednej dominanty, jeśli chodzi o płytę. Bo w drugiej godzinie wchodzimy w obszar przedziwnych fuzji muzycznych, takich fuzji głównie między muzyką elektroniczną a filharmonią, ale weszliśmy w to bardzo miękko, bo od nagrania, które właściwie jeszcze mogłoby w pierwszej godzinie wybrzmieć, czyli to był fragment płyty Sini Peigamiego Music for Tombak and Synth. Tombak, ale nie jak ta imitacja złota, tylko tombak jak perski instrument perkusyjny, bęben. I to jest rzeczywiście muzyka na... Zresztą wielokrotnie już się zdarzyło przy okazji instrumentalistów, kompozytorów z Iranu, że łączymy ten modus, że łączymy jakiś jeden konkretny instrument tradycyjny i elektronikę. I tak jest w tym wypadku. Na tej płycie wychodzi to rewelacyjnie. Muszę powiedzieć, że to jest w ostatnich dniach płyta chyba, której najczęściej słuchałem.
1: I to jest, zdaje się, taki materiał, który powstawał przez ostatnie lata, który ten artysta przygotowywał, zbierając nagrania i komponując to wszystko i układając w jedną całość. Zatem jest to jakieś podsumowanie ostatnich lat jego działalności.
0: Irański twórca, urodzony we Francji, po prostu w irańskiej rodzinie, także działający poza Iranem. Music for Tombak and Synth, przypomnę jeszcze raz. I jest to wydawnictwo wytwórni Other People. No a teraz już powoli przechodzimy do tych specjalnych propozycji, nie tyle filharmonicznych, co baletowych na razie. Najpierw mamy twórcę, którego znają Państwo doskonale z formacji Daft Punk. Ale w ostatnich latach, jak wiemy, Daft Punk nie działa. Panowie są na emeryturze, jeśli chodzi o ten główny projekt.
1: No, historia już jest zamknięta.
0: Natomiast robią inne rzeczy. Thomas Bangalter nagrywa muzykę do baletu. Już po raz kolejny.
1: I to trochę jest taki temat powracający, bo okazało się, że obaj mają tak wiele do powiedzenia w różnych dziedzinach, że każdy z nich kontynuuje swoją autonomiczną drogę i Thomas Bangalter jest takim muzykiem, który świetnie, mam wrażenie, przeniknął do tego świata współczesnego baletu, współczesnego tańca, sztuki improwizowanej, takiej sztuki, która łączy z jednej strony taniec, sztuki wizualne. To jest coś, co bardzo go interesuje. Trzy lata temu, chyba tak, opowiadaliśmy dość intensywnie Państwu o płycie Mitologii, czyli o balecie, który napisał na klasyczny skład instrumentalny. I tutaj były takie odniesienia absolutnie do klasyki baletowej końca XIX i początków XX wieku. I Czajkowski, i Prokofiew to były takie nazwiska, które były dla niego ważnym punktem odniesienia, ale poszedł dalej. Współpracuje z różnymi artystami sceny współczesnej, tworząc i specjalne wizualizacje, instalacje i także muzykę baletową. Jego poprzednią pracą, oprócz, zdaje się, muzyki do filmu Dali, bo to też była taka ważna pozycja w jego ostatniej dyskografii, było Chiropetra, czyli rodzaj

0: instalacji, która pojawiła się przed operą w Paryżu. I to też był taki rodzaj z jednej strony instalacji, ale także i sztuki wizualnej połączonej z muzyką. No a teraz mamy po prostu balet zatytułowany Mirage. Co ciekawe, Bangalter jest jedynym muzykiem, który napisał wszystko, zagrał na wszystkich instrumentach, ale tak najważniejsza myślę, że chyba jest cała praca koncepcyjna, którą dokonał wraz z choreografem Damianem Jalet i Coin Nauą, bo w tym składzie przygotowali ten balet dla teatru w Genewie w maju ubiegłego roku, a od ubiegłego piątku materiał muzyczny dostępny jest na płycie.
1: A zatem trzeba było grupy 16 tancerzy, żeby wykonać to wszystko na scenie.
0: Tak, natomiast nie jest to muzyka dla 18 muzyków, tylko dla 16 tancerzy.
1: Natomiast wystarczył jeden muzyk, żeby to wszystko ponagrywać, wszystkie partie instrumentów. Trochę inspirowane, jak sam Bangalter opowiadał, utworami Janisa Xenakisa. No a jeśli chodzi o tę warstwę wizualną i pracę choreografa i tego Japończyka, projektanta i rzeźbiarza Kohei Naui, no to inspirowane jest to zjawiskiem znanym jako Fata Morgana. To już drugi raz w tym wydaniu HCH nam wraca to hasło.

0: Thomas Bangalter ze swojej najnowszej płyty Mirage Ballet for 16 Dancers, wydanej przed tygodniem w całości.
1: Tak, ale cały czas myślę o tym i o całym tym procesie konstrukcyjnym, bo Bangalter powołuje się, jak wspomniałeś, na Xenakisa, na jego bardzo matematyczne wyliczenia muzyczne, jak to wszystko łączy się w jedną całość, bo jednak ta muzyka jest niezwykle minimalistyczna i oczywiście Bangalter zagrał tutaj na wszystkich instrumentach, ale gdy słuchamy tego w całości en bloc, to nie zdajemy sobie z tego sprawy, bo mamy wrażenie jednak, że jednak elektronika jest tutaj najważniejsza. Płyta ukazała się na winylu, kompakcie, oczywiście jest dostępna w streamingu i proszę sobie wyobrazić także w limitowanym nakładzie na taśmie Revoxa, czyli rozumiem, że na starej szpulowej taśmie zostało to jeszcze wydane. Czy ma być wydane? Nie, zostało wydane na początku czerwca.
0: No może także się to przyda gdzieś, nie wiem gdzie.
1: W bibliotekach jakichś albo muzycznych.
0: Może do odtwarzania z taśmy podkładu pod kolejne wersje tego przedstawienia baletowego.
1: Tak, bo to oczywiście premiera miała miejsce w maju ubiegłego roku, jeśli chodzi o spektakl w teatrze w Genewie. Natomiast będzie ten spektakl pokazywany także w innych teatrach europejskich. A my będziemy mogli powrócić jutro o 19:00 dzięki Michałowi Margańskiemu do płyty zespołu Daft Punk Discovery. I proszę sobie porównać, co robił Thomas Bangalter 25 lat temu, nagrywając płytę z zespołem Daft Punk i co robi dzisiaj. O, to jest druga strona medalu, tak bym powiedział. No,
0: zupełnie. Sądząc po tej kompozycji jeszcze tej siódmej części baletu, to jesteśmy bardzo daleko. Ale zostaniemy w tych rejonach, bo teraz może pewne zaskoczenie, a chociaż tutaj myślę, że znacznie mniejsze dla fanów Floating Points, czyli Sama Shepherda, który jest, poza tym, że tworzy od lat muzykę elektroniczną, taneczną, mniej lub bardziej jako Floating Points, to jest naukowcem z wykształcenia, zajmuje się neuronauką i epigenetyką, natomiast jest też wykształconym muzykiem, wykształconym, jeśli chodzi o fortepian klasyczny i doskonale radzi sobie od dawna we wszelkiego rodzaju projektach takich, gdzie na przykład trzeba zagrać coś z orkiestrą, no bo czyta nuty. Z London Symphony Orchestra poradził sobie znakomicie na płycie z Pharoah Sandersem, Promises. No, ale to jest ta nowa płyta, płyta zapowiadana na sierpień, na razie jednym utworem. To jest chyba jego debiut baletowy, bo muzyki do baletu wydaje mi się, że wcześniej sam Shepherd na swoim koncie nie miał.
1: Ale co jest istotne, zatrudnił także harfistkę.
0: Tak, harfistkę londyńską Miriam Adefris,

0: z którą gra w duecie w utworze Her Gift. A i Her Gift, i zdaje się cały motyw główny, całość to jest opowieść mitologiczna i odnosi się do mitu Pandory, Puszki Pandory. W tym akurat utworze opowiada historię Epimeteusza i Pandory. To jest ilustracja do sceny tańca małżeńskiego, jak rozumiem, czy też przedmałżeńskiego zalotów Epitemeusza i to Pandory. Wiemy, jak to się skończyło. Finał był dość ponury dla ludzkości.
1: Natomiast wracając do Harfiski, to cieszę się akurat, że współpracuję z tą artystką, bo biorąc pod uwagę informację, że płytę zdaje się współwydawać będzie wytwórnia Deutsche Grammophon, to można było liczyć, że obok Floating Points pojawi się na przykład Alexander Wollenpeiter.
0: No, a on jest w katalogu Deutsche Grammophon?
1: Nie, ale Floating Points też nie jest.
0: No dobrze, już mnie przestraszyłeś, że Deutsche Grammophon na razie wydaje Floating Points.
1: Ciekawa Andrasa
0: Wollenpeitera nie ma w tym katalogu, o ile nam wiadomo. To słuchamy Floating Points Miriam Adefris Her Gift z albumu, który zatytułowany jest Mere Mortals.

0: Floating Points i Miriam Adefris z najnowszej płyty, baletowej płyty, do płyty skomponowanej do przedstawienia San Francisco Ballet.
1: A kolejna pozycja, która za chwilę się pojawi, została nagrana podczas Amsterdam Dance Event.
0: Czyli wszystko nam się
1: pozostaje w rodzinie i być może to jest największe zaskoczenie. Oczywiście w przypadku Floating Points wszystko dopiero przed nami, tak naprawdę. Natomiast tutaj mamy już cały album i jest to połączenie brzmienia syntezatora Buchli i orkiestry, Metropole Orchestra.
0: I na Buchli gra wirtuozka tego instrumentu od samego początku, odkąd ten instrument został zbudowany, stworzony. Amerykanka Susan Chiani, wyjątkowa postać, instrumentalistka 80-letnia, która za chwilę Państwo usłyszą, że jest po prostu cały czas w świetnym momencie kariery. To jest, ona miała przerwę, dłuższą przerwę w karierze, później odkrywana na nowo, bo bardzo długo zajmowała się taką komercyjną twórczością. W momencie, kiedy wraz z innymi pionierkami, bo kobiety rzeczywiście w pewnym momencie zmieniały obraz muzyki elektronicznej w jej prapoczątkach, została odkryta na nowo. Tych płyt się pojawiło więcej, no, płyt z nowym materiałem, więcej nowych koncertów. No a to jest coś, to jest modelowy moim zdaniem przykład takiej współpracy, gdzie artystka jest rzeczywiście ciekawa tego, co może z muzyką, z orkiestrą zrobić. Z 50-osobowym zespołem wielkim, pełnym, z dużym brzmieniem. Chiani, która ma przez pół życia też obsesję takiego tworzenia takiego okalającego, kwadrofonicznego dźwięku. Ta płyta jest świetnie zrealizowana, świetnie wymyślona pod każdym względem.
1: I teraz tak, musimy powiedzieć, że to nie jest album, który jest płytą z gatunku gramy największe przeboje z orkiestrą. To nie jest retrospektywa. To jest absolutnie nowy materiał, który został napisany na syntezator, na buchle i na zespół instrumentalny, na orkiestrę. Sama Susan Chiani sama komentując ten materiał opowiadała o tym, że zawsze dla niej jej instrument wydawał się orkiestrą, że te brzmienia były tak różnorodne, tak inne, że ona traktowała je jak orkiestrę, ale w momencie, kiedy zaczęła pracować z orkiestrą, to także zaczęła przekładać brzmienie buchli już na konkretne instrumenty.

0: związku z tym doszło do połączenia jakby dwóch instrumentów razem i to wszystko zostało zarejestrowane na tej płycie.
1: Płyta nosi tytuł prosty, Ciani

0: I tak się gra z orkiestrą, jak się gra na syntezatorze. Susan Ciani. Metropole Orkest pod dyrekcją Simona Dobsona i utwór Section 3 Contrapunta z albumu Ciani Orkest. Długi koncert zarejestrowany i wydany na płycie.
1: Tak, ale to wszystko gdzieś tam wiąże się w jedną całość z takimi opowieściami sprzed 10-20 lat, kiedy zespoły muzyki współczesnej zaczęły współpracować z artystami sceny elektronicznej, London Sinfonietta, nasza orkiestra AUXO i tak dalej, i tak dalej. I to jest jakby kolejny krok. Pięknie ten syntezator tutaj brzmi wraz z orkiestrą.
0: To jeszcze króciutka zapowiedź teraz płytowa.
1: Bardzo proszę.
0: Dla państwa. John Carroll Kirby.
1: Ach, to jest ten człowiek, który współpracował ze wszystkimi artystami na świecie prawie.
0: Ze wszystkimi. Harry Styles, Miley Cyrus, Norah Jones i tak dalej, Solange. Przez 10 lat nagrywał sobie po kawałku płytę fortepianową. I tak oto brzmi jej zapowiedź. Valentino.

0: John Carroll Kirby i Valentino, zapowiedź płyty Piano Works, która ukaże się pod koniec sierpnia.
1: Komponował do szuflady.
0: Jak gdyby nigdy nic.
1: Nagrał sobie takie bardzo miłe piosenki.
0: Jest tego dużo i wrócimy do tego. A na koniec dzisiejszej audycji wrócimy, a raczej wracamy już do Siny Peygamiego, Irańczyka z Francji i jego najnowszej płyty, a my już się z Państwem rozstajemy.
1: Bardzo dziękujemy. Anna Regulska i my.
0: Bartek Chaciński.
1: I Jacek Hawryluk. Do usłyszenia.

0: Program Trzeci Polskiego Radia, minęła północ, jest środa, 17 czerwca. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Prokuratura bada sprawę śmierci 19-latków w Małopolsce. Rano dwugodzinny strajk ostrzegawczy pracowników ZUS-u. Maja Chwalińska z dziką kartą rozpocznie Wimbledon bez kwalifikacji. Jest prokuratorskie śledztwo w sprawie śmierci dwóch 19-latków w gminie Mszana Dolna w Beskidzie Wyspowym. Dziewczyna zginęła w poniedziałek wieczorem. Jej były chłopak miał zaatakować ją w czasie sprzeczki. Po kilku godzinach poszukiwań policja znalazła ciało mężczyzny. Informację zebrał Paweł Pawlica.
1: Przez ponad 8 godzin mężczyzny poszukiwała policja, ale też strażacy i ratownicy GOPR. W akcji wykorzystywane były psy tropiące, drony, a także policyjny śmigłowiec, mówi Jolanta Batko, rzeczniczka limanowskiej policji.
2: Załoga śmigłowca policyjnego, który był zadysponowany do tych działań, ujawniła po godzinie 7 ciało mężczyzny w masywie leśnym.
1: Na miejscu śledczy nie stwierdzili udziału osób trzecich w śmierci 19-latka, mówi Justyna Rataj-Mykietyn, rzeczniczka prokuratury okręgowej w Nowym Sączu.
3: Ustaleń wynika, że mężczyzna popełnił samobójstwo. Przy zwłokach mężczyzny ujawniono również prawdopodobne narzędzie zbrodni.
1: 19-latka zginęła wczoraj wieczorem od ciosów zadanych w szyję i klatkę piersiową. Jej były chłopak, również 19-latek, miał zaatakować ją w czasie sprzeczki, a potem uciec. Życia młodej kobiety nie udało się uratować. Paweł Pawlica, Polskie Radio.
0: W placówkach ZUS-u klienci mogą mieć rano problemy z załatwieniem swoich spraw. Pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w całym kraju o 8 rozpoczną dwugodzinny strajk ostrzegawczy. Domagają się wyższych wynagrodzeń i zwiększenia zatrudnienia. Automat nas nie zastąpi, mówi szefowa związków zawodowych przy ZUS-ie w Opolu Alicja Borkowska.
4: Nie może tak być, że pracownicy ZUS-u są przeciążeni, obciążeni pracą. Nie może być i nie ma naszej zgody, żeby pracownicy pracowali w nadgodzinach, nie mieli czasu dla siebie, dla rodziny. Nie może być tak, że 50% pracowników nie zarabia średniej krajowej.
0: Zakład Ubezpieczeń Społecznych prosi o wyrozumiałość, jeśli to możliwe, o planowanie wizyt po godzinie 10 lub w innym terminie. Jednocześnie zachęca do załatwiania spraw za pośrednictwem portalu Jezus. Prezydent Wołodymyr Zełenski powinien przyjechać do Gdańska na konferencję dotyczącą odbudowy Ukrainy i przeprosić. Tak uważa wiceminister cyfryzacji Michał Gramatyka z Polski 2050. Tłem zaplanowanego na przyszły tydzień wydarzenia jest kryzys w relacjach polsko-ukraińskich, po tym jak prezydent Ukrainy nadał jednostce wojskowej imię bohaterów UPA.
5: Panie i panowie, bracia i przyjaciele Ukraińcy, albo chcecie wejść do Unii Europejskiej, ale tam z banderą nie wejdziecie. Mam nadzieję, że przyjedzie i powie: przepraszam, że popełniłem błąd, że powinienem was szanować, bo wy jesteście naszymi sojusznikami i jesteście godni szacunku, o ile oczywiście starczą odwagi.
0: Ukraińska powstańcza armia jest odpowiedzialna za masowe zbrodnie na ludności polskiej na Wołyniu. Dzięki dzikiej karcie na Wimbledon Maja Chwalińska rozegra mniej meczów i będzie miała więcej energii, tak mówi dziennikarz sportowy Adam Romer. Polska tenisistka zacznie grę na trawiastych kortach w Londynie od pierwszej rundy.
6: Przez to, mówiąc tak bardzo kolokwialnie, zachowa więcej paliwa w baku na mecze w turnieju głównym. Także to jest na pewno bardzo dobra dla niej wiadomość. Na pewno oczekiwania, szczególnie polskich kibiców, zostały niesamowicie rozbudzone po tym fantastycznym turnieju w Paryżu. Ja bym oczywiście tonował te góry optymistyczne komentarze, które gdzieniegdzie się pojawiają. Trzeba mieć świadomość, że to niecodziennie będą się zdarzały takie wyniki.
0: Po zdobyciu wicemistrzostwa na kortach Rolanda Garrosa Maja Chwalińska awansowała na 21 miejsce w rankingu WTA. To był serwis Trójki.

0: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Dziś więcej rozpogodzeń, miejscami może padać, a na południu pojawią się burze. Termometry pokażą 18 stopni nad morzem, 22 w centrum, do 24 na południu.
2: Autopromocja.
3: Kiedyś płyty nagrywaliśmy na kasety, pół na jednej stronie. Dlatego w Trójce polecaliśmy pół perfekcyjnej płyty.
4: Audycja wraca. Tym razem sięgniemy do kanonu XXI wieku. W tę środę kamień milowy nowego disco i paru innych gatunków stworzony przez pewien zamaskowany duet. Już wiadomo, Daft Punk i ich odkrycie, czyli Discovery. Na nowe wydanie audycji półperfekcyjnej płyty zapraszam w środę między 19 a 20. Michał Margański.
2: Autopromocja.
5: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
0: Ludzie.
6: Program Trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór, Wojciech Zawioła, kłaniam się. Dziś Państwa i moim gościem jest Rafał Bryndal i właściwie na tym powinienem poprzestać, jeżeli chodzi o przedstawienie mojego gościa, bo to jest właśnie ten typ gościa, z którym mam zwykle problem, jak przedstawić, ponieważ musiałbym bardzo długo mówić, no bo satyryk, bo dziennikarz, bo poeta. Sporo tego jest, bo sporo rzeczy robiłeś w życiu. Dobry wieczór. W
7: ogóle, dobry Rafał. Wieczór. Bardzo się cieszę, że jestem tutaj w programie trzecim i że jestem z tobą, z kolegą z boiska.
6: Z lodowiska właśnie. Z boiska też właściwie.
7: Z boiska też graliśmy w piłkę kiedyś.
6: I jeszcze być może kiedyś będziemy mogli powiedzieć, że kolega z pola golfowego. Jak kiedyś zagramy razem, to kto wie. Ale Rafał, powiedz mi, gdybym miał ciebie poprosić, żebyś sam siebie przedstawił, to którą z funkcji najpierw byś podał?
7: Wiesz co, ja najbardziej lubię, gdy mówią o mnie, że jestem tekściarzem. Czasami mówią, że jestem poetą piosenki albo... Najbardziej lubię pisać teksty. Mhm. Potem dziennikarzem. Ostatnio mniej jestem satyrykiem, bo nie mam takiego programu, ale niektórzy nawet mówią, że jestem tancerzem przez moje doświadczenie w pewnym programie. Ale wiesz co, ja chyba mam twórcze ADHD i dlatego ja bez przerwy szukam nowych wyzwań. I dlatego jestem takim niespokojnym duchem trochę i ciągle próbuję znaleźć alibi na życie. Mimo, że już jestem, już jestem na emeryturze w zasadzie, tak.
6: Jeżeli chodzi o wiek emerytalny, tak. To właściwie tak.
7: Tak, tak, już pobieram.
6: Pozazdrościć, choć może nie jest czego, nie wiem.
7: Mówią ode mnie też celebryndal, tak?
6: Celebryndal.
7: No tak.
6: Piękne połączenie dwóch słów. Ale dobrze, to w takim razie, skoro już wspomniałeś o tym, że jesteś poetą piosenek, tak?
7: Tak, bo tekściarze tacy to są właśnie poeci, którzy...
6: A spotkaliśmy się niedawno na festiwalu w Opolu. Dużym przypadkiem, ale spotkaliśmy się akurat tam i tam również wystąpiłeś jako autor tekstu do piosenki zespołu Poparzeni Kawą 3. Skąd się to wzięło?
7: Twoje oczy. Twoje oczy. W ogóle to niesamowite, bo spośród tylu piosenek został ponownie wybrany utwór Poparzonych, ponownie mój tekst, tak jak w zeszłym roku, tak nie zdarza się to często, ale czuję się tym o tyle zaszczycony i tak dumny z tego, ponieważ wszystkie piosenki powstają tak, że ja piszę tekst, a kompozytorzy, którzy ze mną współpracują, tak się przede wszystkim dzieje, oni do tego tworzą muzykę, czyli...
6: Czyli właściwie ważniejszy jest twój tekst niż muzyka, tak?
7: Tak, bo to często jest tak, że ja pisząc tekst mam rytm, bo ja uwielbiam, jak wszystko ma rytm, jak mu swój, mówiąc teraz, jak młodzież mówi, vibe, tak? Że nawet jak piszesz prozą, czy piszesz, wszystko musi mieć swój rytm, ja i całe życie twoje musi mieć rytm. I ten tekst, jeżeli ja napiszę tak rytmicznie ten tekst i słyszę potem, a mam szczęście spracować z znakomitymi muzykami, przede wszystkim z moim bratem Jackiem, ale też z fanami, z Krzyśkiem Zasadą, z Poparzonych, czy no tam jest kilku, którzy w tej chwili razem współpracujemy, to oni wyczuwają ten rytm i jestem szczęśliwy, jeżeli oni potrafią to znaleźć, to co ja czułem pisząc tekst.
6: A jak wyglądał pierwszy raz, twój pierwszy tekst zaśpiewany napisany?
7: Wiesz co, to było jako, że ja byłem bardzo wstydliwym chłopcem i szukałem jakiegoś takiego

0: sposobu, żeby wyrazić siebie albo uciec od tego takiego mojego w tym świecie, wiesz, nie mogłem niczym zaimponować, to sobie pisałem z tyłu w zeszycie, w zeszytach, czy od biologii, od matematyki. Takie grafomańskie jeszcze wtedy rymowanki. Czasami może gorsze, lepsze były. No i potem mój brat, młodszy o 5 lat, z Kobrą od podstawówki mieli zespoły rozmaite. Pierwszy taki zespół, który występował na festiwalu pierwszonowofalowym, się nazywał Fragmenty Nietoperza. No i oni wyrywali mi te kartki i potem ja przychodziłem do klubu od nowa, legendarnego, i nagle patrzę, jak oni wychodzą i moje teksty śpiewają. To było coś niesłychanego, ponieważ to takie uczucie, wiesz, oczywiście to mnie dowartościowywało niesamowicie i sprawiało, że no, poczułem, że to jest fajna, fajna pasja, która może sprawić, że życie wtedy będzie bardziej atrakcyjne może, albo też takie, no, że znajdę sobie pasję, i to jest moja pasja. Odkąd pamiętam, nawet jakby ktoś nie śpiewał moich piosenek, ja piszę teksty i to jest pasja, która pozwala mi przetrwać, tak sądzę.
1: A to jest tak, że kiedy piszesz tekst, to już myślisz o tym, jak on zostanie zaśpiewany? Być może to jest banalne pytanie, ale strasznie ciekawią mnie takie rzeczy.
0: Czasami jest
1: tak... Bo też sporo piszę, ale nigdy w ten sposób nie myślałem.
0: Ale czasami jest tak, że sobie w pewnym momencie nawet nagrałem własną płytę, winyl jest i niektóre stacje to grają, ten numer mój tam niedziela. Odkryłem wtedy Anię Iwanek, która ze mną zaśpiewała, to jeszcze nie była gwiazdą telewizji. I powiedziałem mojemu bratu, że to musi być trip-hop. I rzeczywiście on to zrobił i no, odnalazłem się w tym i nawet po latach teraz tam czasami to słyszę. I Ania Iwanek, która świetnie zaśpiewała, a na tej płycie wystąpił Marek Napiórkowski, Obara Maciek, no, najlepsi Piotr Damasiewicz, najlepsi muzycy jazzowi w ogóle, plejada. I dla mnie to było coś szczególnego, że w końcu mogłem ja wystąpić jako ten... To było takie monodeklamacja, bo śpiewać to raczej nie jestem wielkim wokalistą, ale chciałem oddać swoje wnętrze, swoją duszę w tych piosenkach.
1: Bardzo mocno wszedłeś w to środowisko muzyczne i w ogóle w muzykę. A nie masz wrażenia, że gdybym teraz przeszedł się ulicą i zapytał, z czego kojarzycie państwo Rafała Bryndala, to podaliby zupełnie inną dziedzinę? Dziennikarstwa albo właśnie satyra?
0: Wiesz co? Co chwilę ktoś mnie spotyka. Jako, okej, pierwszy raz, gdy poczułem dumę i poczułem to, co robię w radio, bo przecież pracowałem w Radio Z 20 parę lat, tak robiłem te. Poczułem wiele lat temu, jak ktoś mnie poznał po głosie. I teraz, po latach, poznają mnie po głosie niektórzy. W górach tam gdzieś byłem, w poczczalni sprzętu, i zaraz, niech pan coś powie. No to pan to. I to jest, wiesz doskonale, że dla radiowca to jest po prostu tak, bardzo... Tak. Bardzo wymowne i to może napawać no, tym, że człowiek jednak jest, coś zrobi w tym radio, tak? A też oczywiście jest, wielokrotnie to się zdarza, że ludzie słuchając radia czasami nie wiedzą, z którego radia słuchają i często mylą rozgłośnie. Mówią do mnie, że jestem z tego. Nie mówili jeszcze, że jestem z Radia Maryja, ale inne rozgłośnie były,
1: wszystko przed tobą.
0: Były podawane. Także z tego radia tak. No, wiele osób oczywiście z Tańca z Gwiazdami mnie kojarzy, ale też co mnie bardzo wzruszyło, ale też taką satysfakcję mi dało, że kilka osób przyszło do mnie i powiedziało mi wprost, że dzięki mnie zaczęli studiować dziennikarstwo. Mówię, a dlaczego? No, bo pan taki jest, pana sądy, pan tam pisze. Ja trochę pisałem tutaj, publikowałem, także wiesz, ja byłem wiele lat też szefem muzycznym legendarnego pisma popkulturowego Machina.
1: Tak.
0: To było lato, bo wiesz, wróciłem z Kanady, to była moja pierwsza praca. Wtedy ta ekipa Bołek-Naświątkowska, Dunin Wąsowicz tam pracował, Bartek Chaciński zaczynał, Tomek Plata, no to ludzie, którzy potem tworzyli media i w ogóle Grzegorz Brzozowicz, tak, to i ja w tym wszystkim. Cudowne chwile, cudowne czasy, no takie apogeum, to jak wysłano mnie do Lizbony na wywiad z Beastie Boys i tego nie zapomnę nigdy. Jeszcze w

0: wszyscy żyli wtedy, to był, wiesz, końcówka tamtego wieku. I ta machina, która wyprzedziła epokę, ponieważ wiele dzieciaków się na tym wychowało wtedy. Nawet byłem, ja robiłem te składanki, takie inserty. My byliśmy pierwsi, którzy wkładali te płyty.
1: Pamiętam, nadal je mam.
0: Tak.
1: Niektóre z nich.
0: I byłem na spotkaniu z hip-hopowcami, którzy ci legendy mówili, że to była pierwsza składanka hip-hopowa. Tam Warszawski Deszcz, no to ci kolesie, którzy występowali w tym festiwalowym ostatnio koncercie.
1: Na jednym podwórku.
0: Tak, tak, tak. To właśnie na tej składance było. Ja pamiętam, jak to załatwiałem, te wszystkie zgody. Tak, to było niesamowite dla mnie, że mogłem wtedy się tam realizować i poznawać. I zostały te nasze przyjaźnie na lata. Teraz, jak jestem naczelnym pisma, to często korzystam z tego, że Bartek Chaciński w polityce. I to, wiesz, powracamy właśnie, powspomnieniamy do tamtej machiny. A muzycznie dlaczego jestem? No wiesz, trudno nie być osadzony w tej muzyce, w tak zwanym polskim show biznesie, skoro młodszy brat o 5 lat to atrakcyjny Kazimierz, od dziecka grający w Kobranocce, do dzisiaj grają panowie. Teraz zresztą piszę cały czas dla nich. Kolejny brat jest od 15 lat bębniarzem, między innymi WW i też jazzowym, który z Nikolą Kołodziejczykiem studiował. Ja ich z tych dzieciaków, chłopaków znam od wielu lat. Najmłodszy mój brat, który jest starszy od mojego syna, jest hype manem u Łony i jest też raperem, który występuje. Spotkałem go w Opolu, jak grał. A mój syn, no to jest kilka zespołów. Pokusa, to jest taki awangardowy zespół jazzowy. Tropical Sound Jazz in Paradise, no i ostatnio Torpedo, grające funkowe. Także jeszcze z synem mam program radiowy, także wiesz co, trudno, żebym nie był w tym świecie tak jak pamiętam w moim dzieciństwie, wszyscy u mnie byli lekarzami i się mówiło głównie o problemach.
1: Ty też miałeś być lekarzem.
0: Ja też, tak, tak. Ale na szczęście nie zdałem na medycynę, zawsze to powtarzam. A niektórzy mówią, żebym był dobrym psychiatrą. Nie wiem, ale to tak sobie dywagować możemy. Także no jesteśmy tak rodziną muzyczną, tak się stało. Mhm. Ja byłem tym pierwszym, który przełamał to.
1: No to w takim razie skąd się znalazła ta satyra w twoim życiu?
0: Wiesz co, satyra to jest taka obrona, bo ja byłem bardzo zakompleksiony, wstydliwy chłopiec. Miałem od dziecka, od młodości wczesnej kłopoty z cerą, trądzik różowaty, który jak pamiętasz, może miałem takiego nohala wielkiego, czerwone i to była choroba.
1: Pamiętam, ale nie zwracałem uwagi.
0: No tak, ale ja musiałem, to jakaś maska mogła, bo była moja i ta satyra stanowiła, byłem taki sceptycznie do wszystko nastawiony i ten sarkazm i satyra. Kiedyś z Szymkiem właśnie rozmawialiśmy Majewskim o tym i on też mówi, że on też walczył ze wstydem i z takim, z kompleksami, dlatego nawet byliśmy w jakimś programie mówiącym, w jakimś talk show o tym, że właśnie to była nasza obrona.
1: I ten śmiech był tak, taką obroną.
0: Tak. I to zostało cały czas, wiesz, ja z takim pewnym dystansem. Ta satyra się zmienia, no. Ja lubię subtelnie bardziej niż takie, wiesz, stand-upowe czasami zagrywki na maksa takie. Ale doceniam, potrafię docenić takie, wiesz, strzały, które nie pozostawiają złudzeń, ale jeżeli mają jakiś charakter inteligentny, wymiar, to bardzo się bardzo mi to imponuje.
1: Wspomniałeś o tym nosie i w ogóle o trądziku różowatym. To jest jeden z tych elementów twojego życia, który no, był dla ciebie czymś bardzo męczącym i trudnym, bo walczyłeś z tym bardzo, bardzo długo. Dopiero w pewnym momencie twojego życia...
0: Znalazł lekarza po prostu.
1: Znalazł się lekarz, który bardzo szybko sobie z tym poradził.
0: I to nie była operacja plastyczna, to był tam proces, który trwał. Oczywiście to były zabiegi, ponieważ rozmaicie pisano, że była operacja plastyczna. Dla mnie w tym wszystkim najważniejsze, że potem pojawiałem się w programach i mówiłem o tym, że miałem taki problem i czułem się zobowiązany pomagać ludziom, którzy mają podobne problemy. Mhm. Wyobraź sobie, po takich programach telewizyjnych czy gdzieś w radio powiedziałem o tym, dostaję cały czas zapytań na moich social media przychodzą. Ludzie pytają, bo ojciec ma to, albo brat, albo rodzina jakaś, albo partner i nawet spoza

0: Polski, jakaś Polonia z Anglii, ze Stanów, pytała mnie, jak, w jaki sposób to sobie poradziłem z tym. Na ulicy mnie pytają, ponieważ o, niech pan spojrzy, jak ja wyglądam, może mi pan poradzić. Wiesz, ja się cieszę, że to, że mówię otwarcie o tym i nie kryję, że jak miałem z tym problem, że ludzie też dzięki temu mogą do mnie trafić i zapytać, jak sobie radzić z tym. Taka nawet kiedyś była akcja o trądziku różowatym, bo sobie nie zdajemy sprawy, ile ludzi potrafi to wykluczyć przez zakompleksienie w ogóle z życia takiego towarzyskiego, którzy zamykają się. To nawet nie zdawałem sprawy, ale kiedy uczestniczyłem w tej akcji, zrozumiałem to. To międzynarodowe, światowa organizacja, która z tym walczy, z taką właśnie, z tym, w tej chwili nie pamiętam dokładnie, jak to się nazywa.
1: To musiał być dla ciebie bardzo moment taki, który właściwie wprowadził cię do nowego etapu życia, naprawdę.
0: Tak, bo jakbyś sobie, ta maska, bo już Brendel nie ma Nohala, no i wszyscy mówią, o jak dobrze, to coś, ktoś mnie nie poznał, nawet wiesz to. I też nie było teraz Miłuj się, nie mogłem się na tym kryć, bo ja jestem trochę taki, po prostu musiałem sobie uświadomić, że no teraz jestem, może wróciłem do tego, co, do czego mnie matka natura na początku stworzyła, do takiego stanu. No właśnie, to jest też psychologicznie, to wiesz, ale o tym, wiesz, ale drugą sprawą, która jest bardzo istotna dla mnie, to, że przestałem, no alkohol rzuciłem 10 lat temu, ponad 10 lat temu.
1: Tak, totalnie. O to też chciałem zapytać.
0: Tak, to jest jedna z najważniejszych decyzji w moim życiu.
1: A to miało coś wspólnego z tym trądzikiem różowatym?
0: Nie, ale to się akurat tak się szczęśliwie zrobiło, że to było w tym samym momencie. Trafiłem do lekarza jakby parę miesięcy po tym, jak rzuciłem alkohol. I powiem ci, że od tego czasu jest lepiej o wiele w życiu. I będę namawiał każdego i mam kolegów, którzy poszli moim śladem, albo ja ich śladem, się wspieramy i często to są ludzie z tak zwanego świata tego artystycznego i wiem, że że każdy ma swoją drogę, każdy inaczej do tego dochodzi. Ja z dnia na dzień jakoś tam po rozmaitych, pomogła mi rodzina, pomogli mi, parę osób mi pomogło takich, którzy mi pomogli, jestem im bardzo wdzięczny, totalnie. Ale to niektórzy w pewnym momencie nie mogli sobie wyobrazić, że co, jak Brendel nie pije czy coś. No ale tak, to było i minęło. No 10 lat to już to kawał drogi.
1: A w jakim stopniu to był twój problem, ten problem alkoholowy? No, jak bardzo w to wszedłeś?
0: No taki, że wiesz, no stałeś, byłem taki, jakby to powiedzieć, no często odkładałem tę nieodpowiedzialność, to jest wszystko, co się wiąże z chorobą alkoholową, że jesteś jakby poza tym, mimo że pracujesz, ale jednak, ale nie jesteś tak w pełni w tym życiu, które cię dotyczy, tak? Wszystko odkładanie, spóźnianie, znaczy się...
1: Niedowożenie różnych rzeczy w pracy, tak?
0: Tak. Chociaż to nie było aż tak drastycznie, ale też, wiesz, te lęki pogłębiające się, to ja miałem takie przeżycia w młodości dosyć poważne, rodzinne i próba tego... Alkohol wcale nie pomaga w tym, żeby się tego pozbyć. Niektórzy sobie właśnie tylko znajdują w tym pociechę. To jest to błędne myślenie. Tak.
1: Długo to trwało?
0: No, z przerwami dosyć długo. No, kilka, no wiesz, na całe prawie dorosłe życie. No, tak. No i tak się pozbyłem tego.
1: A co się wydarzyło w twoim życiu, że rzuciłeś alkohol?
0: Wiesz co? Przede wszystkim poczułem, że nie mogę więcej robić takiego wstydu mojemu synowi. Poza tym ze względów zdrowotnych też. No i miałem już dość takiego życia z dnia na dzień. Chciałem trochę inaczej się odbić od tego wszystkiego.
1: A to była powszechna wiedza w środowisku, że Rafał Brendel ma problem z
0: alkoholem? Tak, bo balowaliśmy. No, balowaliśmy trochę.
1: A to nie tylko ty balowałeś, a no tak, nie wszystkich można...
0: Ale wiele osób ma ten problem, a sobie nie dostrzega tego. To nie, wiesz, nie musisz być na dnie, żeby... To nie jest alkoholizm. Alkoholikiem jesteś, bo musisz czasami sobie... Nie wyobrażać sobie życia bez alkoholu.
1: A to stwierdzenie, które bardzo często pada, że alkoholikiem

0: mi się zostaje już na całe życie, to jest prawda, czy
1: moim zdaniem fałsz? Oczywiście, że jest prawdą. Cały czas możesz powrócić. I cały czas, nie to, że ja walczę, bo ja już nie walczę, mhm. To przestało istnieć, mhm. Ale muszę uważać po prostu. No.
0: Bo pokusy są wszędzie.
1: Pokusy są wszędzie, oczywiście, ale ja dzięki, nie wiem czemu, mam jakąś taką wewnętrzny spokój, ponieważ mogę chodzić tam, gdzie alkohol jest, na imprezach. Wiele moich kolegów tego nie potrafi, a ja mogę i dla mnie to nie istnieje. Nie mam w ogóle, a przez moment mi nie przechodzi przez głowę, żeby to zrobić.
0: Polacy mają problem alkoholowy? Mm-hmm. Polacy jako naród?
1: Mm-hmm. Tak. Ile małpek się rano sprzedaje, to tylko panowie, którzy tam sprzedają, wiedzą o tym. Mm. No wiem, tak obserwuję to. Z mojego też doświadczenia widzę, że wiesz, alkoholikiem to nie jest człowiek, bo tak, że jest tam na dnie. Alkoholik może być na... Pamiętasz ten film Gajosa, tak? Z Gajosem, żółty... Mm-hmm.
0: Żółty szalik.
1: No, no to świetnie. To jest na podstawie Pilcha, tak?
0: Mm-hmm.
1: No to jest właśnie to.
0: Skoro poruszyliśmy temat, który absolutnie nie jest zdrowy, to teraz temat, który jest bardzo zdrowy, czyli sport, bo właśnie to nas połączyło, bo my poznaliśmy się dzięki sportowi, co może bardzo wiele osób być może dziwić. Poznaliśmy się po pierwsze na boisku piłkarskim, bo graliśmy w jakimś meczu charytatywnym, a potem często graliśmy w hokeja. To też może bardzo wielu ludzi dziwić. Jaką rolę sport spełnia w twoim życiu?
1: Wiesz co, ja od dziecka, mój ojciec był wielkim kibicem, on postarał się, żebym grał w tenisa, nauczył mnie jeździć na łyżwach, posadził mnie do tam zespołu młodzików, bo każdy chłopak w Toruniu musiał wtedy grać w hokeja. Pomorzanin Toruń to była wybijająca się drużyna. Chodziłem na wszystkie mecze, mieliśmy drużynę na ulicy w hokeja. W piłkę graliśmy, także ten sport bardzo ważny. Jako kibic to w ogóle ja się znam na wszystkich sportach, kilku nie kumam.
0: Jak każdy Polak.
1: Tak, ale ja nawet baseball ogarniam i futbol amerykański. Ale ten sport zawsze starałem się, biorąc przykład z mojego taty, który bardzo do późna starał się być w dobrej formie fizycznej i zawsze coś uprawiał, to ja starałem się też to robić. W miarę czasu te sporty się zmieniały ze względu na wieki. Ten hokej to była moja, ojej, to było marzenie, jak ja dostałem ten sprzęt, jak każdy z nas. Taki prawdziwy sprzęt i Mariusz Czerkaski jest moim kolegą w drużynie, a ja go podziwiałem, będąc w Kanadzie, oglądając tymi moimi kanadyjskimi przyjaciółmi w takich pubach specjalnych hokejowych i tu wychodzi Don Cherry i zaprasza go w przerwie między tercjami, wychodzi, on grał wtedy Boston Bruins, chłopak, po angielsku perfekt, mówi, uśmiechnięty, jest gwiazdą, bo potem grał nawet w tym meczu gwiazd. I oni do mnie, to twój rodak, a ja... I zawsze się śmieję, ponieważ musiałem im postawić kolejkę wtedy, a Mariusz, jak zawsze słyszał tę historię już kilka razy, mówi, już ci dawno odlałem to wszystko. Żartował oczywiście, ale wiesz co, no to są takie marzenia, no sport z czego wynika, no, że masz chłopca, dziecko w sobie i patrząc na te gwiazdy, wyobrażasz sobie siebie tam, tak? I na tym wszystko polega. I jeżeli ty masz chociaż... Możesz zahaczyć o to, jak na przykład mieliśmy ten mecz gwiazd na stadionie Legii. Wjeżdżałem jak zawodowy piłkarz, parking, specjalnie dla nas, szatnia, stroje, trener świętej pamięci Magiera, pan tak cudowny człowiek. I wchodzisz na to boisko i ci ludzie zgromadzeni, trawa i oni, no i nieważne, czy tam kopniesz, tak, czy nie, oczywiście, zawsze fajnie, jak się udaje, ale... to sobie realizujesz swoje takie chłopięce marzenia. Tak samo ten hokej. Wiesz, jak teraz sobie czasami odpalam, graliśmy, pamiętasz, Karnego szczeliłem w meczu, taką bramę piękną i ktoś to nagrał. Ja se to odpalam, no to wszyscy nie wiedzą, to ty tak szczeliłeś temu kolesiowi. Tak, no i to jest realizacja takich młodzieńczych marzeń.
0: A teraz grasz w golfa, czyli poszedłeś właściwie tym torem, jakim szedł Mariusz Czerkawski. A powiem ci jeszcze, że na twoim miejscu kilka tygodni temu Mariusz Czerkawski siedział w tym samym programie, więc o, wszystko się zgadza.
1: Cudownie. Mario jest świetnie. Pamiętasz, jak mecz graliśmy z

0: kanadyjską ambasadą.
1: Tak.
0: To było też przeżycie i oni próbowali tam go zastopować, tak, no. Ale wiesz, ten golf też, ponieważ w pewnym momencie mój kolega Tadeusz Winkowski, legenda, ten człowiek, tak mówię, drukarz podziemnej prasy i w ogóle mój przyjaciel, kiedyś mnie tym zaraził, tą pasją golfa, ale nie myślałem, że aż mnie tak wkręci. Jak dzisiaj mówiłeś, potwierdzałeś termin naszego spotkania, to wyobraź sobie, że ja wstaję o 5:00, przed 5:00, jadę godzinę na pole golfowe na 6:00, żeby być, jest pięknie, słońce.
1: Ale ja, wiesz co, ale Mariusz robi tak samo, to dlaczego akurat tak wcześnie rano, nie można w ciągu
0: ponieważ,
1: dnia?
0: Tak, ponieważ jesteś sam, nie musisz czekać, że ktoś przed tobą gra. Ja robię to 2,5 godziny, 18 dołków, no max 3, ale to jestem już...
1: To szybko chodzisz.
0: 9, 10, chodzę. Ja nie jeżdżę, bo to jest kilkanaście kilometrów, kilka... Tak. I już jestem o 10:00 w Warszawie i cały dzień przede mną, tak? I to mi daje taki power, takie samozadowolenie. Dzisiaj zagrałem rano na jednym dołku. W życiu tak nie zagrałem. Pierwszym uderzeniem byłem przy dołku, na takim trudnym par 3. Ale wiesz co, ja też do tego stopnia jestem w tym wkręcony, że piszę felietony w Golf and Roll, w takim magazynie kolorowym, bardzo w dobrze wydanym piśmie. Moim kolegą jest Adrian Merong, najlepszy polski golfista. I też mam golfową geografię Polski, czyli to jest taka stronę mamy. Opisujemy najlepsze miejsca do gry w golfa w Polsce, ale nie pod względem technicznym, tylko jak co tam można zjeść, kto jest najlepszym golfistą, jaka jest atmosfera, bo każde miejsce w Polsce ma swoją historię i czasami są to niesłychane opowieści, ponieważ na przykład pod Inowrocławiem jest pole golfowe stworzone przez sołtysa, który taką pasję, ktoś go zaraził tym sportem, był w czasach, zaczął grać w golfa, przyjechał, sprzedał owce, założył 9 własnymi siłami i tam wszyscy jeżdżą do pana sołtysa, rolnicy go nie rozumieją, a on jest golfistą. Jest piękne pole Modry Las, gdzie jest właścicielem człowiek, który w przeszłości był asystentem rodziny Rubinsteinów. Człowiek mieszkający w Szwajcarii jest, no, gdzie nie spojrzysz, jest samorządy, są w Mikołowie, samorząd stworzył pole golfowe na terenie ogrodu botanicznego i sami ludzie w czynie społecznym przyjeżdżają i stworzyli to pole. Także historię, pole, które powstało w Gorzowie na wysypisku śmieci, to jest cudowna sprawa, żeby wykorzystywać golfowe pole jako
1: rewitalizację.
0: Armada, tak jest, na hałdach po kopalnianych kopalni Sząbierki, czy coś takiego, tak? I to jest, cudowne historie są i tak, wiesz, jeżdżę tu, spotykam ludzi, opisuję to.
1: No, ale widzisz, ale ciągle jest za mało pól golfowych w
0: tak,
1: Polsce,
0: mamy
1: tak
0: tylko,
1: się mówi.
0: Wiesz,
1: a poza tym pokutuje,
0: jeszcze
1: taka teoria, że to jest sport dla emerytów.
0: Nie.
1: Ja się z tym nie zgadzam kompletnie. Grałem w golfa i wiem,
0: mnóstwo teraz
1: wiem, jak to smakuje.
0: Jest, wiesz, w tej chwili w niektórych uczelniach w Warszawie traktują golf jako lekcję WF-u. I młodzi ludzie przychodzą i ćwiczą. Naprawdę w Szwecji to wprowadzono w szkołach też golf, ponieważ idziesz na pole golfowe i jesteś 18 kilka godzin na tym polu i musisz kontaktować się z ludźmi, ze współgraczami. Nie możesz siedzieć ciągle w komórce, a nie w kompie. Tak? Musisz być osobą otwartą, żeby grać. Tak? Poza tym tam też w pewien sposób to z nadwagą, ponieważ jeżeli musisz chodzić, nie jeździć meleksem, tylko chodzić, no to ruszasz się. Także Ania, moja partnerka, dziewczyna, ma jogę, a ja mam golfa, bo to psychicznie też, wiesz, to świetnie działa na ustrój nerwowy. Na stres i na wszystko w zasadzie. Także golf, no też, ale wiesz, ja pamiętam, jeździłem na rolkach też. Nawet hokeja grałem na rolkach z Rysiem Rynkowskim, który na bramce stawał, pamiętam. Mieliśmy drużynę w Pruszkowie. To była... Także wiesz co, to moje ADHD, to wszystko się też wiąże z tą realizacją twoich młodzieńczych fascynacji. Na przykład też stałem się DJ-em, grałem z płyt winylowych, z tak zwanych siódemek, siedmiocalowych płyt i to też jakaś realizacja moich marzeń. Nawet do tego stopnia nieźle mi to idzie, że panowie z Soul Service kolektywu DJ-skiego mnie zapraszają i z nimi gram czasami. Też mam taką swoją w Instagramie akcję Szczęśliwa Siódemka Bryndala, czyli opowiadam historię takich tych płyt i tych wykonawców.

0: rockowców z lat 70. To są historie tych funkowych, czasami mało znanych, bo wiesz, wszyscy znają Jamesa Browna i paru jeszcze innych gości, a tam cała była kultura funkowa. No tak, ale to się miesza właśnie muzyka, literatura i sport, tak. I to w zasadzie to są takie pasje.
1: Najpiękniejsze dziedziny życia, tak, najpiękniejsze rzeczy, jakimi można się zajmować w życiu. Wspomniałeś o Kanadzie, bo o to też chciałem zapytać. Bo byłeś w Kanadzie, ale nie jako dziennikarz, czy publicysta, czy satyryk, tylko po prostu jechałeś trochę zarobić kasy.
0: Tak, ja tam pracowałem ciężko. Pracowałem dla takich Persów, którzy jak Reza Pahlavi padł i Khomeini, to oni wyemigrowali, mieli potężne biznesy, budowali tam takie kondominia dookoła Toronto. Ja tam pracowałem z nimi i wpisałem tekst i wysłałem do Polski, a mój brat wtedy był na fali, bo atrakcyjny Kazimierz jako mąż i nie mąż, wszystko był na topie. I ja odrywałem się na 2 tygodnie, na przykład raz tak przyjechałem. Tam, wiesz, wsiadam w samolot, tu przelatuję, a tu Grzegorz Ciechowski, który był producentem tej płyty, Małgosia Potocka, od razu do studia telewizyjnego, wywiady, jakieś kręcenie teledysku. I potem po 2 tygodniach wracałem do swojej pracy ciężkiej, fizycznej, ale to uczy pokory, wiesz? To niesamowicie, że jesteś... nic nie jest dane na zawsze, ale też dystansu i szacunku do pracy cię uczy do innych.
1: To ale to ciekawe, że już wtedy, kiedy byłeś tekściarzem, kiedy pisałeś dla atrakcyjnego Kazimierza, sam zresztą stworzyłeś ten zespół z Jackiem, tak?
0: Tak, tak, tak. Wcześniej, wiesz, największy
1: przebój... To wtedy jeszcze potrzebowałeś pracy w Kanadzie?
0: No tak, bo to nie były takie... No wiesz, ja nie miałem takich... powiedzmy za X-ów, tak? Mhm. No. Poza tym tam pojechałem do...
1: Ale dlatego, że wtedy to nie funkcjonowało?
0: Funkcjonowało, ale też, wiesz co, to nie była tylko kasa. Ja wtedy wjechałem przede wszystkim też do dziewczyny swojej, ale przede wszystkim też chciałem spróbować wyrwać się i spróbować, ja to każdemu młodemu człowiekowi radzę, żeby wyjechać i od podstaw... Mhm. Coś zacząć, znaleźć się w innym świecie, ponieważ wtedy to cię dowartościowuje. Ja straszny te kompleksy mi to... Ja mówiłem ci, byłem zakompleksiony, a to, że poradziłem sobie tam sam, a mój syn się urodził, wiesz, to sprawiło, że...
1: Nabrałeś pewności siebie.
0: Tak, tak. I to była główna z perspektywy czasu, co uważam, że to było dla mnie zbawienne.
1: Czyli nie miałeś takiego poczucia, piszę teksty, jestem artystą, przecież nie pójdę pracować fizycznie.
0: Ja pojechałem tam w pogoni za przygodą, za tym, żeby zobaczyć Kanada, wiesz, to inne czasy były, nie? To nie było ten internetu, to wiesz, żebyśmy porozmawiać mógł tam z kimś z Kanady, musiałeś międzynarodowa zamawiać, umawiać się, że tego dnia ktoś zadzwoni, tak. To nie było tak. Ten świat był zamknięty i Kanada była taka mityczna, taka, wiesz, tam taki światem, który gdzieś tam był za oceanem. I to mnie bardzo kusiło, żeby tam pojechać. I, no i potem wróciłem tu, jak to się zaczęła ta przemiana. Się odnalazłem jakoś w tym wszystkim. No i tak się unoszę, ale jak to powiedział Piotrek Najsztub kiedyś do mnie, żeby się unosić, to trzeba się nieźle odbić zawsze.
1: Odbiłeś się w Kanadzie.
0: No właśnie.
1: Właściwie. Mhm. Atrakcyjny Kazimierz to była swego czasu bardzo popularna marka muzyczna. Mhm.
0: Tak, ja wtedy przeżyłem coś takiego, co chyba, nie wiem, czy wielu osobom się zdarza. Wszedłem do lokalu i leciał, chyba ta piosenka leciała. Mhm. I ktoś powiedział, że ja napisałem tekst i ludzie wstali z miejsc. Zaczęli mi powiedzieć brawo.
1: Jak Bogdan Olewicz w Opolu.
0: Tak. Nie, ale to było coś takiego, że aż mnie, wiesz, jak mi było, no Boże, wzruszyłem się i to nie zapomnę tego do dzisiaj. No oprócz tego, wiesz, są tego w Toruniu, pamiętają o tym, ponieważ mam swoją Katarzynkę, tam są takie pamiątkowe miejsca, w chodniku Katarzynki. Tam jest Republika. Wszyscy, co z Toruniem są na coś związani, nie? Jest tak. Kobranocka.
1: Jest Rafał Bryndal.
0: Tak, jest Bogusław Linda, no i tam, no i Rafał Bryndal jest, tak, tak. Tak samo w Opolu mam swoją gwiazdę. Także czuję się trochę spełniony, ale nie do końca, ponieważ cały czas kombinuję, a mam takie zwykle przemyślenia dotyczące tego, że wiele osób mówi, ale ty to robisz, tam to robisz, a ja mówię, ale mi tego nikt nie daje, ja często inicjuję, idę do kogoś,

Ej, a może byśmy mógłbym zrobić tak, a po prostu wychodzę z inicjatywą i na 10 pomysłów, jak się 2, 1 wyjdzie, no to jestem szczęściarzem, ale też nie czekam na propozycje, tylko sam kombinuję. I tak się wiele projektów zaczęło, chociażby ostatni projekt, nie lubię słowa projekt, przepraszam. Ostatnia nasza przygoda z moim bratem jest Emose, która jest Kaśka Afropolką z Koszalina, ojciec z Nigerii.

0: i robimy. I już była jedna piosenka, która tu też była grana, James Brown. To jest przykład tego, że musiał być, wiesz, z mojej strony
1: ruch.
0: Ruch i coś, co inni podchwycili i jak fajnie podchwycą, to jestem wtedy bardzo zadowolony z tego, że mogłem coś namieszać.
1: Czyli tak nabrałeś pewności siebie w tej Kanadzie, że teraz rozpychasz się łokciami i przychodzisz do artystów i mówisz im, musicie zaśpiewać mój tekst.
0: No tak, ale też fajnie, bo tak, może to nie Kanada, ale to, co napisałem do tej pory, bo z Hubertem Kasiulem, Hugo, taki projekt też, dla niego pisał teksty czasami, to też on do mnie trafił, bo mu się moje teksty podobały i też chciał, żebyśmy współpracowali, a że bardzo mi się facet spodobał, w sensie takim kontaktowo, mieliśmy wspólne jakieś fajne przeloty, to opowieści, no to się zgodziłem, tak, że lubię pracować z ludźmi, których działam na takich podobnych falach.
1: Mhm. A jaka jest zasada pisania tekstów do piosenek? Są jakieś zasady, według których działasz?
0: Ja staram się, pisząc tekst, nie rymować tak, wiesz, że przymiotnik do przymiotnika, zawsze muszę być coś namieszać jakoś. Staram się nie pisać prosto, jak rymuję, albo pomaga często mi... Jest taka zasada, że ja kiedyś liczyłem na tak zwaną wenę, tak? Mhm. Alkohol niby, niektórzy niby ma pomagać w tym.
1: Pomaga?
0: Nie pomaga.
1: Praca. Też mam takie wrażenie.
0: Praca. Praca codzienna nad słowem. Czytanie. Dużo literatura to im więcej czytam, tym lepiej piszę, tak? To jest zasada. Poza tym, tak jak pianista musi codziennie grać i bez względu na jakim poziomie jest, musi ćwiczyć, tak? Gamy czy nie gamy, tam jakieś ćwiczenia. To tak samo artysta, który pisze, człowiek słowa, musi codziennie myśleć o tym, żeby coś napisać.
1: Nawet... Idąc do sportu, Robert Lewandowski też chodzi na treningi i normalnie zajmuje się piłką.
0: Dokładnie, to samo. Konwicki chyba powiedział, że nawet myślisz, nawet jak postawisz przecinek, to na drugi dzień już to pisanie się potoczy, tak? Także to jest cudowne. Ale wiesz, no, ja też lubię właśnie czytać, ponieważ lubię wypisywać i znajdywać jakieś takie fascynujących pisarzy czy artystów. Kiedyś nawet wydawałem pismo, byłem redaktorem pisma literackiego Bluszcz, a potem tak się zakręciłem, że sam zacząłem wydawać Chimery z kolegami. Mieliśmy konkurs na opowiadanie nawet. No, mieliśmy to z Orlenem. Tak, tak.
1: Dlaczego Chimery już nie ma?
0: Dlaczego? Bo nie mieliśmy.
1: Bo ja pamiętam to pismo.
0: Finansowo nie daliśmy.
1: I to jest problem tych mniejszych mediów, prawda? Że to niestety tu decydują finanse.
0: Nie, bo to my dokładaliśmy, tak? I, ale to też była niezła przygoda i ten świat literacki poznałem wszystkich państwa, większości. I to też dowartościowuje i wzbogaca to. Właśnie, to mój ojciec zawsze mówi, codziennie musisz coś nowego poznać, wysłuchać, nowa muzyka, przeczytać coś nowego, żeby to życie było bogatsze, ale nie chodzi już o to takie merkantylne spojrzenie, że musisz zarobić na wszystkim. Nie? Czasami wydaje ci się, nie zarobisz, a w efekcie możesz zarobić więcej, bo jesteś bogatszy. O doświadczenia, o swoje uczucia, o swoje zmysły. A jak gadam, jak nawiedzony.
1: Nie, no to piękne słowa są. Tak chciałem podsumować. Chociaż jeszcze jesteśmy daleko od podsumowania. Jeżeli mówimy o tekstach, to najwięcej piszesz dla Poparzenikową 3.
0: Nie, najwięcej piszę do Szuflady.
1: No dobrze, Szuflada tego nie wyśpiewa.
0: Ale dla Poparzonych, dla mojego brata, dla Lady M, dla Huberta Gasiula, dla Hugo. To tak, to w zasadzie dla Kobranocki piszę bardzo dużo, bo często, ale to są takie teksty, no fajnie, bo mam taki, muszę tu napiszę coś satyrycznego, tu napiszę taki protest song, tu taki rockowy. Wiesz, no ten kawałek i nikomu nie wolno się z tego śmiać, to napisałem będąc 20-latkiem prawie. Co tyle lat, a ludzie na koncertach to śpiewają, to też ładne historie, bo to muzyka Tottenhosen. I oni zgodzili się na to, bo chłopaki mu im przetłumaczyli. Mamy przelot fajny z nimi. Mieliśmy, no, co jakiś czas tam odzywają się. A wiesz co, no są takie czasami, że dla takich państw, dla zespołu urologów napisałem tekst, ponieważ kilka tekstów, ponieważ panowie profesorowie,
1: tego się nie spodziewałem,
0: urolodzy, mają zajawkę na granie muzyki rockowej i nawet nagrali płytę i chcieli, żebym im napisał tekst. I to była niesamowita przygoda i nagrali i nawet jest Uro Festi.

0: to ludzie związani z urologią i którzy tworzą przy okazji cokolwiek, tworzą taki festiwal i oni się spotykają, oni grali te numery. Kiedyś Tomasz Konieczny, jest taki bas wybitny, poprosił mnie, żebym napisał libretto, zmienił libretto do takiej mini opery, trochę komediowa, ponieważ dyrygent wychodzi i śpiewa i opowiada, jak ta orkiestra jest kiepska. To jest XIX-wieczna jakaś historia. I do tej pory był tekst, który był trochę już, nie sprawdzał się w naszej rzeczywistości. On chciał, żebym napisał tekst nowy. To Bernard Ładysz to śpiewał, a on zaproponował na festiwalu Chopin i jego Europa, tak? Tu jest co jakiś czas Filharmonii to było. No ja napisałem te włoskie słowa, tak chciałem, żeby trochę po polsku brzmiały. Znaczy się, żeby te polskie słowa brzmiały tak z włoskiego trochę. Mhm. No i historię, która miała niesamowite, te teksty były, odnosiły się do naszej rzeczywistości wtedy, która się tu działa. To było to 5, 6, 7 lat temu, co sobie wyobraź, to były te historie. Ten właśnie...
1: On a wtedy chciał, się działo w Polsce.
0: A on chciał, żeby to było. No, no i wiesz, i w Filharmonii tutaj on wychodzi, orkiestra i zaśpiewał to. To było wyzwanie dla mnie i teraz chyba ktoś chce to wznowić, ale mam takie strzały, które po latach dopiero je docenia, jak też napisałem kiedyś pierwszy... Był festiwal jednego aktora w Toruniu i napisałem taką monodramę z piosenkami. Wygrał to Darek Siastacz, taki aktor z Gdańska. No i potem było grana ten spektakl. No nie wiem, dlaczego zarzuciłem pisanie tego z takich właśnie sztuk, ale może jeszcze się odnajdę.
1: Może wrócisz. No tak. A ten najpopularniejszy twój tekst to właśnie Nikomu nie wolno się z tego śmiać?
0: Wiesz co, w tej chwili nie wiem, czy byłaś na mnie wszystkim, nie jest bardziej... popularny.
1: Tak?
0: Ze względu chociażby na to, że jest grany na rozmaitych imprezach rodzinnych. Tak, ale zależy w jakim, tak chyba to.
1: W jakim przedziale wiekowym też, tak?
0: Tak.
1: Nikomu nie wolno się z tego śmiać, to jest legendarny, kultowy wręcz utwór.
0: Tak.
1: Możesz być z tego dumny.
0: No jestem i zawsze z przyjemnością, ale też z taką, z pewną nostalgią i z refleksją patrzę, że młodzi ludzie cały czas się w tym odnajdują, bo to jest taki tekst, wiesz, nikomu, że oni tam wyć sądzicie, że zawsze oni i my, tak? Zresztą taką, kiedyś napisałem taki my i oni, taki tekst i taka płyta Kobranocki jest my i oni, mój syn zrobił świetną okładkę. No i to też, jak świat światem, kiedyś walczyliśmy z komuną, potem walczyliśmy z czymś innym, zawsze młodzież walczy. I póki walczy, to ten świat się zmienia. Najgorzej, jak młodzież zapomina o walce takiej i się zaczyna wtapiać w to wszystko. Ale nie, ja nie jestem żadnym tym, nie namawiam do żadnej walki, tylko chodzi o to, żeby żyć w zgodzie ze własnymi...
1: Ale ja myślę, że nie trzeba namawiać, dlatego że młodzież jest z natury trochę buntownicza. Nie,
0: tak, tak, ale żeby żyć w zgodzie z wartościami, które są najważniejsze w życiu, czyli miłość.
1: I to pięknie zabrzmiało na zakończenie naszej rozmowy.
0: Ale miłość też, empatia i doceniać, i szacunek.
1: Do drugiego człowieka.
0: To jest najważniejsze.
1: Bardzo dziękuję. Rafał Bryndal był Państwa i moim gościem.
0: Dziękuję, to było wielkie dla mnie przeżycie, że mogłem tu być.
1: Dziękuję. Dla mnie również. Dziękuję.
0: Dzięki.
1: Rafał Bryndal, Wojciech Zawioła. Dobranoc.
0: Dobranoc.

0: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
1: Ciężko na sercu.

warszawski zespół Hypnozaur ostrzegał was przed niebezpieczeństwem. Nie bez powodu utworem Danger rozpoczęliśmy bowiem kolejny odcinek audycji Ciężko na sercu. Prowadzi ją dla was Jarek Szubrycht, a wydaje Mariusz Owczarek. Kilka tygodni temu, podsumowując maj, odgrażałem się, że czasu brakuje na przedstawienie wielu ciekawych nowości z Polski i że trzeba będzie nadrobić zaległości. A zatem to jest ten moment. Oj, dziś grane będą ciężary tylko z Polski, rzeczy zupełnie świeże, tegoroczne, a nawet tegotygodniowe. Kwartet Hypnozaur powitał nas piosenką ze swojej nowej, drugiej, dużej płyty zatytułowanej Afterlife. Mówią, że grają Jurassic Punk. Śmieszne, ale on ani taki jurajski, ani taki bardzo punk, to po prostu pancerny rock and roll, ciężki w sam raz i w sam raz przebojowy. Świetne granie z potencjałem na karierę, o ile Hypnozaurowi uda się zaistnieć poza granicami naszego kraju, bo u nas w tej stylistyce póki co nikomu chyba nie udało się przebić do szerokiej publiczności. No ale może Hypnozaur będzie pierwszy, trzymam kciuki. Więcej rock'n'rolla dzisiaj dla was nie mam. Głównie zaproponuję wam gruz i piekielne wyziewy, bo Polacy od lat specjalizują się w metalowej ekstremie. Mam jednak jeszcze jedną piosenkę, której intencją, czy właściwie intencją tych, co ją stworzyli i wykonują, jest wprowadzenie słuchacza w dobry nastrój. Grupa Diving Stove też jest z Warszawy, no ale też trochę z Ameryki, bo gra trash po amerykańsku i może odrobinę jest z Poznania, bo kiedy zaczęli ostatnio koncertować jako otwieracz przed Acid Drinkers,

O, chyba nikogo to połączenie nie zaskoczyło, są dla siebie stworzeni. Właśnie na koncertach Diving Stove robią na mnie i nie tylko na mnie największe wrażenie, ale w studiu też dają radę. Niedawno nagrali swoją pierwszą piosenkę po polsku i choć rozumiem tę decyzję, sam nie wiem, czy to najlepszy pomysł, za to z przesłaniem zawartym w tytule w pełni się zgadzam, byle nie zmądrzeć.

Zostajemy przy Traszu, ale ze stolicy kraju płyniemy Wisłą na północ, do Torunia. Kwartet Phantom jest młody, ambitny, kipi energią i w maju wydał swój debiutancki album w krakowskim labelu Defense. Album nosi tytuł Breathtaking, że niby zapiera dech w piersi. Sprawdźmy, nie trzeba wierzyć na słowo.

również nakładem Defense ukazał się w maju album The Fall, debiutancka płyta grupy Demon Fire. Znowu młodzież, tym razem z Katowic, znowu bardzo zdolna, ale bardziej drapieżna od kolegów z Torunia. Bo obszar ich zainteresowań to death metal, techniczny, doprawiony groove'em, tu i ówdzie nawet jakimiś okruchami black metalu. Pięknych dożyliśmy czasów, skoro debiuty mamy na takim poziomie, choć z drugiej strony nie pięknych, bo nawet z tak solidnym materiałem trudno się dziś przebić. Kierownikiem w Demon Fire jest Mikołaj Latacz, gra na gitarze, warczy, pisze piosenki i w ten sposób kontynuuje tradycje rodzinne. Jego ojciec, Przemysław Latacz, jest liderem Planet Hell i ostatnio zabiera syna w międzyplanetarne loty w roli basisty, ale dzisiaj nie zajmujemy się starym, tylko młodym, a więc Demon Fire, proszę Państwa, przedstawia się Wam tak.

Jeszcze jeden debiutant, tym razem z Krakowa. Nazywa się Asperatus. To już jest młodzież nieco starsza, bo zespół z krótką przerwą działa od kilkunastu lat. Wydał w tym czasie dwie epki i teraz wreszcie przyszedł czas na pełnowymiarowy debiut, co umożliwiła Asperatusowi współpraca z zasłużoną podziemną wytwórnią Medlion. Album nazywa się Shrines of Human Waste. I jest to death metal równie techniczny, co intensywny. Już wcześniej mówiłem o dojrzałych debiutach, no ale ten tutaj to właściwie poziom od razu profesorski. Zupełnie nie dzisiejsza to postawa, dzisiaj bowiem technologia umożliwia zamęczanie świata gradem wydawnictw, zanim muzycy nauczą się grać i grać ze sobą. Asperatus natomiast długo czekał, by zadać nam nokautujący cios.

Wokalistą zespołu Asperatus, którego przed chwilą wysłuchaliśmy, jest Łukasz Ciepała. Pięknie nam przed chwilą porykiwał i za moment porykiwał będzie ponownie, choć trochę inaczej. Bo kapela inna, muzyka inna, więc pasują do niej inne środki wyrazu. Łukasz jest bowiem również śpiewakiem w zespole Manzwara, który sieje zniszczenie na pograniczu black i death metalu i którego debiutancka płyta Sable Odes to Infinity wydana została w maju przez oficynę Gods of War. Pięknie to żre, posłuchajcie sami.

Zostawiamy na chwilę dawną stolicę Polski i przenosimy się do tej obecnej. Zespół Warsaw jest oczywiście z Warszawy. Mieliśmy już z nimi jedno spotkanie w Ciężko na sercu i teraz będziemy mieli kolejne i zapewne nie ostatnie. Najnowsze dzieło Warsaw to epka zatytułowana Blood for God. Jest to pierwsze wydawnictwo grupy od blisko dekady. Znajdziecie na niej m.in. utwór Fight for All, dedykowany ukraińskim żołnierzom walczącym o wolność własnej ojczyzny, ale i stąd za wszystkich w tytule o pokój w Europie. Usłyszycie w tym utworze śpiew Anny, która mieszkała z córką przez kilka miesięcy u Marka, lidera Warsaw, kiedy uciekała przed wojną. Swoje partie nagrała w studiu w Dnipro, w jednym z dwóch studiów nagraniowych, które ocalały i wciąż działają w tym milionowym, a przynajmniej milionowym przed eskalacją wojny, mieście. Mieście, na które obecnie właściwie codziennie spadają ruskie rakiety. No więc tak, wojna w metalu to nie pierwszyzna, ale ta tutaj jest bliższa rzeczywistości, bliższa teraźniejszości niż ta z numerów Bolt Thrower, Sodom czy

teraz mamy niezłą historię, bo niby debiutanci, a jednak weterani. Shine jest zespołem, który powstał raptem 2 lata temu i gra brutalny death metal. Nie należy go zatem mylić ze stonerowo-dumowym Shine, też polskim, który narodził się jakąś dekadę wcześniej, ale w sumie to nie wiadomo nawet, czy wciąż istnieje. Zajmijmy się zatem tym młodszym Shine, którego liderem jest Tomasz Dobrzeniecki, a więc basista i wokalista nieodżałowanego Hazaela. Zespołu, który ruszył na podbój świata w latach 90. tuż za Vaderem, podpisał kontrakt z Century Media, co w tamtym czasie było właściwie gwarancją sukcesu, tyle tylko, że ich płyta nagrana dla Century Media nigdy się nie ukazała. Może kiedyś do tej historii wrócimy, może będzie okazja, ale dzisiaj skupmy się na Shine. Debiutancka płyta zespołu nosi

tytuł Wrath Cult. Wyszła nakładem prężnej undergroundowej oficyny z Ameryki o nazwie Dark Descent, tej samej, która odkryła dla nas na przykład Blood Incantation albo Tanti Faxat. Swoją drogą Blood Incantation nagrywające obecnie dla Century Media.

Zespół Neolit nosi taką, a nie inną nazwę, bo powstał mniej więcej w epoce Neolitu. Zaczynał od death doom metalu, potem dryfował w stronę blacku. Dzisiaj najwięcej jest w tej muzyce death metalu, choć Neolit jak zwykle pozostawia sobie margines gatunkowej niedookreśloności. Tak czy owak słychać w ich muzyce i doświadczenie, i na szczęście niegasnący zapał, co w przypadku grup z ponad 30-letnim stażem nie jest takie oczywiste. No ale Neolit nie mógł popaść w rutynę, bo to nie jest jeden z tych zespołów, które w pewnym czasie właściwie przeszły na zawodowstwo. To jest niezmiennie underground, to jest ciągle zajawka. Nowy, szósty album Neolit ukaże się we wrześniu, będzie nosił tytuł Inbir i będzie brzmiał mniej więcej tak.

neolit już pożegnaliśmy. Pozostajemy w podobnych klimatach, a więc w ciemnych, zimnych, wilgotnych korytarzach łączących death metalowe katakumby z black metalowymi jaskiniami. Mieszka tam zespół Sarmat, który na początku roku wydał swoją drugą płytę The Ornaments of Disturbing Perspective i nie ma tutaj żartów. Jest za to kontrastowanie death metalowej wściekłości z ambientowym, posępnym spokojem. Czyżby ziarno zasiane przez wspominany już dziś Blood Incantation?

I jeszcze jeden debiut i znowu tak dojrzały, że ja nie wiem, co tam teraz tej młodzieży do paszy dosypują, że tak szybko i taka silna i zdrowa rośnie. Swoją drogą nie wiem nawet, czy Apparition, tajemniczy osobnik stojący za Ageless Gateway, jest młody, bo może jest stary jak stary Sonchi, tylko dlatego pragnie zachować anonimowość, że boi się, żeby mu koledzy na turnusie w Ciechocinku nie dokuczali, że gra taką młodzieżową muzykę zamiast grać z nimi w bingo. Co ja tutaj wygaduję? Panie Apparitionie, proszę o wybaczenie. Już wracam do konkretów. Debiutancki album projektu Ageless Gateway nosi tytuł Corruptor of Stars. Ukazał się w kwietniu i zabiera nas w taką oto podróż.